0: lat dzisiaj ma.
1: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
2: Dobry wieczór, Witold Sułek, rozpoczynamy audycję. Nie jestem w studiu oczywiście sam. Razem ze mną jest Mariusz Pawlita, Stowarzyszenie Nadzieja. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: I tutaj od razu powiem, bo jakiś czas temu, jeżeli ktoś słuchał naszej rozmowy, rozmawialiśmy o osobach wykluczonych, bezdomnych. Tymi zajmuje się Stowarzyszenie Nadzieja, ale Mariusz Pawlita zajmuje się też osobami, które wychodzą z więzienia, jak to krótko mówimy, i chcą rozpocząć nowe życie. I tutaj od razu już mi Mariusz powiedział, że w tym przypadku to fundacja jest w tym aktywna, czyli nie tyle samo Stowarzyszenie Nadzieja, ale też fundacja konkretna. To powiedzmy o tym wszystkim, żeby była jasność i żeby oddać sprawiedliwość tym, którzy realnie pomagają.
3: Jasne. Realizatorem tego projektu jest fundacja, tego ministerialnego projektu jest fundacja Lumus z Gdańska. Ja jestem osobą pierwszego kontaktu. Jestem jako pracownikiem tej fundacji i pełnię tą funkcję tutaj w Opolu. Takich punktów fundacja Lumus w Polsce ma 5, czyli taką pomocową, pospenitencjarną. Natomiast ma też kilkanaście punktów, które zajmują się poszkodowanymi przestępstwem.
2: No bo to się bardzo często łączy, bo zazwyczaj jest jednak tak, że ktoś, kto trafił do więzienia, to też od razu, spróbujemy to jakoś uporządkować, bo jest bardzo wiele wątków, to może się wydawać, że sprawa jest prosta, ale wiemy, że tak, część z tych osób i tak trafia pod twoją opiekę, jeżeli chodzi o nadzieję, dlatego że bardzo często lądują na ulicy, więc są osobami wykluczonymi, bezdomnymi, a nie zawsze są to oczywiście byli kryminaliści, chociaż to słowo kryminalista, celowo go użyłem, bo ono jest bardzo stygmatyzujące, a nie wszystkie przestępstwa to przestępstwa kryminalne. My tak potocznie niestety bardzo te osoby stygmatyzujemy, że jak ktoś był w więzieniu, to jest kryminalistą, bandytą i należy go skreślić. Najlepiej, gdyby w ogóle go stamtąd nie wypuszczano. To są takie powszechniki, no bo boimy się, stanowią te osoby zagrożenie, a najczęściej tak wracają do przestępczego życia, kradną, rozboje i tak dalej, i tak dalej. No i spróbujemy to troszeczkę uporządkować, że to nie do końca tak jest, bo czymś innym jest morderca, który rzeczywiście trafił do więzienia za morderstwo i najczęściej dostaje te 25 lat, czasami więcej, ale te 25 lat to jest najczęściej taki standard. No i rzeczywiście, jak trafił za młody, to ma szansę, że wyjdzie. No i nic dziwnego, że się boimy. Czasami są to kradzieże. Za te kradzieże wyroki są krótkie najczęściej, a czasami w ogóle są tak zwane zawiasy. No ale jest wyrok, jest tak zwane, no w papierach jest ślad. I oczywiście może być też tak, że odwróci się rodzina, odwrócą się przyjaciele i ktoś taki też ląduje na ulicy. No, trzeba przyznać, że jest zasadnicza różnica między kimś, kto ukradł coś w sklepie, a tym, kto zabił. A troszeczkę tak mamy, że jak już był w więzieniu, to znaczy, że bandyta, no i chcemy go unikać i go omijać. A z drugiej strony mamy cały właśnie pakiet działań resocjalizacyjnych i bardzo nam zależy, żeby zwłaszcza ci, którzy zbłądzili, nie są absolutnie degeneratami. To wynika z naszej poprzedniej rozmowy. Czasami sytuacje życiowe. Ktoś się wychowywał w rodzinie patologicznej, gdzie był alkohol, narkotyki i tak dalej. No i to, że on z takiej rodziny zaczyna kraść, wynika z tego, że sam bardzo często potrzebuje na te narkotyki czy na alkohol. Nie ma żadnej pracy, ma lat 15, bo jeszcze chodzi do szkoły. I to jest prawdziwy kłopot, to jest prawdziwe nieszczęście i takim osobom trzeba szczególnie pomagać. Ale też tym, które w takiej sytuacji trafiły do więzienia, do zakładu karnego. Jeżeli mieli szczęście, to przeszli oczywiście resocjalizację, bo tam praca z psychologiem jest, przynajmniej podstawowa, i wielu z nich chciałoby coś zmienić. I tu zaczyna się prawdziwe wyzwanie, bo nam się może wydawać, no to wyszedłeś z więzienia, no to proszę bardzo, idź teraz do pracy, znajdź sobie mieszkanie i wracamy dokładnie, jesteśmy w tym punkcie, jak z większością osób bezdomnych i wykluczonych, o których rozmawialiśmy w poprzednim naszym spotkaniu. To nie jest tak hop-siup, zwłaszcza jeżeli jeszcze ktoś się dowie, że ta osoba w więzieniu była. No bo wtedy, no co, zatrudnij go w zakładzie, zatrudnij go u siebie, a ukradnie, zaczną koledzy przychodzić dawni, jeszcze mi tutaj narobią nie wiadomo czego, lepiej nie. Jest wielu zdrowych, normalnych w cudzysłowie, tych sobie zatrudnię. No to taka osoba zostaje właściwie z definicji tuż po wyjściu, z tymi nadziejami, jeżeli je miała, że to się poprawił, że zmieni coś w swoim życiu. Jeżeli zderzy się ze ścianą, z niechęcią, z odrzuceniem, no to właściwie droga pozostaje mu nawet nie tyle ta, którą miał, ale jeszcze gorsza chyba.
3: No tak, on wraca do punktu, które zna, do miejsca, które zna, do środowiska, które zna, w którym się wychowywał, który zna przed zakładem karnym. No tak, jakby to jest naturalne, że tam się czuje bezpiecznie po prostu. Ale tych wątków znowu było bardzo dużo i nie wiem, do czego się odnieść.
2: Generalnie spróbujmy z tym właśnie, jak ich wyrwać, czemu są potrzebne takie fundacje, stowarzyszenia i taka praca, jaką wykonujesz z pozostałymi oczywiście kolegami, koleżankami. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego tym osobom trzeba pomagać?
3: Przede wszystkim osoby, które trafiają do punktów penitencjarnych, takich jak nasz, to są osoby, które nie otrzymują wsparcia, najczęściej nie otrzymują wsparcia od rodziny, od bliskich. To są osoby najczęściej samotne, również chore. Często i bardzo często ostatnio w kryzysie bezdomności, więc takie osoby najczęściej są beneficjentami tego projektu. I tutaj w zależności od tego, jak długo był w zakładzie karnym, jaką rolę przyjął w zakładzie karnym, bo te role są różne. Czasami są role oprawcy, czasami są role, nie wiem, kata, albo po prostu takie przetrwaniowe, różne. To są sytuacje, różne role, które obierają i w zależności od tego też ten stopień trudności jest bardzo różny. Oczywiście bardzo dobrze pracuje się z takimi osobami, które nie są, które nie były osadzone zbyt długo, no wtedy one jeszcze są na rynku pracy, znają ten rynek pracy, łatwo im jest się jakby na nowo zaklimatyzować w społeczeństwie. Najważniejsze, żeby wykorzystać ten pierwszy etap, te pierwsze miesiące, kiedy on wyszedł z zakładu. Po pierwsze dlatego, że jeżeli był uzależniony, no to był na przymusowym, co prawda, ale na przymusowej terapii. Ma dużo nadziei, ma dużo energii, zmienia się jego perspektywa i wtedy ta praca jest najbardziej korzystna. Najbardziej też z punktu widzenia jakby stowarzyszenia, na przykład Nadzieja, jest dużo łatwiejsza, dużo sprawniejsza.
2: No i tutaj myślę, że w takim razie potrzebna jest dosyć ścisła współpraca, tak byłoby idealnie, między samymi zakładami, a tego typu fundacjami i stowarzyszeniami. Czyli najlepiej byłoby, gdyby można było dostawać informacje, że słuchajcie, wiosną powiedzmy, albo teraz jesienią 1 września, trzech na przykład osadzonych ze Strzelec Opolskich, żebyśmy zostali w naszym województwie, będzie opuszczało zakład karny. Mamy tutaj takiego pana czy panią, który ma bardzo trudną sytuację. On najprawdopodobniej z tego, co wynikało z rozmów, jeżeli oczywiście prowadził szczere rozmowy ze swoim psychologiem w zakładzie i przeszedł tę pracę resocjalizacyjną, to można wtedy otrzymać taką informację na tyle wcześniej i już się z nim na przykład skontaktować. Ja sobie to troszeczkę wyobrażam jako najbardziej sensowną ścieżkę, bo ten psycholog w zakładzie, on już wie, że jak on trafi na ulicę, to raczej cała praca pójdzie na marne. Byłoby fajnie, zwłaszcza, że on już mógłby dostać w zakładzie taką informację. Słuchaj, ty się boisz wyjść, boisz się wrócić do tego środowiska, do dawnych kolegów, kryminalistów, złodziei, narkomanów. Słuchaj, jest fundacja, jest stowarzyszenie. Wyjdziesz, pójdź do nich, zwróć się o pomoc, oni ci pomogą te pierwsze kroki przejść, żeby zamiast wracać do tego środowiska kryminogennego, patologicznego, spróbuj pójść nową ścieżką, dać sobie nowe życie, nową szansę.
3: Tak, jasne. Ja jako osoba pierwszego kontaktu, moim obowiązkiem jest też odwiedzać zakłady karne, spotykać się z kuratorami i w zeszłych latach było to częstsze. W tym roku nastąpiły pewne zmiany, więc jakby tych wizyt w zakładach karnych mam troszeczkę mniej, ale rzeczywiście taką rolę informacyjną pełniłem. Spotykałem się z osadzonymi, informowałem o wszystkich możliwościach, tych, które znam, możliwościach po opuszczeniu zakładu karnego, no bo to nie tylko moja, czy nasze stowarzyszenie, które gdzieś tam i nasza fundacja, która udziela tego wsparcia, no bo te osoby są z różnych miejsc w Polsce. I ta rola informacyjna polega właśnie na tym, żeby skierować ich już w zakładzie karnym, żeby oni już w zakładzie karnym, już przed wyjściem zaczęli planować sobie swoje życie. Żeby nie było sytuacji, kiedy on wychodzi za bramę, stoi na polu szczerym i on zupełnie nie wie, co z sobą zrobić. Dobrze, kiedy on sobie już te... kiedy wspólnie wytyczymy już te cele. To jest oczywiście trudne przy takich spotkaniach, gdzie tam jest 20-30 osadzonych. Natomiast dajemy już jakieś takie punkty. Mogą sobie to rozwijać, bo mogą rozmawiać ze swoim wychowawcą na ten temat, mogą rozmawiać z psychologiem. I to jest jakaś droga dla nich. Trochę żałuję, że tych spotkań jest tak mało, że ogólnie jest ich troszeczkę za mało, ale no być może to będzie możliwe, będzie możliwe rozszerzyć tego typu pomoc, tą rolę informacyjną. I oczywiście tak, zakłady karne też taką rolę pełnią, też informują, chociaż wydaje mi się, że organizacje pozarządowe mają dużo większe możliwości i wiedzę jednak, jeżeli chodzi o taką pomoc, bo my na co dzień się z tym spotykamy. To jest nasz chleb powszedni. My znamy ośrodki z Zabrza, no, ze Strzelec, ale znamy też z Gdańska i Wrocławia, więc jakby jesteśmy...
2: No w Raciborzu jeszcze też dosyć tak, blisko. Tak, niestety jest ich dużo.
3: Niestety jest ich dużo, ale nadal za mało. Zwłaszcza tych, które pełnią tą rolę mieszkaniową. To jest duży problem, zauważam, że jest coraz większy. W zeszłych latach osób w kryzysie bezdomności było sporo. Natomiast w tym roku ponad 50% to są osoby bez miejsca noclegowego, bez miejsca jakby pobytu.
2: Ja nawet słyszałem, przepraszam bardzo, że ci, którzy już tam trafili raz, czy drugi, czy trzeci, to może brzmieć niewiarygodnie, ale to akurat no, są akurat wiadomości od ludzi, którzy pracują, zajmują się, że nawet te osoby, które nie bardzo wiedziały, co ze sobą zimą zrobić, były w stanie zrobić jakiś mały włam albo rozbój po to, żeby sobie przezimować na przykład w więzieniu, bo już zaczynają to traktować jako dom. Jest jedzenie, dach nad głową, kumpli spotkam i tak dalej. Ja wiem, że to być może brzmi trochę śmiesznie, ale, no, ale tak podobno bywa też.
3: Uważam, że to jest rozsądne, to znaczy z ich punktu widzenia to jest rozsądne. No bo co ten chłop ma zrobić, tak, jeżeli on jest sam sobie, pozostawiony sam sobie, nie znajduje miejsca w noclegowni, może iść oczywiście do ogrzewalni, no ale wiemy, że to nie są miejsca też bezpieczne. No jakby też nie wiemy, z kim mam do czynienia, więc czasami lepiej wziąć ten kamień, rozbić szybę i pójść na 3 miesiące do zakładu karnego i tak, i przezimować ten czas. Szkoda, bo to są pieniążki podatników, to wszystko generuje koszty, których mogłoby nie być. A ten człowiek, no jakby nadal mu się nie pomogło. No ja tak naprawdę myślę, że większą tutaj uwagę trzeba było zwrócić właśnie na ten element, no, czyli wsparcia. Czyli nie tyle, no ale...
2: Ja wiem, trudno jest.
3: Bardzo trudno jest jakby też wskazać konkretne ścieżki, bo ich jest na pewno bardzo wiele. Myślę, że ten rozwijający się street working jest mega ważny w tych czasach, dlatego że to, że street workerzy będą dochodzili do tych osób w miejscach, w których oni po prostu są. Trudno wymagać od osoby, która właśnie wyszła z zakładu karnego, albo inaczej, wyszła jakiś czas temu, ale w tej chwili jest w jakimś dużym kryzysie. Jest alkohol, jest bezdomność, żeby on sam, samodzielnie znalazł sobie miejsce, znalazł pomoc, znalazł wsparcie jakiejś fundacji, stowarzyszenia. Jest to niemożliwe praktycznie. Najczęściej znajduje pomoc tylko swoich współtowarzyszy, no ale wiadomo w jakim procederze, znaczy w różnych procederach, między innymi kradzieże i często też rozboje, bo to jest dosyć proste. Dlatego ten street worker będzie też pewnie tą rolą, będzie pełnił tą rolę pierwszego kontaktu z tymi osobami i to jest bardzo cenne. Cieszę się bardzo, że ten element jest, no już w tym roku chyba będzie no ustawowo takim pełnoprawnym zawodem.
2: No i tutaj oczywiście ci, którzy do tej pory czasami pomagali jako wolontariusze, też na pewno się ucieszą, bo ja bardzo szanuję i cenię ludzi z pasją, którzy poświęcają swój wolny czas i zupełnie za darmo chodzą po tych ulicach, wyławiają dzieciaki, patrzą, czy nie są w depresji, czy nie chcą skoczyć z mostu, czy może by im pomóc i zachęcić jakoś porozmawiać, że może do ośrodka, może na jakieś leczenie. No ale to jest takie wymaganie od kogoś za darmo i jest moim zdaniem troszeczkę nie w porządku, bo to jest raz, że poświęcanie jednak wolnego czasu, a dwa, że jednak dosyć duże ryzyko. I tutaj to też mówimy o wolontariusze, ale to trzeba się dobrze przygotować, bo nie jest łatwo i sami Państwo wiecie, że no, większość z nas pewnie nie miałaby odwagi podejść do kogoś, kto wygląda na, no, w cudzysłowie, bandziora, prawda? Widać, że wyszedł z więzienia, jakiś podpity, jakiś naćpany, no co ja podejdę, to jeszcze mnie gdzieś dźgnie, albo pobije, albo nie wiadomo co, etam, prawda? Mhm. To jest trudna rzecz.
3: To przygotowanie do tej pracy jest bardzo ważne. To wolontariusz jakby może współpracować ze street workerem, takim profesjonalnym. Natomiast to jest naprawdę dużo przygotowań, dużo pracy, dużo nauki. To jest też wymiana doświadczeń. Trzeba być przygotowanym na bardzo wiele sytuacji, na bardzo niebezpiecznych sytuacji. To wszystko powoduje, że sam wolontariat, no po pierwsze jest bardzo ryzykowny. Bo to nie są osoby przygotowane tak profesjonalnie do tego po szkoleniach. To jest super, to wynika pewnie z jakiejś potrzeby serca, pomocy i to jest fajne. Natomiast trochę odradzam takiego wolontaryjnego wchodzenia w każdą przestrzeń. To jest bardzo ryzykowne i naprawdę można zrobić sobie krzywdę.
2: No można, bo można na przykład spotkać kogoś, trafić z nim na melinę i z tej meliny już nie wrócić na przykład. I to nie jest tak, że to jest zupełnie wymyślone, zwłaszcza jeżeli to byłaby wolontariuszka, a nie wolontariusz. No to powiedzmy sobie wprost, każdy myślę na tyle już jest, zwłaszcza dorosły słuchacz, na tyle doświadczony, że wie, z czym to się niestety może wiązać. Zwłaszcza, że osoby pod wpływem, czy to narkotyków, innych środków odurzających, alkoholu, nie będą nad sobą panowały. Nawet jeżeli on nam się wydaje, bo zacznie płakać w rękach. Wiemy, wielu pijanych często wypłakuje się, prawda, jak to ich życie skrzywdziło, los, rodzina i wszyscy. Na chwilę potem są w stanie nas okraść i ha, ha, ha i sobie pójść. I dziwimy się, jak to możliwe. No tak to możliwe, bo tak działa umysł, prawda, odurzony. No, nie będzie też w 100% racjonalnie analizował, że oto przyszedł ktoś, podał mi rękę, zmienię swoje życie. No gdyby tak to było, że pstryk i oto spotykamy życzliwą duszę i postanawiamy zmienić całe swoje życie, być odtąd dobrymi ludźmi, no byłoby pięknie, ale myślę, że taką robotę wykonalibyśmy w rok i można byłoby większość tych zakładów pozamykać, tak?
3: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ludzi generalnie, tych, którzy, no, może nie generalnie, osoby, które trafiają do takiego zakładu postpenitencjarnego, no to oczywiście wiemy, że są to osoby opuszczające zakłady karne. Ja sobie bardzo cenię te osoby za kreatywność. Oczywiście ona niekoniecznie była wykorzystana dobrze, czy w dobrym kierunku, ale to są naprawdę bardzo często kreatywne osoby, często inteligentne. Jakby ten poziom jest bardzo różny. Natomiast potrafią rzeczywiście manipulować. Więc jakby w pracy naszej my musimy zwracać na to uwagę. Zwracają specjaliści, którzy pracują z tymi osobami, ale tak jak mówię, będą też manipulowały na ulicy, jeżeli spotkamy ich na ulicy, jeżeli spotkamy ich jako wolontariusze, czy jakieś, nie wiem, osoby, które chcą pomóc. Jakby tak one są nauczone, to jest ich sposób życia, był przez wiele lat. I jakby trudno się dziwić. Jakby to rozumiem, nie? Okej. Okay. Naszą rolą jest, żeby nie poddać się tej manipulacji, żeby nasza pomoc trafiała w te przestrzenie, w których uważamy, że jest potrzebna, żebyśmy nie mieli też takiego uczucia oszukania przez nich, nie? Jakby wykorzystania. Nie? No bo to też chodzi o to, żeby te środki, które otrzymujemy, którymi dysponujemy, żeby one były wydawane rozsądnie, mądrze, no bo to tak naprawdę jest, no jest to powierzone przez społeczeństwo nam, ta rola.
2: Mhm. A to rozsądnie i mądrze to jest wtedy, kiedy rzeczywiście realnie komuś pomożemy wyjść na tak zwaną prostą. Oczywiście możemy domniemywać, że nawet jeżeli ktoś poukłada sobie życie, zacznie pracować i gdzieś tam dach nad głową dostanie, rząd będzie zadowolony, ale też nie może mieć takiego poczucia, że oto naciągnąłem właśnie tych wszystkich z tych fundacji, ha, ha, ha, dobra, popracuję sobie tam 2-3 miesiące, żeby mi zabrali mieszkania, a potem się zobaczy. Ja myślę, że rzeczywiście bez tej wiary, że w człowieku jest w stanie zajść jakaś zmiana, no to jest bardzo trudne i to wśród każdej osoby, nie tylko i wyłącznie tych, którym w życiu nie wyszło, albo są w nałogach bezdomności, albo trafiają do zakładów karnych, bo jak wiemy, kombinatorów, którzy oszukują urzędy skarbowe i inne rzeczy, no mamy mnóstwo takich, którzy świetnie kombinują i szczycą się tym, że no, trzeba mieć łeb, prawda? Trzeba wiedzieć, jak system jest zły, bo to znowu zawsze jest tak, że jesteśmy bardzo łatwo, osoby uzależnione też to mają do tego ogromny dar i inteligencję, możemy znaleźć setki wytłumaczeń, dlaczego my tak żyjemy. No właśnie, prawo jest niesprawiedliwe, to wszystko źle działa, my jesteśmy zawsze na gorszej pozycji, prawda? Ten taki syn doktora, dyrektora, wszystko ma, prawda, dom, samochód dostał już na 16 urodziny, czy tam, no to z kim chcecie się równać? Ja tego w życiu nie będę miał, a przecież jestem takim samym człowiekiem, prawda? Należy mi się. To skoro z definicji już po urodzeniu system mnie wykluczył, bo urodziłem się w rodzinie alkoholików i bandziorów, to sam sobie muszę wziąć. I jak takiego myślenia nie zmienimy, to cała rzeczywiście praca jest bez sensu. A to nie jest takie łatwe powiedzieć komuś, o słuchaj, dostałeś pracę, jesteś czysty, zadbany, to już jest powód do szczęścia i do dumy. Bo tu cały czas chodzi o poczucie szczęścia, dumy, satysfakcji z samego siebie, uznania, że okej, może nie wiadomo, nie mam nie wiadomo czego, prawda, ale mam swoją godność. I myślę, że chyba ta praca, i na tym się też pewnie skupia praca psychologów, terapeutów i wszystkich, to jest przywrócenie ludzkiej godności. Bo ta wiara, ten materialny wymiar będzie zawsze słabszy. No nie damy mu willi, jachtu, samolotów prywatnych i powiem, leć sobie teraz na Haiti w ramach naszej fundacji. No.
3: Zwłaszcza, że byłoby to totalnie bez sensu. Na szczęście, czy może nie tyle na szczęście, ja mam taką, mam coś takiego, że ja totalnie nie oceniam. Znaczy, jakby to wykluczało mnie przede wszystkim z mojej pracy. Moją rolą też nie jest, no nie jest ta ocena. Cieszę się, że nie znam często paragrafów, za które osadzeni odbywali karę, bo to być może wykluczy, znaczy postawiłoby mnie w sytuacji, kiedy wahałbym się, no nie? Czy pomóc, czy nie pomóc. Jak każdy człowiek, no bo jeżeli słyszymy, tak, jeżeli byśmy usłyszeli, nie wiem, czy tak bym zareagował, nie, być może nie, bo gdzieś to już się tego nauczyłem, ale ta pomoc będzie trudna, jeżeli trudniejsza, jeżeli będziemy znali, jeżeli będziemy wiedzieli, że ktoś, nie wiem, oszukiwał na wnuczka 50 tysięcy, nie wiem, ileś tam osób starszych, doprowadził ich, no jakby mamy tą świadomość i tą empatię, że doprowadził do jakiejś skrajnej biedy, do jakiegoś skrajnego nieszczęścia, albo jeszcze gorzej, za gwałt, czy za jakieś inne przestępstwa. I tutaj pomoc będzie bardzo trudna mentalnie, tak, dla nas. A co innego z jakimś, nie wiem, złodziejem samochodów na przykład. Nie? To jakby dlatego dobrze, że my jako osoby pierwszego kontaktu nie znamy tych paragrafów i cieszę się, że Ministerstwo Sprawiedliwości też przewidziało chyba. Mam wrażenie, że przewidziało to. My operujemy świadectwami zwolnienia, które są wystawiane przez zakłady karne i tam nie ma tej informacji. I całe szczęście dzięki temu możemy być bardzo neutralni w tym, co robimy. No, ten profesjonalizm chyba też tego wymaga.
2: No tak, a poza tym, gdybyśmy właśnie wszystko o wszystkich wiedzieli i no niestety, bo ja też myślę, że byłby kłopot z jakimś takim przestępcą, który oszukał kilka osób na wnuczka i te osoby popadły w biedę, no bo dały oszczędności całego swojego życia, a teraz nie zapłaciły na czynsz i już mieli komornika, już w tej chwili same są w kryzysie bezdomności, no to trudno rzeczywiście teraz komuś takiego mu pomagać, co powiedziałem, to jak już to prędzej pomogę tym ofiarom, które skrzywdziłeś, niż tobie, ty taki i owaki, bo niestety nie czarujmy się, ale raczej się nie gryziemy w język w większości, jeżeli chodzi o te brutalne, ciężkie przestępstwa. I z drugiej strony pytanie oczywiście, po co w takim razie takim osobom pomagać? No oczywiście, z jednej strony mamy jasną odpowiedź. Jeżeli chcemy, żeby ulice były bezpieczne i żeby oni nie wrócili, bo na pewno wrócą, jak im nie pomożemy do tych procederów, prawie na pewno, w większości przypadków, no to trzeba coś z nimi zrobić. Trzeba z nimi wykonać jakąś pracę, zająć się, pokazać im, że można żyć uczciwie, że można żyć lepiej. No i to jest dla naszego bezpieczeństwa i komfortu po prostu.
3: Na pewno jak jest to forma redukcji szkód. Jeżeli nawet nie będziemy w stanie długofalowo pomóc takiej osobie, to przynajmniej na ten czas, kiedy jest pod naszą opieką, no jesteśmy w stanie jakoś to kontrolować. I to jest, no to jest ta redukcja. Ale oczywiście zdarzają się i są takie przypadki i one są bardzo częste, ponieważ oni przychodzą do nas z własnej woli. To nie jest tak, że to nie jesteśmy kuratorami, do których muszą przyjść, bo na przykład dostali zawiasy, a czy nie zawiasy, przepraszam, szybciej zwolnieni na przykład i jeszcze mają kuratora, więc oni tam muszą przychodzić, muszą się z nim spotykać, do nas przychodzą z własnej woli. I to powoduje, że jakby te nasze relacje mogą być troszeczkę lepsze. Możemy sobie je troszeczkę zbudować na, no może nie jakimś koleżeństwie czy przyjaźni, bo to jest jakby wykluczone, natomiast jakimś takim zrozumieniu, jakiej płaszczyźnie zrozumienia takiego, jesteśmy troszeczkę do nich podobni, równi, no nie jako ludzie, jako nie jesteśmy wyżej, nie jesteśmy niżej, jesteśmy na równym poziomie, przychodzą z własnej woli, więc tutaj te nasze relacje mogą być, są lepsze na pewno i ta nasza praca z nimi dzięki temu jest lepsza. Znaczy jakby efektywniejsza po prostu. Ale z kolei jesteśmy trochę również, jesteśmy uzależnieni od form pomocy, które oferuje ministerstwo i tylko tymi się możemy posługiwać. W naszej fundacji, myślę, że każda fundacja, która taki program realizuje w Polsce, ma podobne założenia i one są w tym roku takie same. Mogą się różnić gdzieś tam drobnymi elementami, ale wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i prawnika będzie wszędzie i to jest bardzo istotna pomoc. Wiemy dlaczego psycholog to jest ten element readaptacji też społecznej, kiedy on musi popracować nad jego traumami, jeżeli były w zakładzie karnym, być może nad agresją, z którą gdzieś tam w tym zakładzie karnym gdzieś sobie wyuczył się jej albo jakoś popadł, nie wiem jak to nazwać, w tą agresję.
2: No ale czasami tak jest, jeżeli trafiamy w takie środowisko, to tak jak mówiłeś już, nawet jeżeli wybierzemy, że ważne, żeby tylko tam przetrwać, no bo nie jestem powiedzmy silny, nie jestem napakowany, tutaj siedzą tacy, którzy mają już większy dorobek i staż, widać po nich, że jak będą chcieli, to zrobią ze mną wszystko, bo fizycznie im nie podskoczę, to muszę wymyślić cokolwiek, żeby oni nie gnoili mnie, ale dali mi pożyć, dali mi przeżyć ten zakład karny, więc będę udawał twardziela, opowiadał głupie dowcipy, będę stawał się troszkę, starał się schlebiać im, prawda, i tak dalej.
3: I to jest jeszcze całkiem dobry materiał. Taki benefic jest jeszcze całkiem dobrym materiałem do pracy, natomiast gorzej, kiedy wybiorą rolę wycofania się, czyli takiego podporządkowania. To są już osoby bardzo zamknięte, tam już praca psychologa jest bardzo ważna i często niewystarczająca w naszym punkcie, czy w każdym punkcie ona jest niewystarczająca, ponieważ ta rola psychologa teraz już musi być długotrwała, to już nie może być 6 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego, ale to są już lata pracy wtedy. Wtedy my jako psycholog, czy jako osoba pierwszego kontaktu staramy się kierować go już, kiedy już my zakończamy z nim pracę, staramy się kierować do innego ośrodka, tam gdzie znajdzie psychologa, który nadal będzie z nim pracował. To jest mega ważne. Z tej pomocy, którą jeszcze oferujemy, to jest doradztwo zawodowe, jest bardzo ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy osoby są osadzone dłużej niż rok, dwa, bo ten rynek pracy się bardzo zmienia. No, czasami w ciągu 5 lat mamy zupełnie inny obraz rynku. Więc ta praca jest istotna. No i oczywiście prawnik, to są sprawy, które są niezałatwione. I często jest tak, że beneficjent mówi, że on, czy no osadzony były, mówi, że on właściwie to już odsiedział, to już ma wszystko, to on już ma wszystko z głowy, on już nie chce do tego wracać, już jest spokój. Natomiast ja troszeczkę ich, może nie tyle przymuszam, ale bardzo, bardzo intensywnie nakłaniam, żeby się spotkał z tym prawnikiem, żeby porozmawiał, żeby prześledzili całe jego wcześniejsze czynności, nie? Czy brał kredyty, czy być może miał mieszkanie, ale gdzieś tam nie spłacał i dlatego je stracił, ale gdzieś ten dług gdzieś, gdzieś pewnie jest.
2: Jest firma, która skupiła i w tej chwili może go jeszcze ścigać, on wcale nie jest świadom, pójdzie do pracy i nagle zajmą mu konto.
3: Tak, więc kiedy to wszystko prześledzą, to okazuje się, że rzeczywiście jest jeszcze coś do załatwienia. I to jest, głównie ta rola, którą tam pełnimy, bo oczywiście pomagamy troszeczkę finansowo, to nie jest duża pomoc. To jest dofinansowanie do najmu mieszkania, pokoju albo po prostu opłacenie hostelu.
2: Ale też na początku ważne, bo zanim się tą pierwszą wypłatę
3: dostanie, ja mogę też oczywiście oficjalnie powiedzieć, jakie to są kwoty, bo to też nie jest nic...
2: No tak, bo jeżeli to jest ministerialne programy i wsparcie, więc to jest oficjalne i transparentne.
3: Tak, i to jest do 1000 zł przez cały okres wsparcia, czyli przez 6 miesięcy. Inaczej to jest 1000 zł na cały okres. Czyli nie, że co miesiąc 1000, tylko raz jednorazowo, ewentualnie tam w dwóch transzach po 500. To jest troszeczkę mało. Natomiast jeżeli ktoś jest osadzony dłuższy czas, to prawdopodobnie pracuje w zakładzie karnym i ma odłożone jakieś pieniążki. I okej, bo to jest wsparcie. Nie? Jeżeli ktoś był osadzony 2 tygodnie, 3 lub 4, to generalnie jego życie się wiele nie zmieniło. Nie? Mhm. Więc możemy oczywiście wesprzeć go w tym, ale bo musi mieć świadomość, że 1000 zł to jest trochę za mało.
2: No żeby tak, opłacić patrząc, mieszkanie, większość ma świadomość, jakie są ceny wynajmu w Opolu chociażby, więc na sobie pokój być może na
3: ewentualnie miesiąc. Hostel na jakiś czas, żeby w tym czasie ogarnąć sprawę noclegowni, ośrodka jakiegoś, być może znalezienia pracy z zamieszkaniem, bo takie możliwości też są. Więc to jest ta pomoc i bony żywnościowe, które mamy w kwocie 400 zł na jednego beneficjenta. To jest ta pomoc tegoroczna. W zeszłych latach wyglądało to inaczej, no ale nie będę do nich wracał. Tak? Wcześniej były też projekty 3-letnie, w tym roku jest jednoroczny, on się kończy w grudniu, w styczniu zacznie się kolejny, być może i prawdopodobnie już będzie znowu na 3-letni. W jakiej będzie formie, tego nie wiem. Natomiast wiem, że ta pomoc została troszeczkę inaczej rozdzielona. Wcześniej duże wsparcie, czy większą część wsparcia to właśnie organizacje pozarządowe miały jakby w swoich zadaniach, natomiast w tym roku zostało to trochę bardziej rozdzielone pomiędzy kuratorów, zakłady karne i nas. My w tej chwili mamy bardziej to wsparcie właśnie merytoryczne w postaci psychologa.
2: Ale tutaj dodam, tak dopytam jeszcze, bo wspominałeś już o tym, że w kontekście wolontariuszy, że jednak tutaj potrzebne jest bardzo dobre przygotowanie, a więc osoby pracujące w fundacji, wspierające powinny mieć przynajmniej kurs jakiejś podstawy psychologii, żeby wiedzieć właśnie ściemnie, nie ściemnie, jak podejść, czy podejść, czy jest niebezpieczny, jak się zachowuje, czy jest i w związku z tym, co zrobić. Też przynajmniej jakieś podstawowe informacje odnośnie przepisów, co można, co nie można, wiedzieć, gdzie są różne ośrodki, gdzie są różne pomocownie, noclegownie i tak dalej, żeby to rzeczywiście było bardzo kompleksowe i zakładam, że tutaj nie wiem, jak wygląda proces szkolenia pracowników, czy na to też są jakieś wsparcie, dofinansowania, są specjalne kursy, są szkolenia, z których można korzystać. Mówię to teraz z myślą o tych osobach, być może młodych, które stwierdziły, że no, taka praca street workera albo taka praca właśnie w takiej fundacji, stowarzyszeniu, to byłoby coś, żeby nie robić tego na łapu capu byle. Chciałbym się do tego przygotować. To co wtedy? Trzeba zwrócić się do jakiejś takiej fundacji, stowarzyszenia?
3: Tak, kursy są w całej Polsce robione. Już w tej chwili coraz więcej tych kursów jest. W internecie na pewno znajdziecie. I to są takie kursy przygotowawcze. No oprócz tego, że trzeba przygotować siebie merytorycznie, to trzeba też przygotować swój, nawet nie tak zwany, plecak. No, my musimy wiedzieć, z czym idziemy. Musimy mieć też ten zakres wiedzy, jeżeli chodzi o pomoc instytucjonalną. No bo my musimy im coś zaoferować. Nie? Oprócz obecności oczywiście, oprócz tego, że jesteśmy, że ich wspieramy, że im towarzyszymy, my musimy mieć jakiś plan. Nie? I czym więcej znamy tych możliwości wsparcia, no tym jakby jesteśmy bardziej też atrakcyjni dla nich, nie? Że oni chcą się z nami spotykać, bo oni zawsze coś mogą usłyszeć, zawsze gdzieś może jakąś pomoc dodatkową uzyskają, a być może no po prostu jest to osoba, która naprawdę jest w stanie mi pomóc. Bo tu chodzi o to, żeby oni uwierzyli, że ten street worker jest w stanie im pomóc. Mhm. Bo to, że on przyjdzie i poczęstuje ich fajką, którą generalnie się nie częstuje, no to jest fajnie, to jest ktoś, kto go tam odwiedzi, coś tam mu przyniesie, czasami porozmawia i to jest fajne i to jest takie, tak powiem, no, trochę jakby nadaje godności też jemu, no nie, że ktoś do niego przychodzi, jest gospodarzem. To realna pomoc zaczyna się wtedy, kiedy on uwierzy, że tą pomoc może otrzymać.
2: I przede wszystkim coś zrobić.
3: Tak, ale bez tej wiedzy, bez tego przygotowania my nie będziemy w stanie mu zaproponować tej pomocy. Znaczy jakby zrobić tego planu wsparciowego, w który on uwierzy, no bo on w to musi uwierzyć.
2: Jak każdy z nas, jeżeli państwo chcecie zmienić coś w swoim życiu, często myślicie, nie, no gdzie tam, to mi się nie uda, nie mam kwalifikacji, nie potrafię, nie mam pieniędzy, to bez sensu. Nagle się okazuje, że jak traficie na kogoś, to wam pokażę, ale słuchaj, są takie programy, możesz dostać na przykład dofinansowanie bezzwrotne, bo jest program dla młodych firm, a może coś. I nagle się okazuje, że ktoś nam jest w stanie pokazać ścieżki. My bardzo często ich nie widzimy. My, tak mówię normalnie, bo to łatwo jest powiedzieć, jak żeście trafili do zakładu, za kradzież to teraz to idźcie odpracować, co mnie to obchodzi, jeszcze będę wam pomagał. Ale my i tak płacimy za te zakłady. Więc to nie jest tak, że jak my tutaj odmówimy pomocy, to nas to nic nie będzie kosztowało. Będzie nas kosztowało to, że a, boimy się, że znowu wejdzie na drogę przestępczą, a więc być może okradnie mnie albo na wnuczka moją babcię, mojego dziadka i wtedy nagle zastanowimy się, czy babcia została okradziona z całych oszczędności i w tej chwili albo bierzemy ją do siebie, utrzymujemy, albo nie wiadomo co. Czy może lepiej w takim razie pomóc streetworkerom, dać na szkolenia, na kursy, opłacić to z podatków, żeby te osoby jednak w jak najmniejszym stopniu do takiego życia przestępczego wracały, bo ten rachunek ekonomiczny często niestety widzimy taki zero-jedynkowo, prawda? No niech oni, zresztą ty już o tym powiedziałeś, że jak ktoś chce, to można w zakładach karnych pracować. Kiedyś to był w latach mojej młodości bardzo jasny widok i też wielu osób się wydaje, że jak dzisiaj nie widzimy na torach facetów w pomarańczowych kamizelkach z literkami ZK, czyli zakład karny, to znaczy, że oni w tych więzieniach już tylko chodzą na siłownię, oglądają telewizję, gwałcą się nawzajem, prawda, i tyle. I że to jest rozrywka. Można pracować i wiele osób pracuje.
3: Tak. Ja jeżdżąc po zakładach karnych, no trafiłem na pewno do... Myślę, że trzy zakłady karne utkwiły w mojej pamięci, które doskonale jakby realizują
2: formę pomocy, ten cały program, pakiet taki pomocowy.
3: Tu mówimy,
2: resocjalizacji.
3: Jajku, tak, dokładnie, to jakby to pewnie wytniemy.
2: Spokojnie.
3: Jest kilka tych zakładów, które doskonale ten proces resocjalizacji realizują poprzez pracę. To są naprawdę super zorganizowane jednostki. Tam pracuje bardzo wiele osadzonych. Oprócz tego, znaczy, to ja w ogóle uważam, że każdy zakład karny powinien mieć możliwość, czy zakład karny, czy przy tym zakładzie karnym powinna być możliwość zatrudnienia tych osób. No po pierwsze dlatego, żeby zarabiali na siebie, żeby na swój pobyt, tak, no bo jakby żebyśmy, my jako społeczeństwo niekoniecznie powinniśmy ponosić każdy koszt, nie, ich przestępstwa. Więc ja uważam, że tak, że dobrze by było, to oczywiście jest pewnie pieśń przyszłości, ale jakby okej, to się już gdzieś dzieje, realizuje. No poza tym oni się przygotowują też już do wyjścia, tak naprawdę, nie? Czyli jeżeli zdobywają doświadczenie, robią kursy zawodowe, super. To wszystko powoduje, że oni po wyjściu jakby już wychodzą z inną perspektywą. No ja przede wszystkim, no mam kursy, pracowałem, mam jakieś odłożenie pieniążki, już ja już nie muszę ukraść, tylko ja mogę pójść i kupić. Moja godność jest inna zupełnie. Niekoniecznie muszę wrócić tam, gdzie byłem wcześniej. Mogę się przeprowadzić, przecież odłożyłem jakieś pieniądze, przecież jakieś mam. Więc tak, rola pracy w zakładach karnych jest nieoceniona. Uważam, że czym więcej, tym lepiej.
2: No tak, ja myślę, że patrząc na te różne badania, statystyki, opinii publicznej, to też większość jest zdecydowanie za tym, żeby więźniowie pracowali, bo rzeczywiście jak ktoś będzie takim cwaniaczkiem, który mówi, a co tam, ja sobie mogę tu siedzieć, wytatuuję sobie majora, bo już mam 25, no to i nie muszę pracować, bo ja sobie poradzę, w razie czego mam do kogo wracać, jestem szefem gangu na dzielni, chyba że mi konkurencja wyrośnie, ale to jak wrócę, to zrobię tam porządek, no to nie nie mówimy tylko o takich zatwardziałych bandziorach, których widujemy w filmach, ale też o całej tej grupie, która jeżeli ma ta resocjalizacja nie być tylko teorią, bo wiem jak to jest, przyjdzie psycholog, pogadamy, a każdy tam no posłuchaliśmy pogadanki, tak wiemy swoje. Żeby rzeczywiście realnie coś zmienić, to musi być cały pakiet. Jak ktoś przejdzie jakiś kurs elektryczny, spawacza, jakiekolwiek zdobędzie kwalifikacje, to tak jak mówiłeś, jego sytuacja jest już zupełnie inna. On nawet nie musi się przyznawać do tego, że był w zakładzie karnym,

0: domagać się, żeby na czole przyklejać albo na kurtce, to nie jest stygmatyzacja jak w czasie II wojny, że trzeba było gwiazdy nosić Dawida. No przepraszam, że ja byłem w zakładzie karnym. Dajmy, niech jest, niech pracuje. A poza tym, umówmy się, jest bardzo wiele osób, które, jak to mówimy, no taki miły chłopiec, taki grzeczny, uczynny, sąsiadce pomagał, tak nagle zadźgał rodziców. Co się stało? Więc jak państwo sobie to przypomnicie, te przypadki, to dokładnie wiecie, że pobyt w zakładzie, jakaś kradzież, przestępstwo komuś w życiu nie wyszło, nie skreśla go na całe życie, a realnego bandytę możemy mieć zawsze niestety obok za ścianą i nic nam nie wskazuje, że jemu odbije nagle i gdzieś ma zaburzenie i coś takiego zrobi. Więc ja bym z tego powodu właśnie nie skreślał, dawał szansę. I przede wszystkim fajnie, że są takie fundacje, stowarzyszenia, które to robią, bo no, trudno, żeby zakład wszystko nam załatwił. Nie załatwi. To wyjście zawsze, nawet jak ktoś w realnym, normalnym życiu tracicie pracę, musicie ją znaleźć. Wiecie, ile osób, i to jest też częsty przykład i być może pewnie na nowy temat, jak nie potrafiło sobie poradzić, że nagle oto, dobra, miesiąc, dwa, trzy, jeszcze mam jakieś oszczędności, to jak już przepękałem, nagle jest kiepsko, prawda? Zaczynam mieć długi, idę po jakąś chwilówkę, wiadomo, że jej nie spłacę, no bo nie znalazłem dalej pracy i za chwilę ląduję na ulicy. Więc naprawdę można bardzo szybko, w parę miesięcy, znaleźć się od kogoś, komu w miarę dobrze się wiodło, do kogoś, kto jest na miejscu tych właśnie osób, o których rozmawiamy, więc dobrze jest trochę empatii.
1: Parę miesięcy to moim zdaniem długo, wystarczy jedno zdarzenie, które to spowoduje.
0: No tak.
1: Jedno zdarzenie i bezdomność zaczyna się właściwie od tego momentu. To jest na przykład strata kogoś bliskiego, ktoś nie potrafi sobie poradzić z tą stratą, ktoś, kto nie ma wsparcia. W jednej chwili z osoby domnej, po utracie kogoś bliskiego, popada w alkoholizm na przykład, czy w narkotyki, w cokolwiek, żeby nie myśleć, żeby nie pamiętać. I on jeszcze mieszka, ale tu już jest praktycznie osoba bezdomna, bo on będzie w tym ciągu bardzo długo, on już nie będzie pracował. My już wiemy, znaczy można się spodziewać już, że bez wsparcia tu już jest osoba bezdomna, już na pewno stale potrzebująca wsparcia. Jeżeli on w tym stanie przetrwa, bez wsparcia w tym stanie będzie funkcjonował jakiś czas, to myślę, że to już...
0: I to myślę, że jest ciekawy temat, bardzo potrzebny na jakąś kolejną rozmowę, bo dzisiejszą musimy już kończyć. Widzę, że czas nam mija nieubłaganie, niestety, ale to jest ważny temat, więc myślę, że możecie się spodziewać, że za jakiś czas spotkamy się ponownie i porozmawiamy właśnie o tym, jak łatwo stać się osobą bezdomną, wykluczoną, jak łatwo jest, żeby całe życie nam runęło. Nie wiem, czy na to można się przygotować, ale na pewno są instytucje, które mogą nam pomóc, żeby jakoś te trudne kryzysy przejść. Więc o samych takich kryzysach myślę wtedy, nawet jak ten, który powiedziałeś, rzeczywiście mieszka sobie jakieś dwie osoby starsze, prawda? Pan uzależniony zupełnie od pani, bo pani opłaca rachunki, o wszystko dba i tak dalej, i tak dalej. Nagle starsza pani umiera, zostaje sam, samotny starszy pan. I idzie po prostu tylko piwo, woda, bo świat mu się zawalił. A tu przecież rachunki trzeba było zapłacić. Nam się wydaje, że przecież ogarnij to sobie, co za problem. To jest problem, kiedy jestem załamany, dobity, przeżywam stratę i jedynym moim uspokajaczem jest alkohol.
1: Tak, to jest silna depresja, która się tam nie wychodzi. Ja polecam również państwu zaglądać na stronę Fundacji Lumus z Gdańska. Tam pewnie dowiecie się trochę więcej o tej działalności. To jest bardzo dobrze funkcjonująca, zorganizowana struktura. Myślę, że jeżeli będziecie mieli styczność z osobami potrzebującymi wsparcia, no właśnie, opuszczającymi zakłady karne, ale też z osobami, które doświadczyły przemocy, to tam znajdziecie informacje, gdzie taką osobę skierować, gdzie ją wysłać. Tam uzyskacie na pewno wsparcie, czy ta osoba uzyska wsparcie.
0: Dobrze. A wszystko, w razie czego możecie też pisać oczywiście na mój adres mailowy, radiowy jest na stronie Radio Opole, tam gdzie są podcasty naszych wszystkich rozmów. Mariuszu, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się ponownie, bo znowu nam się nowe wątki otworzyły. Przypomnę, Mariusz Pawlita był moim gościem. Dzięki śliczne.
1: Dziękuję bardzo.
0: I państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
2: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.
5: Dzień dobry. Jesteśmy w samym sercu Kielc, ale nie widzę samochodów ani bloków. Przed oczami mam za to potężne ściany dawnego kamieniołomu, a na głowie kask. Pod stopami zaś 40 metrów przepaści. Czuję się jednak bezpiecznie, bo jest ze mną Bartosz Świtek, współtwórca Tyrolki na Kadzielni, pasjonat wspinaczek. Witamy cię, Bartku. Co my tu właściwie robimy na takiej wysokości?
6: Witam na Kadzielni. Właśnie ruszamy na Via Ferrate Dwie Skałki. Pierwszą taką trasę w mieście w Polsce. Ale spokojnie, to poziom trudności AB, także amatorzy dadzą radę, choć nogi mogą zadrzeć, bo pod nami rzeczywiście przepaść.
5: Czy to tu kościelny zbierał jałowiec, żeby zaoszczędzić na kadzidle?
6: Tak ponoć głosi legenda o kadzielniku, choć historycy wolą wersję o dymie z pieców wapienniczych, który dusił mieszkańców Kielc. A wiesz, że zimą, gdy mróz chwyci, na tej ścianie członkowie Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego budują potężny lodospad?
5: Słyszałam i widziałam. Patrzę na te skały i muszę przyznać, że wyglądają jak z innego świata.
6: Tak, to prawda. To dno tropikalnego morza sprzed 360 milionów lat. Ta ściana to tak naprawdę fragment dawnej rafy koralowej.
5: A widzę skamieniałości. Czy to ryby?
6: Tak, można znaleźć ślady ryb pancernych, ówczesnych, groźnych drapieżników. Jeśli nam się znudzi wspinaczka, pod nami jest system trzech jaskiń. To jaskinie Odkrywców, Prochownia i Szczelina. Połączone są w 140-metrową podziemną trasę turystyczną. Kadzielnia w ogóle jest niezwykła. A wracając do Ferraty, jak już ją przejdziemy, czeka nas gigantyczny zjazd Tyrolką. 600 metrów lotu.
5: Wow, Tyrolka, to był lot. Teraz jesteśmy w jaskini Odkrywców. To jest jakoś ciszej?
6: I chłodniej. Stała temperatura to około 10 stopni. Jak już mówiłem, na Kadzielni mamy system trzech połączonych jaskiń. Ale jeśli chcesz zobaczyć prawdziwy raj geologów, musimy podjechać dalej, 10 kilometrów do jaskini Raj.
5: Słyszałam, że tam stalaktyty liczy się w dziesiątkach tysięcy.
6: Dokładnie, 47 518 form naciekowych. To najpiękniejsza jaskinia w Polsce.
5: Tylko będąc w województwie świętokrzyskim, możesz trafić do raju. Ale obok raju mamy też piekło. Chodźmy tam. Z raju do piekła jest całkiem blisko, prawda?
6: Dokładnie. Pasmem zalejowskim przejdziemy do jaskini Piekło pod Skibami. Nie znajdziemy tu takich nacieków jak w raju, ale za to z tej 57-metrowej szczeliny, według legend, wylatywały całe chmary diabłów, by czynić zło na świecie.
5: Nasz region to prawdziwy raj dla geologów i miłośników jaskiń. To może jeszcze coś dla fanów wspinaczki.
6: Zapraszamy na stokówkę.
5: To oferta dla fanów pionu. Kamieniołom stokówka. Te ściany mają po 18 metrów.
6: To wspinaczkowy raj. Mamy tu około 70 dróg. Od łatwych trójek po ekstremalne 6-5. Stokówka oferuje świetne tarcie na krawątkach i dziurkach. Możemy tu spędzić cały dzień, a na koniec rozpalić ognisko w samym środku wyrobiska. Warto wiedzieć, że region kielecki to geopark UNESCO. To jedyne miejsce, gdzie w jeden dzień możesz być grotołazem, alpinistą i odkrywcą prehistorii.
5: Tylko nie zapominajcie kasku i latarki. Do usłyszenia na kieleckich szlakach.
6: Do usłyszenia.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.

0: Radio Opole. Wieczór pełen tematów. Na końcu języka.
1: Kumpel to jedno z tych słów, których używamy niemal codziennie. Mówimy o kumplu z pracy, kumplu z podwórka, ze szkoły czy z wojska. W języku potocznym brzmi naturalnie i swojsko, a jednocześnie trudno wskazać jego dokładny odpowiednik. Przyjaciel jest słowem znacznie bardziej uroczystym i oznacza głęboką więź. Znajomy brzmi z kolei nieco chłodno, a nawet oficjalnie. Kolega odnosi się zwykle do wspólnego miejsca pracy lub nauki. Kumpel zajmuje miejsce pośrodku, oznacza osobę, z którą łączą nas dobre relacje, ale niekoniecznie wielka przyjaźń. Mało kto jednak zastanawia się, skąd wzięło się to słowo. Najczęściej wskazuje się, że polski kumpel pochodzi z języka niemieckiego. Jego źródłem jest wyraz kumpel, który do dziś funkcjonuje we współczesnej Niemczyźnie. Co ciekawe, w Niemczech słowo to przez długi czas miało znaczenie bardziej konkretne niż obecnie. Oznaczało przede wszystkim współpracownika, towarzysza pracy, zwłaszcza górnika. W zagłębiach górniczych górnicy pracowali bowiem parami lub niewielkimi zespołami, od których zależało wzajemne bezpieczeństwo. Taki partner był właśnie kumplem, człowiekiem, któremu można było zaufać pod ziemią. Nieprzypadkowo do dziś w wielu regionach górniczych Niemiec i Polski słowo kumpel kojarzy się właśnie z górnictwem. Na Śląsku zwrot górniczy kumpel przez lata był czymś więcej niż tylko określeniem współpracownika. Oznaczał osobę, od której mogło zależeć życie drugiego człowieka. Samo niemieckie kumpel ma jednak jeszcze starszy rodowód. Językoznawcy wiążą je z dawnymi wyrazami oznaczającymi wspólnika lub uczestnika tej samej grupy. Istnieją również hipotezy wyprowadzające je z łacińskiego companio, ten, z którym dzieli się chleb. To właśnie od tego łacińskiego słowa wywodzą się angielskie companion, francuskie compagnon czy włoskie compagno. Nie wszyscy badacze zgadzają się jednak, że niemiecki kumpel rozwijał się dokładnie tą drogą, dlatego tę etymologię traktuje się raczej jako prawdopodobną niż całkowicie pewną. Do polszczyzny kumpel trafił najpewniej w XIX wieku, przede wszystkim za pośrednictwem Śląska oraz terenów pozostających pod silnym wpływem języka niemieckiego. Początkowo funkcjonował w gwarach robotniczych i górniczych, później zaczął przenikać do języka potocznego. W XX wieku był już znany w całym kraju. Interesujące jest to, jak zmieniało się jego znaczenie. Najpierw oznaczało współpracownika, z którym wykonywało się tę samą pracę, później zaczął określać dobrego kolegę, a dziś bywa używany nawet wobec osób poznanych stosunkowo niedawno. Wystarczy usłyszeć zdanie: to mój kumpel z siłowni, albo mam kumpla, który zna się na komputerach. Nie chodzi tu oczywiście o wieloletnią przyjaźń, lecz o swobodną, życzliwą relację. Oczywiście od tej formy podstawowej powstało wiele innych. Mówimy o kumplach, kumpeli, kumpelskiej atmosferze, kumplowaniu się, a nawet kumpelskim podejściu. Wszystkie zachowują ten sam odcień znaczeniowy, czyli bliskość pozbawioną nadmiernej oficjalności.
0: Na końcu języka.

0: coś ostatnio wgra.
1: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Salon Naukowy Radia Opole.
2: Dobry wieczór, mówi Krzysztof Rab. To jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest dr Kamila Kasperska-Kurzawa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalista od szeroko rozumianego bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, a nawet zorganizowanej przestępczości. Witam serdecznie.
3: Witam pana redaktora, witam państwa.
2: Ja najpierw takie słowo wstępu, o czym dziś w ogóle będzie, bo słowo bezpieczeństwo już padło. Bezpieczeństwo w kontekście urlopu, bo ciągle trwają wakacje. Jedni oczywiście już są po urlopie, inni przed, jeszcze inni w trakcie, ale czasy dziś takie, że ten sezon wyjazdów większych, mniejszych, tak zwanych city breaków mamy właściwie przez cały rok. Zatem tematy, które dziś poruszymy, będą jak najbardziej cały czas aktualne. A przede wszystkim będę ja pytał o to, jak zaplanować, no i odbyć urlop, czy to w kraju, czy za granicą, ale tak, żeby był on bezpieczny. Na co zwrócić uwagę już na przykład na etapie planowania takiego wyjazdu, no i później już w trakcie jego trwania. No to startujemy. No i faktycznie chyba zacznę od takiego pytania otwierającego. Jak zaplanować urlop z głową, pani doktor?
3: Pytanie, które się często powtarza. Ostatnio prowadziłam taki przedmiot ogólnouniwersytecki i też do moich studentów mówiłam o tym, jak zaplanować urlop. Przede wszystkim pytanie jest takie, czy wybieramy się na zorganizowany wypoczynek, czy organizujemy ten wypoczynek sami. Jeżeli wyjeżdżamy z biurem podróży, sprawdźmy to biuro, czy jest ubezpieczone, czy jest wpisane na odpowiednią listę przy Urzędzie Wojewódzkim, czy co faktycznie w regulaminie takiego zorganizowanego wypoczynku oferuje. Ubezpieczmy się. Jeżeli wyjeżdżamy daleko, wykupmy naprawdę dobre ubezpieczenie, które zapewni nam opiekę medyczną, odszkodowanie od wszelakiego rodzaju wypadków, transport medyczny. Naprawdę apeluję do wszystkich, którzy nas słuchają, nie oszczędzajmy na takim ubezpieczeniu, bo potem, jeżeli coś się tragicznego stanie, rodzina przeżywa dramat, bo ma kłopot z transportem chorego, który musi wrócić transportem medycznym. Jest to szalenie kosztowna rzecz. To jest kolejna trudna sprawa, ale warto to poruszyć. Jest duży kłopot na przykład ze sprowadzeniem zwłok, bo to też jest bardzo kosztowne. Więc naprawdę nie oszczędzajmy na porządnym ubezpieczeniu. Zapłaćmy 200-300 zł, żeby takie ubezpieczenie obejmowało wszelkie trudne do przewidzenia zdarzenia.
2: Bo ja od razu tutaj wejdę w słowo, bo z własnego przykładu też jakby podwórka jako narciarz wiem doskonale, że na przykład jeśli jedziemy gdziekolwiek za granicę i to nawet mogą być Czesi, ale oczywiście to może być Francja, Austria, Szwajcaria, te wszystkie piękne alpejskie kurorty, absolutne tak zwane must have, jak to mówi młodzież dzisiaj, czyli to ubezpieczenie, bo no taki transport helikopterem, tam nie musi dojść do tragedii, to może być nawet skręcenie nogi, to nie musi być złamanie otwarte. To są makabryczne koszty, to idzie wszystko w tysiące euro i jeśli tylko nas nawet zwiozą na początek, nie wiem, skuterem śnieżnym do gdzieś tam na dół, to już są koszty, a helikopter to jest kosmos, a ubezpieczenie to jest faktycznie 100-200 zł i już nie mamy takiego balastu, już się nie musimy o to martwić. Ja powiem więcej, nawet są już tak pomyślane te ubezpieczenia, że nawet wchodzi w grę jakiś tam nieduży promil, mówię o promilach alkoholowych, wiadomo jak to na tych stokach wygląda, nawet nie ma już takiego sztywnego wymogu jak jeszcze chyba do niedawno, że trzeba być absolutnie trzeźwym, żeby to ubezpieczenie zadziałało. Nawet nie trzeba. Oczywiście nie zachęcamy i odradzamy łączenie sportu z jakimkolwiek używkami, ale no takie ubezpieczenie must have.
3: Oczywiście dobrze jest wykupić sobie też, tak jak w przypadku wyjazdów na narty, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, bo tak jak wspomniał pan redaktor, na stokach zdarzają się wypadki. Wjedziemy kogoś na kogoś i następuje zderzenie i ktoś może nas najprościej mówiąc pozwać, tak?
2: Dokładnie.
3: I te koszty leczenia tej osoby poszkodowanej też są bardzo wysokie, więc naprawdę warto zainwestować, żeby ten urlop w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia odbyć spokojnie, świadomie mieć numer swojego ubezpieczenia, przekazać informacje do ubezpieczyciela, żeby obyło się bez dramatycznych potem wyborów.
2: Tak, i też chyba wiem, że trzeba też dobrze się zastanowić, jak się będzie ten czas spędzać, bo jeśli to będzie taka naprawdę aktywna aktywność, to tam już są też takie do odznaczenia, że tak powiem, rubryczki, które mówią wprost o sportach ekstremalnych. Jeśli chcemy, nie wiem, skakać ze spadochronem, uprawiać jakiś canyoning, skakać na bungee, to takie zwykłe też może nie zadziałać, bo tam będą jakieś różne klauzule, że no, nie dotyczy tego, tego i owego, nie wiem, jakiegoś rajdu po pustyni, nie wiem, może quadami.
3: Tak.
2: Wczytać się w szczegóły i ten drobny, słynny druczek, bo no, no właśnie, na takie większe jakieś aktywności, bardziej takie niebezpieczne, są odpowiednio inne ubezpieczenia.
3: Tak, dlatego naprawdę apeluję do Państwa, bądźmy świadomi, ubezpieczajmy się. Zwykły ból zęba naprawdę może nas dużo kosztować i skutecznie zepsuć nam urlop. Chyba że wyjeżdżamy tu na terenie państw Unii Europejskiej, warto też się ubezpieczyć, warto zabrać ze sobą kartę EKUS, żeby ten urlop w spokoju spędzić. Po co sobie psuć niepotrzebnymi rachunkami i trudnymi później do przełknięcia wrażeniami, bo bólu zęba tego przysłowiowego nie warto wspominać na urlopie.
2: Pewnie, że tak, pewnie, że tak. No dobrze, czyli mamy tak, etap planowania cały czas, pomyśleliśmy już o ubezpieczeniu, wykupiliśmy, mamy kartę EKUS, no oczywiście sprawdzić w ogóle ofertę, żeby się nie okazało na miejscu, że to jest dziura w ziemi, albo w ogóle danego obiektu, pensjonatu, domu wczasowego, czy innego hotelu w ogóle nie ma, a była świetna, atrakcyjna cena, prawda? To też jest taka
3: właśnie
2: podstawa.
3: Ta świetna, atrakcyjna cena to powinna być pierwsza czerwona flaga, która zacznie nam dawać do myślenia, warto sprawdzić, bo mimo apeli, mimo informacji, które się pojawiają przed sezonem urlopowym, zbyt dużo jeszcze ludzi nabiera się na takie atrakcyjne oferty, przyjeżdżają potem, a okazuje się, że tak jak pan wspomniał, jest to dziura w ziemi, ewentualnie takiego budynku nie ma i co teraz? Zapłaciliśmy raz, a za chwilę będziemy musieli szukać hotelu, zapłacić drugi raz albo wrócić po prostu do domu.
2: No i to jest już właściwie wakacje zepsute, nerwy, stres niepotrzebny absolutnie. Taka jeszcze też uwaga, no dużo latamy teraz. Znowu będzie przykład z życia. Córka koleżanki na wymianę taką studencką poleciała do Hiszpanii i właściwie w pierwszych 5 minutach po wylądowaniu na lotnisku na dzień dobry momentalnie, to było mrugnięcie powiekami, ukradziono na przykład plecak z laptopem. Na szczęście portfel z pieniędzmi, dokumentami miała przy sobie, ale na dzień dobry, no minus parę tysięcy laptop i tam jakieś rzeczy podręczne w plecaku. Naprawdę na tych wielkich lotniskach, tych różnych takich przesiadkowych, wielkich hubach, nie hubach, no tam po prostu jest taki tłok, tam jest taki tumult, no jakkolwiek to zabrzmi, ale po prostu no wszystko pilnować, trzymać się, nie wiem, jeśli jest grupa znajomych razem i patrzeć dookoła, mieć oczy szeroko otwarte.
3: Nie, tu jest też taka uwaga, że nie należy trzymać dokumentów i całości pieniędzy czy karty płatniczych w jednym miejscu, naprawdę. Podzielmy gotówkę, oddzielmy karty płatnicze i dokumenty w trzy różne miejsca. Nie trzymajmy dokumentów w tylnej kieszeni, shortów, nie trzymajmy wszystkiego w jednym miejscu w damskiej torebce, bo jak to się mówi, tak wiem, nie lubią kieszonkowcy. I nauczona doświadczeniem, już nie trzymam tego wszystkiego w jednym miejscu, a w torebce tą przegródkę mam naprawdę zapiętą na porządną agrafkę. Oh. Na porządną, tak, na porządną agrafkę z tego powodu, żeby nie dać szansy temu kieszonkowcowi, bo to są wysokiej klasy specjaliści. Taka prosta uwaga.
2: Oczywiście, że tak. Tak jeszcze a propos planowania, tak, no i tego, co się działo dosłownie no, kilka miesięcy temu na przykład na Bliskim Wschodzie. Czy pani by dziś na przykład planowała nadal wyjazd w takie rejony jak na przykład, nie wiem, Egipt? Tam były słynne dylematy, czy na tyle daleko, czy na tyle blisko. A ofert nie brakuje, oczywiście. Te słynne Dubaje, te Emiraty Arabskie, tam też loty, zdaje się, wznowiono. No ale właśnie, czy dać się skusić takim ofertom, czy lepiej i to jeszcze jakoś na razie ominąć, wybrać inny kierunek?
3: Ja nie lecę. W tamte rejony się nie udaję. to jest ciągle rejon zapalny, to są trudne wybory, wiem, że jest taniej, wiem, że cena bardzo często kusi, ale po co nam stres na urlopie? Po co nam dodatkowe na przykład 2 tygodnie czy kilka dni szukania jakiegoś połączenia, żeby się wydostać? Naprawdę, zanim się udamy w jakikolwiek rejon świata, sprawdźmy listę ostrzeżeń MSZ. Proszę Państwa, ta lista ostrzeżeń MSZ nie jest pisana tak sobie, bo ktoś miał takie myśli, a dzisiaj wpiszemy takie czy inne ostrzeżenie. Nie, MSZ monitoruje sytuację na świecie, sytuację bezpieczeństwa i przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie apelowano o to, żeby jak najszybciej opuścić ten zapalny rejon świata. Mało ludzi posłuchało, a potem był płacz na lotnisku, że jestem na lotnisku w Omanie. Mam ze sobą 2 dzieci. Nasze samoloty, polskie samoloty nie przyleciały, a ja się chcę stąd wydostać, bo ja się boję.
2: Tak było, no tak więc, było. Influencerzy dowiadywali się od innych influencerów, że drony spadają gdzieś tam na Dubaj. Tak,
3: więc tak. Dobrze by było zachować się trochę trzeźwego umysłu i nie lecieć. Polecieć później, jak się sytuacja wyklaruje, jak się wszystko uspokoi, spędzić urlop, może w mniej atrakcyjnym miejscu, ale naprawdę bezpiecznie, spokojnie, bo mogą spadać bomby. Na Bliskim Wschodzie latały rakiety. To już naprawdę, proszę Państwa, nie są żarty, bo to był obszar działań wojennych. Więc
2: no właśnie, tak.
3: Czy potrzebne nam są takie atrakcje na urlopie? Ja osobiście nie. Swoje widziałam, swoje przeżyłam. Nie polecam.
2: A pani zastała kiedyś taka sytuacja, że właśnie nagle coś się zadziało militarnie wokół pani?
3: A to odsyłam już do moich książek, 2 o Afganistanie i poświęcony konfliktowi na Ukrainie. Książki napisałam wspólnie z doktorem Pawłem Szewczykiem, z pułkownikiem doktorem Dariuszem Dachowiczem i mentorem, szefem katedry, do której należę, panem profesorem Stefanem Markiem Grochalskim.
2: Dobrze, przemycimy ten product placement, ale pierwszy i ostatni raz, dobrze. A propos, jeszcze tak sobie pomyślałem, no, tego słynnego choćby Dubaju, że też dobrze sprawdźmy, nawet jeśli my tam nie lecimy, może się okazać, że na przykład droga powrotna z Tajlandii prowadzi przez ten słynny hub przesiadkowy, no i też nie będziemy mogli wrócić. Też przykład, że tak powiem, z mojego otoczenia w Opolu, gdzie doszło do takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście znajomego córka utknęła i szukanie tej drogi powrotnej przez zupełnie inne zakątki świata 3 razy drożej i później, no to była droga przez piekło. Ale dobrze, zostawmy już ten Dubaj. Jest, obawiam się, jeszcze kilka innych takich rejonów świata, a właściwie dzisiaj my możemy polecieć wszędzie, gdzie nam się zamarzy, bo takie są możliwości przynajmniej techniczne. Jeśli ktoś ma wystarczająco dużo pieniędzy, gdzie jeszcze nie lecieć? Choć może kusi oferta albo okoliczności przyrody. Co by pani jeszcze odradziła?
3: Sprawdzajmy... To już mówiłam o tym, żeby sprawdzać ostrzeżenia na stronie MSZ-u, ale unikajmy przede wszystkim państw niestabilnych politycznie, bo nikt nam nie zagwarantuje dobrego wypoczynku, jeżeli w państwie jest niestabilna sytuacja polityczna, niestabilna sytuacja pod względem bezpieczeństwa wewnętrznego. Całkiem niedawno w jednym z państw Ameryki Południowej zamordowano Polkę, właśnie z powodu jej protestów przeciwko układom politycznym, lokalnym, układom samorządowym. Kobieta niestety została zamordowana. Trwają poszukiwania sprawców.
2: W jakim to było kraju? Ja muszę dopytać od razu. Tak ku przestrodze.
3: Ku przestrodze, przepraszam, uciekło mi w tym momencie.
2: Okay.
3: Na pewno to było państwo Ameryki Południowej, ale zobaczmy przykład Meksyku. Tam, gdzie teoretycznie są piękne plaże, wszystko jest fajnie, a kartele działają na zupełnie innym obszarze państwa. niestety do tych rejonów wypoczynkowych kartele już zaczęły docierać. Nie robią sobie nic z tego, że państwo z tego czerpie bardzo duże dochody z turystyki, że to dużo ludziom daje pracę. Też uważajmy na te państwa, gdzie jest rozbudowana i bardzo groźna, zorganizowana przestępczość.
2: To pewnie Brazylię jest... byśmy też tu dorzucili, bo czasem
3: Brazylię,
2: się okazuje,
3: tak,
2: no właśnie,
3: tak,
2: że tam też nie tylko Brazylię, piękne plaże.
3: Argentynę, gdzie teraz ciągle po wyborach trwają protesty i zamieszki. Tunezję, która teoretycznie jest państwem stabilnym, ale całkiem niedawno jeden ze studentów medycyny, który był w okolicy protestów w Tunisie, zrobił niefortunnie w pewnym momencie zdjęcie i trafił na kilka tygodni do aresztu. Długo to trwało, żeby go uwolnić, bo on w zasadzie nic nie zrobił, ale to wyciągnięty aparat fotograficzny spowodował, że młody człowiek spędził kilka tygodni w areszcie,
2: no
3: i bardzo to było traumatyczne dla jego samego i jego rodziny.
2: A propos krajów arabskich, tak sobie teraz pomyślałem,
3: tak,
2: jeśli na przykład piękne młode dziewczęta chciałyby się koniecznie opalać tople, zdecydowanie odradzamy, bo to nie jest
3: szanujmy
2: Hiszpania,
3: inną,
2: Włochy,
3: tak,
2: południe gdzieś tam, tak, Europy,
3: tak,
2: prawda?
3: Przede wszystkim szanujmy inną kulturę. Jeżeli idziemy zwiedzać meczety, miejsca kultu, drogie panie, bo to o nas przede wszystkim chodzi, zdejmijmy buty, przykryjmy włosy, nie udawajmy się w takie miejsca w shortach, bo ci ludzie, którzy, dla których są to miejsca ważne, mogą się poczuć urażeni, a nas narazić, tak najnormalniej mówiąc, na jakieś nieprzyjemności, które są nam całkowicie zbędne podczas urlopu. Więc warto się zapoznać z kulturą państwa, do którego się udajemy, żeby po prostu przygotować się do takich sytuacji.
2: Oczywiście, że tak. No a z kolei z drugiej strony, kiedy na przykład, nie wiem, jest tak fantastycznie na takim czy innym wyjeździe, poznajemy jakichś autochtonów i się z nimi zaprzyjaźniamy i zaczynamy, nie wiem, chodzić po restauracjach i barach. No...
3: Miłość jest piękna pod warunkiem, że jest prawdziwa, więc no cóż, panie redaktorze, apelujmy o zdrowy rozsądek, bo brak zdrowego rozsądku możemy przypłacić utratą gotówki chociażby, zakażeniem HIV bądź chorobą weneryczną. Nie bójmy się tego powiedzieć, jest po 22.
2: Jasne.
3: Mam
2: tak,
3: nadzieję,
2: tak,
3: że
2: tak,
3: dzieci nas nie słuchają, tylko osoby, które są światłe, otwarte na takie informacje. Używajmy, apeluję o to, żeby używać prezerwatyw, bo to jest najprostsza rzecz, która chroni przed zakażeniem i HIV, i chorobami wenerycznymi. HIV jest ciągle groźny, ilość zakażeń niestety rośnie. Co prawda leki antyretrowirusowe działają, ale taka pamiątka do końca życia chyba nikomu
2: nie jest potrzebna. Absolutnie nie. No właśnie, to może inne też bardzo swego czasu, no z takich różnych kronik policyjnych popularne, pigułka gwałtu. No też,
3: tak,
2: jeśli gdzieś jesteśmy w lokalu, a zwłaszcza w gronie nieznajomych, świeżo poznanych ludzi i niby jest świetna zabawa, gdzieś tam wychodzimy tylko na chwilę do toalety, no nie wiem, no to też pilnujmy, bo
3: to
2: może się źle skończyć taki wieczór.
3: Zacytuję klasyka. Kardynał Richelieu mówił: nie ufaj nikomu, i tu naprawdę apeluję i do pań, i do panów, pilnujcie swoich drinków. Jak chcecie się napić, to idźcie ze znajomymi i niech każdy pilnuje swojego drinka. Jak idziecie potańczyć, to nie wszyscy, po to, żeby ktoś został przy stoliku i tego drinka, tych drinków pilnował. Prośmy też, jeżeli macie taką możliwość, proście barmana o takie specjalne papierki. Jeżeli ktoś odejdzie i zostawi, spuści swój kieliszek z oczu i takim papierkiem możemy przetestować to, co zostało w kieliszku czy w szklance, czy ktoś nam czegoś po prostu nie dosypał. To jest naprawdę bardzo proste. A stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa może nas uchronić przed traumatycznymi wspomnieniami z urlopu.
2: Ja wiem, że to tak trochę przerażająco wyglądało na filmie słynnym z Liamem Neesonem Uprowadzona, ale czy są jeszcze na tym świecie, no na pewno są, nie będę naiwny, takie miejsca, gdzie naprawdę możemy paść ofiarą napadu, uprowadzenia, w ogóle nie wiem, obudzić się w nieznanym miejscu, nie wiem, z przykutym kajdankami do łóżka bez nerki. Przesadzam, ale może niekoniecznie tak celowo, możemy, żeby uświadomić, co naprawdę się może wydarzyć.
3: Wszystko się może wydarzyć, bo to, co oglądamy na filmach, naprawdę może wydarzyć się w realu. Więc pilnujmy siebie, pilnujmy swoich znajomych, nie zapuszczajmy się w takie rejony trudne. Dzielnice cudów, takie dzielnice tak, zorganizowanej przestępczości, fawele chociażby, te słynne w Brazylii, bo tam bardzo często są to rejony kontrolowane przez gangi. Albo akurat wchodzi tam oddział policji, czy wspólnie z armią usiłują wyprzeć stamtąd gangi, żeby przeczesać ten teren, czy tam nie ma i handlarzy narkotyków, i fabryk, które wytwarzają środki psychoaktywne, i możemy się naprawdę znaleźć w nieodpowiednim czasie i nieodpowiednim miejscu, więc po co kusić los tak naprawdę?
2: No nawet od razu znowu, ja mam taki zwyczaj, że dużo z życia lubię opowiadać. Niedawna moja wizyta w Albanii, wydawałoby się takie miasto nadmorskie, turystyczne, hotele, pasaże, sklepy, restauracje i wszystko ładnie, pięknie, no może z czystością trochę jeszcze na bakier, ale tak sobie wybrałem się na taki spacer troszkę dalej, powiedzmy nie ta pierwsza linia brzegowa, nawet nie ta druga, już dużo gorsza, ale gdzieś tam jeszcze w głąb miasta, gdzieś tam na wzgórza, no to powiem szczerze, taki spacer jeszcze z kobietą, gdzie już właściwie takie pustawe ulice w tych barach, to tam jedna, dwie osoby. Panowie śledzili nas tak wzrokiem, no zaczął się człowiek po prostu czuć nieswojo. To było dalej to samo miasto. To, to było, nie wiem, no w linii prostej, jakby dobrze policzyć 100-200 metrów od tych pięknych plaż pełnych turystów, gdzie każdy prawie zna angielski i jest miło i sympatycznie i
3: ale w pewnym momencie tak, może być przestać miło i sympatycznie.
2: Tak, no właśnie.
3: I zaczną się kłopoty, a pomoc może nie nadejść. Więc uważajmy na siebie.
2: No tak, i to wcale nie musi być jakieś, mówię, miasto na końcu świata, na innym kontynencie, jakieś uważane za takie właśnie, no nie wiem, gdzie jest mniej turystów. Dobrze, na co jeszcze zwrócić uwagę, bo tak żeśmy szybko, może za szybko przez te lotniska przemknęli, no ale na przykład, a propos, nie wiem, trzeba daleko szukać jakichś tych wielkich lotnisk, tych hubów przesiadkowych, lotniska w Polsce, czyli kraju przy strefie wojennej. Tu też no, trzeba uważać. Zresztą niedawno przykład bodajże w Niemczech znaleziono uzbrojonego drona na lotnisku.
3: Tak, drona, który miał podpięty z materiał wybuchowy i zapalnik wojskowy, więc to nie był dron złożony przez jakiegoś
2: amatora piromana,
3: tylko to był, można powiedzieć, dron o charakterze bojowym. Wyobraża sobie pan redaktor, gdyby ten ładunek eksplodował przy Antonowie wypełnionym amunicją.
2: Aha,
3: amunicją,
2: no, tak,
3: amunicją. Tak, prawda, ten Antonow był szykowany do startów na Ukrainę, był wypełniony amunicją, więc skutki mogły być przerażające. Jak jesteśmy przed odprawą i już czekamy do tej odprawy, tak? Powstrzymajmy się od głupich żartów, mówiąc, że mamy granat albo bombę, albo coś takiego,
2: tak,
3: bo
2: tak,
3: to wszystkich stresuje. Służby nie mają poczucia humoru. Uwierzcie mi państwo,
2: tak,
3: służby nie mają poczucia humoru. W związku z tym możemy zostać przeszukani, niewpuszczeni na...
2: Tak, cofnięci w ogóle z tej kolejki, niewpuszczeni do samolotu. Takie przypadki się zdarzały.
3: Niewpuszczeni do samolotu, to ale prawda, jeszcze służby mogą nałożyć na nas mandat. Więc naprawdę, bez takich żartów, zwracajmy uwagę też na to, jeżeli się gdzieś wybieramy, a myślimy o tym, żeby zabrać podstawową apteczkę. Sprawdźmy, czy możemy wwieźć do takiego czy innego państwa leki przeciwbólowe, tak? Mam migrenę, biorę jakieś leki, są mi potrzebne, to już ja wiem, że to jest dodatkowe utrudnienie, ale na wszelki wypadek postarajmy się od lekarza o zaświadczenie w języku angielskim chociażby, żeby mieć takie zaświadczenie i w razie czego pokazać, że tak, cierpię na migrenę, muszę zabierać ze sobą takie leki.
2: A zwykłe leki przeciwbólowe nawet mogą być problemem, rzeczywiście?
3: Ja myślę, że zwykłe leki przeciwbólowe to możemy dostać paracetamol czy ibuprofen w każdej aptece, ale leki specjalistyczne przeciwbólowe o bardziej skomplikowanym składzie. Jeżeli ktoś tam zajrzy do tej apteczki, żeby móc się wylegitymować takim zaświadczeniem. Ja wiem, że to może być trochę takie już trudne do zaakceptowania, ale tak na wszelki wypadek zadbać o coś takiego.
2: To chyba ta sama zasada działa na przykład, no pomyślałem o lekach psychotropowych, pewnie tam już są jakieś zakazane substancje.
3: Tak, dokładnie.
2: I bez recepty absolutnie ich nie kupimy, a tym bardziej pewnie przewożenie albo wwożenie do jakiegoś kraju, żeby nas nie posądzono o przemyt.
3: Dobrze, że do tego etapu doszliśmy. W latach 90., kiedy zaczęliśmy podróżować w różne miejsca, od czasu do czasu pojawiały się informacje, że ktoś został zatrzymany w tym złotym trójkącie Birma, Laos, Tajlandia na lotnisku, bo ktoś kogoś poprosił, żeby wziął i przewiózł, no po prostu tak, walizkę. Albo że komuś coś podrzucono. Więc jak już wybieramy się do Azji, pamiętajmy o tym, że więzienia tam są straszne, że pilnujemy swoich bagaży, ale naprawdę pilnujemy bagaży tak jak tego drinka na stoliku, nie spuszczamy go z oczu, żeby ktoś nam czegoś nie podrzucił. Pilnujemy swojej torebki, żeby nikt nam nie podrzucił saszetki z jakimś dziwnym, z dziwną zawartością,
2: tak,
3: z dziwną zawartością, bo naprawdę to, co się dzieje w zakładach karnych, tam nie ma szeroko pojętej demokracji, obrońców i wszystkiego tego, do czego tutaj jesteśmy przyzwyczajeni, nie istnieje. Bardzo często rozprawy odbywają się w ciągu 24 godzin bez udziału przedstawiciela naszej ambasady w zupełnie obcym nam języku i trafiamy, można powiedzieć, do piekła, bo tak wyglądają tam zakłady karne, żeby nas wyciągnąć, nas, kogokolwiek stamtąd wyciągnąć, to muszę panu powiedzieć, że to jest wyższa szkoła jazdy. Niestety jakiś czas temu Polak, który spędził jakiś czas w takim zakładzie karnym w Tajlandii, oskarżony o przemyt środków psychoaktywnych, został uwolniony dzięki interwencji naszego MSZ-u, interwencjom kolejnych prezydentów. No i niestety ten człowiek nie wyciągnął lekcji, którą dało mu życie, bo został po raz drugi zatrzymany.
2: No to już sam się prosił o kłopoty.
3: To już sam się prosił, chyba
2: wrednie powiem, ale no absolutnie, no to...
3: Ale to jest taka przykra. Trudny przypadek, po prostu chęć zdobycia większych pieniędzy była dla niego zbyt duża. Nie wiem, jakie są jego losy teraz w tym zakładzie karnym. Przestałam to śledzić właśnie po tym drugim razie, bo nie wiem, czy ktokolwiek będzie teraz tak intensywnie interweniował.
2: No,
3: Więc uważajmy, w Azji szczególnie uważajmy na te...
2: Tak paradoksalnie w tych krajach, gdzie obawiam się łatwo właśnie, czy o narkotyki, czy o jakieś takie właśnie substancje i pewnie na ulicach nawet handel kwitnie, skoro mnie w Portugalii zaczepiali dilerzy na ulicy w biały dzień pod restauracją, no to myślę, że w tych krajach takich bardziej egzotycznych to już w ogóle nie ma żadnego tutaj jakiegoś czajenia się.
3: Tak.
2: Uważajmy, no jakby tak.
3: Nie kupujmy, nie używajmy, unikajmy, bo nikt z nas nie wie, czy to nie jest przypadkiem zakup kontrolowany przez służby szukające dealerów i możemy naprawdę sobie narobić kłopotwa. To nikomu do szczęścia na urlopie nie jest potrzebne. Więc po raz kolejny zalecam zdrowy rozsądek, tak? Dystans do pewnych historii.
2: No, zaczęliśmy z grubego C, czyli od narkotyków, ale właściwie to też się często o tym mówi, z tych różnych egzotycznych krajów, żadnej tam rafy koralowej, żadnych muszelek, żadnych butów ze skóry aligatora. To jest banał, ale
3: nie przywozimy muszelek, nie przywozimy piasku, chociaż tam ten piasek będzie przypominał, no bez przesady, no możemy uznać, że piasek generalnie jest wszędzie taki sam albo bardzo podobny. Naprawdę,
2: tego celnika nie będzie interesowało, że my to kupiliśmy na straganie, pan to sprzedawał, my nawet nie, no rachunku to tam nie będziemy mieć, ale no to po prostu nie i koniec, prawda?
3: Nie i koniec, nie kupujemy wypchanych aligatorów, czego tam jeszcze, kła słoniowe, ze słonia, bo to są zwierzęta chronione, proszę państwa, oprócz sprawy w sądzie, to możemy dostać na dzień dobry jakiś wysoki mandat i zostaniemy pozbawieni naszych zakupów, więc no takie prozaiczne rzeczy, no na co nam to repka z jakiegoś tam gada,
2: nam się to wydaje oczywiste, no, przynajmniej mnie, ale wiem, że czasem tak, żądza posiadania czegoś jest u niektórych, no tak odcina trochę zdrowe, rozsądkowe myślenie. To nie jest pamiątka, to jest kłopot, może tak najkrócej to po prostu.
3: To jest kłopot, bo jak ktoś nam zajrzy do czegoś, do walizki, prześwietli i zobaczy aligator, taki wypchany, śliczny, albo skórę z zebry. A skąd pan to ma? A kupiłem na straganie, a wie pan, że tam i wymieniają, że to jest na przykład na czerwonej liście zwierząt chronionych takie zwierzę i że nie wolno i te wszystkie kłopoty i te wszystkie koszty i ojej.
2: Tak. Później jest płacz i zgrzytanie zębów. Jeszcze na chwilę tak patrzę w notatki. Nie wspomnieliśmy, a myślę, że warto w kontekście tych wyjazdów, a już zwłaszcza do takich krajów, no trochę dalszych niż, nie wiem, Czechy, Niemcy, Austria, Odyseusz. Zarejestrować się zawsze, czy tylko w wybranych jakichś sytuacjach? Jakby pani doktor radziła?
3: Panie redaktorze, przepraszam. Nie usłyszałam pytania.
2: Już powtarzam. System Odyseusz, słynny, który też przy tych sprowadzaniu Polaków z Bliskiego Wschodu się przydał. Czy zawsze się rejestrować, nawet jak się jedzie do Czech na chwilę, czy tylko jak gdzieś tam Tajlandia i drugi koniec
3: świata? Zarejestrujmy się. Na wszelki wypadek. Jak się nic nie stanie, to się nic nie stanie. Ale jak będzie taka potrzeba, to już będziemy mieli rejestrację z głowy, bo jak się coś zadzieje na dużą skalę, to rejestracja czy strona może przeciążenia nie wytrzymać. Będziemy mieli kłopot. Więc ci, którzy przebywają za granicą, a tego nie zrobili, zarejestrujcie się państwo. Ci, którzy wyjeżdżają czasowo, na stałe, na dłużej, na krócej, zarejestrujmy się. Rejestracja takich podróży jest naprawdę prosta, jest aplikacja, dostaniemy powiadomienie, jaka jest sytuacja bezpieczeństwa.
2: No właśnie, chciałem zapytać, co to da? Czyli jesteśmy informowani przede wszystkim
3: tak,
2: tutaj
3: będziemy,
2: z Polski.
3: Będziemy mieli takie informacje i komunikaty, które są przekazywane przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W takich sytuacjach, gdzie gdzieś się dzieje w tym rejonie, gdzie jesteśmy, sytuacje kryzysowe, zamachy, klęski żywiołowe, zamieszki, katastrofy, wszystko to, co będzie wpływało na nasze bezpieczeństwo, będziemy mogli od razu dostać taką informację. Dostajemy informacje też prowadzone o działaniach, jakie są prowadzone przez naszych konsuli czy naszych ambasadorów, nasze placówki dyplomatyczne. I to jest naprawdę bardzo proste, bo możemy się zalogować i przez mObywatela, i profil zaufany, e-dowód, nawet przez bankowość elektroniczną, więc to jest naprawdę bardzo łatwe, a wiele nam może po prostu zaoszczędzić stresu, nerwów, niepokoju, bo będziemy mieli łatwiejszy dostęp do informacji i gdyby się trafiła niestety taka sytuacja, że z tego miejsca będzie ewakuacja, będzie organizowana taka ewakuacja, pierwsi dostaniemy taką informację, gdzie jest zbiórka, co jest, jak tam możemy dotrzeć, od której do której jest zbiórka. MSZ będzie dysponował już wtedy pełną listą osób, które są w tym momencie, w tym miejscu i będzie łatwiej można zorganizować i ewakuację, i opiekę konsuli.
2: A ja jeszcze też podam znowu przykład z życia, jak to jest ważne i gdzie, nawet tam, gdzie byśmy się nie spodziewali, możemy nagle natrafić na sytuację kryzysową. No przecież wrzesień 2025, Nepal. Pokolenie Z dostało szału, odcięto ich bodajże od mediów społecznościowych i internetu. Tam były zamieszki, tam się paliły rządowe budynki, tam władza uciekała helikopterami, tam była wojna na ulicach.
3: Tak, dokładnie.
2: W takim pokojowym Nepalu, tak? Który się kojarzy, nie wiem, zaraz obok Tybet, mnisi, którzy dżdżownicy by nie skrzywdzili.
3: No.
2: A tam się, no, paliły ulice.
3: Tak, więc to jest taki jaskrawy przykład, że ten Odyseusz jest naprawdę taką szybką informacją dla przebywających w danym rejonie i informuje o tym, gdzie jest bezpiecznie, jak będzie przeprowadzana ewakuacja, czy są koszty, czy nie ma kosztów, gdzie się zgłosić, jak się kierować. Naprawdę, to jest rejestracja, to jest może 10 minut, może nie, dzięki temu możemy dostać szybką informację, która będzie nam niezbędna, jeżeli znajdziemy się w jakimś rejonie zagrożonym, no naprawdę różnymi historiami, które mogą się na świecie zdarzyć.
2: Pani doktor, ponieważ zostało nam, no, dosłownie kilka minut audycji, ja bym jeszcze chciał, żebyśmy koniecznie wspomnieli i już tak nie zohydzali tych urlopów. Jak się to wszystko z głową zaplanuje, drodzy słuchacze, to naprawdę może być miło, sympatycznie, spokojnie i naprawdę wypoczniemy. Ale jak do wszystkiego w życiu, trzeba podchodzić z głową, najpierw poczytać, pomyśleć, później zrobić. Wspomnijmy jeszcze o tym, że na Uniwersytecie Opolskim, no, rozwija się taka piękna współpraca z ABW i tam czasem fajne szkolenia się odbywają.
3: Tak, dzięki współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizujemy, można już powiedzieć, cyklicznie szkolenia na temat szkolenia kontrterrorystyczne i kontrwywiadowcze dla studentów, dla naszej kadry, żebyśmy byli bezpieczni, bo pamiętajmy o tym, że jesteśmy naprawdę państwem przyfrontowym, że nie zawsze ten, kto jest naszym sąsiadem, kto śpi w jednym pokoju w akademiku z nami, czy ktoś, kto tutaj pracuje, jest tym, za kogo się podaje. Musimy wyrobić w sobie nawyk czujności, żeby współpracować ze służbami, bo społeczeństwo powinno ze służbami współpracować. Lepiej przekazać informacje o naszych domysłach albo dziwnym zachowaniu kogoś, albo naszych obserwacjach, niż stwierdzić, że a to w ogóle nie moja sprawa. Nie, bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą i powinniśmy w związku z wojną, która toczy się na wielu płaszczyznach, nie tylko na froncie czy na naszej wschodniej granicy. Wojna toczy się też tu i teraz, na terenie Rzeczpospolitej, o nasze umysły. Więc zwracajmy uwagę na to, co się dookoła nas dzieje. Zwracajmy innym, jeżeli będą fotografowali jakieś wojskowe obiekty, czy pociągi z tym, z czołgami, ze sprzętem wojskowym i tak dalej. Ci, którzy będą fotografowali czy nagrywali infrastrukturę krytyczną.
2: No pewnie, jakieś elektrownie, mosty, tak? Jakieś takie
3: apeluję, obiekty, tak, panie redaktorze.
2: A, Radiopole?
3: Dokładnie, Radiopole też, bo
2: jesteśmy strategicznym
3: obiektem. Obiektem, telewizja, więc zaapelujmy oboje. Nie bądźmy obojętni, bądźmy czujni, bo wojna nie jest tylko tam gdzieś daleko, ale wojna niestety jest tu i teraz. Więc moi drodzy, apeluję do was, wspierajmy nasze służby, bo to też jest nasze bezpieczeństwo, to jest nasza wspólna sprawa.
2: Dokładnie tak. Dosłownie jeszcze kilka moich uwag. Oczywiście obserwujemy otoczenie, patrzymy, czy ktoś się nam dziwnie nie przygląda, czy nie ma jakichś dziwnych, nie wiem, plecaków, toreb gdzieś w pobliżu wejścia. Pilnujemy identyfikatorów, które pozwalają nam wejść na dany obiekt. No, a nawet komputery. Na chwilę wychodzimy, wyłączamy, wylogowujemy, bo na przykład no, to by kolejną audycję można całą nagrać o bezpieczeństwie tym cybernetycznym i co się dzieje w sieci, bo faktycznie chyba ta wojna taka hybrydowa no, to się odbywa mocno na tym froncie takim właśnie internetowym. Ale to już rzeczywiście na dziś zostawmy. Chciałbym, żeby na koniec, no, to wszystko nie brzmiało tak strasznie i żeby się nasi słuchacze nie wystraszyli.
3: Gorące.
2: Dokładnie, słuchajcie. Wakacje trwają, planujcie urlopy, planujcie wyjazdy, nie odpuszczajcie oczywiście, ale no, róbcie to wszystko po prostu z głową. Słuchajcie mediów, czytajcie strony rządowe, te pewne. Nie opierajcie się na newsach, nie pytajcie sąsiadów, a już tym bardziej influencerów z TikToków, tylko po prostu pewnych źródeł, a my już powiemy, jak dobrze, bezpiecznie zaplanować i spędzić urlop. Dziś właśnie...
3: Ale, panie redaktorze, dobrze jest zaglądać na media społecznościowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, bo tam trwa rekrutacja i zapraszamy też na studia podyplomowe. O przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi rekrutacja ruszy 15. Stworzone przez nas, czyli przez team wykładowców Wydziału Prawa i Administracji i naprawdę studia podyplomowe, prowadzone zajęcia przez praktyków. Więcej możecie dowiedzieć się na naszych stronach w mediach społecznościowych.
2: No to na te bezpieczne strony ja Was także odsyłam i rekomenduję. A dziś już piękne dzięki za rozmowę. Mam nadzieję dla Was, drodzy słuchacze, mocno pouczającą. Przypominam, kto był gościem Salonu Naukowego. Dr Kamila Kasperska-Kurzawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalistka od szeroko rozumianego bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, a także zorganizowanej przestępczości. Piękne dzięki Pani doktor,
3: piękne dzięki wszystkim, piękne dzięki panu redaktorowi i Radio Opole za zaproszenie.
2: No to, drodzy słuchacze, dzięki za waszą uwagę i już teraz zapraszam na kolejne audycje z cyklu Salon Naukowy, oczywiście jak zwykle w poniedziałek po 22. Dobranoc, mówi Krzysztof Rapp.
1: Salon Naukowy Radia Opole.

0: co dzień Radio Opole.
1: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Miłosz Kawałkowski, pełniący obowiązki prezesa opolskich struktur Konfederacji Nowej Nadziei. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
1: Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy autorstwa właśnie posłów Konfederacji, który zakłada całkowitą likwidację systemu kaucyjnego w Polsce. Tego samego systemu, który przyjęliśmy nie tak dawno, a którego założeniem było po prostu dbanie o środowisko. Co jest złego w tym systemie?
2: No to już panu tłumaczę. No, nasze stanowisko Konfederacji jest dość powszechnie znane. Jesteśmy za całkowitą likwidacją systemu kaucyjnego z tego powodu, że my w Konfederacji nie jesteśmy przeciwni recyklingowi i segregacji śmieci, ale jesteśmy przeciwni niewydolnemu systemowi, który frustruje tylko obywateli i nakłada na nich coraz to większe obowiązki. Przecież przez lata rozwinęliśmy procesy, które działały bardzo dobrze. Selektywnej zbiórki odpadów, przyzwyczailiśmy Polaków do tych żółtych pojemników na te butelki. To działało dobrze. Po co wdrażać taki system? Powiem więcej. Ten system kaucyjny jest szczególnie niewygodny dla seniorów. Jest niewygodny dla osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy muszą jeździć z tymi butelkami, tak? Bo teraz w obecnej formule konsument, zakupując jakiś tam napój, płaci kaucję. Następnie musi przechowywać te wszystkie niezgniecione, często brudne i śmierdzące butelki w swoim domu, wywozić je do najbliższego butelkomatu, modlić się, żeby ten butelkomat w ogóle je przyjął. Bo doskonale znamy przecież obrazki, w których to te butelkomaty są przepełnione, ulegają jakimś awariom, bądź są przy sklepie, który tego danego dnia akurat nie jest otwarty. I trzeba jechać kolejne kilka kilometrów z tymi butelkami, żeby móc je w ogóle wyrzucić. Nie mówię tu już w ogóle nawet o ekologii, bo gdzie tu jest ekologia, kiedy my musimy te butelki swoimi samochodami wozić. Oczywiście ministra Paulina Henning-Kloska, która jest twarzą całego tego systemu, woli pudrować trupa i nadal sprzedaje swoje bajki, że jej ulubionym zajęciem po niedzielnym obiedzie jest wynoszenie śmieci do najbliższego butelkomatu, natomiast nie wyobrażam sobie, ile czasu muszą na to poświęcać Polacy, żeby móc wynosić te butelki. Mieliśmy naprawdę dobrze działający system, a z jakiegoś powodu od niego odeszliśmy.
1: No właśnie, ale jednym z tych powodów jest oczywiście pewnego rodzaju presja ze strony na przykład Komisji Europejskiej. Pan mówi, że ten system funkcjonował dobrze. No nie, bo Polska chyba nie spełniała tych wymogów, które postawiono w zakresie właśnie odzyskiwania tworzyw sztucznych i stąd też pojawienie się tego systemu. A takie systemy przecież funkcjonują też w innych krajach europejskich.
2: No niestety funkcjonują, ale nieco odmiennie niż ten nasz. Ministerstwo w obecnej chwili, w obecnym momencie chwali się, że miliardy butelek trafiają do tych butelkomatów. I to hasło brzmi naprawdę bardzo dobrze. Natomiast nikt już nie wspomina o tym, że według najnowszych badań i analiz aż 70% butelek nie trafia finalnie do tych butelkomatów. Są przecież prowadzone badania opinii publicznej i ponad połowa Polaków jasno wskazuje, że nie podoba im się ten cały system kaucyjny, więc po co go naprawdę trzymać? Te butelki trafiały do tych żółtych kubów i miały się tam naprawdę bardzo dobrze. I co jeszcze warto wspomnieć, bo o tym myślę, że dużo osób nie mówi. Samorządy ponoszą teraz bardzo duże koszty. One na wskutek tego systemu kaucyjnego tracą bardzo dużo cennych, wartościowych surowców z tej selektywnej zbiórki odpadów, co przenosi się na wzrost kosztów gospodarki odpadami. No a jak wiemy, najczęściej te koszty są przecież przenoszone na mieszkańców, czyli na nas.
1: No, mówiłem, że jest już poselski projekt ustawy, ale macie jakieś rozpoznanie, jak może wyglądać jego poparcie wśród posłów innych ugrupowań?
2: W obecnej rzeczywistości wiemy, jak wygląda proporcjonalna większość. Mamy nadzieję, że posłowie obecnej koalicji rządzącej posypią mu głowę popiołem, zobaczą, co nie do końca dobrze działa i zagłosują oczywiście za przyjęciem naszego projektu, naszej ustawy. Natomiast nie spodziewałbym się tutaj cudów z tego względu, że już mieliśmy niejednokrotnie na przykład próbę odwołania jakichś ministrów i niestety, no dla nich to bardzo dobrze, ale dla nas niestety stoją ramię w ramię ze sobą i siebie bronią.
1: Czy jest duża szansa na to, że ten projekt trafi do zamrażarki tak zwanej marszałkowskiej? No,
2: przy obecnym marszałku Sejmu jest to bardzo prawdopodobne.
1: No właśnie, a propos marszałków, to zagłosujecie za tym, by Marcin Ociepa został wicemarszałkiem?
2: Myślę, że nie widzimy żadnych przeciwwskazań. Konfederacja ma obecnie swojego wicemarszałka, jest nim Krzysztof Bosak. My w Konfederacji naprawdę chcemy budować Polskę pełną dialogu. My możemy różnić się przecież poglądami, jak ma Polska funkcjonować, ale niech każdy ma dostęp do głosu. Dla mnie sytuacja, w której Elżbieta Witek, jej kandydatura została odrzucona, dla mnie osobiście jest niezrozumiała, ponieważ uważam, że każde ugrupowanie w polskim Sejmie powinno mieć swojego marszałka Sejmu. No co to jest za wybieranie? Kto nam się podoba, kto nie? To nie jest żaden casting. Jesteśmy za normalną formą dialogu i jestem przekonany, że nasi liderzy poprą kandydaturę Marcina Ociepy.
1: Konfederacja bardzo mocno, to widać chociażby w waszych mediach społecznościowych, nagłaśnia przypadki, także w naszym regionie, wątpliwego wydawania pieniędzy z tak zwanej pomocy powodziowej. No, można odnieść wrażenie, że powstaje taki obraz totalnego nadużycia, gdy tymczasem chyba chodzi o pojedyncze przypadki, na co zresztą zwracał też uwagę sam premier Donald Tusk, wskazując, że właściwie przy tak dużej skali wydatków zawsze się coś może trafić, jakaś czarna owca.
2: To jest standardowe tłumaczenie premiera Donalda Tuska, bo przy dystrybuowaniu środkami z KPO mieliśmy identyczne tłumaczenie, że jak środków jest dużo, to zawsze trafią się przypadki, że są one gdzieś przepalane. Ostatnio usłyszeliśmy o aferze na Dolnym Śląsku, o tych 4,5 miliona złotych, które zostały tam rozdane po działaczach Koalicji Obywatelskiej, po sąsiadach. No a dziś usłyszeliśmy z doniesień medialnych w tym tygodniu o kolejnych rzekomych nadużyciach na opolskiej scenie politycznej. Dowiedzieliśmy się, że nasz opolski urząd wojewódzki przeznaczył ponad 500 000 złotych na nagrody dla swoich urzędników za usuwanie skutków popowodziowych. Co warto tutaj zaznaczyć, jak wskazuje Nowa Trybuna Opolska, te nagrody były wypłacane aż do bieżącego roku. To jest, proszę Państwa, skandaliczna sytuacja. Mieszkańcy, którzy zostali poszkodowani przez powódź w 2024 roku, po 2 latach od tej powodzi, nadal co po niektórzy mieszkają w kontenerach, a urzędnicy przyznają sobie już nagrody. Nie mówię już o tym, że spośród wszystkich regionów dotkniętych powodzią, te premie w naszym opolskim urzędzie wojewódzkim były największe. Później słyszymy, że miasto Brzeg jako samorząd dotknięty powodzią również otrzymuje 12 milionów złotych, a burmistrz, oczywiście z Koalicji Obywatelskiej, rozprowadza te środki po całym budżecie miejskim. Oczywiście była taka możliwość, bo te środki pochodziły z subwencji ogólnej.
1: Nie były to tak zwane znaczone środki, czyli tak, można je było wedle uznania wydać.
2: Natomiast środki były przeznaczone na odbudowę samorządu po powodzi. Chcielibyśmy się dowiedzieć. Wczoraj, w dniu wczorajszym mieliśmy organizowaną konferencję prasową w Opolu właśnie na temat tych wszystkich doniesień i zadaliśmy pytania. Kto dostał tyle pieniędzy, ile ich dostał, na co one zostały przeznaczone. My będziemy tą sprawę drążyć, będziemy składać odpowiednie zapytania, ponieważ wierzymy, że mieszkańcy Opolszczyzny zasługują na pełną transparentność. Nigdzie nie zostało wskazane, czy pula z tych 12 milionów została przekazana ludziom poszkodowanym przez pomoc. Za to zostało wykazane, że ponad 200 tysięcy złotych zostało ponownie przeznaczone na premię. No i najgłośniejsza chyba afera, najbardziej bulwersująca nas wszystkich, no to środki przekazane na działalność gospodarczą prowadzoną przez przewodniczącą Rady Miejskiej w Nysie i asystentkę społeczną ministra Tomasza Siemoniaka, również z KO. I ja tutaj chciałbym powiedzieć wprost do naszych słuchaczy, że absolutnie nie zamierzam negować tego, czy te środki tej pani się należały, czy nie, bo ja wierzę w jej oświadczenie, wierzę w to, że
1: właśnie,
2: pani
1: bo tutaj
2: Jolanta
1: dodajmy, że no, przewodnicząca, oprócz tego, że jest przewodniczącą, jest też osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jedną z wielu, które otrzymały tego rodzaju pomoc w Nysie.
2: Oczywiście, że tak. I ja wierzę w jej oświadczenie, że ona spełniła wszystkie wymogi formalne, aby to dofinansowanie, tą pomoc otrzymać. Natomiast kłóci mi się jedno w jej narracji, że lokal był zamknięty przez 2 dni, a 3 dnia nagle wrócił do funkcjonowania. Czy te środki po prostu były proporcjonalnie przyznane co do poniesionych strat? Co jeszcze warto zaznaczyć w całej tej historii? Pani przewodnicząca mówi, że posiada na wszystko dowody, zdjęcia, dokumentacje, ale z jakichś powodów ich nie publikuje. Kolejne oświadczenie pokazało się Roberta Węgrzyna, przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że będzie wypalał te wszystkie nadużycia gorącym żelazem, cytując premiera Donalda Tuska, i zaznacza, że wszystkie próby manipulacji i zbijania kapitału politycznego będzie również piętnował. Panie Robercie, jeśli panu przeszkadzają pytania opozycji, czy też mieszkańców o racjonalność wydawania tych środków, no to radzę panu odwrócić schemat i niech pan umówi się na kawę ze swoją przewodniczącą i to pan zada jej pytanie o te dowody, tak aby mogły one w końcu dotrzeć do opinii publicznej.
1: Panie prezesie, no to ja już jakby odwołując się do tego samego oświadczenia pana Roberta Węgrzyna, dodam, że zapowiedział, że władze Koalicji Obywatelskiej będą wyjaśniały tę sprawę i pani przewodnicząca stanie przed odpowiednimi czynnikami w Koalicji Obywatelskiej, by złożyć wyjaśnienia. Więc, ale ja widzę, że pan tutaj zachowuje daleko idący sceptycyzm.
2: Powiem szczerze i zupełnie poważnie, wydaje mi się, że zarówno jak i mnie, jak i mieszkańców Opolszczyzny nie obchodzi to, jakie ewentualne konsekwencje partyjne poniesie pani Jolanta. Jeśli doszło tam do jakichś nadużyć, no to tutaj mierzymy się z konsekwencjami, które będą miały znacznie większy wymiar.
1: Sądowy.
2: Oczywiście.
1: Prokuratorsko-sądowy, ale to musimy poczekać, czy rzeczywiście w ogóle prokuratura się tym tematem będzie zajmowała, bo nie wiem, czy jest doniesienie w tej sprawie.
2: Na ten moment nie słyszałem, aby takowe było. Mierzymy się z doniesieniami medialnymi lokalnej redakcji, ale sprawa jest badana, robi się coraz to głośniejsza, więc myślę, że coraz więcej pytań w tej sprawie będzie się pojawiać.
1: I to nie jest tak, że próbujecie to politycznie wykorzystać?
2: Absolutnie nie. Ja pamiętam, panie redaktorze, kiedy wspólnie ze znajomymi 2 lata temu wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy na owe tereny pomagać tym ludziom ładować piach do worków. Bardzo zapamiętałem te obrazki, odcisnęły one bardzo duży ślad w mojej pamięci. Na własne oczy widziałem, jak ci wszyscy ludzie w ułamku kilku minut tracili coś, na co pracowali przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Te wszystkie afery w sposób szczególny powinny po prostu bulwersować wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, niezależnie od ich poglądów, bo te pieniądze były przeznaczone na odbudowę domów, firm, remonty mieszkań, odbudowy miast, a dziś stały się paśnikiem dla polityków lokalnej władzy.
1: Miłosz Kawałkowski, Konfederacja Nowa Nadzieja, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami, ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
0: Rozmowa na radio.opole.pl.

0: Beata Kozidrak, niebiesko-zielona w Radio Opola. Coś tak ciemno jest za tym oknem, tak sobie patrzę i patrzę też na Daniela Klimczaka. Czujesz, że idzie zmiana?
1: Jaka zmiana? Dobra zmiana czy zła?
0: Pory roku.
1: Aha, niech idzie, mój urlop się zbliża.
0: O, proszę bardzo.
1: Bardzo dobrze.
0: Kiedy?
1: We wrześniu, jak zawsze. Wtedy, jak już nie ma takich upałów i jest trochę taniej.
0: Elegancko, no to dobrze. No to jest jeden ten gość, który jeszcze na urlopie nie był. Ale dzięki temu, że nie był, to może nam teraz przedstawić najnowsze wiadomości w Radiu Opole o godzinie 6.
2: Tej nocy opolscy strażacy wyjeżdżali prawie 90 razy z powodu nawałnic. Pierwsi poszkodowani w wypadku polskiego autokaru wrócili do kraju. Część nadal pozostaje w węgierskich szpitalach.
3: Trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym.
2: A Niemcy coraz chętniej odwiedzają Polskę i o tym w ekonomii.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry. Opolscy strażacy wyjeżdżali wczoraj 87 razy do usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez region. Najwięcej, bo 43 interwencje odnotowano w powiecie nyskim, 22 wyjazdy zanotowano w powiecie prudnickim, 8 w krapkowickim, 5 w opolskim, 3 w głubczyckim, po 2 w brzeskim i strzeleckim i po 1 w oleskim i kluczborskim. W tych zdarzeniach nie było poszkodowanych. W wyniku ulewy mocno ucierpiały Głuchołazy, gdzie woda zalała remontowaną DK40, a także piwnicę, w tym podziemia miejscowego szpitala. Ponadto w nocy służby interweniowały w Kluczborku, gdzie doszło do potrącenia mężczyzny przez pociąg. Poszkodowany trafił do szpitala.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Grupa 18 rannych w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wciąż oczekuje na transport do kraju. Stan ich zdrowia nie pozwolił na powrót rządowym Boeingiem, który wczoraj wieczorem wylądował na lotnisku w Jasionce. O szczegółach Michał Makowski.
5: Najciężej ranni przebywają między innymi w szpitalu w Miszkolcu.
3: Trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym, który na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu.
5: Powiedział zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej dr Michał Hampel. Gdy stan pacjentów się poprawi, zostaną przewiezieni do Polski wojskową kasą lub samolotami LPR-u. Matka pani Angeliki będzie musiała jeszcze zostać w węgierskim szpitalu.
6: Ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane.
5: Decyzje o ewakuacji kolejnych pacjentów do Polski będą podejmowane po konsultacjach z węgierskimi lekarzami.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Pozostajemy za granicą. We Francji ujawniono poważny cyberatak na systemy administracji podatkowej. Wyciek danych dotyczy ponad 500 000 kont użytkowników. Więcej na ten temat wie Stefan Folzer.
7: To jeden z najpoważniejszych cyberataków na francuską administrację podatkową. Łącznie skradziono dane dotyczące 678 tysięcy kont. Przede wszystkim dane osobowe, ale również szczegółową dokumentację podatkową. Kontrowersje wywołuje fakt, że o ataku poinformowano ponad miesiąc po jego przeprowadzeniu. Sprawa wyszła na jaw, gdy do włamania przyznał się sprawca, francuski haker, który twierdzi, że działał wyłącznie dla pieniędzy i sprzedał dane w dark webie. Miał też przeprowadzić drugi atak, przejmując dane ponad 2 milionów podatników, ale na razie nie potwierdzono tych informacji. Premier Sébastien Lecornu zwołał w tej sprawie naradę kryzysową. Z kolei część francuskich senatorów domaga się powołania komisji śledczej, aby zbadać możliwe luki w zabezpieczeniach w obliczu nasilających się cyberataków. Od początku roku we Francji odnotowano ich już niemal 1000.
2: 15 niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono na terenie budowy placu zabaw przedszkola przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Pierwsze zgłoszenie o granacie moździerzowym pojawiło się po godzinie 12, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
8: Na miejscu udali się policjanci, którzy zabezpieczyli to miejsce. Został wciągnięty na miejsce również patrol saperski. W trakcie sprawdzania terenu ujawniono kolejne niewybuchy.
2: I jeszcze sport. To był słodko-gorzki dzień dla polskich tenisistek na turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Iga Świątek pokonała Greczynkę Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 i awansowała do czwartej rundy. Na trzeciej rywalizację zakończyły Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
9: Rywalka naszej tenisistki nie była w stanie wytrzymać wręcz szalonej intensywności Polki w drugim i trzecim secie. Maria Sakkari była wtedy bezradna. Maria grała świetnie w pierwszej partii. W kolejnym drugim secie musiałam więc pokazać coś więcej. Im dłużej byłam na korcie, tym bardziej łapałam rytm. Mówi o powygranej Iga Świątek, która w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Paris. Meczu naszej najlepszej tenisistki nie przerwał deszcz. Zupełnie inaczej było w pojedynku. rękach dwóch pozostałych naszych reprezentantek. Dwukrotnie spotkanie Magdaleny Frenkska za Szkołą Rybakiną przerywał deszcz. Nasza reprezentantka grała naprawdę dobrze, ale przeciwniczka była zbyt wysoko dysponowana, aby dać się pokonać. Pogoda we znaki dała się również Mai Chwalińskiej. Jej mecz z Rosjanką Schneider również był przerywany. Ostatni raz, gdy w drugim secie Polka prowadziła 4-1, po wymuszonej przerwie Chwalińska nie potrafiła utrzymać tej przewagi.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
2: 4,5 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Roman Juranek, dzień dobry. Ponowne wprowadzenie rządowego programu CPN nie wpłynie na wysokość inflacji, ocenia ekspert do spraw energetyki Marcin Dusiło z Forum Energii. Jak podkreśla gość Polskiego Radia, obniżka będzie stanowiła chwilową ulgę dla indywidualnych kierowców, ale nie dla przedsiębiorców.
11: Ten VAT tak czy siak jest odliczany przez przedsiębiorców. To jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje do pracy, do domu, i to jest główny beneficjent. Natomiast z perspektywy inflacji tutaj niewiele się zmieni. To jest główna różnica względem poprzedniej edycji programu, bo tam była dodatkowo obniżona akcyza.
10: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Samorząd Głubczyc rozpoczął pracę nad strategią rozwoju gminy na lata 2027-37. Pierwszym etapem opracowania dokumentu będzie przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. To oznacza m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ankietę będą także wypełniać wszystkie jednostki organizacyjne gminy. Na podstawie tych danych samorząd przygotuje ostateczną koncepcję strategii rozwoju gminy. Spada liczba zagranicznych podróży Niemców, ale do Polski zachodni sąsiedzi przyjeżdżają coraz częściej. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego za ubiegły rok wynika, że Polska w ciągu 2 lat awansowała z 12 na 8 pozycję wśród najczęściej odwiedzanych krajów. W ubiegłym roku odwiedziło Polskę niespełna 4 200 000 Niemców, a najczęściej swoje pieniądze wydają na Wybrzeżu Bałtyku, a także w Krakowie i Wrocławiu oraz przygranicznych terenach Lubuskiego i Dolnego Śląska.
4: Pogoda.
0: Na termometrach mamy 14 stopni maksymalna temperatura na dzisiaj, to 21 stopni i będziemy spoglądać na pewno na opady deszczu, które będą dzisiaj występować. Na pewno do godziny 16 jeszcze będę konkretnie sprawdzał te mapy IMGW. Jutro 23 stopnie też z opadami, w czwartek 27 też ma popadać i te opady deszczu mogą nam towarzyszyć dosyć długo.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i faktycznie patrzę teraz na te mapy IMGW, no to możemy spodziewać się tych opadów deszczu w naszym województwie. Nie będą to mocne opady, ale będą takie ciągłe niestety, chociaż z przerwami mniej więcej o godzinie 11. Dzień dobry, o poranku.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radio Opole mamy już 12, a nawet 13 minut po godzinie 6 i działo się wczoraj w naszym regionie na placu zabaw pod jednym przedszkolem. Saperzy chociażby znaleźli 15 wybuchów z czasów II wojny światowej. Pytanie, ile ich tam jeszcze może być? I na pewno takie pytania będą się pojawiać. A dzisiaj jak zerkniemy do kalendarza, to mamy wtorek, 18 sierpnia. No i to jest 230 dzień roku. Po tym, co dzisiaj przeżyjemy, to zostanie nam 135 dni do końca, do Sylwestra. Po polu słońce wschodzi o 5:40 i zajdzie około godziny 20:02 i dzień potrwa mniej więcej 14 godzin 22 minuty, czyli już około 3,5 minuty będzie krótszy niż wczoraj. No i tutaj od przesilenia letniego straciliśmy grubo ponad godzinę światła wieczorem, ale nadal mamy ponad 14 godzin dnia, więc z jednej strony trochę można by narzekać, z drugiej strony no dalej jest jeszcze w miarę jasno, patrząc na to, jak będzie chociażby za 2 miesiące. Dzień ciasta lodowego też dzisiaj mamy, także jak nie wiemy, co sobie na śniadanie zjeść, to na pewno nie ciasto lodowe, bo to nie jest zbyt zdrowe. Kacper Śniegórski, Maciej Dudek. Dzień dobry o poranku w Radio Opole.

0: A my w Radio Opole 20 minut mamy już po godzinie 6, no to jeszcze zerknę na chwilę do kalendarza i sprawdzimy, co tam nietypowego się wydarzyło właśnie 18 sierpnia i na przykład w 1868 roku podczas obserwacji zaćmienia Słońca astronomowie wykryli ślady nieznanego wcześniej pierwiastka. Później został on ostatecznie nazwany Helem. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o takie ciekawe daty, to w 1976 roku radziecka sonda Luna-24 wylądowała na Księżycu, później dostarczyła na Ziemię próbki księżycowego gruntu. No i jeszcze bardzo ciekawa jedna data, mianowicie Usain Bolt dokładnie 10 lat temu, 18 sierpnia 2016 roku, wygrał olimpijski finał na 200 metrów w Rio. Był to jego trzecie z rzędu olimpijskie złoto na 200 metrów po Pekinie i Londynie. Ależ to były czasy, jak on tam śmigał po bieżni.
1: Radio Opole. W eterze i w sieci. Reklama społeczna.
2: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
3: Tak.
2: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
3: Mhm.
2: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
3: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
4: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
2: Już rozumiem.
3: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
5: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
6: No, już, już. Biedactwo.
7: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
10: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
11: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
12: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
10: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
1: Reklama społeczna.

0: 6:30 niemalże na zegarze, dlatego sprawdzamy, co się wydarzyło w kraju, w regionie i na świecie z Danielem Klimczakiem.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W związku z burzami, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali wczoraj 1124 razy, a od północy do 6:00 70 razy. Najwięcej zgłoszeń Straż Pożarna przyjęła w województwach śląskim 284, dolnośląskim 271 i małopolskim 204. Strażacy usunęli 562 wiatrołomy, wypompowali wodę w 247 miejscach i podejmowali działania związane z uszkodzeniem 43 uszkodzonych dachów. Na Opolszczyźnie takich interwencji było 87, najwięcej 43 w powiecie nyskim.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Przy przedszkolu nr 23 i szkole podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu powstaną dwie pracownie pod chmurką. Zielone klasy zostaną wyposażone m.in. w ławki, grządki, domy dla motyli i elementy edukacyjne. Obie inwestycje mają być zrealizowane jeszcze w tym roku. Ich łączny koszt to 100 tysięcy złotych. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00. To za niespełna pół godziny, w nich m.in. o kolejnym kroku w kierunku powrotu wojska właśnie do Kędzierzyna-Koźla.
3: Mamy dobrą współpracę z dowódcą brygady WOT-u. Tym listem intencyjnym potwierdzamy te nasze chęci, żeby WOT pojawił się w Kędzierzynie-Koźle.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jeżeli chodzi o prognozy w naszym regionie, no to możemy spodziewać się opadów deszczu, które jednak nie będą ciągłe, bo teraz może pokropić, popadać tak mniej więcej do godziny 11, potem znowu przestanie i tak będzie wyglądał cały ten dzień, ale też cały ten tydzień. Maksymalnie 21 stopni i teraz 14.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale też ciepłe dni nadejdą w czwartek 27, no chociaż nie wygląda to tak obiecująco jak ostatnie tygodnie, kiedy chroniliśmy się przed upałami, bo na takie upały to będziemy musieli ewentualnie jeszcze poczekać. Za 28 minut będzie godzina 7:00, słuchacie porannego programu w Radiu Opole. Kacper Śnigurski przy mikrofonie, a ten program realizuje Maciej Dudek. Jeszcze łzy, Adam Konkol w Radiu Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: My w Radio Opole teraz za 22 minuty będziemy mieli godzinę 7. No i muszę przyznać, że wczoraj było bardzo głośno w Opolu pod jednym kątem. Akcja saperów w przedszkolu w Opolu. Znaleziono 15 niewybuchów z czasów II wojny światowej, bo tam na początku mówiono o jednym, potem zaczęli kopać w innym miejscu, znaleźli kolejne 4, zaczęli kopać w innym miejscu, a tutaj łącznie ich się 15 nazbierało. No i były ulice zamknięte tam w okolicy. Doszło do ewakuacji, ale jesteśmy wszyscy ciekawi, ile tam tego jeszcze jest i ile ostatecznie tego terenu zostało przekopane. Na szczęście mamy saperów z brzegu, którzy są absolutnymi specjalistami w tym temacie, więc jesteśmy pewni, że na razie to, co zostało znalezione, zostało zaprezentowane. I Damian napisał coś takiego. Fotografie to chyba nie podchodzą od Wiśniewskiego, a od Mario. No tak się składa, że fotografie to pochodzą akurat od brzeskich saperów. Oni elegancko tam porobili te wszystkie zdjęcia i powysłali do mediów. Wygląda jak pocisk moździerzowy, napisał Michał. No i faktycznie był to pocisk moździerzowy. Tak się składa z II wojny światowej. Natomiast na wszelkie szczegóły to myślę jeszcze musimy chwilę poczekać. A jak tylko będziemy je mieli, no to gwarantujemy, tak jak wczoraj, Radio Opole jako pierwsze będzie o tym wszystkim informowało.

0: Radio Pole. Za 14 minut będziemy mieli godzinę siódmą. No to zerkamy teraz, co słychać u Daniela Klimczaka, który będzie miał dla nas niedługo najnowsze wiadomości. Cześć, Danielu. No.
1: Witam ponownie, cześć.
0: No to co tam u ciebie?
1: No na pewno naszych słuchaczy bardzo to interesuje. No,
0: oczywiście, że interesuje. Tak. Najczęściej do mnie piszą ludzie, jak ty opowiesz, co tam w kościele się śpiewa albo czego się nie śpiewa. To są te rzeczy, które ludzi interesują.
1: Pytałeś mnie, czy mam kolegów wśród saperów. No to odpowiadam, nie mam w ogóle kolegów, nikt mnie nie lubi. No.
0: Nieprawda, ja cię lubię, no to jest ten jeden.
1: Także wiesz. Tak. Na antenie to wiesz. To lepiej
0: pod 774-541-541, kto lubi Daniela. Czekamy na takie telefony, słuchaj.
1: Deszcz pada.
0: Tak zmieniając temat, bo tak. Się boi, że nikt. Dobra, to opowiadaj, co tam w wiadomościach.
1: W wiadomościach dzisiaj bardzo dużo ciekawych rzeczy będziemy mówić. Między innymi o tym, że o godzinie 11 grupa osób, która jest niezadowolona z władz Pakosławic, będzie składać wniosek o rozpisanie referendum w sprawie odwołania tychże właśnie władz. Będziemy sprawdzać, jak to wygląda, pytać, ile tych podpisów zebrano, czy mieszkańcy chętnie podpisywali te listy, a także o 11 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie będzie podpisane porozumienie w sprawie utworzenia klasy o profilu policyjnym.
0: No i to są bardzo ciekawe wątki, które mnie zachęciły do tego, żeby słuchać wiadomości już za 13 minut, punktualnie o godzinie 7. Dzięki,
1: Danielu. Czekaj, za 12 minut.
0: Nie, jeszcze nie.
1: 12:03.
0: No właśnie, jeszcze wstrzymuję.
1: O, teraz jest.
0: O, za 12 minut wiadomości w Radio Opole.

0: już za minutę będziemy mieli godzinę siódmą. Wtedy też najnowsze wiadomości w Radiu Opole się pojawią, także nie uciekajcie od odbiorników. Radio Opole dla ciebie gra.
1: Radio Opole dla ciebie gra. Reklama.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.
0: Ale leje, leje jak cebra, naprawdę, ale więcej o pogodzie opowiemy na pewno po wiadomościach, które wystartują teraz, punktualnie o godzinie siódmej.
4: Trwa kontrola w firmie, której autokar uległ wypadkowi na Węgrzech. Jest kolejny krok w kierunku powrotu wojska do Kędzierzyna-Koźla. A rząd ma dziś debatować w sprawie tak zwanego Lex Rolnik.
5: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klincz.
4: Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na obwodnicy Brzegu. Na skrzyżowaniu DK94 z wojewódzką 401 w rejonie Żłobizny doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Nikt nie został poszkodowany. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo.
5: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
4: Kwalifikacje kierowców, przestrzeganie norm czasu pracy oraz stan techniczny floty pojazdów. Główny Inspektorat Transportu Drogowego prześwietli firmę przewozową, której autokar uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. Kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa wykracza poza badanie samego zdarzenia i obejmie całą dotychczasową działalność firmy. O szczegółach Piotr Durys.
6: Inspektorzy biorą pod lupę pełną dokumentację firmy, sprawdzając, czy organizacja wyjazdów spełnia wszystkie wymogi prawa transportowego, mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król.
7: Sprawdzane jest kwalifikacje, uprawnienia, licencje, zezwolenia. Sprawdzamy też jego obowiązki w zakresie nadzoru nad kierowcami w zakresie czasu pracy.
6: Wizyta inspektorów w przedsiębiorstwie wiąże się ze szczegółową analizą tysięcy zapisów tachografów i umów pracowniczych, dlatego procedura może trochę potrwać.
7: Nie ma tutaj jednoznacznego terminu, jak długo trwa kontrola. No wiadomo, że zależy też to od skali przedsiębiorstwa, od skali realizowanych przewozów, od liczby autokarów.
6: Wyniki kontroli wykażą, czy w firmie nie dochodziło do łamania norm bezpieczeństwa.
4: Brzeska policja poszukuje kierowcy BMW, który w nocy z niedzieli na poniedziałek uszkodził dwa samochody. Do zdarzenia doszło na ulicy Chrobrego. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia, mówi młodsza aspirant Aleksandra Jankowska z brzeskiej komendy.
8: Na miejscu okazało się, że kierujący pojazdem marki BMW, jadąc ulicą jednokierunkową, uszkodził dwa zaparkowane tam pojazdy, po czym oddalił się z miejsca. Trwają czynności zmierzające do ujęcia sprawcy.
5: Nowy dzień, nowe wiadomości.
4: Podpisano list intencyjny w sprawie nieruchomości dla 17 Opolskiej Brygady WOT. Chodzi o obiekt przy Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, który ma zostać przygotowany na potrzeby zakwaterowania wojska, mówi starosta kędzierzyńsko-kozielski Artur Maruszczak.
9: To jest potwierdzenie tego, co już praktycznie od 2 lat robimy w tym temacie i tutaj mamy dobrą współpracę z dowódcą Brygady WOT-u. Tym listem intencyjnym potwierdzamy te nasze chęci, żeby WOT pojawił się w Kędzierzynie-Koźlu i myślę, że będzie to zrealizowane do końca roku albo na przełomie tego i następnego.
4: A rząd zajmie się dziś 3 projektami ustaw. Jedna to tak zwany Lex Rolnik, które ma zakończyć problemy producentów rolnych z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na hałasy czy zapachy wynikające z prac w gospodarstwie. Informacje w tej sprawie zebrała Dagmara Kędzior.
10: Zgodnie z założeniami Lex Rolnik, każdy, kto chce kupić działkę lub dom, będzie musiał złożyć oświadczenie u notariusza, że jest świadomy możliwych uciążliwości wynikających z działalności gospodarstw. Rolnicy nie będą karani za na przykład zakłócanie ciszy nocnej w trakcie żniw. Minister rolnictwa Stefan Krajewski mówił, że ta ustawa ma chronić producentów.
11: Jeśli ktoś buduje, rozbudowuje swoje gospodarstwo od lat, a ktoś kupuje działkę w bezpośrednim sąsiedztwie tylko dlatego, że jest dużo tańsza niż w centrum miasta, to też musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji. inwestycji.
10: Drugi z ważniejszych projektów ustaw zakłada przyspieszenie realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Decyzje środowiskowe mają być wydawane w ciągu 45 dni. Jeśli będą zaskarżone, sąd będzie miał 30 dni na rozpatrzenie skargi. Projekt ten skrytykowała część organizacji ekologicznych, zdaniem których proponowane zmiany mogą sprawić, że podczas realizacji inwestycji nie będą uwzględniane standardy ochrony środowiska.
4: Od 7 godzin, 4 minut i 10 sekund mamy wtorek, to 18 sierpnia, to 230 dzień roku. Słońce w znaku lwa wstało nad Opolem 20 minut przed 6 i zajdzie 3 po 20. Imieniny obchodzą dziś Ilona i Helena.
5: To przyniesie dzień.
4: O 11 grupa referendalna z Pakosławic złoży w delegaturze KBW w Opolu podpisy poparcia pod wnioskiem o rozpisanie głosowania w sprawie odwołania władz gminy. Także o 11 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia klasy o profilu policyjnym.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Leje, strasznie leje w Opolu. Jak wygląda prognoza pogody w waszych miejscowościach, no to dzwońcie pod 774-541-541. Jestem naprawdę ciekaw tego, jak wygląda sytuacja w Głuchołazach, a mamy tam słuchacza z trzeciego piętra, także dzwoń, daj znać pod ten numer. Pogoda na teraz to 14 stopni temperatura, natomiast maksymalna 21.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeszcze będą ciepłe dni, w czwartek 27, w sobotę 26, a jak tam będzie później, to chyba tego nie wie nikt na ten moment. 5 minut mamy po godzinie 7. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss w Radio Opole. Kacper Śniegórski, Maciej Dudek, to my. Cześć, dzień dobry.

0: i płacz.
1: Sanach i piękne nagranie było, minęło w Radio Opole. No i było, minęło, jeżeli chodzi o piękne lato, które mieliśmy przez krótki czas, ale jednak mieliśmy. 11 minut mamy po godzinie 7. Ochłodzenie i pochmurną aurę prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że temperatura nie przekroczy 21 stopni.
2: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór miejscami także rozpogodzenia. Wystąpią szerokie opady deszczu, natomiast na północnym wschodzie kraju również punktowo mogą zjawić się burze. Prognozowana suma opadów deszczu na północnym wschodzie od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni. Chłodniej będzie miejscami na wschodzie i w rejonach podgórskich około 16 stopni.
1: A ja się zastanawiam, gdzie teraz leje, jaka jest pogoda w waszej miejscowości. Koniecznie bądź Bądźcie naszą pogodynką i dzwońcie pod 774-541-541. Widzę, że nagrania z trzeciego piętra w Głuchołazach już mamy, także za chwilę je sprawdzimy. 774-541-541. Jak wygląda pogoda w waszej miejscowości? Dzwońcie już teraz.

0: Witamy w Radio Play. Już mamy 18 minut po godzinie 7 i ja się tak zastanawiałem i tak dopytywałem was, jak pogoda wygląda w waszej miejscowości. No i dostajemy telefony pod 774-541-541.
1: No, witam w Głuchołazach. Na godzinę 7.10 jeszcze nie pada, ale jest mocno zachmurzone. Pozdrawiam.
0: No to dobra informacja, że na razie nie pada, bo w Opolu też przestało lać. A jak to wygląda u was? Dajcie znać. 774-541-541.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
7: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
9: Cześć sąsiad, jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
11: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojej. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
12: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.

0: 22:30 już na zegarze. Sprawdzamy, co dla nas ma Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A zaczynamy od zagranicy. Liban zabiega o przedłużenie misji ONZ. Na dziś są zaplanowane konsultacje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej sprawie. Formalnie błękitne hełmy mają wycofać się z południowego Libanu pod koniec grudnia. Petycję w tej sprawie podpisało ponad 2/3 libańskiego parlamentu. Wspiera ich prezydent i premier. Działająca od końca lat 70. misja pokojowa ma za zadanie pilnować porządku na linii demarkacyjnej między Izraelem a Libanem. Libańczycy argumentują, że obecność błękitnych hełmów jest niezbędna w obliczu ciągłych naruszeń ze strony izraelskiej. Obecnie siły pokojowe liczą około 8 tysięcy żołnierzy z prawie 50 krajów. W tej grupie jest prawie 140 Polaków.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
2: W Brzegu rozpoczął się remont kolejnego odcinka ulicy Łokietka. Odcinek do przejazdu kolejowego na ulicy Sikorskiego zyska nową nawierzchnię, chodniki oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Obecnie wykonawca układa nowe obrzeża. Prace będą kosztować 2,5 miliona złotych i potrwają pół roku. A remont rynku w Niemodlinie rozpocznie się później niż zapowiadano. O powodach tej sytuacji powiemy w kolejnych wiadomościach Radia Opole za niespełna pół godziny.
3: Jeszcze firma nie wchodzi, mimo że mamy już podpisaną umowę. Mam nadzieję, że nie będzie to wpływało na odbyt końcowy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy 14 stopni, maksymalnie 21 możemy się spodziewać. Taka super ulewa była w Opolu, ale już sobie hen poszła. Ale może jeszcze dzisiaj powrócić. W ogóle w tym tygodniu to będzie całkiem sporo tych opadów deszczu, takich przelotnych. 21 stopni maksymalnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i faktycznie z tymi opadami deszczu to dzisiaj będziemy się mierzyć, ale też dobre informacje pogodowe są takie, że na przykład w sobotę ma być słońce i 26 stopni, a w czwartek 27 możemy się spodziewać. Za 28 minut będzie godzina 8.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Oskar Cyms pośpiewał dla nas w Radiu Opole. Za 23 minuty będzie godzina 8, a Irek Polchera nie zmógł.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Tak chciałem powiedzieć, że ja Państwu wszystko wyśpiewam. To jest taki znany cytat. Ale to mam nadzieję, że mój gość raczej będzie wyśpiewa nam wszystko. A propos moknięcia, no to rzeczywiście popadało, kiedy ja jechałem do pracy, ale teraz widzę, że...
1: Taka ulewa była totalna, nie? No już

0: Zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast rzeczywiście do tych ulew, opadów deszczu będziemy się odwoływali w rozmowie z naszym porannym gościem. Będzie nim Przemysław Pospieszyński, regionalny rzecznik Koalicji Obywatelskiej. No, będę pytał, na ile właśnie takie kaprysy aury są politycznym kłopotem, bo w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z dyskusją na temat ewentualnych nieprawidłowości w przyznawaniu środków z pomocy powodziowej po powodzi sprzed 2 lat. No a dzisiaj znowu internet, media społecznościowe huczą od komentarzy dotyczących tego, na przykład co się wydarzyło w Głuchołazach, a tam niedawno otwierany piękny nowy most. Naprawdę grube miliony, które poszły na odbudowę po powodzi, która się wydarzyła 2 lata temu. No i internet, nomen omen, zalany obrazkami wody, która płynie ulicami Głuchołaz. Więc zapytam o kwestie politycznej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, ale pojawią się też oczywiście inne wątki. Chociażby z punktu widzenia kierowców to dobra wiadomość, program CPN.
1: A tak, faktycznie. Już można taniej tankować, bo to od poniedziałku jest, nie?
0: Mój pech polegał na tym, że zatankowałem w piątek.
1: No,
0: zapowiedź tego, że będzie taniej, pojawiła się kilka godzin później.
1: Ajajajajaj. Kwadrans po 8:00, poranna rozmowa. Dzięki.
0: Dziękuję.

0: Za 13 minut będzie godzina 8, a to był słodko-gorzki dzień dla polskich tenisistek na turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Iga Świątek po trzysetowej batalii pokonała Greczynkę Marię Sakkari. Pierwszego seta przegrała do czterech, natomiast później wygrała 6-1, 6-1 i awansowała do czwartej rundy. Natomiast na trzeciej rundzie rywalizację zakończyła Magdalena Fręch i Maja Chwalińska, która przegrała z Rosjanką Dianą Schneider.
1: Na korcie oglądaliśmy tę najlepszą igę, jaką pamiętamy z poprzednich lat. Rywalka naszej tenisistki nie była w stanie wytrzymać wręcz szalonej intensywności Polki w drugim i trzecim secie. Maria Sakkari była wtedy bezradna. Brakowało jej również sił. Maria grała świetnie w pierwszej partii. W kolejnym drugim secie musiałam więc pokazać coś więcej. Poza tym czułam się coraz lepiej. Im dłużej byłam na korcie, tym bardziej łapałam rytm. Jestem bardzo zadowolona z tego, co zaprezentowałam. To daje mi więcej pewności siebie, mówiła po wygranej Iga Świątek, która w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Paris. Meczu naszej najlepszej tenisistki nie przerwał deszcz. Zupełnie inaczej było w pojedynkach dwóch pozostałych naszych reprezentantek. Dwukrotnie spotkanie Magdaleny Fręch z Kazaszką Rybakiną przerywał deszcz. Nasza reprezentantka grała naprawdę dobrze,

0: ale przeciwniczka była zbyt wysoko dysponowana, aby dać się pokonać. Pogoda bez znaki dała się również Mai Chwalińskiej. Jej mecz z Rosjanką Schneider również był przerywany. Ostatni raz, gdy w drugim secie Polka prowadziła 4-1. Po wymuszonej przerwie Chwalińska nie potrafiła utrzymać tej przewagi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: No ja muszę przyznać, że Iga Świątek potem dodała taki bardzo duży, mądry post o hejcie, który ją niestety spotyka. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Jak można hejtować naszą Igusię albo naszego Robercika? Już się cieszmy, że mamy takich wspaniałych atletów.

0: W Radio Opole 7:58, a to oznacza, że już za 2 minuty najnowsze wiadomości, także zostańcie z nami.
1: Radio Opole.
2: Reklama.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

0: roku, 17 sierpnia.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: Zbliżamy się do godziny 8, a dziś mamy 18 dzień sierpnia. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
4: Straż pożarna podsumowała dotychczasowe interwencje związane z ulewami.
5: Dwie osoby zostały ranne wskutek przechodzących burz.
4: Remont rynku w Niemodlinie rozpocznie się później niż planowano, a już wkrótce na konta emerytów trafią tegoroczne czternastki.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Daniel Klimczak.
4: Ponad 1120 strażackich interwencji związanych z usuwaniem skutków burz, które przeszły nad znaczną częścią kraju. Starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej PSP powiedział, że od wczoraj najwięcej wyjazdów odnotowano w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim.
5: Większość interwencji to dotyczy usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz dwie osoby zostały ranne wskutek przechodzących burz w województwie małopolskim.
4: Opolscy strażacy wyjeżdżali wczoraj 87 razy. Najwięcej interwencji odnotowano na południu regionu. Obecnie trwa wypompowywanie wody z kotłowni żłobka w Głuchołazach.
6: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
4: Wygasło 60-dniowe memorandum, które miało doprowadzić do pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump odmówił przedłużenia porozumienia. Teheran nie jest skłonny do kapitulacji. Przyszłość trwającego niemal pół roku konfliktu pozostaje niejasna, o czym z Waszyngtonu donosi Marek Wałkuski.
7: Memorandum podpisano 17 czerwca. Prezydent Trump zrobił to podczas wizyty w Paryżu. Dokument zakładał natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach. Waszyngton obiecał zniesienie blokady morskiej irańskich portów w ciągu 30 dni oraz pakiet odbudowy wart 300 miliardów dolarów. W zamian Teheran zgodził się rozminować cieśninę Ormuz i przez 60 dni przepuszczać statki. Żaden z tych warunków nie został spełniony. Głównym punktem sporu pozostaje cieśnina Ormuz. Zakłócenia żeglugi powodują wysokie ceny ropy, a w konsekwencji drogie paliwa na stacjach benzynowych.
4: Wracamy do regionu. Przebudowa rynku w Niemodlinie rozpocznie się później niż zakładano. Na etapie uzgodnień okazało się, że zarządca sieci gazowej chce wymienić swoją infrastrukturę, co opóźni start robót. Gazownicy muszą wykonać projekt i zdobyć pozwolenie na budowę, mówi burmistrz Bartłomiej Kostrzewa.
8: Dlatego będziemy mieli pewne opóźnienie i jeszcze firma nie wchodzi, mimo że mamy już podpisaną umowę. Mam nadzieję, że nie będzie to wpływało na odbiór końcowy, który jest przewidziany na lipiec przyszłego roku. Myślę, że mieszkańcy to rozumieją, że nie ma sensu dwa razy rozkopywać miasta.
4: A koszt tych prac to ponad 4 miliony złotych.
6: Wiadomości ważne dla Ciebie.
4: We wrześniu ZUS wypłaci 14. emeryturę. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków. Jeszcze przed 1 września pieniądze z tego tytułu otrzyma 12,5 tysiąca mieszkańców regionu, mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
9: Klienci z terminem na pierwszy dzień miesiąca dostaną dodatkową emeryturę o wartości ponad 18,5 miliona złotych brutto. W tym roku 14. emerytura to ponad 1978 złotych brutto i to jest o niemal 100 złotych więcej niż rok temu.
4: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadranse po 8. Gościem Ireneusza Prochery będzie regionalny rzecznik Koalicji Obywatelskiej Przemysław Pospieszyński.
10: Będę pytał, na ile kaprysy Aury są politycznym kłopotem, bo w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z dyskusją na temat ewentualnych nieprawidłowości w przyznawaniu środków z pomocy powodziowej. No a dzisiaj media społecznościowe huczą od komentarzy dotyczących tego, na przykład co się wydarzyło w Głuchołazach, a tam niedawno otwierany piękny nowy most, no i internet nomen omen zalany obrazkami wody, która płynie ulicami.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 15 stopni mamy na termometrach teraz maksymalnie, dzisiaj 21 stopni możemy się spodziewać i na pewno będzie padać. W różnych miejscach w naszym regionie, ale dzisiaj możemy spodziewać się opadów deszczu, takich przelotnych. To nie będzie ciągły deszcz, ale również takie przelotne deszcze w środę i w czwartek.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A już za 11 minut będziemy mieli kwadrans po godzinie 8. Wtedy startuje poranna rozmowa. Kacper Śnigurski przy mikrofonie, Maciej Dudek ten program realizuje, a Rolling Stones śpiewają.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
0: Po reklamie.

0: W Radio Opole mamy kwadrans. Po godzinie 8 czas przenieść się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś Przemysław Pospieszyński, rzecznik regionalny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Wczoraj, siedząc na pana miejscu, przedstawiciel Konfederacji Nowej Nadziei bardzo mocno was krytykował, was, czyli koalicję rządzącą, za sposób przeprowadzenia odbudowy popowodziowej sprzed 2 lat i między innymi tutaj pojawiły się zarzuty dotyczące tego, co działo się chociażby w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale też i nasze lokalne, czyli dotacja dla przewodniczącej Rady Miasta w Nysie, zresztą właścicielki jednej z nyskich firm, nagrody dla urzędników wojewody. To taki polityczny kłopot, gorący kartofel, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o pomoc i odbudowę popowodziową dla rządzących. Zgodzi się pan z tym?
3: Częściowo się zgodzę, ale trzeba zauważyć, że politycy opozycji to jest ich wilcze prawo krytykowania i od tego są, żeby wytykać błędy rządzącym, ale proszę zauważyć, że to są jednostkowe przypadki. No i przy tak dużej skali pomocy zawsze znajdą się czarne owce, które próbują wykorzystać, tak jak mieliśmy właśnie to na Dolnym Śląsku. No tam widać ewidentnie było nieprawidłowości przy przyznawaniu tych dotacji pomocowych dla przedsiębiorców i dla mieszkańców. No i tam zostały wyciągnięte konkretne konsekwencje. Została pani wiceprezes odwołana. No, u nas jest troszkę inna sytuacja. No, na Opolszczyźnie więcej jest kłamstw, pomówień, manipulacji faktami, no bo jak popatrzymy szczegółowo na poszczególne czy nagrody w Urzędzie Wojewódzkim, czy też przypadek pani radnej Trytko z Nysy, no to jak wejdziemy w te szczegóły, no to ta sprawa wygląda o wiele klarownie i nie ma tutaj mówienia o jakichś wielkich nieprawidłowościach.
2: Czyli pani przewodnicząca już złożyła wyjaśnienie, bo jest członkinią Koalicji Obywatelskiej.
3: Tak, pani radna
2: zostały przyjęte,
3: złożyła oświadczenie, oficjalnie złożyła oświadczenie, złożyła też oświadczenie do przewodniczącego naszej struktury. Przyjęliśmy to oświadczenie. Oczywiście będzie ono jeszcze dyskutowane na gremium Rady Regionu szczegółowo, czy też jakie będą jakieś następne kroki czynione, ale na ten moment sprawa wygląda jasno. Pani radna otrzymała dotację, prowadzi biznes w Nysie, tak? Prowadzi zakład kosmetyczny, beauty. To jest normalny biznes jak każdy inny, a tutaj opozycja próbuje tutaj, że jak beauty, no to już nie powinna dostawać jakiegokolwiek pomocy, no bo jakim prawem?
2: Ucierpiała. Bo za mało zalana.
3: Została za mało zalana, nie podobno 5 cm wody, no pani radna w oświadczeniu napisała, że to nie było 5 cm, tylko 70 cm wody, była zalana cała piwnica, gdzie miała tam też swoje pomieszczenia, gdzie odbywały się zabiegi, kotłownia. I ten biznes był zamknięty fizycznie cały przez 2 dni, potem wznowił działalność, ale w ograniczonym zakresie i te kwotę 170 tysięcy złotych otrzymała na częściowo na pokrycie szkód, które zostały wyrządzone przez wodę, czyli skucie pewnie tynku, wymiany podłogi, wymiany pewnie jakichś urządzeń, bo pewnie miała tam w tych pomieszczeniach, czy też wymiana kotłowni, bo tam było 70 tysięcy i 100 tysięcy została, jak rozumiem, na postojowe dla pracowników, bo część pracowników może wróciła do pracy, ale część pracowników nie wróciła do pracy, pewnie usuwała skutki powodzi u siebie w domach, jak każdy polski przedsiębiorca, nieważne, czy to jest zwykły obywatel, który nie należy do żadnej partii politycznej, czy też polityk partii Koalicji Obywatelskiej, czy też Prawa i Sprawiedliwości, ma prawo ubiegać się o dotację, pomoc w razie takiego występowania takich kataklizmów. I pani radna się zgłosiła do Powiatowego Urzędu Pracy, który dysponował tymi środkami, złożyła odpowiednie wnioski, udokumentowała to i otrzymała pieniądze, nie dla siebie jako Leanty Trytko, żeby ona sobie te pieniądze wykorzystała w dowolny jaki chce sposób, tylko nie, na pokrycie szkód, czyli zapłacenie firmą, czy też na zakup materiałów, żeby odtworzyć zniszczoną materię, a także na pokrycie kosztów pracowniczych, które pewnie trafiły z powrotem do budżetu państwa, bo to do ZUS-u, do Ministerstwa w podatkach, do Ministerstwa Finansów, więc te pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z celem, tak jak pani radna argumentuje. No, mam nadzieję, że jeszcze pani radna jak wróci, bo przebywa na Europie, jak wróci to też, bo to jest taki zarzut, że nie pokazała zdjęć. No, mam nadzieję, że jak wróci, no to odkopie, wyciągnie ten wniosek i pokaże wszystkim, jak wyglądał ten zakład, żeby już zamknąć tą dyskusję wszystkim osobom, które próbują wykorzystać no, jej tragedię mieszkańców Nysy, ale nie tylko Nysy, powiatu nyskiego, całej południowej Polski, do tego, żeby uderzyć politycznie w przeciwniku, bo to jest łatwo powiedzieć, tak? Radna koalicji, powódź, Lokal zamknięty tylko 2 dni, 180 tysięcy złotych dotacji.
2: A nie wiem, czy pan czytał komentarze pod filmikami, tymi najświeższymi z Głuchołaz, na których to filmikach płyną strumienie wody przez centrum. No i tam też, że tak powiem, politycznie huczy. Więc to jest, to jednak jakieś te emocje polityczne to budzi.
3: Oczywiście, zawsze budzi emocje polityczne. No, niestety wczoraj mieliśmy do czynienia z powodzią błyskawiczną, tak? To były mocne opady deszczu. Dzisiaj w Opolu też doświadczyliśmy, że nagle z chwili pojawiła się wielka ulewa. Na szczęście chyba woda nigdzie nie zalała żadnych przejazdów, chociaż ciężko teraz stwierdzić w tym momencie. Ale w Głuchołazach mieliśmy tego, były zalane ulice. No i mieszkańcy znów jakby odczuli tą zjawisko tego żywiołu. Część piwnic została tam zalanych. Mają odczuwają na pewno jakiś ten gniew, no, ale mam nadzieję, że państwo znów stanie na wysokości zadania, pomoże tym mieszkańcom odtworzyć zalane piwnice, osuszyć to, tak żeby mogli znów powrócić do normalnego życia. No nie oszukujmy się, niestety mamy, klimat się zmienia, jak część właśnie tych prawicowych polityków, jak to politycy koalicji Konfederacji mówią nam, że nie, że klimat się nie zmienia, nie ma czegoś takiego jak globalne ocieplenie. No szanowni państwo, no to właśnie to są efekty globalnego ocieplenia. Mamy końcówkę sierpnia, jak zawsze sierpień był stabilną pogodą, słoneczną, letnią, a teraz mamy pogodę iście jesienną, nawalne deszcze, które powodują to, że kanalizacje czy małe rzeczki nie są w stanie tej wody zagregować i ona będzie wylewać. Niestety będziemy z tymi zjawiskami się borykać coraz częściej.
2: No i to kto by nie rządził, będzie miał ten problem.
3: Oczywiście, to czy będzie rządzić w przyszłości Konfederacja, czy dalej koalicja, czy Prawo i Sprawiedliwość, to też będzie się z tymi takimi rzeczami musiało zmierzyć.
2: To może o czymś przyjemniejszym. To jak długo będzie trwał program CPN i będziemy taniej płacili na stacjach? Ma pan jakieś przecieki, bo na razie do końca wakacji.
3: Na razie jest do 31 sierpnia założony ten program, tak aby jeszcze Polacy wracając w tym ostatnim okresie z wakacji mogli skorzystać z tańszych cen paliw, no bo niestety sytuacja w ciśnieniu Ormuz w rejonie Iranu no, nie napawa optymizmem. Wczorajsze deklaracje, że Donald Trump będzie chciał bombardować Oman, jak nie będzie pomagać Amerykanom, no tylko powoduje, że te ceny wczoraj skoczyło chyba 5-6% na giełdach, więc niestety polityka destabilizacyjna Donalda Trumpa powoduje, że ta presja cenowa będzie jeszcze wyższa, no ale weto prezydenta Narodowskiego, żeby nałożyć na koncerny paliwowe ten dodatkowy podatek od nadmiarowych zysków, mógłby pomóc to finansować ten program w dłuższym wymiarze. No, gdyby nie to weto, to ten program byłby dalej kontynuowany. Nie mielibyśmy tego przestoju w okresie lipca i połowy sierpnia, tylko ten program cały czas funkcjonował, a niestety prezydent Nawrocki na złość Polakom, na złość rządzącym, a w szczególności Polakom, zawetował tą ustawę, a tak to mielibyśmy dodatkowe ponad 5 miliardów złotych, żeby móc sfinansować ten program.
2: A będzie druga próba podejścia z tą ustawą?
3: No zobaczymy. Prace trwają, zobaczymy w jakim wymiarze. No prezydent, jak dobrze kojarzę, to tą ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego, więc troszeczkę sobie wybrał taką bezpieczną furtkę.
2: No to, czyli tak trochę bez rozstrzygnięcia.
3: Tak, bez rozstrzygnięcia i Trybunał, a wiem jak działa Trybunał Konstytucyjny w naszym kraju, na specjalne zamówienie polityków PiSu, więc pewnie będzie przeciągał jak najdłużej się da tą sytuację.
2: A myśli pan, że wybór Macieja Berka na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego usprawniłby pracę tegoż Trybunału?
3: Ja uważam, że Maciej Berek jest specjalistą w zakresie prawa. Część osób mu zarzuca, że jest polityczny, bo...
2: No jest doradcą premiera.
3: Był doradcą premiera, ale jest państwowcem. To nie jest członek Koalicji Obywatelskiej, to nie jest typowy polityk, że był parlamentarzystą czy senatorem. To jest człowiek, który zawsze pracował w administracji publicznej i jest fachowcem w swojej dziedzinie. Koordynował pracę rządu całościowo, więc taka osoba, która zna bardzo dobrze system prawny w Polsce, system legislacyjny, będzie tam odpowiednią osobą. I zarzucanie mu, że to jest jakiś partyjny siekacz, no to jest nadużycie. No, partyjniaków to mamy po drugiej stronie w Trybunale Konstytucyjnym, prezes Świączkowski i cała reszta polityków, która nawet sama ze sobą się kłóci, jak tym Trybunałem tak manipulować, aby tylko werdykty były po stronie tylko jednego środowiska politycznego.
2: No ale tutaj minister sprawiedliwości nawet siłowym wejściem grozi do Trybunału Konstytucyjnego. Myśli pan, że to rzeczywiście oczyściłoby atmosferę wokół tego Trybunału, czy raczej podgrzało?
3: No tutaj bym się nie zgodził jakimś siłowym wejściem tutaj z panem ministrem. No, trzeba szukać jakichś rozwiązań na miękko. No Trybunał Konstytucyjny niestety, to powinna być taka instytucja, która stoi na straży prawa. Niestety została przez decyzję, w szczególności poprzedniej ekipy, dość mocno obniżona jej ranga i nie wiem, ja nie mam pomysłu na to, co trzeba byłoby zrobić, czy zrobić jakiś całościowy reset Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno trzeba byłoby się jakoś jedna i druga strona sceny politycznej dogadać tak, aby ten Trybunał stał na straży Konstytucji, a nie po prostu
2: pracował
3: na zamówienie jakiejś partii politycznej.
2: Tak szczerze, widzi pan szansę na to w obecnych warunkach politycznych?
3: No
2: na
3: niestety,
2: dogadanie
3: nie,
2: się klasy
3: niestety
2: politycznej?
3: Nie. To widzę, jaki Trybunał podejmuje decyzję, no to nie widać w żadną stronę, żeby to miało pójść. No nie przyjmowanie ślubowań od prawidłowo wybranych sędziów, bo panu prezydentowi się nie podoba jedna czy druga osoba i życiorys to, co robiła w przeszłości. No to jest karygodne. No prezydent nie jest od tego, żeby oceniać czyjś dorobek naukowy, tylko od tego, żeby przyjąć ślubowanie od prawidłowo wybranego sędziego, który został wybrany przez polski Sejm. Tak jest ustawa i pan prezydent nie powinien tutaj jakkolwiek oponować, a widzimy, że robi tą destrukcję Trybunału i niestety, no, będziemy tak tkwić w tym pacie prawnym jeszcze pewnie przez parę lat. No zobaczymy, jak to w przyszłości wyjdzie, ale no niestety...
2: Chociaż wymiana sędziów się będzie odbywała, bo się kończą...
3: No tak, tylko że mamy czterech sędziów w zawieszeniu, którzy są prawidłowo wybrani, a prezydent stwierdza, że on ich nie zaprzysięży, bo oni byli z pakietu jeszcze Andrzeja Dudy, potem za jakieś dziwne tłumaczenia, potem, że złożyli to ślubowanie tutaj
2: Wobec, ale bez obecności.
3: Wobec prezydenta, ale nie w obecności. Pan prezydent mówi, no to przecież oni złożyli, no ale nie chce ich dopuścić do pracy świączkowskiej. No to jest taki absurd totalny, więc no niestety troszeczkę zaszliśmy za daleko w tym sporze, żeby jakoś go sensownie na ten moment rozwiązać.
2: Przemysław Pospieszyński, rzecznik regionalny Koalicji Obywatelskiej, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: 8:30 na zegarze. Daniel Klimczak w gotowości. Najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Krytyka rządu to prawo opozycji, ale w sprawie usuwania skutków powodzi na Opolszczyźnie dochodzi do manipulowania faktami, mówił w porannej rozmowie Radia Opole regionalny rzecznik Koalicji Obywatelskiej Przemysław Pospieszyński. Jak ocenił, przypadki nieprawidłowości na Dolnym Śląsku są marginalne i w naszym regionie nie dochodziło do takich sytuacji. Nawiązując do wczorajszej ulewy w Głuchołazach, wyraził przekonanie, że państwo pomoże poszkodowanym. Jak dodał, takie zjawiska pogodowe są skutkiem globalnego ocieplenia. Nasz gość odniósł się też do rządowego programu CPN. Jego zdaniem niższe ceny paliw mogłyby obowiązywać dłużej, gdyby prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała 5 osób w związku z udziałem w grupie podejrzanej o nielegalne składowanie i gospodarowanie odpadami. Funkcjonariusze przeprowadzili 31 przeszukań na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Łącznie zabezpieczono mienie o wartości kilkuset tysięcy złotych, w tym m.in. 2 samochody i kilka sztabek złota. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec 2 podejrzanych tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił. Wobec pozostałych 3 podejrzanych prokurator zastosował nadzór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych. Sprawa jest rozwojowa, funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 9:00, w nich m.in. złota alga, z powodu której wydano zakaz korzystania z kanału Gliwickiego.
3: Zakaz dotyczy przede wszystkim spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli w tej wodzie, połowu i spożywania ryb.
1: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na termometrach mamy teraz 16 stopni maksymalnie, możemy spodziewać się 21 stopni, jutro od 16 do 23, w czwartek 27.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Jednak najważniejsze informacje to te opady deszczu i one będą przelotnie występować zarówno we wtorek, w środę, jak i w czwartek. W piątek już może mniej.

0: Będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak.
1: Dzień dobry z Radiem Opole.
2: Za 22 minuty będzie godzina 9. Hanna Sterniuk-Mościcka w naszym studiu z Opolskiego Urzędu Statystycznego. Cześć Haniu, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Ty już po urlopie?
3: Po urlopie, tak.
2: I to był taki urlop związany z naturą, między innymi?
3: Oczywiście, z naturą. Odwiedziłam Karkonoski Park Narodowy.
2: O, widzisz, no to skoro już jesteśmy przy tym temacie, to również wiem, że są ciekawe statystyki z tym związane.
3: Jeśli podczas wakacyjnej podróży właśnie szukamy regionu, w którym szczególnie dużo terenu objęto ochroną, to warto na przykład spojrzeć na województwo świętokrzyskie. Tam aż 65% powierzchni województwa stanowiły obszary prawnie chronione. To jest najwyższy wynik w Polsce.
2: A w ogóle, jeżeli spojrzymy na całą Polskę, to jak to wygląda?
3: To jest też właśnie województwo świętokrzyskie, natomiast na drugim końcu tego zestawienia, czyli na samym końcu, znalazł się Dolny Śląsk. Tam było tych parków, właściwie takich terenów objętych ochroną, 19%.
2: Tylko możemy to też przeliczyć na mieszkańca jakby, tak?
3: Tak, jeżeli przeliczymy na mieszkańców, ile chronionej przyrody przypada na jednego mieszkańca, to zwycięzcą jest tutaj województwo warmińsko-mazurskie. Przypadało tam aż 8385 metrów kwadratowych obszarów chronionych. I dla porównania w województwie śląskim było to zaledwie 608 metrów kwadratowych.
2: No to jest bardzo duża różnica, ale do tego wątku będziemy wracać już za chwilę w Radiu Opole, bo jeszcze mamy mnóstwo ciekawostek statystycznych w tym temacie. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Kwadrans. Będziemy mieli godzinę 9, a my dzisiaj w Radio Opole opowiadamy o tym, że Polska jest naprawdę mocno zielona i jest chroniona. A więcej o tym opowiada Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Urzędu Statystycznego. No to jeżeli chodzi o całą Polskę, to jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o cały nasz kraj, to obszary chronione zajmowały ponad 10 milionów hektarów, czyli 1/3 powierzchni całego naszego kraju.
0: To jest dobry wynik chyba tak z tego, co patrzymy. No, ale to spójrzmy teraz dokładnie w Polskę. Ile mamy tych parków narodowych?
1: Parków narodowych mamy 23, które zajmują łącznie 314 tysięcy hektarów i największy jest Biebrzański Park Narodowy, najbardziej rozległy, ma 59 tysięcy hektarów, a najmniejszy jest Ojcowski Park Narodowy, zaledwie 2 tysiące hektarów.
0: Najwięcej kto ma parków narodowych?
1: No Małopolska, oczywiście tam jest aż 5 i wszystkie parki narodowe w czasie wakacji w 2024 roku, ale nie tylko w czasie wakacji, odwiedziło 16,5 miliona osób. To jest ponad 800 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
0: No i obstawiałbym, że góry.
1: Tak, góry są najbardziej popularne. Tatrzański Park Narodowy, tam odwiedziło ponad 5 milionów osób ten park. No i Karkonosze 2,4 miliona.
0: Do który park narodowy czuje się taki osamotniony trochę?
1: Chyba Narwiański Park Narodowy, bo odwiedziło go tylko 31 tysięcy turystów.
0: No ale jeszcze mamy takie ciekawostki chociażby odnośnie szlaków.
1: Tak, w polskich parkach narodowych wytyczono aż 435 szlaków turystycznych, które mają prawie 4000 kilometrów. I to są nie tylko szlaki piesze, ale także trasy rowerowe, konne i kajakowe.
0: No i muszę przyznać, że po takich szlakach chodziłem w tym roku i są absolutnie przepiękne. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem była Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Urzędu Statystycznego, która przyniosła dla nas dużo takich ciekawostek. Dzięki.
1: Dziękuję.

0: Jeżeli przegapiliście poranną rozmowę, w której gościem był regionalny rzecznik Koalicji Obywatelskiej Przemysław Pospieszyński, to nic się nie stało, bo taki skrót tej rozmowy w wiadomościach Radio Opole o godzinie 9, czyli za 2 minuty. Zostańcie z nami.
1: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
2: Reklama.
1: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
4: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
5: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 9, a dziś mamy 18 dzień sierpnia. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
6: Z powodu złotej algi wydano zakaz korzystania z kanału Gliwickiego. Jeszcze w tym miesiącu zostaną wznowione poszukiwania ofiar UPA w Późnikach. W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A szczegóły przedstawi nam Daniel Klimczak.
6: Krytyka to wilcze prawo opozycji, która jest od tego, by wytykać błędy rządzących, przyznawał w porannej rozmowie Radia Opole regionalny rzecznik Koalicji Obywatelskiej Przemysław Pospieszyński, zapytany o sygnały dotyczące nieprawidłowości podczas usuwania skutków powodzi. Jego zdaniem sytuacja z Dolnego Śląska to marginalny przypadek, a w naszym regionie dochodzi do próby manipulacji faktami.
7: Więcej jest kłamstw, pomówień, manipulacji, bo jak popatrzymy szczegółowo na poszczególne nagrody w Urzędzie Wojewódzkim, czy też przypadek pani radnej Trytko z Nysy. Ta sprawa wygląda klarownie. Pani radna otrzymała dotację, prowadzi biznes w Nysie. Była zalana cała piwnica, gdzie miała pomieszczenia, gdzie odbywały się zabiegi, kotłownia. Ten biznes był zamknięty przez 2 dni, potem wznowił działalność, ale w ograniczonym zakresie.
6: Naszego gościa zapytaliśmy o wczorajszą ulewę, która przeszła przez Głuchołazy i ponownie częściowo zalała miasto. Jak przyznał, takie sytuacje zawsze budzą emocje, ale w jego opinii państwo stanie na wysokości zadania i pomoże poszkodowanym.
7: Niestety wczoraj mieliśmy do czynienia z powodzią błyskawiczną. Mieszkańcy znów odczuli zjawisko tego żywiołu. Część piwnic została tam zalanych. Odczuwają na pewno gniew, no ale mam nadzieję, że państwo znów stanie na wysokości zadania, pomoże odtworzyć zalane piwnice, osuszyć to, tak żeby mogli znów powrócić do normalnego życia.
6: Zapytany o rządowy program CPN, nasz rozmówca przekonywał, że mechanizm obniżający ceny paliw mógłby obowiązywać dłużej niż przez 2 ostatnie tygodnie wakacji, gdyby prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: Zakaz korzystania z wód sekcji 6 kanału Gliwickiego. Wojewoda Śląski wydał takie rozporządzenie z powodu zakwitu złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
8: Zakaz dotyczy przede wszystkim spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli w tej wodzie, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych, w tym na przykład podlewania, uprawiania sportów wodnych i turystyki.
6: Z kanału Gliwickiego odłowiono do tej pory ponad 600 kg śniętych ryb. Zostaną one zutylizowane, a wcześniej zbadane przez służby weterynaryjne. Na całym kanale Gliwickim odbywają się też kontrolne patrole wody i lądu.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: W nich Ukraina nad Dnieprem. Coraz więcej głosów krytycznych wobec polityki wewnętrznej Wołodymira Załęskiego. Już od miesiąca wznawiane są protesty przeciwko jego decyzjom kadrowym, zwłaszcza po zwolnieniu popularnego ministra obrony. Więcej na ten temat wie Paweł Buszko.
9: Dziś ukraiński parlament prawdopodobnie ostatecznie zatwierdzi nowego ministra obrony, chociaż szanse na przywrócenie byłego już ministra Fedorowa, znanego z reform resortu obrony, są nikłe. To w centrum Kijowa, w jego jego sprawie jeszcze w niedzielę demonstrowało tysiące osób. Polityka kadrowa wymaga wyjaśnienia, zaznacza politolog Andrzej Horodnycki. Tymczasem komunikacja Załęskiego ze społeczeństwem kuleje. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby usłyszeć odpowiedzi na ogromną liczbę pytań. Także opiniotwórczy portal Zerkoło Tyżnia wskazuje na kryzys władzy. Załęski skupił całą władzę w swoich rękach i jednocześnie kończą mu się ludzie, którym ufa. Prezydent ma także świadomość, że spada mu poparcie. W niedawnym sondażu znalazł się na czwartym miejscu.
6: Pozostajemy za wschodnią granicą. Pod koniec sierpnia naukowcy wrócą do Puźnik na Wołyniu. Do tej pory odnaleziono tam szczątki ponad 40 Polaków zamordowanych przez UPA. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Ossowski, to jednak nie wszystkie ofiary.
2: Te informacje pochodzą zarówno od świadków, jak i przez analizy genetyczne. Widzimy dokładnie, że brakuje nam około połowy ofiar, tak więc wrócimy, będziemy dalej szukać. Relacje świadków, nawet bardzo precyzyjne, są trudne do weryfikacji w terenie z uwagi na to, że tam się wszystko zmieniło. Późniki pokazują trochę jak w soczewce, że prace, które prowadzimy na Ukrainie, są to prace ekstremalnie trudne.
6: Dzięki badaniom DNA szczątków naukowcom udało się zidentyfikować 8 zabitych w tej miejscowości. Trwają prace nad ustaleniem personaliów kolejnych osób.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
6: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
10: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W meczu 1/16 Polka wygrała z Greczynką Marią Sakkari 4-6, 6-1, 6-1. Mecz trwał godzinę i 58 minut. Trener tenisa Michał Gawłowski chwali szybkie przystosowanie się do nowych warunków naszej zawodniczki.
11: Zawsze trudno, żeby na nowo gdzieś tam się skoncentrować, bo to jednak jest zupełnie inny bagaż emocji, czyli ćwierćfinały, półfinały, finały turnieju i nagle trzeba dzień, dwa później wejść i grać na nowo od zera. A tym bardziej, że Iga bardzo czekała, bardzo chciała i dostała ten wygrany turniej w tym roku. Sakkari grać potrafi. Pamięta, jak wygrywała duże mecze, duże turnieje. To cieszy. Dobrze, że wygrane to najważniejsze.
10: Następną rywalką Polki będzie francuska Diane Paris. Na 3. rundzie udział w turnieju zakończyła Maja Chwalińska, która przegrała z Rosjanką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Wcześniej zawodami pożegnała się Magdalena Fręch. Polska płotkarka Pia Skrzyszowska została wybrana przez lekkoatletów do komisji zawodniczej European Athletics na kadencję do 2030 roku. Głosowanie odbyło się podczas Mistrzostw Europy w Birmingham, z których Polka przywiozła również srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki. W nowej roli chce skupić się na reprezentowaniu głosu sportowców, dbałości o ich dobrostan oraz tworzeniu bezpiecznego środowiska w sporcie. Poprzednim Polakiem w tym gronie był biegacz Marcin Lewandowski. Kornelia Marczak i Paulina Cybulska awansowały do drugiej rundy debla podczas badmintonowych Mistrzostw Świata w stolicy Indii Delhi. W swoim pierwszym spotkaniu Marczak i Cybulska pokonały egipską parę Nor Ahmed Yusuri i Doha Hany 2-0. I na koniec futbol. Arka Gdynia pokonała Puszczę Niepołomice 3-0 w meczu 4. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, drugie miejsce zajmuje Arka, a trzecia jest Stal Mielec. Odra Opole po ostatniej wygranej nad Wartą Poznań 3-1 plasuje się na 10. pozycji. W 5. kolejce spotkań niebiesko-czerwoni zagrają na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To spotkanie w sobotę o 15.30.
1: Pogoda.
12: 16 stopni mamy na termometrach. Taki rześki jest ten poranek. Trzeba przyznać, że do tego opady deszczu solidne dzisiaj będą występować, ale też przelotnie. Maksymalnie 21 stopni. Jutro od 16 do 23. W czwartek 27.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: Natomiast ostatnio, wczoraj w Opolu bardzo dużo się działo w związku ze znalezieniem tych różnych moździerzy i o tym już niedługo.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut mamy po godzinie 9, a w studiu Radio Opole podkomisarz Marta Białek z opolskiej policji. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj bardzo się dużo działo, trzeba przyznać. Policja zablokowała ulicę Niemodlińską. Wyglądało to nerwowo, ale chyba sytuacja jest opanowana. Na placu zabaw przedszkola znaleziono całkiem sporo ładunków wybuchowych takich.
2: Zgadza się, to były ładunki wybuchowe z okresu II wojny światowej, tak wstępnie określono. Podczas prac remontowych znaleziono te ładunki. Policjanci brali udział przy zabezpieczaniu tych materiałów. Główną rolę odgrywali również saperzy, którzy po zabezpieczeniu odpowiedzialni są za neutralizację. Natomiast to jest taki dobry temat dla przypomnienia kilku ważnych zasad bezpieczeństwa, co zrobić w przypadku odnalezienia tych materiałów wybuchowych.
1: Bo tutaj w tym przypadku procedury zostały wypełnione wzorowo chyba.
2: Zgadza się, natomiast często spotykamy się z takimi sytuacjami, że ktoś w momencie, kiedy znajdzie jakieś takie niebezpieczne pamiątki właśnie z okresu II wojny światowej, to próbuje je przenosić, wykopywać dodatkowo, albo właśnie zakopywać.
1: Ktoś przyniósł na komendę, tak?
2: Była taka sytuacja w zeszłym roku, w październiku w powiecie głubczyckim, gdzie mężczyzna przyniósł ten materiał wybuchowy do domu i uległ on wybuchowi. Trzeba było ewakuować 36 osób, dwie osoby z mieszkania trafiły do szpitala, więc tutaj nie ma żartów. Apelujemy, żeby podczas właśnie jakichś spacerów, czy właśnie podczas budowy, czy remontów, kiedy tego typu materiał zostanie znaleziony, żeby tego nie dotykać, nie przenosić, nie ruszać, tylko po prostu wezwać służby i my zarówno z saperami odpowiednio się tym zajmiemy.
1: No i do tego tematu będziemy już za chwilę wracać w Radiu Opole.

0: 18 minut już mamy po godzinie 9, a dzień potrwa 14 godzin i 33 minuty, jak dobrze pamiętam. A to oznacza, że no niestety coraz krótsze robią nam się te dni, a to oznacza, że musimy też pamiętać o innych obowiązkach z tym związanych. Marta Białek z Opolskiej Policji w naszym studiu.
1: Zgadza się, tutaj lato nam przypomina, że już powoli się kończy i że powoli, na razie bardzo powoli wkraczamy w ten sezon jesienny, więc z naszej strony jako polskich policjantów tutaj zwracamy uwagę przede wszystkim i apelujemy do rowerzystów, którzy na przykład poruszają się w godzinach porannych czy wieczornych, wracają czy też jadą do pracy, żeby zadbali o oświetlenie jednośladu, żeby ubrali kamizelkę odblaskową albo jakiś inny element odblaskowy, żeby po prostu jeszcze dodatkowo byli widoczni, no bo te poranne podróże stają się coraz takie bardziej uciążliwe i mogą być niebezpieczne.
0: Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ostatnio zainteresowała dosyć mocno, że to zachodzące słońce teraz niesamowicie może nas oślepiać przed przejściami dla pieszych. I to jest takie miejsce, przy którym warto zwolnić.
1: Ogólnie zawsze warto zwolnić i tak też mówią przepisy, że należy zachować szczególną ostrożność przed przejściem dla pieszych, ale to prawda, teraz to zachodzące słońce, czy nawet w ciągu dnia, jak jeszcze są opały oślepiające, słońce jest niebezpieczne i stwarza zagrożenie, więc tutaj naprawdę dwa razy warto się upewnić, zanim przejedziemy przez to przejście dla pieszych. Natomiast tutaj na jeszcze jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, bo zbliża się wrzesień, a wrzesień to jest czas, kiedy dzieciaki idą do szkoły, do przedszkoli, więc już teraz rodzice przygotowują tą wyprawkę szkolną, żeby właśnie w momencie przygotowywania zwrócić uwagę na różnego rodzaju elementy odblaskowe, które są w plecakach, w workach, jako takie dodatkowe wyposażenie naszych dzieci, co zdecydowanie zwiększy ich widoczność podczas drogi czy powrotu ze szkoły. My oczywiście też jeszcze niedługo ruszamy z akcją powakacyjną dotyczącą bezpieczeństwa. Będziemy też odwiedzać dzieciaki i przypominać im o tym, o czym należy pamiętać na drodze. Natomiast teraz jeszcze jest czas, żeby porozmawiać z dziećmi o takich podstawowych przepisach ruchu drogowego, no bo za 2 tygodnie ta szkoła się zaczyna.
0: Do tej rozmowy z Martą Białek wrócimy już za chwilę.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia. Po reklamie.

0: Za 28 minut będzie godzina 10. Wczoraj jechałem autostradą A4 jako pasażer. I jak zjeżdżaliśmy z autostrady A4, to bardzo uprzejmy pan policjant kazał dmuchnąć kierowcy. Kierowca dmuchnął, było 0-0 i był szalenie miły, ale był miły dlatego, że wszyscy byli trzeźwi. Natomiast mieliśmy akcję Trzeźwy Poranek na drogach Opolszczyzny. No i wyniki są wbrew pozorom całkiem niezłe, bo blisko 17 tysięcy badań trzeźwości. Liczba jest absolutnie kosmiczna i 47 zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu. Czyli te wasze trzeźwe poranki chyba działają na tych, którzy wpadają na strasznie durny pomysł, żeby wsiąść za kółko z promilami. O tym Marta Białek z opolskiej policji. Jeszcze raz, cześć, dzień dobry.
1: Jeszcze raz, dzień dobry. Działają. Tych działań właśnie prewencyjnych na drodze prowadzimy bardzo dużo. Natomiast trzeźwy poranek to już na stałe jest wpisana akcja w naszą służbę. Nie tylko właśnie po jakichś długich weekendach, ale właśnie wzmożone w takich na przykład okresach wakacyjnych. Cały czas dążymy do tego, żeby tych nietrzeźwych kierowców, czy w ogóle kierowców pod wpływem alkoholu na drogach nie było. Natomiast zdarzają się takie powiaty i zdarzają się takie działania, gdzie na przykład na 500 kierowców nie ma ani jednego, który by się zdecydował na jazdę pod wpływem alkoholu. Tak na przykład było wczoraj w powiecie nyskim, więc cieszymy się, że te nasze apele docierają do kierowców i zwracamy też uwagę do pasażerów, którzy widzą, że ktoś wsiada pod wpływem alkoholu, żeby reagowali i żeby nie po prostu nie zostali obojętni, bo czyjaś głupota na drodze może się skończyć śmiercią dla kogoś zupełnie niewinnego.
0: No właśnie, ale to też działa. Są zgłoszenia, prawda?
1: Jest bardzo dużo zgłoszeń od świadków kierowców, którzy jadą zygzakiem po drodze, którzy się dziwnie zachowują, którzy wykonują jakieś niebezpieczne manewry, albo także od osób, które na przykład widzą, że ktoś kupuje alkohol na stacji w sklepie i wsiada za kierownicę. Więc my takich ujęć obywatelskich zatrzymań nietrzeźwych kierowców mamy bardzo dużo, więc cieszymy się, że ludzie reagują, nie boją się reagować. Tutaj tylko wspomnę o takich zasadach bezpieczeństwa, czyli najlepiej jest, jeśli widzimy jakieś niebezpieczne zachowanie na drodze, zadzwonić na numer alarmowy 112, powiedzieć operatorowi, że właśnie widzimy kogoś, kto jedzie z zygzakiem, podać markę pojazdu, jeśli widzimy numer rejestracyjny, kolor, dokładnie miejsce, w którym się znajdujemy, jaka to jest droga, żeby patrol policji mógł swobodnie do tej osoby, do tego kierowcy dotrzeć i go zatrzymać. Natomiast byłabym bardzo ostrożna w sytuacjach, gdzie dochodzi do wyciągania kluczyków ze stacyjki, czy takiego bezpośredniego reagowania, dlatego, że różne sytuacje są. Ci kierowcy też często bywają agresywni. Pamiętajmy też o tym, że oni w każdej chwili mogą ruszyć. Zdarzały się już takie przypadki, gdzie ktoś został przez przypadek potrącony, gdy chciał interweniować, więc tutaj apeluję, żeby przede wszystkim w takich sytuacjach pamiętać o bezpieczeństwie własnym. Zawsze pozostaje to wezwanie numeru alarmowego 112 i to też, pamiętajmy, jest odpowiednia reakcja.
0: Dokładnie, a najmądrzejsza reakcja to nigdy, przenigdy nie wsiadamy po alkoholu za kółko. Marta Białek z opolskiej policji, dzięki ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i bezpiecznego weekendu życzymy wszystkim. Za 24 minuty będzie godzina 10.

0: Za 14 minut będzie godzina 10, a wczoraj dotarła do nas szalenie smutna informacja, bo środowisko artystyczne żegna Jana Frycza, aktor filmowy i teatralny. Zmarł w wieku 72 lat. Podczas prawie 50-letniej kariery występował m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie i Teatrze Telewizji Polskiej. Krzysztof Polasik, więcej o tym.
1: Jan Frycz debiutował w sztuce Damy i Huzary w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie w 1978 roku. Przez prawie pół wieku wystąpił w ponad 100 filmach i 150 spektaklach.
2: I za każdym razem to były niesamowite kreacje.
1: Mówi aktorka Grażyna Wolszczak.
2: Rola w Ślepnąc od świateł to w ogóle tam przeszedł samego siebie.
3: 50, proszę pana, się znajdzie.
1: Tą rolą Frycz zdobył serca młodszej widowni. Starsi pamiętają go m.in. z pornografii i Wielkiego Szu. Przez 4 dekady z Janem Fryczem współpracował Jan Englert.
4: Można było czerpać z Frycza. Można było współpracować z Frycem. A to się rzadko zdarza.
5: Przede wszystkim miał piękny głos i ujmującą osobowość.
1: Dodaje aktor i reżyser Jerzy Fedorowicz, a to próbka tego głosu z Archiwum Polskiego Radia.
6: Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić.
1: Aktor zdobył 3 Orły, Nagrody Polskiej Akademii Nauk za rolę w Pornografii, Pręgach i 25 latach niewinności w sprawie Tomka Komendy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: No jeżeli chodzi o jego rolę w Ślepnąc od świateł, to myślę, że te słowa zapamięta każdy na zawsze.
7: O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
0: Niesamowity aktor.

0: party.
1: Well, it's over.
2: Proszę bardzo, jak elegancko się zrobiło w naszym studiu. Iwona Tokarska, w ogóle swoją drogą bardzo elegancka. Krzysztof Rappli, jak zawsze.
3: A jak zawsze.
0: W koszuli. Dzień dobry.
3: Urok wewnętrzny prezentuję. Na zewnątrz go nie widać.
2: Co tam u was?
0: A nareszcie w komplecie dzisiaj się spotykamy i będziemy, mam nadzieję, że rozkręcać naszych słuchaczy, dlatego że pogoda taka trochę teraz się zrobiła średnia, więc my musimy troszeczkę humory poprawić naszymi głosami i tematami.
3: Dokładnie tak. Już konkurs będzie zabawny, myślę, bo będziemy chcieli prosić o fotografie z wakacji, te takie zabawne i okoliczności przyrody, w jakich powstawały, o to pytać. Ja już od razu zdradzam, żeby już się szykowali.
2: A fajne nagrody będą?
3: Kochany, od WOPR-u to najlepsze.
2: To piękna sprawa, to też wezmę udział. Ale nie wygra. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiaj. Kasper Śnigurski, Maciej Dudek, do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko, mimo tego, że pogoda, no nie najlepsza.

0: prawie 10:00. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Sprawdźmy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
1: Głucha łaza chytrywa sprzątanie po wczorajszej nawałnicy.
2: Były głównie podtopienia, jeśli chodzi o zalane mieszkania, to dwa takie przypadki.
1: Będzie kolejny przetarg na prace rewitalizacyjne w Niemodlińskim Zamku. W tych wiadomościach także serwis kulturalny pod redakcją Witolda Sułka.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
1: Zaczynamy od południa regionu. Głuche łazy sprzątają po wczorajszej nawałnicy. Służby interweniowały tam głównie w związku z podtopieniami po przeciążeniu kanalizacji deszczowej. Na terenie gminy wylał też miejscowy potok, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
2: Mieliśmy 44 interwencje. Głównie woda nie mieściła się kanalizacji deszczowej. Były głównie podtopienia. Jeśli chodzi o zalane mieszkania, to dwa takie przypadki. Wylał potok Bodzanowski, który był robiony przez Wody Polskie po powodzi i teraz trudno powiedzieć, czy to, że woda nie wdarła się do mieszkań, to dzięki temu, że potok był pogłębiony i umocnione brzegi, czy też może było tam coś źle zrobione, dlatego woda wylała. Ale proszę pamiętać, że pół godziny spadło tyle deszczu, ile w sierpniu spada przez cały miesiąc.
1: A właśnie teraz w Głuchołaskim Magistracie rozpoczyna się narada poświęcona skutkom wczorajszej ulewy z udziałem wicewojewody Piotra Pośpiecha. Na miejscu jest także nasz reporter. Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Opole.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Amerykańska marynarka wojenna podpisała kontrakt o wartości blisko 23 miliardów dolarów na zwiększenie produkcji rakiet Tomahawk. Umowa ma uzupełnić zapasy amunicji, które Stany Zjednoczone wyczerpały w czasie trwającej od ponad pół roku wojny z Iranem, donosi Marek Wałkuski.
5: Umowa została zawarta na 7 lat. Raytheon ma produkować ponad 1000 rakiet rocznie. Dziś wytwarza ich zaledwie 60. O kontrakcie poinformował pełniący obowiązki sekretarza marynarki wojennej Hung Kao. Amerykańskie zapasy rakiet dalekiego zasięgu i pocisków przechwytujących są na wyczerpaniu po ponad 6 miesiącach nalotów na Iran. Armia zużyła prawie wszystkie pociski typu Atacams, z których każdy kosztuje ponad milion dolarów. Pentagon wystrzelił także blisko 80% pocisków przechwytujących systemu THAAD i mniej więcej połowę pocisków do baterii Patriot. Według amerykańskich mediów braki amunicji ograniczają prezydentowi możliwość podjęcia większych operacji bojowych.
1: Wracamy do regionu. Potrzeba drugiego przetargu do wyłonienia wykonawcy rewitalizacji Zamku Książęcego w Niemodlinie. Trzy oferty złożone w pierwszym postępowaniu przekroczyły zakładany budżet, mówi administrator obiektu Joanna Kardasińska.
6: Mamy nadzieję, że uda się jeszcze wypracować pewne założenia, które pozwolą zakontraktować prawidłowo tę pracę. Nasz kosztorys też nie był przygotowany na szybko, tylko był przemyślany i stąd tutaj bardzo się zastanawiamy, jak to będzie wyglądało. Natomiast nie poddajemy się, zachęcamy wszystkich, którzy mają doświadczenie z pracy na zabytku, aby pretendowali do wspólnej pracy na rzecz ochrony.
1: Postępowanie ma zostać ogłoszone w tym tygodniu. Plan zakłada rozpoczęcie prac we wrześniu i zakończenie ich w przyszłym roku.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Około 600 ukraińskich dronów zaatakowało Moskwę. Rosyjskie media państwowe napisały, że był to jeden z największych ataków na miasto w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Pożary zarejestrowano w kilku miejscowościach aglomeracji. Według lokalnych serwisów internetowych uszkodzone zostały magazyny Whiteberries, centrum handlowe i kilka domów. Atak rozpoczął się wczoraj wieczorem i trwał do świtu. Mer Moskwy poinformował o zestrzeleniu 200 bezzałogowców, ponad 5 tysięcy gospodarstw domowych i około 45 obiektów socjalnych nie ma prądu. Zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski apeluje o zapinanie pasów bezpieczeństwa w autokarach. Przypomniał on, że pasażerów zobowiązują do tego przepisy. Zapięte pasy zwiększają też szanse przeżycia wypadku.
7: W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie. Ba, ci, którzy zostaną uratowani, mają na tyle sił, że mogą pomagać ofiarom.
1: Po tragicznym wypadku na Węgrzech GITD zapowiada ściślejsze kontrole autobusów przewożących turystów.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4:50.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
8: Witold Sułek. Spotkajmy się. To inicjatywa organizowana w Opolu przez kolektyw Łącznik Równości, skierowana do młodych dorosłych od 18 do 35 roku życia.
9: Myśmy wyszli od tego właściwie, że mamy teraz do czynienia z dużą ilością młodych osób, które czują się bardzo samotnie. Postanowiliśmy stworzyć im miejsce, grupę, w których nie tylko będą się czuli bezpiecznie, nie tylko będą mogli sobie coś razem wspólnie porobić, ale też w której poczują się chociaż przez tą chwilę mniej samotnie.
8: Mówiła Katarzyna Chmielewska, przedstawicielka organizatorów. Spotkania odbywają się całkowicie za darmo we wtorki od godziny 17 do 19, a zbiórka uczestników odbywa się pod biblioteką na placu Kopernika. Zmieniamy temat. 29 sierpnia w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu wystąpi lwowski zespół Gulaj Gorod. Koncert odbywał się będzie w ramach projektu Unia Kultur Polska-Ukraina, który rozpocznie się 23 sierpnia wystawą Natalii Nosowej w Domu Sztuki Żar.
10: Natalia od pewnego czasu ilustruje również książki dla takiego wydawnictwa Top of the Top, czyli Starego Lwa ze Lwowa. Natalia ilustruje tam książki, projektuje okładki i to właśnie te prace będziemy prezentowali na wystawie.
8: Mówiła Monika Ostrowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które jest organizatorem projektu. Szczegółowy program mogą Państwo znaleźć także na stronie Radia Opole, które objęło je patronatem medialnym.
3: Pogoda.
0: 16 stopni pokazują polskie termometry. Jest pochmurno, jest tak szaro-buro i aktualnie w Opolu pada. Dzisiaj maksymalnie do 22 stopni i ten deszcz może nam towarzyszyć przez cały dzień. Jutro maksymalnie do 24 stopni i też może od czasu do czasu popadać.
4: No rzeczywiście tak, potwierdzam tą 16, chociaż moja optymistyczna mapka już się wyrywa i chce pokazać 18 stopni. No dajmy jeszcze chwilę, może to wszystko troszeczkę się rozgrzeje, ale na razie tak. Opole 16 jeszcze mamy także w Kluczborku, Namysłowie, Brzegu i Nysie. No 17 w najcieplejszym jak zwykle mieście naszego regionu, czyli w Kędzierzynie-Koźlu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Maciej Dudek ten program realizuje. A mi miło powitać w studiu Iwonę Tokarską.
0: Bardzo się cieszę. 2 tygodnie wakacji nam jeszcze zostały, tak?
4: No, to teoretycznie
0: trzeba
4: tak.
0: To dobrze wykorzystać.

0: Radio Opole. Radio dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
0: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: A do wygrania jest u nas zestaw gadżetów od Wopru. Mamy tam plecak, bojka z akuracyjną, parasol, ręcznik plażowy oraz piłkę plażową, czyli wszystko to, co dzisiaj Wam się raczej nie przyda, ale w kolejnych dniach, kiedy wyjdzie słońce, oj, to będzie można doskonale z tego korzystać, na przykład na opolskich akwenach.
2: Bądźmy dobrej myśli, no kiedyś to słońce wróci, przecież daleko nie poszło, ale faktycznie tak się złożyło, że akurat wracamy z tymi nagrodami, a w poprzednim tygodniu bardzo Wam się te konkursy podobały, było dużo telefonów, to liczymy na to i dziś. A dziś to w ogóle mamy tak Światowy Dzień Fotografii, więc pytanie brzmi: opiszcie swoje najśmieszniejsze zdjęcie z wakacji, a przede wszystkim okoliczności jego powstania. No bo jak wiadomo, te okoliczności mogły być nawet ciekawsze niż samo zdjęcie. Na pewno macie jakieś wesołe historie z tym związane. Czekamy na nie. 774-541-541. No a te zestawy od Wopru tu u nas na Was czekają.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Mark Ambor, na antenie Radio Polo, The Proof. No, jeśli chodzi o dowody na to, że mamy świetnych na przykład lekkoatletów, no to mamy takie dowody, bo słuchajcie, ci właśnie wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. No i biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe.
1: Brawo, brawo, brawo. I ja też chociaż na urlopie to z radością obserwowałam te zmagania. Woman power było czuć, bo aż 7 z 8 krążków dla reprezentacji Polski zdobyły kobiety. Mm-hmm. Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów oraz brązę w sztafacie 4x100. Rozmawiał z nią Grzegorz Nowaczek.
2: Polska lekkoatletyka kobietami stoi, można powiedzieć. Były jakieś takie zazdrosne spojrzenia panów z naszej kadry w waszą stronę?
3: Nie wiem, nie skupiałam się na tym, ale to prawda, no lekkoatletyka jest kobietą, więc jakby jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków, może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekkoatletyka kobietami stoi.
2: Na pani koncie to był 3., 4. medal Mistrzostw Europy na otwartym stadionie. Tych medali ogólnie już na koncie bardzo wiele i zawsze mnie to zastanawia, czy sportowcy, wiadomo, powiedzą, że po powrocie jestem dumny i tak dalej, ale później gdzieś w głowie te poszczególne zawody zostają, czy to raczej zlewa się w taką całość?
3: No, jakby dużo zawodów mi się już też zaczyna zlewać, tak szczerze mówiąc, no bo już to 15 lat sezonu, no to jest naprawdę dużo, także niekiedy coś Madziulka mówi, że to wtedy i wtedy było, ja mówię, Boże Święty, nie pamiętam tego, więc te medale na pewno są taką przebitką w tych wspomnieniach, że zobacz, udało ci się, wszystko jest dobrze i no i masz.
2: To nie jest jeszcze koniec tego sezonu. Przed wami wszystkimi jeszcze sporo startów na różnych imprezach, ale będzie czas, żeby odpocząć chociaż chwilę?
3: Oczywiście. Bardzo jestem szczęśliwa, bo kończymy sezon tak naprawdę 26 sierpnia. Dawno tak szybko nie skończyliśmy, także super. Na pewno odpocznę, na pewno pojadę na wakacje, na pewno będę się cieszyć tym wszystkim, co się udało zrobić w tym sezonie. No i już tak naprawdę od października przygotowania do następnego sezonu.
0: No to podsumujmy, reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej.
1: Najlepsi okazali się Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych, ale i tak duma rozpiera.

0: serce. Czy będziemy się pamiętać? Takie pytanie zadała w Radio Opole za 21 minut. Będzie 11, a pamięć to nam bardzo często przywracają też zdjęcia. I tak się dzisiaj składa, że mamy Światowy Dzień Fotografii. W związku z tym zerkamy sobie do tego, jakie są korzenie właśnie tej fotografii. Jak podaje Wikipedia, pierwszą trwałą fotografią był obraz wyprodukowany w 1826 lub 1827 roku przez Józefa Nicéphore Niépce'a, francuskiego wynalazcę. Obraz powstał na wypolerowanej cynkowej płytce pokrytej asfaltem syryjskim. Produkcja tego zdjęcia wymagała przynajmniej 8-godzinnej ekspozycji w słoneczny dzień.
1: Trochę sporo, tak. 7 stycznia 1839 roku Louis-Jacques Daguet ogłosił, że używając srebra i miedzianej płytki wynalazł proces zwany daguerotypem. No i podobny proces jest nadal używany, słuchajcie, w tych aparatach typu Polaroid.
0: W 1884 roku George Eastman wynalazł suchy żel, który nakładał na papier lub film. Dzięki temu fotografowie nie musieli nosić już fotograficznych płytek i innych ciężkich chemikaliów. W czerwcu 1888 roku aparat Kodak Eastmana wszedł na rynek ze sloganem reklamowym "You press the button, we do the rest". Wy naciskacie guzik, my robimy resztę.
1: Dobre hasło swoją drogą, tak. No a pierwsze już

0: Takie trwałe zdjęcie kolorowe, słuchajcie, zostało zrobione w 1861 roku przez szkockiego fizyka Jamesa Clerka Maxwella.
1: Ponieważ jedna fotografia mówi więcej niż 1000 słów, ta forma ekspresji stała się bardzo popularna. Dobry aparat fotograficzny to dziś ważniejsza kwestia przy wyborze telefonu niż różne jego pozostałe parametry.
0: No raczej tak, bo staliśmy się po prostu społeczeństwem obrazkowym. Na fotkach zbudowano pierwsze social media, dopiero potem na popularności zyskały rolki, no czyli te krótkie filmiki. Jesteśmy ewidentnie takim społeczeństwem obrazkowym. No i to chyba, obawiam się, że aż do przesytu czasami.
1: Ojcowie wynalazcy zapewne cieszyliby się, wiedząc, że załoga Apollo 11 zabrała na Księżyc aparat fotograficzny i wykonała nim ponad 120 zdjęć.
0: Ja natomiast jestem ciekaw, jakie byłyby ich miny, gdyby dowiedzieli się, że Jessica, tudzież inna Samantha, potrafi zrobić 150 zdjęć typu selfie w jeden wieczór. I to w niedoświetlonej toalecie dyskoteki.
2: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.

0: Sia, Unstoppable w Radio Opole. Za 10 minut będzie godzina 11, a my chyba nie powstrzymamy tego deszczu, który za moment pewnie będzie padał w stolicy regionu. Na moment wyjrzało słońce, ale to już się schowało.
1: No niestety, pogoda płata figle i to naprawdę takie dramatyczne. Wiadomości o pełnej oczywiście przygotowuje Daniel Klimczak. Na pewno będziemy mówić o skutkach tej wczorajszej ulewy, jaka przeszła między innymi nad Głuchołazami czy Bodzanowem. Skutki to zalane ulice i piwnice. Tam teraz trwa taka narada lokalnych władz z udziałem wojewody, wicewojewody. Na miejscu jest też nasz reporter Kuba Biel, który opowie w wiadomościach, jak dziś wygląda ten krajobraz po burzy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie.
3: Na zegarach dochodzi godzina 11. Przypomnę, że mamy już wtorek i to jest 18 dzień sierpnia. Światowy Dzień Fotografii między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
4: Wody Polskie wyjaśniają, dlaczego potok Budzanowskich wystąpił wczoraj z brzegów.
5: Od momentu wystąpienia zdarzenia pracownicy są w terenie.
4: Spore zainteresowanie wrześniową wizytą papieża we Francji, a prokuratura ma jutro przesłuchać youtubera z tu.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Daniel Klimczak.
4: Zaczynamy od południa regionu. Kilkadziesiąt sekund temu w Głuchołaskim Magistracie zakończyła się narada z udziałem wicewojewody. Jej głównym tematem są oczywiście skutki wczorajszej ulewy, która przeszła przez tę część regionu. Zalane ulice, które widzieliśmy na zdjęciach, to tylko część obrazu zniszczeń. Jak wiemy, woda wdarła się też do piwnic. Czy wiadomo już coś o ich skali? To pytanie do Kuby Biela, który od rana jest na miejscu.
7: Przede wszystkim są to, tak jak wspomniałeś, zalane piwnice, zalane posesje, te w szczególności w miejscowości Bodzanów. W tej chwili komisja, tak ją nazwijmy, ci uczestnicy spotkania, w którym brali udział m.in. wicewojewoda opolski, burmistrz Paweł Szymkowicz, są też przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, udali się w okolice szpitala, gdzie również doszło do delikatnych podtopień piwnic. Wszystko to za sprawą ogromnych nawałów, do których doszło tutaj właśnie w Głuchołazach, jak mówił Paweł Szymkowicz, czyli burmistrz Głuchołaz. Ponad 36 litrów wody spadło w tak krótkim okresie wczorajszego popołudnia właśnie na Głuchołazy i to spowodowało, że między innymi po prostu te studzienki kanalizacyjne nie dały rady, nie poradziły sobie z wodą przepływającą w takiej ilości. No i dlatego też mieliśmy efekt, czyli te podtopienia zarówno w Głuchołazach, jak i w Bodzanowie. Plan jest taki, że w tej chwili będzie przegląd tych najważniejszych punktów, które wczoraj uległy zalaniu. Następnie my jako redakcja Radia Opole udamy się do Bodzanowa sprawdzić, jak wygląda ta skala tam. Z tego, co taką pocztą pantoflową udało nam się dowiedzieć, dwie posesje ucierpiały nieco bardziej w samym Bodzanowie, więc będziemy to oczywiście sprawdzać na bieżąco.
4: Kuba Biel, dziękujemy i... Z Kubą łączymy się ponownie w kolejnych serwisach.
0: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
4: W związku z nawałnicą, która przeszła na południu regionu, Straż Pożarna interweniowała 44 razy. Starszy kapitan Dariusz Pryga z Komendy Powiatowej PSP w Nysie zapowiada, że strażacy również dziś będą pomagać mieszkańcom.
8: Można to porównać do powodzi błyskawicznej. Kolor tej wody przede wszystkim to istne takie błoto brązowe, taka maź. Starczyła dosłownie chwila, żeby te ulice zamieniły się rwące potoki. Głównie interwencje dotyczyły zalanych jezdni, zalanych piw, no i oczywiście powalonych drzew na jezdnie.
4: Jak wiecie z wiadomości, wylał też potok Bodzanowski. Trwa analiza wpływu obiektów znajdujących się w korycie i bezpośrednim sąsiedztwie cieku, takich jak mosty, kładki czy przepusty, mówi Patryk Bałajewicz z Wód Polskich we Wrocławiu.
5: Wody Polskie od lipca prowadzą na tym odcinku działania kontrolne dotyczące zabudowy, która może mieć wpływ na warunki przepływu wód. Od momentu wystąpienia zdarzenia pracownicy są w terenie. Służby prowadziły monitoring również w godzinach nocnych. Obecnie sytuacja ustabilizowała się, a na terenie działania RZGW we Wrocławiu nie obowiązują już ostrzeżenia związane ze wzrostem stanów wody.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Spore zainteresowanie planowaną na koniec września papieską pielgrzymką do Francji. Na spotkania z Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża w tym kraju od 18 lat. Szczegóły zna Stefan Folzer.
9: Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji wypełnione po brzegi Pola Elizejskiej. Wielki ołtarz w samym sercu stolicy. Takiego widoku można można spodziewać się już za nieco ponad miesiąc. Msza Święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty na Cekwaną. Już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób. Docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano około 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji do pomocy w organizacji wizyty. Do tej pory zgłosiło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy.
4: A prokuratura przesłucha jutro głównego podejrzanego w sprawie zwanej Pandora Gate. Stuart Cass, znany w sieci pod pseudonimem Stu, ma usłyszeć zarzuty za doprowadzenie nastolatek do czynności o charakterze seksualnym i rozpijanie małoletnich. W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski. I to ostatnie doniesienie, które miałem dziś do przekazania. Na Wiadomości od Południa zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Choć chmury wiszą tak jakoś niżej, to wyżej widać dużo błękitu i to jest myślę jakiś dobry prognostyk. Niestety w prognozach mamy przelotne opady deszczu dziś jeszcze jako te możliwe, no a zachmurzenie takie umiarkowane okresami duże. Do 21 stopni dziś maksymalnie, więc nie za ciepło, wiatr słaby, umiarkowany okresami porywisty, północno-zachodni to w dzień, a w nocy zachmurzenie umiarkowane, padać już nie powinno i tak maksymalnie 12 stopni na termometrach.
6: Po 20 mamy obecnie w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie, Koszlu 20. Jeden najcieplej w Głuchołazach.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A na zegarze mamy już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, tu Radio Opole. Cały czas na wakacjach. Iwona Tokarska,
3: Krzysztof Rap, no i Maciej Dudek, który dzielnie nasz program realizuje.
6: Zostańcie z nami co najmniej do 15. Już za moment przypomnienie naszej wakacyjnej zabawy, w której do wygrania jest mnóstwo plażowych gadżetów, a już teraz na naszej antenie Coldplay, Charlie Brown.
3: No to dajcie głośniej. A co?

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
5: No już, już. Biedactwo.
6: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
13: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Za nami Dawid Podsiadło w utworze Na Błysk. No a przed nami być może słoneczny weekend. To tak mówię ku ucieszeniu serc, bo na razie ta pogoda taka kapryśna i dużo pada. Ale spojrzałem teraz na prognozy. No i może nawet 26 stopni w sobotę będzie. A to dobrze się składa, bo mamy dla Was gadżety idealne do wypoczynku nad wodą od opolskiego WOPR-u, czyli przypomnę, tam w tym zestawie jest plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy, a także piłka plażowa. Tylko co zrobić, żeby wygrać? To już powie Iwona.
2: Opiszcie swoje najśmieszniejsze zdjęcie z wakacji i okoliczności jego powstania. A to pytanie związane jest oczywiście ze Światowym Dniem Fotografii, który dzisiaj obchodzimy. 774541541. Halo, halo?
3: Chciałam zrobić sobie taką słynną fotkę na plaży, na której romantycznie trzymam zachodzące słońce w dwóch palcach. Mąż robi pstryk, patrzymy na efekt, a tam słońce jest metr wyżej. Za to ja z wielkim uśmiechem i pełnym skupieniem szczypię w pośladek idącego w oddali potężnego pana o ścisłych slipkach.
2: Dziękuję. Może pani polowała na oko Saurona albo na księżyc w pełni.
1: Ależ to był niby przypadek. Ciekawe. Pan pewnie nie był niczego świadom, ten tam w tych slipkach opięty.
2: Z pewnością.
1: Na horyzoncie. No bardzo fajny telefon, ale nie jedyny, bo mamy jeszcze jeden pomysł, jeszcze jedna propozycja. Posłuchajcie.
4: Kiedyś przed laty byłam członkiem kółka fotograficznego. Fotografowaliśmy, a później wywoływaliśmy, korzystając z chemikaliów typu wywoływacz i utrwalać. Kiedyś mój opiekun kazał mi wywołać zdjęcie jego córeczki. Byłam w szoku, kiedy pod wpływem wywoływacza wywołałam zdjęcie jego córeczki, ale takie trójkowe, zrobione od środka nocnika.
1: Nie, to był żart. Wypadek przy pracy.
2: Oj.
1: Ciekawe macie te swoje przeżycia związane ze zdjęciami.
2: Dajcie znać, jakie jest wasze najśmieszniejsze zdjęcie z wakacji i jakie były okoliczności jego powstania. W zamian otrzymacie zestaw gadżetów, oczywiście, jeśli to będzie najlepsza odpowiedź. 774541541.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Steal Your Hearts, Gym Class Heroes, taki zespół śpiewał i grał, mamy w pół do 12. Teraz będzie też o bohaterach, no takich z rakietami, wraz z brawurowym powrotem Igi Świątek na twarde korty. W Radio Pole na wakacjach namiętnie śledzimy losy jej pojedynków, ale nie tylko jej.
1: W Cincinnati trwa prestiżowy turniej tenisowy rangi WTA 1000. Tej nocy trzy Polki rywalizowały tam w trzeciej rundzie. Magda Fręch, nasza Maja Chwalińska, no a wygrała tylko Iga Świątek, pokonujący Marię Sakkari 4 do 6, 6 do 1, 6 do 1, o szczegółach Jan Pachlowski.
2: Maria Sakkari w swoją grę w pierwszym secie włożyła mnóstwo siły. Potem tej siły wobec świetnie dysponowanej Świątek po prostu zabrakło. Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak, jak powinno. Zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka zaczęła popełniać błędy. Wiedziałam, że to już jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu, mówiła po meczu Świątek, która w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Parry. Deszcz dwukrotnie przerywał spotkanie Magdy Fręch z jedną z faworytek turnieju, kazaszką Rybakiną. Postawę Polki trzeba ocenić wysoko, ale niestety nie wystarczyło to na utytułowaną przeciwniczkę. Cały czas w tych przerwach staram się być aktywna, dlatego po powrocie na kort szczęśliwa jestem, że domknęłam drugi set. Podsumowała pojedynek z Fręch Rybakina. Deszcz przerywał również spotkanie Maji Chwalińskiej z Rosjanką Schneider. Przerwa źle wpłynęła na Polkę, gdy prowadziła w drugim secie 4-1, a wtedy deszcz zmusił zawodniczki do opuszczenia kortu. Po przerwie Chwalińska nie potrafiła skutecznie zakończyć tej partii i pożegnała się z turniejem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No to jeszcze dodajmy, że kolejną rywalką Igi Świątek już w czwartej rundzie tego turnieju w Cincinnati będzie już jutro francuska tenisistka Diane Parry.

0: sztucznie tupał nóżką do tego przeboju Bananarama Venus albo Venus, może tak bardziej po angielsku. No dobrze, za 18 minut będziemy mieli południe. Uwaga, drugiego dnia od uruchomienia programu ceny paliwa niżej, wersja 2.0. Koszty paliw na polskich stacjach, uwaga, pozostały bez zmian.
1: Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 41 groszy, a za benzynę 98-oktanową 7 zł i 20 groszy za litr. Cena za litr oleju napędowego to 7 zł i 37 groszy. Kierowcy zauważyli zmiany stawek i liczą, że te ceny utrzymają się na tym poziomie lub będą jeszcze spadać.
2: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
3: Z 8 na 7 się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
4: Coś się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
5: To wszystko są ruchy pozorne.
6: Niestety tankuję służbowym i nie zwracam uwagi na cenę.
0: No a tak a propos, czy zastanawiałaś się kiedyś ty, Iwona, że jakie jest takie najlepsze, ale takie najlepsze auto na świecie, wiesz, sumujesz wszystko. Prędkość maksymalną, liczbę koni, newtonometry, wyposażenie, systemy bezpieczeństwa, spalanie, ba, nawet kolor.
1: Obstawiałabym jakiegoś Bentleya, Bugatti albo Ferrari.
0: No i widzisz, tu się mylisz. Najlepsze auto na świecie to jest właśnie auto służbowe.
1: A program CPN potrwa do końca wakacji. Ceny paliw na stacjach są redukowane za sprawą obniżenia stawki VAT. Każdego dnia w połowie resort energii informuje o maksymalnych cenach benzyny, diesla na kolejny dzień.

0: Za 12 minut wybije 12. Czas na kolejny ciekawy przystanek na naszej podróży po Polsce, którą w te wakacje odbywamy wspólnie z pozostałymi rozgłośniami Polskiego Radia. I dziś Radio Kielce zaprasza nas na wycieczkę po województwie świętokrzyskim.
1: No ale to będzie, uwaga, wycieczka rowerowa, bo jak się okazuje, nie tylko ojciec Mateusz przemierza tamte tereny właśnie na jednośladzie. W tę podróż zabierze nas teraz Magdalena Sitek z Radia Kielce właśnie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
5: Dzień dobry. Jeśli szukacie miejsca, gdzie historia dosłownie leży na ziemi, a każdy podjazd opowiada inną legendę, to pakujcie rowery i ruszajcie w Świętokrzyskie. To region, który przyciąga kolarzy jak magnes, oferując unikalny miks natury i magii. A naszą wyprawę zaczynamy w Kielcach, stolicy regionu, która sama w sobie jest muzeum geologicznym na wolnym powietrzu. Miasto oferuje ponad 70 km ścieżek rowerowych. Razem z nami Lena Skibińska-Opoka, przewodniczka Świętokrzyska, instruktorka turystyki rowerowej.
6: Dzień dobry.
5: Gdzie my właściwie jesteśmy?
6: W Muzeum Geologicznym pod gołym niebem. Kielce to jedyne takie miasto, gdzie zamiast w korku może rzutknąć na przykład w Dewonie. Widzisz to wzgórze? To pierścienica. Tu mamy kła. Nasz pierwszy prawdziwy single track. 860 metrów adrenaliny, korzeni, dropów, ale to także wyprofilowane bandy, hopki, stoliki. Ścieżka znajduje się na zalesionym zboczu góry. Zaczyna się i kończy w pobliżu dawnej skoczni narciarskiej. Jest w pełni wkomponowana w otaczający las.
5: I warto dodać, że trasa jest ogólnodostępna i darmowa.
6: Tak. Choć główny nacisk położono na rozrywkę, to jednak nie jest to trasa dla tych, którzy wczoraj zdjęli boczne kółka.
5: Może zostańmy lepiej przy Dolinie Silnicy. Tam jest płasko, bezpiecznie.
6: No co ty? Rowerzysta w Kielcach musi poczuć kadzielnie, wietrznie. To nasze geologiczne perły.
5: Nie mam za dobrej kondycji. Może zatem jakaś spokojniejsza trasa rodzinna.
6: Okej. Okay. Świętokrzyskie to przede wszystkim podróż w czasie. Ruszamy zatem 18-kilometrowym rodzinnym szlakiem rowerowym śladami tetrapoda w stronę Zachełmia. To właśnie tutaj, w dawnym kamieniołomie, odkryto tropy najstarszego czworonoga, który wyszedł z wody na ląd około 390 milionów lat temu. Zachełmie to absolutny must see dla każdego, kto chce poczuć, jak długa jest historia naszej planety.
5: Czas na legendy. Góry Świętokrzyskie, najstarsze w Polsce, są nimi przepełnione. Pedałując w stronę Świętego Krzyża, minimy figurę kamiennego pielgrzyma. Co o nim wiadomo?
6: Jedna z legend mówi, że był to bardzo zarozumiały rycerz i odkąd został za swą pychę ukarany, to co roku przesuwa się w stronę klasztoru świętokrzyskiego zaledwie o jedno ziarnko piasku. A gdy tam już dotrze, nastąpi koniec świata. Jak wszystkim wiadomo, na szczycie Łysej Góry możemy podziwiać gołoboża, które według podań miały powstać podczas szalonych zabaw czarownic z diabłami.
5: Trasa na Gołoboże zdaje się być naprawdę trudna.
6: Tak właśnie jest. Trasa Puszcza Jodłowa Gołoboże na Łysej Górze jest wymagająca. Liczy ponad 60 km i

0: ma duże przewyższenia. Niektóre odcinki wymagają nawet prowadzenia roweru. Ale dotarcie na szczyt warte jest tego trudu.
1: Pewnie każdy rowerzysta słyszał o Green Velo. Nie każdy jednak wie, że początek tego liczącego około 2000 km szlaku swój początek ma właśnie w województwie świętokrzyskim.
0: Masz rację. I nie każdy również wie, że nasz świętokrzyski odcinek uznawany jest za jeden z najbardziej urozmaiconych krajobrazowo. Trasa prowadzi wśród malowniczych pasm gór świętokrzyskich przez tereny, z których roztaczają się piękne widoki, m.in. na Łysogóry. Szlak przebiega w pobliżu urokliwych miejsc, jak chociażby rezerwatów przyrody, Karczówka, Biesak Białogon czy Białe Ługi. Trasa kończy się, lub zaczyna, to zależy gdzie startujemy, w jednym z najpiękniejszych polskich miast, czyli w zabytkowym Sandomierzu, słynącym z malowniczej starówki, podziemnej trasy turystycznej. Zresztą dość powiedzieć, że sam ojciec Mateusz jeździ na swoim rowerze tymi trasami w poszukiwaniu rozwiązań kryminalnych zagadek.
1: Podsumowując, świętokrzyskie to rowerowy raj.
0: Ależ tak. Do zobaczenia na trasie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie. Podróżowanie z radiem.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
4: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie.
5: 12 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole we wtorek. To już 18 dzień sierpnia. Sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
6: Sytuacja ustabilizowana, ale rejon potoku Bodzanowskiego kontrolują pracownicy Wód Polskich. Posiedzenie aresztowe w sprawie polskiego kierowcy autokaru na Węgrzech. Rusza pierwszy etap modernizacji drogi na trasie Głubczyce-Wiechowice.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Wśród przyczyn podtopień w rejonie potoku Bodzanowskiego w gminie Głuchołazy, do których doszło wczoraj, Wody Polskie wskazują m.in. na intensywny spływ wód opadowych z okolicznych terenów rolniczych. W efekcie doszło do lokalnych podtopień, zalania dróg i posesji w sąsiedztwie cieku. Analizujemy również wpływ obiektów w korycie i sąsiedztwie potoku, jak mosty, kładki, przepusty, mówi Patryk Bałajewicz, rzecznik RZGW we Wrocławiu.
8: Wody Polskie od lipca prowadzą na tym odcinku działania kontrolne dotyczące zabudowy, która może mieć wpływ na warunki przepływu wód. Od momentu wystąpienia zdarzenia pracownicy są w terenie. Służby zarządu zlewni w Nysie prowadziły monitoring również w godzinach nocnych, patrolując przede wszystkim potok Bodzanowski oraz pozostając w stałym kontakcie z samorządami i służbami zarządzania kryzysowego. Obecnie sytuacja ustabilizowała się.
6: Na obszarze działania RZGW Wrocław nie obowiązują obecnie żadne ostrzeżenia hydrologiczne dotyczące wzrostu stanu wody, a w Głuchołazkim magistracie na temat skutków wczorajszej ulewy odbyła się narada lokalnych władz z wicewojewodą opolskim oraz przedstawicielami RZGW, a także GDDKiA. A w związku z nawałnicą, która wczoraj przeszła nad gminą Głuchołazy, Straż Pożarna interweniowała 44 razy. Dziś od godziny 7.30 kilkakrotnie usuwała skutki zjawisk pogodowych, pompując wodę oraz usuwając wiatrołomy.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
6: Sąd w węgierskim Miszkolcu podejmie decyzję w sprawie aresztu dla kierowcy polskiego autokaru w katastrofie na autostradzie M3. W nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Kierowca odmówił składania zeznań. Podczas policyjnego przesłuchania przekazał węgierski portal Blik. Mężczyzna nie ucierpiał w wypadku, ale pozostaje w szoku, gdy dowiedział się o rozmiarach katastrofy i liczbie ofiar. Prokuratura będzie analizować dane z tachografów, na przykład długość przerw obu kierowców na odpoczynek. Przewoźnik z powiatu jasielskiego zapewnił, że nie zostawi swojego pracownika bez pomocy. W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 rannych.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Rusza pierwszy etap modernizacji drogi na trasie Głubczyce-Wiechowice. Głubczyckie Starostwo Powiatowe otrzymało na inwestycje ponad 3 miliony złotych dotacji z subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury. Inwestycje będziemy realizować w trzech etapach, mówi Anna Kobierska-Mróz, starosta głubczycka.
9: Pierwszy etap inwestycji obejmuje odcinek od początku miejscowości Wódka do skrzyżowania z drogą wojewódzką 419. Będzie to ponad 2 kilometry drogi i musimy i chcemy już ruszyć lada dzień. Mamy zaplanowany jeszcze w tym tygodniu ogłoszenie postępowania przetargowego, tak żeby jak najszybciej wyłonić wykonawcę tej inwestycji.
6: A inwestycja, która ma usprawnić połączenie lokalnych miejscowości, ma być zrealizowana do końca roku. Anonimowe zgłoszenie świadka pozwoliło kluczborskim policjantom zatrzymać pijanego kierowcę z Wenezueli. W niedzielę rano dyżurny odebrał zgłoszenie o kierowcy Citroena, którego styl jazdy na Krajowej 11 między Sarnowem a Krzywizną mógł sugerować, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu. Policjanci pojechali we wskazany rejon, tam zauważyli pojazd ze zgłoszenia, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
10: Podczas kontroli przypuszczenia zgłaszającego szybko się potwierdziły. Badanie trzeźwości wykazało, że 33-letni obywatel Wenezueli miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna jest mieszkańcem powiatu ostrzeszowskiego. Nietrzeźwy kierowca został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a samochód odholowali na parking strzeżony.
6: Obcokrajowiec musi liczyć się z karą do 3 lat więzienia, wysoką grzywną, zakazem prowadzenia pojazdów oraz konfiskatą samochodu, bo miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Uff, ale zmokłam. Tylko na moment wybrałam się poza studio i trafiłam na największą możliwą ulewę. Od 19 do 21 stopni w naszym regionie przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć do samego wieczora. Nocą od 10 do 12 stopni, jutro od 21 do 23 i też spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, ale jak patrzę sobie na te wysuszone drzewa i chodniki, trawniki, to może niech trochę poleje.
7: No dobra, byle nie było jakiejś solidnej burzy, a teraz tak, jeśli chodzi o temperaturę w poszczególnych większych miastach regionu, to sprawiedliwie porówno podzielono, nie ma liderów. Wszędzie Brzeg, Nysa, Namysłów, Kluczbork, Opole, Kędzierzyn, Koźle, równiutko po 20 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rap, Maciej Dudek ten program realizuje.
5: A z nami już teraz Robin.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
5: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
4: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia. Tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców. Rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszia.opole.pl.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
7: Po reklamie.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: A do wygrania właśnie od WOPR-u mamy dla Was zestaw gadżetów. Jest wśród nich plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy oraz piłka plażowa. I tak się składa, że gdzieś to słońce tak niepozornie nam się przebija przez chmury, więc może jeszcze będzie dzisiaj okazja na plażowanie, więc tym bardziej musicie wziąć udział w naszej zabawie.
2: No dzisiaj jak dzisiaj, ale tak spoglądałem. W sobotę całkiem być może. Świetnie całkiem będzie. Być może. Liczymy na to. No ale dobrze, jeśli chcecie ten zestaw gadżetów, no to musicie o niego powalczyć. Wykorzystujemy do tej walki dziś Światowy Dzień Fotografii, bo pytanie brzmi, że, a właściwie prośba do Was, opiszcie nam takie Wasze najśmieszniejsze zdjęcia z wakacji, ale przede wszystkim okoliczności jego powstania. To jest dziś zadanie dla Was. Mnie się przypomniała taka historia, oczywiście internet tutaj zaszalał. Gdzieś tam w Chinach jest takie miasto, że pociąg wjeżdża do budynku i wszyscy na dole próbują robić sobie takie właśnie zdjęcia albo filmiki, jak to połykają ten pociąg, tak bawiąc się perspektywą, i ktoś w końcu wpadł na pomysł, żeby im zrobić zdjęcie. I słuchajcie, wygląda to przekomicznie, jak stoi, nie wiem, parędziesiąt osób na ulicy i wszyscy z otwartymi buziami jakoś tak wyglądają, jak karpie bez wody. No taka perspektywa. Ale 7, to 7, przykłady 4, z zagranicy, my 5, poprosimy o nas.
1: 5-4-1. Opiszcie swoje najśmieszniejsze zdjęcie z wakacji i okoliczności jego powstania.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Szukamy.

0: 27 minut po godzinie 12, a teraz będziemy podejmować bardzo ważny temat, bo skupimy się na zdrowiu brzuszków naszych dzieci, naszych najmłodszych. I tak się dobrze składa, że już we wrześniu nasze województwo odwiedzi mobilna klinika domu Ronalda McDonalda. A w naszym studiu Agata przybyła, franczyzobiorczyni McDonalda. Cześć Agata, dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Na czym my się będziemy skupiać? W ogóle do czego to doszło, że my musimy tak wnikliwie analizować te brzuszki naszych najmłodszych?
2: No słuchajcie, no profilaktyka jest jednak najważniejsza i tutaj ten wiek dzieciaków między właśnie 9 miesiącem a 6 rokiem ich życia jest na tyle intensywny rozwojowo, że niestety no takie sytuacje jak choroby nowotworowe również się zdarzają. I tutaj intencją tego jest wczesne wykrycie, bo jednak wykrywając takie zaburzenie, taką chorobę wcześniej, na wczesnym etapie jesteśmy naprawdę w stanie wyleczyć dzieciaczka całkowicie. Natomiast no, to nie tylko jedyne nowotwory, które to są choroby, które się zdarzają i wykrywamy, bo to są również różnego rodzaju
0: zaburzenia
2: dokładnie, wady wrodzone, nerek, czy tarczycy, bo to też tarczycy będziemy badać, także tutaj jakby to nie są, oczywiście nie szukamy nowotworu, nie chcemy go znaleźć, no ale jeżeli tak się wydarzy, to przynajmniej wiemy, co z tym dalej robić i rodzice są w stanie jakby szybko zareagować razem oczywiście ze służbą zdrowia.
1: To powiedzmy jeszcze tak, jak to będzie faktycznie właśnie fizycznie wyglądało. Trzeci dzień września to jest ten dzień, na który się szykujemy.
0: W Opolu.
1: Wcześniej ruszają zapisy i zaraz o tym powiemy, ale co, przyjeżdża sobie taka mobilna klinika, czyli coś tak na wzór mammobusu powiedzmy.
2: Dokładnie
1: tak. I tam
2: tak.
1: W środku te badania będą się odbywały.
2: Dokładnie tak, jest to duża ciężarówka, nie pominiecie jej państwo, będzie oczywiście oznakowana odpowiednio, ale na pokładzie tego samochodu znajdują się dwa gabinety, które są wyposażone w wysoko wyspecjalizowany sprzęt ultrasonograficzny z wykwalifikowanym zespołem lekarskim Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, także tam są dwa gabinety w ciągu takiego jednego dnia. Chcemy przebadać jak największą liczbę dzieci, biorąc pod uwagę, że pewnie jest 15 minut takie dobre badanie trwa, no to jesteśmy w stanie przebadać 70 dzieciaczków tego dnia 3 września i na to bardzo, bardzo liczymy.
0: 3 września będzie taka akcja w Opolu, ale już wcześniej, bo 1 września mieszkańcy Lubrzy będą mieli możliwość z tego skorzystać.
2: Dokładnie tak. Tak naprawdę mobilną klinikę zaprosiliśmy na 3 dni w Opolszczyznę. Tak jak już powiedziałaś, 1 września zaczynamy w Lubrzy, 2 w Krapkowicach, no i 3 września tutaj w Opolu. Także faktycznie nie tylko mieszkańcy Opola będą mieli okazję i rodzice nie tylko z Opola przypadać swoje dzieci.
1: A ponieważ ta liczba jest trochę ograniczona, tak jak mówiłaś, mniej więcej 70 dzieciaczków będzie można jednego dnia przebadać, no to te zapisy odpowiednio wcześniej ruszają, to jeszcze szybko powiedzmy o tym.
2: Tak, zapisy ruszają już jutro, drodzy państwo, 19 sierpnia, trwają do soboty 22 sierpnia na każdy z tych wydarzeń, co ważne. Zaczynają się od 10, trwają do 18. Liczba miejsc jest ograniczona, jak już padło i bardzo gorąco tego zachęcamy. Ta liczba, te zapisy są też spowodowane tym, że no jednak jest to badanie, do którego troszeczkę trzeba się przygotować. Pewnych rzeczy nie podawać dziecku wcześniej, ale o tych informacji udzielą już wolontariusze w momencie rejestracji, jeżeli państwo jutro zadzwonicie, czy tam w ciągu najbliższych kilku dni, ale to jest to, co mogę powiedzieć, żeby uspokoić rodziców. Jest to badanie bezbolesne. Odbywa się w takiej atmosferze bez łez dla dzieci, także tam są naprawdę osoby, które wiedzą, jak z dzieciaczkami pracować. Jest szybkie, bezpłatne, co ważne, to nie potrzeba żadnego skierowania. Wyniki otrzymujecie państwo od razu, no i mam nadzieję, że nie, no ale jeżeli byłyby konieczność dalszej diagnostyki, pogłębienia jej, to takie wytyczne, takie konkretne kroki również są państwu dawane.
0: Agata przybyła, franczyzobiorczyni McDonalda, jest naszym gościem. Rozmawiamy o przybyciu do Opola mobilnej kliniki domu Ronalda McDonalda. Zostańcie z nami.

0: Almost Monday na antenie Radio Pole. Better late than never. No dobrze, wracamy do rozmowy o zdrowiu brzuszków naszych dzieci, bo dziś rozmawiamy o takiej akcji Fundacji McDonalda, że słuchajcie, 3 września w Opolu, ale wcześniej też, bo i 1 września i 2 Lubrza, Krapkowice, pojawi się taka mobilna klinika. Będzie tam można zrobić USG jamy brzusznej dzieciakom między 9 miesiącem życia a 6 rokiem życia w studiu. Agata Przybyła, czyli właśnie franczyzobiorczyni McDonald's, no jeden ze sprawców tej całej akcji, zabiegała, jak się tu przyznała nam między wejściami, 2 lata
1: tak
0: o to, żeby ta mobilna klinika przyjechała właśnie na Opolszczyznę i żeby te dzieciaki można było badać.
1: No dokładnie tak, słuchajcie, bo akcja już jest bardzo długa, już pewnie wspomniałam, 2005 roku. Przebadaliśmy ponad 100 tysięcy dzieciaczków przez te lata, a w Opolu dawno nie było mobilnej kliniki, więc tak postanowiłam, że to już najwyższy czas, żeby i Opole, i jej mieszkańcy, i też w ogóle Opolszczyzna trochę miała szansę jednak zadbać o tych naszych najmłodszych.
0: No to musimy powiedzieć wszystkim, gdzie teraz mają szukać tych telefonów i gdzie się rejestrować, bo to trzeba zrobić z wyprzedzeniem. Przypominam, 70 miejsc przynajmniej w Opolu. No w każdym z tych miejsc, prawda? Mniej więcej tyle w ciągu dnia jesteście w stanie dzieciaków przebadać. No to jak to zrobić, żeby się zapisać?
1: Bardzo prosto. Prośba, żeby wejść na stronę Fundacji Dom Ronalda McDonalda. W zakładce Mobilna Klinika są konkretne informacje i linki do naszych wydarzeń lokalnych, czyli kliknąć na datę, kliknąć na miejscowość, która Państwa interesuje, i tam jest numer podany, na który trzeba jutro, najlepiej jutro, zadzwonić i zarejestrować dziecko. Tam tutaj już wolontariusze po drugiej stronie wyjaśnią cały proces, udzielą informacji, jak przygotować dzieciaczka, ale chciałabym, myślę, jeszcze podkreślić jeszcze raz, że to jest bezpłatne, bardzo przyjemne i jakby bezbolesne i szybkie badanie na koniec dnia, więc myślę, że warto zadbać o profilaktykę.

0: od godziny 10 do 18, tak?
1: Tak jest, od jutra do soboty, ale nie czekajmy do soboty, bardzo proszę Państwa.
0: 70 miejsc, tak jak wspomniałaś. Jak ten bus będzie wyglądał? Jak ta mobilna klinika ma przyciągnąć właśnie najmłodszych do tego, żeby wyszli do środka? Bo wiemy, że to często bywa problematyczne.
1: Oczywiście, czy ja zachęcam w ogóle rodziców, żeby też przyszli w przypadku najmłodszych z ulubionym pluszakiem, kocykiem. My też na miejscu z ekipą wolontariuszy będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby ta atmosfera jakby dla dzieciom sprzyjała, czyli też jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju umilacze czasu i nagrody za dzielne badanie.
2: Powiedzmy o tym, czy będą naklejki dzielny pacjent, czy coś lepszego?
1: Nie, no myślę, że tutaj pokusimy się o jakieś... może niesmaczniejsze, aczkolwiek bardziej przytulne nagrody dla milusińskich. Różniaste, które mogli kojarzyć być może z poprzednich edycji zabawek, które...
2: Czyli będzie zachęta, będzie nagroda.
0: A w jakich godzinach będą się same już badania odbywać?
1: Same badania będą się odbywać w godzinie 9-17, od godziny 9 do 17, także rejestrując się będą Państwo rejestrowani na konkretny 15-minutowy przedział. Tam również wolontariusze poproszą, aby być jednak 10 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną, no żeby dopełnić wszelkiej formalności, bo to też będzie musiała być udzielona zgoda na badanie i parę innych, więc tutaj pełny zakres informacji jutro już, czy w kolejnych dniach wolontariusze Państwu rejestrującym się udzielą.
0: Agata, gdybyś mogła tylko przypomnieć, w których miejscach zaparkują te samochody w poszczególnych miastach naszego regionu?
2: O właśnie.
1: Jasne, więc tak, zacząłem troszkę od tyłu, czyli bo o Opolu mówiliśmy dzisiaj najwięcej, więc 3 września w Opolu mobilna klinika stanie przy Toyota Parku, czyli na ulicy Oleskiej 70, natomiast w Krapkowie jak i w Lubrzy będzie to zlokalizowane badania będą przy parkingu, przy restauracjach McDonald's, czyli w przypadku Krapkowicach to jest na ulicy Prudnickiej 35, a w przypadku Lubrzy na ulicy Opolskiej 14.
2: A ja bym jeszcze dodał, że właściwie tak, mówimy o USG jamy brzusznej, ale właśnie jama brzuszna to jest bardzo pojemne stwierdzenie, czyli na przykład nerki, układ moczowy, to wszystko też w tych badaniach wychodzi, prawda?
1: Dokładnie
2: jeśli coś
1: tak.
2: Nie gra.
1: Dokładnie tak, jakby to jest cała jama brzuszna, w przypadku chłopców to jest też układ moczowy, czyli jądra. Badamy również tarczycę, także jesteśmy w stanie wykryć wszelkiego rodzaju powiększenia węzłów chłonnych, wrodzone wady budowy, właśnie nerek, jakieś tematy związane również właśnie z czasami ze niestąpieniem jąder u chłopczyków. Także to są różnego rodzaju, często nie bardzo poważne rzeczy, ale jednak takie, które wymagają zaopiekowania i jakby takich informacji, co dalej z danym tematem, jak się nim zaopiekować. Taki rodzic oczywiście takie zalecenia otrzymuje po takich badaniach.
0: Agata, muszę zapytać, a jeśli ktoś akurat ma dziecko, które właśnie skończyło 6 lat, czy jeszcze się zakwalifikuje?
1: Tak, zakwalifikuje się, bo to jest tak naprawdę tym momentem odcięcia, to jest skończony 7 rok życia, czyli jakby do 7 urodzin, o może tak. Zapraszamy wszystkich.
2: No to myślę, że grzechem byłoby nie skorzystać. Słuchajcie, do waszych miast przyjeżdża mobilna klinika, chce za darmo zrobić badania, jeśli macie dzieciaki w tym przedziale wieku, przypomnę, między od 9 miesiąca do 6 skończonego roku życia, no to korzystajcie. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Dzięki. Agata Przybyła, franczyzobiorczyni McDonald's, była naszym i waszym gościem.
1: Dziękuję. Piękne.

0: Jest Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Po reklamie.
3: Dosłownie za 10 sekund wybije godzina 13. Słuchacie Radia Opole, mamy wtorek i to jest 18 dzień sierpnia. Sprawdźmy, jakie ważne informacje ma do przekazania Newsroom.
4: Skutki nawałnicy w Głuchołazach. Elementy uzbrojenia będzie produkować Huta Małopane w Ozimku. Powiemy też, jakie będą jutro maksymalne ceny paliw.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: A w tym newsroomie przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
4: Najpierw jednak cztery zastępy Straży Pożarnej skierowano do Górażdży w powiecie krapkowickim. Tam przy ulicy Głównej w blaszanym obiekcie gospodarczym doszło do wybuchu oparów gazu z butli na propan-butan podczas odpalania kuchenki, która okazała się nieszczelna. W wyniku zdarzenia poparzony został mężczyzna, trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Działania w toku. Przenosimy się teraz do Głuchołaz, gdzie potężna nawałnica przeszła wczoraj nad miastem i okolicą, powodując lokalne podtopienia, zalania dróg i posesji. Strażacy przeszło 40 razy wzywani byli do usuwania skutków nawałnicy. Dziś od rana kilkakrotnie odpompowywali wodę. Usuwali też wiatrołomy. Na temat skutków wczorajszej ulewy odbyła się już narada w głuchołaskim magistracie. W mieście jest reporter Radiopole Jakub Biel. Powiedz, co już wiadomo o skali szkód.
6: Tak jest, jesteśmy w tej chwili konkretnie w Bodzanowie. To jest miejscowość tuż obok Głuchołaz, miejscowość, która po wczorajszej nawałnicy krótkiej, ale bardzo intensywnej i ucierpiała najbardziej. Tutaj mieszkańcy Bodzanowa w tej chwili cały czas doprowadzają swoje podwórka do jako takiego stanu, bo rzeczywiście tego błota tutaj jest strasznie dużo. Służby na miejscu cały czas pracują, są strażacy. No, przed chwilą rozpoczęła się konferencja prasowa, taki briefing prasowy bardzo szybko zwołany przez wicewojewodę opolskiego Piotra Pośpiecha, ale na miejscu też jest marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Są oczywiście władze lokalne, burmistrz, wiceburmistrz, są przedstawiciele Straży Pożarnej, którzy informują o tym, jakie to szkody zostały wyrządzone, jakie działania są prowadzone w tej chwili, a z tego, co udało mi się ustalić, no to między innymi podlane piwnice, przede wszystkim między innymi w szpitalu powiatowym w Głuchołazach, ale także na osiedlu właśnie w Głuchołazach, również w piwnicach pojawiło się kilkadziesiąt centymetrów wody, no i ten Bodzanów, który został bardzo mocno zalane w tej chwili. Czekamy na rezultaty tej konferencji ustalenia. W tej chwili te prace naprawcze w Towarzystwie Straży Pożarnej cały czas trwają.
4: To był Kuba Biel. Bardzo dziękuję za relację. Do tematu nawałnicy i jej skutków będziemy jeszcze wracać.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Korpusy bomb, rakiet i komponenty do amunicji artyleryjskiej mają być produkowane w Hucie Małopane w Ozimku. To efekt umowy podpisanej przez Niewiadów, Polską Grupę Militarną, Polską Grupę Hutniczą i Grupę Virtus. Huta Małopane obok Andorii z Andrychowa włączona będzie do Polskiej Grupy Hutniczej. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek mówi o wielkiej szansie dla Huty Małopane.
7: Z dumą wspieramy takie inicjatywy, rozwój naszych przedsiębiorstw w tak strategicznym sektorze. To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realny wkład w bezpieczeństwo kraju oraz impuls do dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w naszym regionie. Trzymam kciuki za pomyślną realizację tego przedsięwzięcia.
4: W planach jest rozwój produkcji odlewów żeliwnych i stalowych docelowo, także korpusów odlewów żeliwnych i stalowych docelowo, także korpusów bomb o wagomiarze 250 kg zgodnych ze standardem NATO. A Huta Małopanew jest najstarszą hutą w Polsce. Działa od 1754 roku.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Jutro za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 46 groszy, a za benzynę 98 7 zł 26 groszy, za olej napędowy 7 zł 47 groszy. W porównaniu z dzisiejszymi maksymalne ceny benzyny wzrosną jutro o odpowiednio 5 i 6 groszy, z kolei cena oleju napędowego spadnie o 10 groszy. Przed nami kolejny rajd po pograniczu polsko-czeskim. Trasa najbliższego wydarzenia w Parku Historii we Włodzieninie będzie nieco dłuższa. Ma być też więcej atrakcji dla uczestników.
2: Trasa będzie liczyła ponad 2 km i będzie więcej punktów kontrolnych. Część imprez będzie odbywała się już na samym placu w Parku Historii we Włodzieninie. Na starcie i na mecie, bo to jest ten sam punkt, będzie ciepły posiłek z kuchni polowej dla naszych uczestników. Będziemy wręczali dużo medali za różne konkurencje.
4: Mówił Arkadiusz Korus, prezes Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego, organizator wydarzenia, a rajd po pograniczu polsko-czeskim już w sobotę 22 sierpnia. Początek imprezy w Parku Historii we Włodzieninie o godzinie 10.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No nie chcę zapeszać, ale słuchajcie, coraz więcej słońca w Opolu, błękitnego nieba, no i to słońce po prostu widać. Co prawda przelotne opady deszczu w prognozie pogody też widzę. No zobaczymy, jak to będzie dalej się toczyło. Zachmurzenie umiarkowane do 21 stopni maksymalnie dziś w ciągu dnia. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty północno-zachodni. W nocy niebo pochmurne, ale padać już nie powinno. No i tak do 12 stopni maksymalnie.
5: A w całym naszym regionie po 20 stopni i ta temperatura powoli wzrasta.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rap i niestrudzony Maciej Dudek, który ten program cały czas realizuje.
5: A zagrają, zaśpiewają Roxette.

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
3: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Katy Perry wcześniej na naszej antenie Watch It Burn. No, no właśnie, a jeśli chodzi o konkurs, no to cały czas czeka u nas zestaw od Wopru. Czeka na kogoś odważnego, kto zadzwoni i zmierzy się z naszym dzisiejszym zadaniem, a w tym zestawie szybko wymienię, przypomnę, plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy oraz piłka, oczywiście nie do metalu, tylko także plażowa. Fajny zestaw na fajną pogodę.
2: Krzysiu, też by się tej bojki uczepił.
1: Nie, ja bym tam celował w leżak. Bardziej.
2: 7745-415-41. Przypominamy, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Fotografii, a w związku z tym pytanie jest do Was następujące. Opiszcie swoje najśmieszniejsze zdjęcie z wakacji i okoliczności jego powstania.
3: W temacie śmiesznych zdjęć z wakacji niezmiennie bawi mnie zdjęcie mojego męża kontemplującego sztukę. Podczas ostatnich wakacji namówiłam go na udział w wernisażu artystki tworzącej sztukę abstrakcyjną. Mąż to prawda z oporami, ale się zgodził. Pech chciał, że fotograf obecny na wernisażu zrobił mu zdjęcie portretowe, gdy wpatrywał się w jeden z obrazów, które dodatkowo zostało później opublikowane w mediach społecznościowych galerii. Na tym zdjęciu mój mąż ma zmarszczone czoło, zmrużone oczy, usta w dzióbek. Mina po prostu wyraża przede wszystkim ogromny trud w interpretacji dzieła i w zasadzie mówi jedno. Co to jest?
1: No ale przynajmniej patrzył na dzieło i należy to docenić, bo zawsze mógł patrzeć na hydrant albo plan ewakuacji z równą zadumą, jak to czasem bywa w tych galeriach sztuki współczesnej.
2: W sumie prawda. 774-5-4-1-5-4-1. Dajcie znać, jakie zrobiliście najśmieszniejsze zdjęcie z wakacji i jakie były jego okoliczności powstania. Czekamy na Wasze kolejne pomysły.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Somber, my body isn't ready. W Radio Opal mamy 29 minut po godzinie 13, ale my już jesteśmy ready, steady to go do Marysi Koszny, która pędzi na rowerze do Hiszpanii, robi kilometry nadziei dla Laury w ramach solowej wyprawy rowerowej. Dzień dobry pani Marysiu.
1: Witamy, witamy.
2: Witam, witam, bonjour z pięknej Francji.
0: Pani Marysiu, to na początek 20,5 tysiąca. Na koncie,
2: wow,
0: w skarbonce, wow, dla Laury, wow, potrzebującej.
2: A ja wam powiem, że teraz właśnie znalazłam 10 centów.
0: No, to trzeba dorzucić do tej skarbonki.
1: Chować do kieszeni.
2: Tak.
1: A propos tego, cieszę, że jeszcze pani jest we Francji, no to jak tam wygląda ta podróż? To ile jeszcze zostało, powiedzmy, no do Santiago de Compostela przede wszystkim, no celu.
2: Ja myślę chyba gdzieś jakieś 600 kilometrów. Te nawigacje różnie pokazują, ale już myślę, jutro na spokojnie przekroczę granicę kolejną. Będzie to Hiszpania.
1: Pięknie.
0: I Buenos Dias pani będzie już to od jutra do nas mówić.
2: Tak jest. Ja muszę znowu się przyzwyczaić do innej mowy.
0: Tak?
2: I na tłumacza, inaczej pisać.
0: Ale pięknie, na pewno w Hiszpanii pogoda dopisuje. To ile jeszcze łącznie zostało pani kilometrów do Santiago?
2: Według tak na mapy.com to mi tak pokazują ponad 600. Mhm. Mapy Google trochę więcej, to tak zróbmy środek, 650.
1: No teoretycznie tak, ja wiem, że pani tak powyżej stówki dziennie przejeżdża, tylko pytanie, czy
0: jak forma?
1: Żaden cel się po drodze inny nie pojawi, bo wiem, że Lourdes już zaliczone zdaje się, ale to jest niby tylko 600, ale pani z tego zaraz zrobi 800, bo coś po drodze znajdzie, czy nie?
2: No, tak po cichutku, tak całkiem po cichutku, aha, nie zdradzajmy, tak, ale tak cichutko. No to Fatima mi się jeszcze marzy.
1: No tak.
0: Mhm. Pani Mario, a jak zdrowie, jak kondycja?
2: No w porządku, jak u seniora, wszystko gra. Tabletek nie ma, wszystko gra.
1: A rower, wszystko działa tam cały czas?
2: No, to znaczy wczoraj odleciała kolejna śruba od bagażnika, więc kochani Francuzi znowu się znaleźli. Tym razem miałam klucz, ale klucz nie funkcjonował, więc kolejnych Francuz poleciał do domu po klucz, skręcił bagażnik na jakieś tam śruby i jedzie.
1: No, czy Francuz zna trytytki? To jest nasz wynalazek. Przydały teraz.
2: Powiem szczerze, że ja już ten bagażnik miałam obwiązany trytytkami, ale Francuz powiedział no i poleciał po klucz, poprzykręcał. Ja jak to baba tak na swoją głowę zrobił.
0: Pani Marysiu, to pani już oczarowała tych Francuzów, to teraz trzeba będzie tak Hiszpanów przekonywać do tego, żeby pomagali, wspierali.
2: No ja myślę, że będę się bardzo starała. Będę się starała, a co wyjdzie, to zobaczymy na koniec.
0: Czyli co, dzisiaj w nocy przekracza pani granicę, czy jutro dopiero?
2: Jutro, dzisiaj jadę na kemping, odpoczywam, a jutro wsiadam na moją ciężarówkę i jadę w stronę pięknej Hiszpanii.
1: No to w zasadzie życzymy pogody udanej, żeby wszystkie
0: anomalie,
1: żeby droga była fajna.
2: Tak. A jeszcze jedna flaga na dole została portugalska, więc zobaczymy. Ona tam też powiewa. Mm-hmm. Na moim rowerze. Mm-hmm.
0: Marysia Koszny pędzi na tym swoim rowerze i zbiera pieniądze dla Laury Piechoty, potrzebującej dziewczynki z naszego regionu. Na stronie siepomaga.pl / kilometry nadziei dla Laury, solowa wyprawa rowerowa. Można wrzucić do skarbonki każdą złotówkę. Ona ma kolosalne znaczenie dla pani Marii, dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla rodziców Laury. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy pani Marysiu.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy.
2: Do usłyszenia.

0: za 17 minut będzie godzina 14. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a ostatnio koło jeziora Garda krążył waran, natomiast teraz włoskie służby szukają wilka, a być może mieszańca wilka z psem, który w okolicach Bari miał zaatakować już troje dzieci. Zwierzę zaobserwowano także w sąsiednich miejscowościach.
1: Po kolejnym ataku, do którego doszło 15 sierpnia, w prefekturze Bari powołano specjalną grupę zadaniową. Do poszukiwań zostaną wykorzystane drony z kamerami termowizyjnymi, a weterynarze dostaną specjalne pułapki do schwytania zwierzęcia. W najbliższych dniach należy unikać aktywności na świeżym powietrzu oraz wyprowadzania psów i kotów oraz innych zwierząt domowych, szczególnie na obrzeżach miast i na terenach wiejskich, przekazał burmistrz Noi Cattaro Raimondo Innamorato. Władze Noi Cattaro wprowadziły też zakaz wstępu wieczorami do miejskich parków i terenów w pobliżu pól oraz wąwozów. We Włoszech wilk jest objęty ochroną od 55 lat. W tym przypadku władze zdecydowały o schwytaniu zwierzęcia. Po odłowieniu ma zostać poddane badaniom genetycznym, które pozwolą ustalić, czy jest to wilk, czy mieszaniec wilka z psem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: No to myślę, że w tym przypadku można śmiało liczyć na spełnienie się tego słynnego powiedzenia. Pamiętacie, jak ono brzmiało, prawda? Jakoś tak. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.

0: I Know It, I Know Ya. Tak śpiewała przed momentem Taylor Swift w Radio Opole. Za 8 minut wybije 14, a to oznacza, że równiutko o 14 czekają na nas kolejne wiadomości.
1: Tak, a te przygotowuje już Katarzyna Plewnia. No, powiemy m.in. o tym, słuchajcie, że mieszkańcy gminy Pakasławice zebrali już blisko 600 podpisów, czyli dwukrotnie więcej niż trzeba, pod wnioskiem o referendum, a chcą odwołać obecnego wójta i Radę Gminy. Ten list z poparciem już trafił dziś do komisarza wyborczego w Opolu. No, będzie też historia o pewnym obywatelu Gruzji, który przyłapany na jeździe na podwójnym gazie próbował przekupić policjantów.
0: Fiu, fiu, fiu.

0: Co dzień Radio Opole.
1: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia na

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
2: Po reklamie.
3: 14 dochodzi, słuchacie Radio Opole na wakacjach. 18 dzień sierpnia dzisiaj w kalendarzu, a my sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
4: Posiedzenie aresztowe w sprawie kierowcy polskiego autokaru. Blisko 600 podpisów pod wnioskiem o referendum w gminie Pakosławice.
5: Takim punktem zapalnym jest niesłuchanie głosów mieszkańców w sprawie lokalizacji turbin wiatrowych.
4: Jechał w Opolu po pijanemu, od kary chciał się wykręcić łapówką. Teraz Gruzinowi grozi deportacja.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: Katarzyna Plewnia.
4: W węgierskim Miszkolcu o 13 rozpoczęło się posiedzenie sądu w sprawie aresztu kierowcy polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji 62-latek miał zasnąć za kierownicą. W wypadku nocą z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, 10 zostało poważnie rannych. Autokarem wracali do Polski uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje. Blisko 600 podpisów, dwukrotnie więcej niż wymagane minimum, zebrali mieszkańcy gminy Pakosławice, którzy chcą referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy. Listy z poparciem trafiły dziś do komisarza wyborczego w Opolu. Inicjatorzy referendum są niezadowoleni ze sposobu zarządzania gminą, mówi Magdalena Darak, pełnomocniczka Komitetu Referendalnego z gminy Pakosławice.
5: Takim punktem zapalnym jest niesłuchanie głosów mieszkańców w sprawie lokalizacji turbin wiatrowych. Natomiast niezadowolenie mieszkańców naszej gminy jest szersze z różnych powodów. Zarządzania gminą, sposobu prowadzenia dialogu z mieszkańcami, a właściwie praktycznie bezdialogowo to się wszystko odbywa.
8: Są tutaj inwestycje w OZE, tak? To przelało czary goryczy, dlatego zdecydowaliśmy się na ten drastyczny krok i chcemy, aby referendum odbyło się w naszej gminie.
4: Dodaje Przemysław Hasiak, radny gminy Pakosławice. Data przeprowadzenia referendum znana będzie po sprawdzeniu prawidłowości złożenia podpisów.
9: Taki jest dziś mój pomysł od początku. Czy po prostu nie do końca te pomysły się wszystkim mieszkańcom podobają? Jesteśmy w trakcie realizacji, można powiedzieć, największego budżetu w historii gminy, więc dla mnie to referendum w tym akurat momencie jest nie do końca trafione, no a też przede wszystkim są to pieniądze, które będziemy musieli wydać na przeprowadzenie tego referendum. Niepotrzebnie wydane pieniądze w mojej ocenie.
4: Jeśli złożone dokumenty zostały prawidłowo przygotowane, prawdopodobny termin referendum w gminie Pakosławice to październik.
6: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Prokuratura Krajowa ocenia, że nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Takie stanowisko prokuratury znalazło się w piśmie skierowanym do Sądu Okręgowego we Warszawie. Prokurator zwrócił się też do właściwych organów Rumunii i Mołdawii o ustalenie, czy Marcin Romanowski przebywa w tych państwach. W ubiegłym tygodniu do sądu trafił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego. Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Jazda po pijanemu, przekroczenie prędkości i próba wręczenia łapówki policjantom to zarzuty stawiane 52-letniemu Gruzinowi. Funkcjonariusze drogówki z Opola zatrzymali do kontroli kierowcę Opla, bo przekroczył dopuszczalną prędkość o przeszło 20 km na godzinę, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
10: Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze sprawdzili również trzeźwość kierującego. Badanie wykazało, że 52-letni obywatel Gruzji miał w organizmie ponad promil alkoholu. W trakcie kontroli mężczyzna kilkukrotnie próbował wręczyć policjantom korzyść majątkową w wysokości 200 zł. Funkcjonariusze nie przyjęli pieniędzy, a kierujący został zatrzymany.
4: Autem jechały również trzy inne osoby, także obywatele Gruzji. Policjanci sprawdzili ich tożsamość i legalność pobytu w Polsce. Jak się okazało, 41-letni mężczyzna przebywał w naszym kraju nielegalnie, bo upłynął mu termin ważności pozwolenia na pobyt. Mężczyzna został zatrzymany, następnie przekazany Straży Granicznej. Musi z Polski wyjechać. Podobny los może spotkać 52-latka, bo jest wniosek o jego deportację. deportację. Kolejne śnięte ryby wyłowiono z kanału Gliwickiego tym razem. Ponad 200 kg różnych gatunków ryb wyłowionych zostało przez pracowników Wód Polskych. Przyczyną jest zakwit toksycznej złotej algi. Wojewoda śląski Marek Wójcik wydał wczoraj rozporządzenie o zakazie korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego. To odcinek tej drogi wodnej między śluzą Łabędy a basenem portu Gliwice. A na koniec dobiegły końca działania służb ratowniczych w Górażdżach w powiecie krapkowickim. Przypomnijmy, przy ulicy Głównej w blaszanym obiekcie gospodarczym doszło do wybuchu oparów gazu z butli na propan-butan podczas odpalania nieszczelnej kuchenki. W wyniku zdarzenia poparzony został mężczyzna. Trafił do szpitala.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Muszę przyznać, że jakoś dzisiaj taki jest dzień na kawę. To znaczy chyba jest biometr niekorzystny i człowiekowi tak się cały czas tak ziewa od czasu do czasu, ale może... Fajron coraz bliżej,
2: to
3: więc
2: ten poranek
3: będzie sympatycznie
2: brzydki.
3: Od 19 do 21 stopni maksymalnie. Może jeszcze momentami pokropić. Jutro od 22 do 24, a co najbliższej nocy od 13 do 15 stopni i przelotne opady deszczu.
2: No i jest coraz fajniej, słońce świeci. W Opolu mamy 20 stopni i ta 20 prawie wszędzie, czyli Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Namysłów, Kluczbork się wyłamał. W Kluczborku 19.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonami Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rabcześ, czołem po raz kolejny. No i dołączył do nas Darek Kuzera, który teraz program realizuje.
3: Girls Aloud już teraz na naszej antenie. Jump for my love.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
2: Mamy już 16 minut po godzinie 14 i to jest ostatnie przypomnienie naszej zabawy, w której to do wygrania jest zestaw gadżetów od opolskiego WOPR-u. Mamy tam plecak, bojkę asekuracyjną, parasol, ręcznik plażowy czy piłkę plażową. Te gadżety jeszcze się przydadzą Wam w te wakacje, dlatego że w najbliższy weekend spodziewamy się fajnej, słonecznej pogody. Będzie zupełnie inaczej niż dzisiaj.
3: Tak, tak. Przynajmniej tak na razie pokazuje internet i oby się nic nie zmieniło. Przynajmniej sobota ma być pod znakiem słońca. No dobrze. Przypominam pytanie dziś. Mamy Światowy Dzień Fotografii, no i celebrujemy je w taki sposób, że prosimy Was, żebyście opisali takie najśmieszniejsze swoje zdjęcie z wakacji, no ale też oprócz tego okoliczności, w jakich ono powstało, bo i te bywają czasami nawet śmieszniejsze niż sama fotka.
2: Nie zwracam też przyznali. Takie zdjęcia z zaskoczenia, że człowiek akurat konsumuje sobie bułkę i nagle robią mu zdjęcie.
3: To prawda. Chociaż coś mam wrażenie, jak oglądam czasem tak zwane sociale, że te zdjęcia z zaskoczenia to już są dawno bardzo mocno reżyserowane i aranżowane, ale to zależy u kogo i o stopień celebryctwa. Ale tak, jakieś macie na pewno takie fajne fotki. Pochwalcie się, opiszcie, zadzwońcie. 7745-41541. Zestaw WOPR-u. Ja nie wiem, czy już nie ostatni w te wakacje. Czeka u nas i chcemy go komuś dać.
1: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Ryan Adams w Radiu Opole. Mamy 26 minut po godzinie 14 i teraz zanurzymy się w meandrach internetu, bo tam można złapać w sieci, a nawet w sieć, bardzo ciekawe nagłówki.
1: Bardzo się cieszę, bo sam do siebie się nie cieszyłem, więc cyklu Tytuliki nie było przez ponad tydzień, no ale teraz to możemy się pozaskakiwać nawzajem. Co tam znaleźliśmy w odchłaniach?
0: W lokalnej prasie, proszę bardzo, w Nowej Trybunie Polskiej taki tytuł znalazłam. Pielgrzymi są jak bambusowa rynna. Mimo burzy i ulewy wytrwale idą do celu.
1: Ciekawe porównanie. Prawda? No. Ja trochę zbierałem, wiesz, jak ciebie nie było, różne tytuły, więc ten nie będzie pierwszej świeżości, ale za to mnie ujął, bo tylko piszę szybko, że tak, artykuł okraszony tym tytułem był tak podzielony, powiedzmy, ekran na dwa i tak. Mhm. Marianna Schreiber. Nie będę pokazywać partnera. Też Marianna Schreiber, chwaląca się fotką z chłopakiem. Cudowny wypoczynek w akwaparku. I to tak między, tak z tydzień, wiesz, dwa wstępu między...
0: Ale myślałeś, że Marianna będzie się trzymać tego swojego postanowienia?
1: No nie, nie myślałem, ale i tak mnie to ubawiło, tak.
0: Parada bezwstydności w Mrągowie. Romanowska wystawiła atuty, narożne jak laleczka, a maserak niczym fircyk.
1: Maserak atutów już nie wystawił, tak? No dobrze, panie zawiedzione. Uwaga, Kaczorowska i Rogacewicz zaparkowali swoją furę za 300 tysięcy złotych na zakazie i czmychnęli na kawkę spijać sobie z dzióbków.
0: Fiu.
1: No uroczo, tylko po co zaraz na zakazie, no? Chyba, żeby artykuł powstał.
0: A ja mam teraz dwa takie tytuły jeszcze kulinarne. Mhm. Fasolnik chiński ma strąki długie jak sznurki. W kuchni zastępuje fasolkę szparagową.
1: Fasolnik chiński?
0: Fasolnik chiński ma strąki długie jak sznurki.
1: Nie miałem pojęcia, że istnieją takie rzeczy na świecie.
0: Ja mam coś jeszcze.
1: Dawaj.
0: Dziady Kujawskie robi się z ugotowanych ziemniaków. Ten regionalny przysmak przetrwał pokolenia.
1: A to już od czasów Mickiewicza tam słyszałem, że dziady to w modzie były. Dobra, czekaj. Ja mam też...
0: To jutro będziemy robić dziada po polsku.
1: Ja mam jeszcze, słuchajcie, coś. To nie jest branża beauty, którą uwielbiam kończyć ten cykl, ale za to jest o butach. Uwaga. Te ultra wygodne buty kosztują grosze i wyprzedają się w noc. Łap, póki są. Jest jakaś zachęta do włamu chyba. Czemu w noc? Ja się pytam. Nie wiem.
0: Może w jedną noc.
1: Ciekawe. No pewnie tak, tylko tak autora poniosło.
0: 29 minut po godzinie 14.
2: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mówić.

0: Notorycznie i regularnie zapraszamy was do takiego też wieczornego, ba, nawet nocnego słuchania Radio Opole. Zapraszałem wczoraj, zapraszam i dziś, ale dziś to zapraszam bardziej w imieniu Iwony Tokarskiej, chociaż nie wiem, czy będzie głośno, czy bardziej szeptem. To już
1: będziemy pul robić pod wodę, dlatego, że dzisiaj się zanurzymy wspólnie z doktorem Piotrem Dynowskim oraz Zbigniewem Kwiatkowskim z Fundacji Naukowe Badania Podwodne w Kamionce Piast, gdzie czekają nas fascynujące nie tylko rośliny, ale i zwierzęta. Zresztą posłuchajcie, jak zachowują się ryby w naszym zbiorniku.
2: Od 3-4 metrów można naprawdę podziwiać to ukształtowanie dna, tą roślinność. Te ryby, które naprawdę z ciekawością, tak jak okonie, podpływają do człowieka, oglądają z każdej strony. Tak, tak.
1: Nie płoszą się?
2: Nie, nie. Akurat okoń jest taką rybą bardzo ciekawską. On podpłynie, on zacznie oglądać, tu podziwiać coś, co my tutaj mamy, tak? Możemy nawet go zwabić do siebie, lekko pod nie palcem poruszając, i on podpłynie do nas i zaciekawi się. To może dla niego będzie, tak? Szczupak znowu jest taką rybą trochę jak sołtys na wsi, tak? Im większa wieś, większy szczupak, więc on tak stoi, będzie podziwiał, tak oglądał nas z każdej strony też.
3: No i pilnował swojej wsi, bo szczupak jest bardzo terytorialną rybą, chociaż jest... przemieszcza się oczywiście, ale okonie wspomniane przez kolegę to właśnie będą pływały, szukały, sprawdzały, myślę jednak, że co do zjedzenia jest.
2: Gdy, tak jakby jak ten Inemo, prawda?
3: Tak, no i gdyby ten płetwonurek był mniejszy, to myślę, że skończyłby.
2: Nie by go skubnęły.
3: Natomiast, no tak, behawior ryb jest różny.
1: Więcej ciekawostek już dzisiaj o 22.10. Gorąco zapraszam, bo naprawdę warto mądrych ludzi posłuchać.
0: Ja tylko mogę potwierdzić.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
2: Na zegarach nieuchronnie zbliża się godzina 15, a to oznacza, że pora się pożegnać. Oczywiście zawsze przed tym pożegnaniem trzeba obdarować kogoś prezentami, a przypomnę, że dziś do wygrania w naszym konkursie był zestaw gadżetów od WOPR-u, czyli plecak, bojka sekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy oraz piłka plażowa. No i pytanie, do kogo to wszystko powędruje? Może Iwona przypomnij pytanie?
3: No właśnie, pytanie było następujące. Opiszcie swoje najśmieszniejsze zdjęcie z wakacji i okoliczności jego powstania. A to wszystko ma związek ze Światowym Dniem Fotografii. To kto poradził sobie z tym zadaniem, z tym pytaniem najlepiej?
4: Romantycznie trzymam zachodzące słońce w dwóch palcach. Mąż robi pstryk, patrzymy na efekt, a tam słońce jest metr wyżej. Za to ja z wielkim uśmiechem i pełnym skupieniem szczypię w pośladek idącego w oddali potężnego pana o ścisłych slipkach.
3: Serdecznie gratulujemy i to właśnie do tej słuchaczki wędruje zestaw gadżetów od WOPR-u. Tam jest w środku plecak, bojka sekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy czy piłka plażowa.
1: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
2: No i pięknie. No i teraz to już naprawdę pozostaje nam się tylko pożegnać. Piękne dzięki za ostatnie 5 godzin w doborowym towarzystwie. No a w duecie zawsze raźniej.
3: To prawda. Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, dzięki. Do usłyszenia jutro. A jeszcze zostanie z nami Darek Kuzera, bo będzie realizował twoje Radiopole. Krzysztof Dobrowolski jest już w blokach startowych. Pa, pa.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
3: A u nas świeci słońce, długo wyczekiwane. Więcej o pogodzie, a także o tym, co pokazują radary pogodowe, już po wiadomościach.
4: Belgijski sąd odroczył do października sprawę zablokowanych środków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ponad 30 mieszkań czeka na zasiedlenie w głuchołaskim bloku Simo Polskie. W ekonomii m.in. maksymalne ceny paliw na jutro.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Po 15 Katarzyna Plewnia.
4: Decyzja w sprawie zablokowanych środków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odroczona przez belgijski sąd do 15 października. Więcej o sprawie Agata Król.
5: W lipcu konta agencji zostały zablokowane na wniosek firmy Pfizer, która domagała się od Polski pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Frankofoński sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł w kwietniu, że Polska powinna odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki i zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. Po 3 miesiącach Eurocontrol, Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, poinformowała PAŻP, że wypłata środków z opłat nawigacyjnych będących głównym źródłem dochodu agencji została wstrzymana w związku z wyrokiem.
4: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła sprzeciw, bo jak zaznaczono, nie jest powiązana ze sporem dotyczącym szczepionek.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Obrońca Marcina Romanowskiego zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Ma to związek m.in. z wnioskiem o wydanie listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Mecenas Bartosz Lewandowski potwierdził Polskiemu Radiu, że złożył również wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego.
6: W najbliższym czasie, być może jeszcze dzisiaj, złożę wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie w obu sprawach o przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka, dlatego że ma on wiedzę na temat miejsca pobytu mojego klienta, a jest to warunkiem skuteczności obu wniosków, które złożył zarówno mój klient, jak i ja, czyli wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
4: Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości i premier potwierdził, że Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: 34 mieszkania czekają na zasiedlenie w głuchołaskim bloku Simo Polskie. Ruszył drugi nabór najemców. Pierwszym lokatorom klucze do mieszkań przekazano jeszcze w czerwcu. Wówczas nabór prowadziła gmina i był niemal komplet najemców na 50 lokali w nowym budynku przy ulicy Targowej. Dużo osób wycofało się ze względu na tak zwaną finansową partycypację, mówi wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor.
7: Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten drugi nabór, czy pozwoli myśleć o budowie kolejnego budynku, bo takie możliwości gmina sobie zabezpieczyła w umowie z SIM-em.
4: A warunkiem najmu mieszkania z zasobów SIM jest też właśnie partycypacja finansowa w wysokości 25% kosztów budowy mieszkania. Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Z ustaleń biegłych wynika, że strażacy nie popełnili błędów podczas akcji gaśniczej, mówi prokurator Marek Piegat.
8: Błędów, które by poniosły za sobą konsekwencje tego typu, że nastąpił właśnie wybuch, nie było. Czyli akcja pożarnicza, akcja ratownicza była prowadzona prawidłowo. W opinii biegli wskazali na pomniejsze nieprawidłowości na etapie dowodzenia. Niemniej jednak one nie miały najmniejszego wpływu na to, jaki miał przebieg to zdarzenie.
4: Zarzuty usłyszały dwie osoby prowadzące firmę, która od 10 lat magazynowała baterie w piwnicy budynku. Łącznie w pomieszczeniach było ponad 6 ton baterii. Oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Według śledczych oraz biegłych pożar wywołała awaria jednego z ogniw, co doprowadziło do dwóch wybuchów. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Do pożaru doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku. Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi przechodzi kompleksową modernizację. Wykonano już izolację ścian oraz roboty rozbiórkowe i demontażowe. Usunięto m.in. stary dach. Zastąpi go wkrótce nowe poszycie. Po remoncie obiekt będzie spełniać wszystkie obowiązujące standardy, mówi Wojciech Bułajda, wiceburmistrz Kietrza.
9: Obiekt może nie przybierze nowego kształtu, gdyż jest on jako zabytek jest chroniony, więc sama elewacja nie ulegnie jako takiej zmianie. Na pewno my ją odnowimy, odświeżona zostanie. Natomiast cały środek, można powiedzieć kolokwialnie, zostaje wypruty i zrobiony od podstaw. Przede wszystkim zostanie zrobiony cały nowy dach.
4: Remont ma być wykonany do końca roku. Koszt inwestycji to 2 300 000 zł. Samorząd Kietrza pozyskał na to zadanie unijne dofinansowanie.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
4: 4,5 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Justyna Maćkowiak, zapraszam. Jutro kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą maksymalnie 6 zł i 46 groszy, a za benzynę 98 7 zł 26 groszy, za olej napędowy 7 zł 47 groszy. W porównaniu z dzisiaj ceny maksymalne benzyny wzrosły odpowiednio o 5 i 6 groszy, a cena oleju napędowego spadła o 10 groszy. Stawki zostały ogłoszone przez ministra energii Miłosza Motykę w Monitorze Polskim. A przypomnijmy, program osłonowy ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do 31 sierpnia. Susza powoduje spadek produkcji rolniczej w całej Polsce, ocenia profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zaznacza jednocześnie, że zmiany klimatyczne powodują, iż susza występuje w naszym kraju co roku.
10: W największym stopniu dotknie owoce z drzew, bo szacuje się, że nawet do 20% zmiana z poprzednim rokiem może nastąpić. W dużym stopniu rzepak, no to nawet do 15%. Zboża w mniejszym stopniu, do 5%, ale też owoce z krzewów nieco ponad 5%, co spowoduje w części przypadków ryzyko podwyżek cen.
5: Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek. Huta Małapanew w Ozimku staje przed wielką szansą odegrania znaczącej roli w polskim przemyśle obronnym. Wczoraj Niewiadów Polska Grupa Militarna, Polska Grupa Hutnicza i Grupa Virtus podpisały umowę konsolidacyjną Andorię z Andrychowa i Ozimską Hutę właśnie. W planach jest rozwój produkcji odlewów żeliwnych i stalowych, a docelowo chodzi o produkcję korpusów bomb. Mowa również o korpusach rakietowych i komponentach odlewniczych do amunicji kalibru 155 mm.
0: Pogoda.
3: No nie ukrywam, że z radością i taką ulgą zobaczyłem, że to słońce świeci nad Opolem. Tak jak wczoraj, cały czas patrzyłem na radary pogodowe, co one pokazują, tak i dzisiaj z wielką radością mogę przekazać informację. Przynajmniej przez najbliższe 2 godziny zero opadów, tak pokazują radary, te, które właśnie wykazują przemieszczanie się chmur na niebie, a chmury to nic innego jak skroplona woda. Czasem płynie sobie dalej, jako te baranki na niebie, a czasami spadnie na ziemię. Na razie nic tam nie będzie spadać, przynajmniej z nieba. I bardzo dobrze. Temperatura w Opolu 21 stopni będzie się zmniejszać wraz z upływem czasu. Najchłodniej w stolicy województwa ma być około godziny 5, 14 stopni. A jutro później troszkę cieplej, aż do 23-24 stopni. I gdzieś tam koło 10, 11 są takie prognozowane przelotne opady deszczu. Ale to przelotne i do tego jutro.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Krzysztof Dobrowolski i Dariusz Kuzera, który realizuje nasz program. Witamy i zapraszamy do 19:00, a dzisiejsza audycja popołudniowa będzie miała początek bardzo, bardzo romantyczny. Wszystko za sprawą naszego gościa. Jest nim autorka pięknej wystawy, którą można jeszcze zobaczyć na Placu Wolności w Opolu pod tytułem Bezkresne.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
5: No, już, już. Biedactwo.
6: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
15: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: twoje Radio Opole.
1: 21 minut po 15. Mam okazję Państwa zaprosić na niezwykłą wystawę, która się odbywa w centrum Opola. Nazywa się Bezkresne. Sesja zdjęciowa wykonana w sierpniu ubiegłego roku nad Jeziorem Turawskim. A uczestnikami były kobiety, Polki z Białorusi, które gościły w tym czasie na Opolszczyźnie na zaproszenie samorządu województwa opolskiego. Są one też członkiniami Związku Polaków na Białorusi, a w naszym studiu autorka wystawy Joanna Dzido. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na co dzień pracuje Pani w Urzędzie Marszałkowskim. No, tutaj zostały zaproszone właśnie przez samorząd wojewódzki. No ale pytanie, jak doszło w ogóle do tego, że taka wystawa, przede wszystkim sesja zdjęciowa nad Turawą w malowniczych okolicznościach. Panie są niezwykle pięknie przybrane, oczywiście słonecznikami, w wianuszkach występują, ale bardzo skromnie. Najwięcej chyba robi słońce i przyroda. To tak z rok wcześniej już planowaliście taką piękną wystawę w czasie pobytu naszych rodaczek z Białorusi?
2: Absolutnie nie. Ja po prostu z racji moich obowiązków służbowych i z czego się ogromnie cieszyłam, gościłam i byłam jakby opiekunką grupy, która gościła w naszym województwie i w ostatni dzień, tak naprawdę w ostatni wieczór pomyślałam, a może bym zrobiła sesję zdjęciową panią i taka była moja propozycja, bo no, pasjonuję się fotografią, zwłaszcza też kobiecą fotografią i spotkało się to też z odzewem takim bardzo, bardzo fajnym, tylko że nie było tego w programie wcześniej zupełnie i tutaj trzeba by było wygospodarować jakikolwiek czas, a to chęć udziału w sesji zgłosiło 22 panie, także to było sporo osób.
1: I tyle też portretów powstało.
2: Tak, tyle portretów powstało i żeśmy bardzo szybko to musieli podjąć decyzję, potem realizacja była też w ogromnym tempie.
1: Czyli wszystko powstało spontaniczne, nagle, bez żadnego wcześniejszego przygotowania. To ile trwała ta sesja zdjęciowa, bo no tak patrząc na oko, myślę, że to jest robione raczej po południu, bo na to wskazuje barwa tych fotografii, takie miękkie światło, typowe dla zachodzącego słońca. To ile było czasu na zrobienie?
2: Na samo robienie zdjęć było godzina z kawałkiem.
1: Godzinę 22 osoby?
2: Tak.
1: To tak łatwo policzyć, że 3 minuty na jedną panią.
2: Tak, mniej więcej.
1: Niesamowite.
2: No w życiu też w takim tempie zdjęć nie robiłam, także.
1: To może to jest recepta na sukces, że tak właśnie, przepraszam, tak powiem z wielką sympatią, po wariacku. Spontanicznie.
2: No, trochę tak. Trochę, no czasami po prostu tak jest w życiu, że jest chwila, ten moment, ta chwila i albo się ją bierze, albo nie.
1: Chciałbym poruszyć też sprawę takiego tła, bo panie przyjechały z Białorusi. Wiadomo, jaki to jest kraj, nie chciałbym teraz rozwijać. Chociażby po to, żeby te słowa, które mówimy, nie trafiły tam, gdzie nie trzeba i żeby te panie, które już są po tamtej stronie granicy, nie miały jakichś kłopotów. Ale bardzo chętnie też zapytam właśnie o to, czy one trochę się obawiały, czy się może trochę krygowały, bo co tu dużo mówić. Na tej wystawie występują anonimowo i o tym już w drugiej połowie naszej audycji. Joanna Dzido, autorka tej pięknej wystawy, która w tej chwili jest do obejrzenia na Placu Wolności, jest w naszym studiu gościem.

0: 19 stopni i pochmurno. Taka pogoda jest na południu naszego regionu, ale najważniejsze, w Głuchołazach nie pada. Głuchołazy też pojawią się w wiadomościach, które teraz o 15:30 przedstawia Katarzyna Plernia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 62-letni kierowca polskiego autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech, trafi do węgierskiego aresztu. Sąd w Miszkolcu orzekł o zastosowaniu wobec mężczyzny 30-dniowego tymczasowego aresztu. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji Robert M. miał zasnąć za kierownicą w wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. Autokarem wracali do Polski uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura ustala miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Wcześniej premier przekazał, że były wiceminister sprawiedliwości prawie na pewno przebywa w Naddniestrzu. Prokurator skierował wnioski do Kiszyniowa i Budapesztu o pomoc w ustaleniu, czy Romanowski przekraczał granicę Mołdawii i Rumunii. W zeszłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek o listę żelazny dla byłego wiceministra. Wniosek miał być przez niego własnoręcznie podpisany i wysłany z Tyraspola. Naddniestrze to separatystyczny obszar Mołdawii kontrolowany przez rosyjskie KGB. W wiadomościach Radio Opole o 16:00 więcej m.in. o skutkach nawałnicy, która przeszła wczoraj nad Głuchołazami i Bodzanowem, częściowo zalewając te miejscowości. Woda wdarła się m.in. do piwnic Głuchołazkiego Szpitala. Mieszkańcy Bodzanowa kolejny raz musieli zmagać się z wodą na posesjach.
3: My jako Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza w sile praktycznie 300 ratowników i 60 pojazdów bojowych działaliśmy. Jak tylko opadła woda, przystąpiliśmy do sprzątania, udrażniania szlaków komunikacyjnych.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A ja sprawdziłem na radarze pogodowym, że przynajmniej do 17:00 nad Opolszczyzną nie pojawią się opady. W tej chwili w Opolu troszkę słońca i takie troszkę ołowiane chmury przechodzą, ale nic z nich nie kapie. Temperatura na południu w Głuchołazach około 19 stopni, będzie coraz chłodniej. No i tak oto właśnie w nocy może spaść do 10 stopni nad ranem. Ale najważniejsze, tylko przelotne opady, takie delikatne, mogą się pojawić na południu naszego regionu około godziny 16:00, a później dopiero po 14:00. Ale podkreślam, są to opady przelotne, a temperatura jutro w Głuchołazach i okolicach około 20 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A u nas dalsza część takiej romantycznej wędrówki po wystawie, którą można oglądać teraz na Placu Wolności.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wystawa Bezkresne. Można ją oglądać na Placu Wolności w Opolu. Obrazuje panie, 22 portrety w malowniczych okolicznościach przyrody nad Jeziorem Turawskim o zachodzie słońca, kiedy powietrze jest takie miękkie, a te kolory też nabierają takiego ciepłego wyrazu. Autorką jest Joanna Dzido, jest w naszym studiu. No i teraz pytanie o to, czy nie było jakichś kłopotów ewentualnie z namówieniem pań, bo to są Polki, które mieszkają na Białorusi. Przyjechały na zaproszenie samorządu wojewódzkiego. W zeszłym roku ta sesja miała miejsce nad Jeziorem Turawskim. Zrobiona od tak spontanicznie. Ale pytanie, czy chętnie przystąpiły do tego pomysłu, bo zauważyłem, a nie trudno to spostrzec, że są to portrety piękne, ale anonimowe.
2: Tak, dokładnie. Portrety są anonimowe i to chyba takie zachowawcze było z mojej strony też, bo panie się zgodziły. Oczywiście nie stuprocentowa, to nie była frekwencja na tej sesji, bo kilka pani nie pytałam o przyczyny w ogóle, nie interesowałam się tym, bo każdy ma prawo wyrazić ochotę albo nie. Zdecydowana większość chciała. Ja też, to ciężko się też w tych realiach odnajdować, bo to są bardzo delikatne sprawy, bo wiemy, że troszeczkę inaczej jest w tym kraju niż u nas. Dlatego wolałam tutaj, żebyśmy się skupili nie na tym, kto jest konkretnie z imienia czy nazwiska na tym zdjęciu, a chodzi o to, o tą głębię, o to, co jest w twarzy danej pani, bo każda kobieta to inna historia.
1: I tutaj to widać i nawet powiedziałbym, gdyby nie te uwarunkowania polityczne, nawet nazwijmy dokładnie, to myślę, że pięknie by do tego pasowały opisy i historii. Czyli jest portret, a obok historia. Bo myślę, że króciutko, w wielkim skrócie historii jednej z pań możemy powiedzieć, bo ona była dysydentką, mało tego, siedziała w więzieniu. Tam, po tej drugiej stronie granicy. Tylko za to, że jest Polką.
2: Tylko dlatego, że tak, że uczyła języka polskiego, tylko dlatego, że czciła miejsca pamięci o Polakach i to było jej największym przewinieniem. 3 miesiące spędziła w więzieniu i w tej chwili jest w naszym kraju, mieszka i nie może wrócić do siebie, tam gdzie jest jej rodzina, gdzie jest jej mieszkanie, bo jeżeli przekroczy granicę, to musi się liczyć z tym, że zostanie ponownie aresztowana, a postawiono jej zarzuty, za które grozi od 5 do 15 lat więzienia.
1: I domyślamy się, że nie były to jakieś przestępstwa pospolite, takie...
2: No to co powiedziałam, tylko uczyła języka polskiego, no i to było w tych czasach, gdzie i Andrzej Poczobut trafił do więzienia.
1: Tak, a po tych paru miesiącach pobytu w więzieniu, z tego co wiem, została po prostu odwieziona na granicy, deportowana z biletem w jedną stronę, proszę, do Polski.
2: Tak.
1: Same dramaty, dlatego mówię, warto, że o tym mówimy, warto, że pamiętamy gdzieś na marginesie tych w końcu bardzo pięknych i pogodnych portretów. Przypomnę, że wystawę fotograficzną Bezkresne, to ta gra słów jest bardzo ważna, z kresami w zasadzie, z największym akcentem. Można ją oglądać do 27 sierpnia, czyli do przyszłego czwartku. A z Joanną Dzido, autorką tej pięknej wystawy, porozmawiamy jeszcze o jej pomysłach, bo okazuje się, że ta wystawa dała z kolei pewien pomysł na przyszłość.

0: Wystawa Bezkresne autorstwa Jan Dzida, no to jest taki przykład, że można zrobić tak umownie, mówię oczywiście uśmiechając się, coś z niczego. Bo decyzja o zrobieniu tych pięknych portretów naszych rodaczek, no zapadła spontanicznie w godzinę. Sesja zdjęciowa, 22 osoby nad Jeziorem Turawskim. Zresztą nie będę mówił, bo tego żadne słowa nie oddadzą. Proszę się przejść na Plac Wolności w Opolu. Do przyszłego czwartku wystawa jest otwarta. Ale z tego co wiem, to szanowna autorka, uskrzydlona tym sukcesem, ma już pomysł i to, powiedziałbym, zupełnie innej dziedziny, też o wielkim ciężarze gatunkowym.
1: Tak, bardzo bym chciała zaangażować się w pokazanie, też poprzez zdjęcia, młodych ludzi, którzy są w pieczy zastępczej.
0: A co to znaczy tak na wszelki wypadek? Bo może ktoś się nie orientował.
1: Piecza zastępcza, no to jest, są dzieci, które są w domach dziecka, które są wychowywane w rodzinach zastępczych lub w innej właśnie formie takiej zastępczej.
0: Czyli które na skutek decyzji sądu nie mogą wychowywać się w rodzinie, która jest dysfunkcyjna.
1: Rodzonej rodzinie, tak.
0: I co można pokazać właśnie z udziałem tych dzieci? Na co chciałaby pani zwrócić uwagę, robiąc taką ewentualnie wystawę?
1: Na to, jak, że to są takie same dzieciaki, a przy tym wszystkim nie są takie same dzieciaki. Żeby zwrócić na to uwagę, z jakim ciężarem i tak naprawdę dużym... nie mam tutaj słowa, ale bardzo może być ciężarem. Są przytłoczone właśnie przez to, że nie wychowują się w rodzinach normalnych, czyli przez rodziców z różnych przyczyn. Najmniej jest tych sierot, rzeczywiście sierot, czyli że rodzic umiera. Takich praktycznie teraz w domach dziecka nie ma.
0: Czyli dysfunkcja rodziny?
1: Dokładnie, to są wszystko ofiary tego, że rodzina jest niewydolna, nie potrafi zabezpieczyć potrzeb dziecka, nie potrafi się nimi zaopiekować, czyli oni mają poczucie takie, że z reguły myślą, że nie chcieli nas, bo nie jesteśmy nic warci.
0: A z drugiej strony nie odbyli takiego procesu szkolenia, jak każde dziecko, które jest przystosowane do życia, albo powinno być przystosowane. Tak. Umieć żyć, umieć zarabiać, umieć sobie zorganizować świat. Oni mieli wzorców, nie mieli skąd.
1: Dokładnie
0: te dzieci niczemu nie zawiniły.
1: Oczywiście, że nie.
0: I niosą ten bagaż.
1: Tak, niosą, tego słowa mi brakowało, ten bagaż. Ogromny bagaż niosą, a chciałabym, żeby one się uczyły, że są tak samo wartościowe, żeby pokazać, że oni są super, potrafią i taki jest mój pomysł.
0: No to może wrócimy kiedyś do tego. Ja od razu taką zrobię autopromocję, że więcej o tej wystawie, a także o tym pomyślę w najbliższej audycji przy rodzinnym stole po 22 w piątek. Już teraz zapraszam. Będzie to taka duża, głęboka rozmowa z autorką wystawy fotograficznej Bezkresne, Joanną Dzido. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: No i zapraszam na wystawę.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Wolności do przyszłego czwartku, 27 sierpnia.

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Reklama.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
1: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
1: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
1: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie.
7: Podtrzymuję to, co widziałem na radarach pogodowych przed godziną. Otóż w południowym paśmie naszego regionu i na Opolszczyźnie teraz nie będzie padać.
8: Skutki nawałnicy w Głuchołazach i Bodzanowie. W miejscowościach trwa sprzątanie.
9: Wyszłam na podwórko z domu, a już pod płotem miałam wodę. To było po prostu nagle.
8: Powiemy też o skutkach wczorajszego gradobicia na Śląsku. Ruszają zapisy na bezpłatne badania USG dla dzieci.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Po 16 przedstawia Katarzyna Plewnia.
8: Pół godziny gwałtownego deszczu wystarczyło, żeby Głuchołazy i Bodzanów znalazły się w części pod wodą. Spadło tam wczoraj około 38 litrów wody na metr kwadratowy. To ponad połowa średniej deszczów dla sierpnia. Woda wdarła się do piwnic Głuchołazkiego Szpitala. Mieszkańcom Bodzanowa znów zalało posesję. Dziś trwa usuwanie skutków nawałnicy w Bodzanowie. Po powodzi sprzed 2 lat każdy gwałtowny opad budzi duży niepokój.
9: Siedzę sobie w domu, a nagle słyszę duży szum, co nie? No i wyszłam na podwórko z domu, a już pod płotem miałam wodę. To było po prostu nagle. No to tak strasznie wyglądało, bo dopiero 2 lata temu miałam powódź. I znowuż była. Nic nie powyczyszczane, rowy pozarastane. No przecież powinni te rowy powykoszać, a tu nic nie było wykoszone.
8: Strażacy wyjeżdżali wczoraj do ponad 40 interwencji, mówi starszy kapitan Dariusz Pryga z Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
10: My jako Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza w sile praktycznie 300 ratowników i 60 pojazdów bojowych działaliśmy.
11: Jak tylko padła woda, przystąpiliśmy do sprzątania, udrażniania szlaków komunikacyjnych.
8: Dodaje Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Zalało też 2 mieszkania, jedno w Głuchołazach, drugie w Bodzanowie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej byli już poszkodowanych. Jeśli będzie potrzebna pomoc, mieszkańcy otrzymają zasiłki.
12: Mechanizm wsparcia dla mieszkańców w tego typu zdarzeniach jest absolutnie obowiązujący w całym kraju. Organ, jakim jest burmistrz, dokonuje oceny stanu u poszczególnych mieszkańców. Wojewoda zabezpiecza środki na te zasiłki, jeśli są zasadne. Decyzja burmistrza sprawia, że te pieniążki trafią do mieszkańców.
8: Wyjaśniał Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski. Także mieszkańcy województwa śląskiego walczą ze skutkami wczorajszych nawałnic, m.in. gradobicia. Reporter Radia Katowice Artur Zubek rozmawiał z mieszkańcami Siemianowic śląskich.
13: Niech pan spojrzy, jakie wgniecenia na dachu i na masce.
14: Auto do roboty, cały dach.
15: Pobijane gradobiciem szyby, porozbijane, auto stało takie wczoraj bordowe, też miało reflektory rozbite.
8: A w związku z nawałnicami strażacy w Śląskiem interweniowali wczoraj prawie 300 razy.
0: To są wiadomości Radio Opole.
8: Mobilna klinika Dom Ronalda McDonalda Polska przyjedzie w pierwszych dniach września na Opolszczyznę. Będzie okazja do bezpłatnych badań USG u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Zapisy ruszają jutro i potrwają do soboty 22 sierpnia.
16: Jest szybkie, bezpłatne, co ważne. To nie potrzeba żadnego skierowania. Wyniki otrzymujecie Państwo od razu. No i mam nadzieję, że nie, no ale jeżeli były byłaby konieczność dalszej diagnostyki, pogłębienia jej, to takie wytyczne, takie konkretne kroki również są Państwu dawane.
8: 1 września specjalna ciężarówka zaparkuje przy restauracji fast food w Lubrzy, 2 września przy restauracji w Krapkowicach, 3 września przy Toyota Park w Opolu. Badania prowadzone będą od godziny 9 do 17. Celem tej profilaktycznej akcji jest szybkie wykrycie ewentualnych chorób nowotworowych. Liczba miejsc na badania jest jednak ograniczona. Numery telefonów do zapisów można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Dom Ronalda McDonalda Polska, a Radio Opole jest patronem medialnym tej akcji profilaktycznej. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Spoty będą promować Polskę w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, a także w USA. Muzykę do spotów skomponował Radzimir Dębski.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Teraz się przenosimy do brzegu, więc w tym mieście trochę słońca, trochę chmur, 21 stopni. Temperatura będzie spadać, jak zwykle zmierzając w dół ku północy. Najchłodniej będzie 14 stopni, natomiast o 5, 6 i 8 i 10, a więc tak co trochę o poranku pojawią się przelotne opady deszczu. Tak ma być w brzegu. A później temperatura będzie rosła do 24 stopni. Pod wieczór w brzegu również pojawi się słońce.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Zapraszamy do 17. Dariusz Kuzera i Krzysztof Dobrowolski. No i niebawem przeniesiemy się także do Hiszpanii.

0: Reklama.
1: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
4: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

Coraz więcej Polaków znalazło swoje mieszkanie za granicą. Szczególnie modna i taka bardzo przyjazna jest Hiszpania. No wiadomo, szczególnie zimą. Z jednym z takich właśnie ludzi, którzy wybrali życie w Polsce i w Hiszpanii, porozmawiamy już za chwilę. Mogę dodać, że z zamiłowania jest Opolaninem, do tego Łanem.

0: Twoje Radio Opole.
1: Witając się z Państwem po godzinie 16, już zaanonsowałem gościa z Hiszpanii, a w zasadzie to Opolanina, który czasami mieszka w Hiszpanii, ale najbardziej w lecie lubi być w Opolu. Dlaczego? A niech sam to wyzna. Tomasz Sawicki, Opole. Dzień dobry, Tomaszu.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: No to teraz się wytłumacz, dlaczego na lato przyjeżdżasz do Polski?
2: Do Hiszpanii uciekamy przed pogodą. A więc uciekamy w tych porach, gdzie jest głównie deszczowa pogoda, bo na zimę też wracamy do Polski, bo zima w Polsce jest też piękna. Natomiast uciekamy, gdy jest deszczowo, tak pochmurnie, gnuśna pogoda, to wtedy zmykamy sobie. No ale lato w Polsce najpiękniejsze jest na świecie przecież.
1: Ale to tak w Polsce to potrafisz zlokalizować, bo wiem, że jesteś absolutnie lokalnym patriotą. Swoje miasto uwielbiasz, nasz region też. No to teraz powiedz, które miejsce dla ciebie tak cały czas gdzieś przychodzi z pamięci, gdy tam siedzisz na tym 40-stopniowym upale.
2: Głównie Opole, nie Opolszczyzna, bo Opolszczyzna oczywiście też, bo jestem, tak dobrze nazwałeś to, lokalnym patriotą i bardzo sobie tutaj cenię nasz region, ponieważ jest on niesamowicie atrakcyjny pod każdym względem. Szkoda tylko, że nie jest jeszcze tak doceniony do końca, ale jest bardzo atrakcyjny. No i żyje nam się tutaj świetnie i dlatego chętnie tu wracamy, czy właściwie stąd wyjeżdżamy, tylko wtedy, kiedy jest naprawdę bardzo brzydka pogoda, a tak to wracam wtedy, kiedy jest fajnie. Tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienia, bo nie ma po co mówić.
1: Ja uważam, że warto mówić jednak, bo takie ogólniki no aha, tak trochę rozpuszczają wątek, a ja mogę ci podać swój ulubiony widok. Stajesz sobie na wałach Jeziora Nyskiego, masz przed sobą wodę, piękna tafla rozpościerająca się aż po tam horyzont, gdzie widnieją Sudety. Widok, jak ja to mówię, jak w Zurychu.
2: No tak, ale to porównując to, staję sobie na wałach na Bolko i patrzę sobie, jak Odra, część płynie w tą stronę, część płynie w tą stronę. Idę z psem po tych wałach, jest piękna, słoneczna pogoda, cieplutko, mam ciemne okulary. To takie skojarzenia.
1: To za moment zapytam cię, czy to, czym dysponują w Polsce właściciele obiektów turystycznych, agroturystyki, przypomina to, co jest w Hiszpanii? A może nawet jesteśmy lepsi? O tym z Tomaszem Sawickim już niebawem.

0: Patrzę na radar pogodowy, to moje ulubione zajęcie od wczoraj i widzę, że chyba nie powinno padać na Opolszczyźnie, przynajmniej do północy. Może coś tam pokropić w okolicach Paczkowa.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, aby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju. Identyfikacja ofiar zakończy się prawdopodobnie dziś wieczorem, a sąd w Miszkolcu zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru 62-letniego Roberta M. W wiadomościach Radio Opole o 16:00 więcej o referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy Pakosławice. Dziś listy z podpisami poparcia trafiły do komisarza wyborczego w Opolu. Zebrano przeszło 600 podpisów, dwukrotnie więcej niż wymagane minimum. Inicjatorzy referendum są niezadowoleni ze sposobu zarządzania gminą.
3: W ciągu tych 30 dni komisarz wyborczy w Opolu 2 musi wydać postanowienie w sprawie odrzucenia wniosku bądź wyznaczenia terminu referendum.
2: Kolejne śnięte ryby wyłowiono z kanału Gliwickiego, tym razem ponad 200 kg. Przyczyną śnięcia jest zakwit toksycznej złotej algi. Wojewoda Śląski wydał wczoraj rozporządzenie o zakazie korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli między śluzą Łabędy a basenem portu Gliwice. Nie można spożywać wody, wchodzić do wody, kąpać się ani uprawiać sportów wodnych. Zabroniony jest połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt czy używanie wody do celów gospodarczych.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A ja sprawdzam prognozę pogody. W tej chwili w Paczkowie około 16 stopni. Może tam troszeczkę pokropić ewentualnie te opady, ale nieznaczne mogą się przenieść w stronę Nysy. Jednak wraz z upływem czasu będzie coraz chłodniej. W Paczkowie najchłodniej około północy, bo 12 stopni. Cały czas niebo pochmurne, a jutro od 12, czyli od południa, będzie się rozpogadzać. Temperatura nie będzie jednak wyższa niż 22 stopnie. No i do końca dnia, przynajmniej jutro w Paczkowie, tak mówią prognozy, nie powinno padać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w tej części naszej audycji porozmawiamy z mieszkańcem Opola, który również ma swój dom w Hiszpanii. Czy można porównać te dwa kraje, jeśli chodzi o ofertę turystyczną? O tym do 17:00.

0: Twoje Radio Opole.
1: Coraz więcej Polaków kupuje mieszkania i domy za granicą. Bardzo ulubionym miejscem jest Hiszpania, wiadomo, ze względu na klimat. Szczególnie lubią tam jeździć nasi rodacy zimą, kiedy u nas jest chłodniej, albo jesienna plucha. Tak jest w przypadku naszego gościa, którym jest Tomasz Sawicki. Mieszka tam na miejscu, więc lepiej widzi, jak wygląda na przykład baza turystyczna, jaką się oferuje w Hiszpanii. I czy można porównać jakość tej hiszpańskiej z Polską?
2: Porównując bazę turystyczną w Hiszpanii i Polski, myślę, że mamy podobne rzeczy, czyli specjalnie się nie różni ani Polska od Hiszpanii. Oczywiście architektura różnych budynków różni się, no bo są te pewne różnice, ale jeśli chodzi o standard, to właściwie mamy i tu mamy różne standardy i wszystko na nas tam czeka. Mamy przecież w Polsce też niesamowite hotele, mamy przepiękne pałace, które oferują wypoczynek zarówno dla rodzin, jak również dla pasjonatów różnych sportów, bo bardzo popularne stało się w ogóle jeździectwo właśnie takie przy tych pałacach. No więc myślę, że to nie ma specjalnie wielkich różnic. Różnice są może tylko w pogodzie, bo w Hiszpanii pogoda jest prawie stuprocentowa, natomiast pogoda w Polsce no, jest troszeczkę chimeryczna i to jest ta różnica. Natomiast jeśli chodzi o standardy, no w Hiszpanii też można trafić na miejsce, które będzie straszne. Jeżeli ktoś sobie zarezerwuje, nie wiem, prywatny jakiś tam apartament, też potrafi trafić na coś paskudnego, umiejscowionego przy bardzo ruchliwej drodze albo coś takiego. Także i tu trzeba po prostu mieć głowę na karku, żeby sobie dobrze wybrać miejsce, gdzie się jedzie.
3: A jeżeli chodzi o ceny, czy za podobnej klasy pokój płaci się podobnie?
2: No tu muszę zmartwić polskiego słuchacza, w Hiszpanii jest taniej.
1: No a ja na otarcie łez dodam, że do tej Hiszpanii jeszcze trzeba dolecieć albo dojechać i to niestety kosztuje. A już po 17:00 porozmawiamy o tym, co mamy na Śląsku z szefem Opolskiej Organizacji Turystycznej.

0: za 12 minut piąta. Teraz uwaga, proszę słuchać bardzo dokładnie, bo może się komuś ewentualnie to przydać praktycznie, ale na wszelki wypadek audycja autorstwa Moniki Matuszkiewicz-Biel powinna być taką przestrogą.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od informacji z Podkarpacia. Była wicewojewoda podkarpacka Lucyna P. skazana na 2 lata więzienia. Sąd uznał ją za winną m.in. przywłaszczenia blisko 700 tysięcy złotych oraz składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Pokrzywdzonych w sprawie było kilka instytucji. Lucyna P. została zatrzymana przez CBA w styczniu 2024 roku. W lubelskiej prokuraturze usłyszała 10 zarzutów. Proces toczył się przed Sądem Okręgowym w Przemyślu. O wyroku poinformowała rzeczniczka sądu Małgorzata Rejzer.
3: Kara łączna pozbawienia wolności.

0: zajmującą się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Wspólnie z innymi służbami zatrzymali 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Śledczy przeszukali ponad 30 miejsc. O szczegółach mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
1: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: Zabezpieczono m.in. 3 samochody, gotówkę i złoto o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Śledczy ustalili także, że majątek podejrzanych jest wart ponad 11 milionów złotych. Może on zostać zabezpieczony na poczet przyszłych kar i grzywien. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane. I na koniec, ponad 3 miliony złotych miały trafić na leczenie i rehabilitację ciężko chorych dzieci. Zamiast tego pieniądze trafiły na prywatne konta. Krakowscy policjanci wspólnie z prokuraturą rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą pod przykrywką dobroczynnego stowarzyszenia. Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej od 2014 roku prowadziło zbiórki na rzecz chorych dzieci. Puszki i skarbonki z logo organizacji można było znaleźć w punktach usługowych w całej Polsce. Rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech mówi, że zebrane pieniądze nie trafiły do potrzebujących.
2: Intensywna praca krakowskich funkcjonariuszy oraz prokuratury okręgowej w Krakowie wykazała, że pieniądze zebrane od darczyńców, zamiast trafiać do potrzebujących dzieci, zasilały prywatne konta prezesa i osób związanych z fundacją.
0: 3 osoby związane z Towarzystwem Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej w Krakowie usłyszały zarzuty.
2: 71-latka i jej 45-letni wspólnik odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 3 milionów złotych na szkodę wielu pokrzywdzonych oraz pranie pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego. 46-latek odpowie dodatkowo za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozić mu może do 15 lat pozbawienia wolności.
0: Podejrzani nie przyznali się do winy. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie.
4: Troszkę słońca, troszkę chmur, tak jest na niebie w Opolu, a po wiadomościach powiem w prognozie pogody, jak będzie w Głubczycach.
5: Prokuratura o tym, dlaczego Martin Romanowski nie powinien otrzymać listu żelaznego. Przeszło 600 podpisów za referendum w gminie Pakosławice.
6: W ciągu tych 30 dni komisarz wyborczy w Opolu 2 musi wydać postanowienie.
5: Puma w lasach na Dolnym Śląsku.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Po 17:00 Katarzyna Plewnia.
5: Prokuratura Krajowa ocenia, że nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Do warszawskiego sądu taki wniosek trafił w zeszłym tygodniu. Listę żelazny gwarantuje odpowiadanie z wolnej stopy pod warunkiem stawiania się na przesłuchaniach. Dotychczasowe zachowanie byłego wiceministra nie świadczy o tym, że stawiałby się na przesłuchaniach, przekazał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
7: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie, a wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego, iż nie będzie postępowania utrudniał.
5: Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał Prokuraturze Krajowej kopię wniosku o wydanie listu żelaznego. Jeśli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, prokuratura przejdzie od działań poszukiwawczych do próby jego zatrzymania.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Przeszło 600 podpisów, dwukrotnie więcej niż wymagane minimum, zebrali mieszkańcy gminy Pakosławice, którzy chcą referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy. Listy z poparciem trafiły dziś do komisarza wyborczego w Opolu. Inicjatorzy referendum są niezadowoleni ze sposobu zarządzania gminą, mówi Magdalena Darak, pełnomocniczka Komitetu Referendalnego z gminy Pakosławice.
8: Głównym powodem, takim punktem zapalnym, jest niesłuchanie głosów mieszkańców w sprawie lokalizacji turbin wiatrowych. Natomiast niezadowolenie mieszkańców naszej gminy jest szersze z różnych powodów. Zarządzania gminą, sposobu prowadzenia dialogu z mieszkańcami, a właściwie praktycznie bezdialogowo to się wszystko odbywa.
5: Data przeprowadzenia referendum znana będzie po sprawdzeniu prawidłowości złożenia podpisów.
6: Mamy na to dokładnie 30 dni. W ciągu tych 30 dni komisarz wyborczy w Opolu 2 musi wydać postanowienie w sprawie odrzucenia wniosku bądź wyznaczenia terminu referendum. Następnie w tym postanowieniu będzie wyznaczona data referendum, która może być określona do 50 dni od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego.
5: Wyjaśnia Anna Kwiatkowska-Kazimierska, pełniąca obowiązki dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. Jeśli złożone dokumenty zostały prawidłowo przygotowane, prawdopodobny termin referendum w gminie Pakosławice to październik. Za to już od września w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie rusza klasa mundurowa o profilu policyjnym. W starostwie powiatowym podpisano dziś z policją i szkołą porozumienie w tej sprawie. Uczniowie obok standardowego programu nauczania będą też uczyć się o zadaniach policji, specyfice służby i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tego zawodu. Policjanci podzielą się z młodzieżą swoim doświadczeniem. doświadczeniem, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, przepisów prawa i profilaktyki.
0: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
5: Puma pojawiła się w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku. Zwierzę uchwyciła fotopułapka. Zdjęcie datowane jest na 9 sierpnia. Leśnicy nie wiedzą jednak, gdzie puma jest teraz, mówi Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica.
9: Prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo.
5: Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany także w rejonie Szczytnej i Polanicy Zdroju. Nie wiadomo, czy chodzi jednak o to samo zwierzę. Jeśli ktoś się spotka pumę, nie powinien do niej podchodzić ani próbować robić sobie ze zwierzęciem zdjęć. Każdą obserwację pumy należy zgłosić pod numer alarmowy 112. Tymczasem policja w Ostrołęce wszczęła postępowanie w sprawie fałszywego alarmu dotyczącego pojawienia się pumy. Funkcjonariusze ustalili, że zgłoszenie w sprawie dzikiego drapieżnika na terenie gminy Goworowo było żartem jednego z mieszkańców. Żartownisiowi za taki fałszywy alarm może grozić do 8 lat pozbawienia wolności. I to była ostatnia informacja w tym serwisie, a na kolejny o 18 zapraszam w imieniu Romana Juranka.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Puma jest skromna, nie ma parcia na szkło, ale lubi zdrojowe powietrze, widać, bo w tych okolicach się pojawia. Gdyby chciała przyjść na Opolszczyznę, no to mogłaby ewentualnie odwiedzić jakieś to pogórze sudeckie. Chociażby Brama Morawska, Głubczyce, to od razu dla Pumy taka przydatna informacja o pogodzie. W tej chwili nieco może tam pokropić, natomiast temperatura będzie w okolicach 19-18 stopni. Myślę, że Pumie to nie przeszkadza. Niebo pochmurne i tak w Głubczycach będzie do jutra. W nocy temperatura około 14 stopni, a nad ranem 8-9 może troszeczkę popadać. Maksymalna temperatura jutro w Głubczycach i okolicach to 24 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A my za moment spróbujemy ocenić to, co proponują różnego rodzaju firmy turystyczne na Opolszczyźnie. Wszystko za sprawą szefa Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

0: Reklama społeczna. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama. Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
6: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś! Mamy pelet Robin, prosto z lasu Sherwood lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina, certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W naszej audycji popołudniowej rozmawialiśmy z opolaninem Tomaszem Sawickim, który mieszka także w Hiszpanii. Kiedy jest gorąco tam, przyjeżdża do Polski, ale także w zimie, bo Polska jest piękna, jak podkreśla. Pytanie tylko, czy to, co oferują przedsiębiorcy różnych firm turystycznych w Hiszpanii, można porównać do tego, co jest w Polsce? Zdaniem Tomasza Sawickiego tak, a mnie interesuje spojrzenie z perspektywy szefa opolskiej regionalnej organizacji turystycznej. Jest z nami dyrektor tej firmy, Piotr Mielec. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Zgadza się pan ze stanowiskiem naszego rozmówcy z pierwszej godziny?
2: Ja uważam nawet, że jeżeli chodzi o infrastrukturę noclegową, hotelową, patrząc na całą Polskę, to jesteśmy lepsi, ponieważ ta infrastruktura u nas jest nowsza. Mamy bardzo dobre hotele, często osoby, które po raz pierwszy odwiedzają Polskę albo w tej Polsce nie były od wielu, wielu lat, przyjeżdżają teraz, są i zdziwieni bardzo mocno i zachwyceni, jak baza noclegowa u nas wygląda. Jest naprawdę na wysokim poziomie, ale to wiąże się z tym, że wiele obiektów jest zupełnie nowych lub stosunkowo nowych. To samo, jeżeli chodzi o gastronomię. Ta gastronomia również jest na dobrym i coraz lepszym poziomie z roku na rok, więc ja nie tylko, że się zgadzam, ale uważam, że generalnie patrząc dzisiaj na infrastrukturę noclegową, ona jest lepsza nawet niż w Hiszpanii. Oczywiście musimy patrzeć na całą Hiszpanię, nie tylko na te kurorty, które są znane, odwiedzane i faktycznie tam widać te ogromne inwestycje, ogromne pieniądze.
1: I to od wielu, wielu dekad.
2: Tak, firmy z całego świata, ale jeżeli pojechalibyśmy gdzieś w głąb kontynentu, w głąb Hiszpanii, na prowincję, no to już będzie wyglądało bardzo, bardzo różnie.
1: To proponuję, żebyśmy w dalszej części naszej audycji skupili się już na Opolszczyźnie i tutaj zaproponowali coś ludziom, którzy jeszcze nie mieli okazji przyjechać na przykład do jakiejś agroturystyki. Z tego co wiem, to właśnie OROT, czyli Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, szczególną pieczą obejmuje właśnie takie małe, rodzinne firmy i o tym niebawem.

0: Polska nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o bazę turystyczną, w porównaniu chociażby z taką potęgą turystyczną jak Hiszpania. Tak mówił przed chwilą dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. No pytanie tylko, czym możemy zaimponować gościom nie tylko z Europy, ale także z Polski, tu, na Opolszczyźnie?
1: No tutaj jest trochę problem, ponieważ jesteśmy regionem małym, nietypowo turystycznym. To z jednej strony szczególnie po pandemii COVID-19 jest naszą zaletą, natomiast niekoniecznie zawsze nadążamy za oczekiwaniami turysty. Myślę o tym, że tych inwestycji w sektorze turystyki w województwie opolskim jest zbyt mało. Potencjał mamy ogromny, wiele osób chce odwiedzać, zwiedzać miejsca jeszcze nieodkryte dla nich, nieoczywiste, więc nie muszą być to wielkie kurorty opanowane przez tysiące turystów każdego dnia. Coraz większa grupa osób szuka miejsc z dala od utartych szlaków i to jest zaleta naszego regionu. Niestety minusem jest to, że jeżeli chodzi o bazę noclegową, gastronomiczną, to tych dobrych obiektów spełniających aktualne oczekiwania turystów jest zbyt mało, bo jeszcze nie ma problemu, jeżeli chcemy wynająć pokój bądź nawet dom w atrakcyjnej okolicy, takich obiektów przybywa. My sami często jako Polska Regionalna Organizacja Turystyczna nie nadążamy za tym, ile takich obiektów jest uruchamianych, ale jeżeli spojrzymy już na miejsca, które oferują coś więcej niż nocleg, śniadanie, dodatkową ofertę turystyczną.
0: Może koniki, może jakieś gry terenowe, bo tutaj pomysłowość jest wielka.
1: Tak, ale takich obiektów jest mało, bo jeżeli popatrzymy chociażby na ogólnopolskie portale, gdzie są pokazane i sprzedają swoje oferty gospodarstwa agroturystyczne, ale takie na wysokim poziomie, tam te obiekty z województwa opolskiego są pojedyncze, dosłownie to są pojedyncze obiekty, więc mamy jeszcze sporo do nadrobienia. Jest dużo miejsca dla osób, które zastanawiają się, czy biznes turystyczny jest tym właściwym, czy tutaj można zarobić. Ja uważam, że tak. Nawet jeżeli ktoś dysponuje nieruchomością, domem, budynkiem, działką w miejscu nietypowo turystycznym, ale jeżeli stworzymy tam ciekawą ofertę, ciekawą opowieść, to do takiego miejsca przyjadą ludzie, przyjadą goście, przyjadą turyści. My też namawiamy i przedsiębiorców, ludzi działających do tej pory i w branży rolniczej, osoby, które mają środki finansowe do tego, aby próbować inwestować również w ten sektor i tworzyć takie miejsca.

0: niewielkie pięciogwiazdkowe hotele ogromne, które można zobaczyć w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych, ale agroturystyka może być potęgą ziemi opolskiej. I o tym rozmawiamy w tej części naszej audycji z dyrektorem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotrem Mielcem. Są jeszcze szanse, żeby skusić turystów do przyjazdu na Opolszczyznę? Tak powiedzmy od Kluczborka, Borów Stobrawskich aż po Sudety.
1: Ja uważam, że jednym z takich obszarów jeszcze nieodkrytych, ale z ogromnym potencjałem i uważam, że tam turystów z roku na rok będzie coraz więcej, to jest mniej więcej obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. To dzisiaj w pewien sposób jest biała plama, bo tej infrastruktury turystycznej bardzo tam brakuje, nawet patrząc na restauracje. Jeszcze mamy się gdzie przespać, ale dobre restauracje, ich aż tak wiele nie ma, ale ja uważam, że jeżeli ktoś dzisiaj zdecyduje się na inwestycje na tym obszarze, czy w jakiś niewielki obiekt noclegowy, czy gospodarstwo agroturystyczne, czy zbuduje pole dla kamperów, kamperowcy poszukują profesjonalnych miejsc, a nie jest to droga inwestycja wbrew pozorom, myślę, że taka osoba za 5-10 lat będzie piła szampana, więc uważam, że to jest jeden z tych obszarów z gigantycznym potencjałem, obszar dziki przyrodniczo, nieodkryty, ale tam może się rozwijać turystyka taka, której szuka dzisiaj 20-25% Polaków z dala od tłumów na łonie przyrody.
0: Ja też bym podpowiedział takie dwa miejsca, albo południe, czyli Sudety, aż w zasadzie po granicę z województwem dolnośląskim, czyli ziemia paczkowska. Rzut beretem do wszystkich atrakcyjnych miejscowości, do Kotliny Kłodzkiej, do Rądka Zdroju, czy też na przykład właśnie w okolice Paczkowa.
1: Tak, w ogóle pas południa województwa opolskiego, bo nie tylko od Głuchoła z Prudnika w kierunku Paczkowa, ale dzisiaj takim niezagospodarowanym turystycznie obszarem w ogóle jest powiat głubczycki. Jest tam kilka obecnie ciekawych inwestycji, natomiast jeżeli chodzi o ofertę turystyczną, to jest na pewno biała plama. Jeżeli pojedziemy na ten obszar powiatu głubczyckiego, zobaczymy przepiękne krajobrazy. Naprawdę.
0: Brama Morawska, cudna.
1: Momentami przypominające Toskanię, Morawy, znakomite warunki do uprawiania turystyki, chociażby pieszej, rowerowej. Więc to jest również takie miejsce, gdzie śmiało można myśleć o otwarciu działalności związanej z turystyką.
0: No to na koniec taki wątek ku pokrzepieniu serc. Czy Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna może pomóc komuś, komu zaświtałaby właśnie taka myśl? Otworzy agroturystykę. Mają jakieś wsparcie waszej organizacji?
1: Na pewno pomożemy, pokierujemy. Każda osoba, która myśli o tego typu działalności, czy w ogóle działalności turystycznej, chciałaby konsultować z nami swoje pomysły. Jesteśmy absolutnie do dyspozycji. Poradzimy, popatrzymy ze swojej perspektywy, co uważamy i na pewno pokierujemy. Tam, gdzie są możliwości również wsparcia finansowego, to te możliwości również pokażemy.
0: A tę deklarację przekazał dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Za 16 minut 18. No i teraz w Radiu Opole ni stąd, ni zowąd pojawi się Ireneusz Prochera. A dlaczego w takiej formie? A niech wytłumaczy się sam.
1: Na końcu języka.
2: Czasem usłyszeć można, gdy ktoś, chcąc podkreślić zaskoczenie jakimś wydarzeniem, mówi, że wydarzyło się to ni stąd, ni zowąd. Niektórzy do kompletu dorzucają jeszcze zewsząd. I nie dzieje się tak oczywiście przypadkiem. Nie jest to więc żaden grom z jasnego nieba, tylko odzwierciedlenie naszych zasad językowych. Wszystkie te formy to bowiem zrosty, czyli słowa powstałe z połączenia, czyli właśnie zrośnięcia się dwóch lub trzech wyrazów, zachowujących zarówno swoją formę fleksyjną, jak i określony układ składniowy, czyli po prostu kolejność członów. O ile oczywiście stąd nie budzi większych emocji, wszak my tutejsi i rozumiemy zarówno samo słowo, jak i jego zapis przez S, to jednak zowąd wydaje się być dużo, dużo ciekawsze. Zowąd to dziś słowo bardzo rzadkie, niemal książkowe lub archaizujące, oznacza stamtąd, z tamtego miejsca, z tamtej strony, a więc wskazuje na miejsce, z którego coś lub ktoś pochodzi, albo skąd się przemieszcza. Zowąd jest dawnym zaimkiem przysłownym zbudowanym z dwóch elementów, czyli z plus owąd. Kluczowe jest tutaj właśnie to słowo owąd, które oznaczało z tamtego miejsca, stamtąd. Z kolei ów jest bardzo starym zaimkiem wskazującym, odpowiadającym mniej więcej współczesnemu tamten. Podobną budowę mają inne dawne polskie określenia przestrzeni. Mamy dokąd, czyli do jakiego miejsca, skąd, z jakiego miejsca, stąd, czyli z tego właśnie miejsca, stamtąd, z tamtego miejsca, owąd, z tamtego miejsca, zowąd, również stamtąd, z tamtej strony. Warto przy tym zauważyć, że zowąd jest konstrukcją nieco nietypową, ponieważ element z, który sam oznacza kierunek, od z, został niejako dołączony do już istniejącego słowa owąd. A więc zowąd i owąd to słowa bardzo blisko siebie znaczeniowo. Owąd jest formą starszą, dziś jeszcze rzadszą. Zowąd można traktować jako wariant rozwinięty o przyimek z. Słowo można spotkać przede wszystkim w dawnej polszczyźnie i literaturze stylizowanej na język dawny. Współczesny użytkownik języka zdecydowanie częściej powie dziś: nie wiadomo, skąd przybył.
1: Na końcu języka.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
4: Powolutku dochodzi 18, czekamy na wiadomości, a dzisiaj rozpoczyna o tej porze dyżur Roman Juranek.
5: Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po katastrofie na Węgrzech. Unijne dofinansowanie można otrzymać na współpracę transgraniczną i rozwój turystyki. W wiadomościach także kultura i Witold Sułek.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragicznym wypadku na autostradzie M3. Taką decyzję podjął sąd rejonowy w Miszkolcu. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, 10 osób zostało poważnie rannych. 62-letni Robert M. złożył zażalenie na decyzję sądu.
6: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
7: Nie ma nazwisk okazji o biurze.
6: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ były argumenty za i przeciw. Sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia.
5: A był to materiał Michała Makowskiego.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Unijne dofinansowanie można otrzymać na współpracę transgraniczną i rozwój turystyki. Ruszył nabór w Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad. Wnioskodawca musi mieć partnera z Czech. Naszą rolą jest weryfikacja projektów dotyczących współpracy instytucji i społeczności lokalnych, mówi Piotr Bąk ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku.
8: Wsparciem objęte będą przede wszystkim projekty rozwijające współpracę instytucji oraz projekty typu Ludzie dla Ludzi. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na działania sprzyjające nawiązaniu i rozwijaniu współpracy, czyli wspólne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne, a także inicjatywy budujące wzajemne poznanie mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.
5: Nabór ten potrwa do 20 października, a każdy z uczestników projektu może otrzymać do 20 tysięcy euro dofinansowania. Rząd przyjął tak zwany Lex Rolnik, projekt ustawy mający chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że rolnicy nie powinni obawiać się konfliktów z powodu uciążliwych hałasów lub zapachów z ich gospodarstw.
9: To rolnik ma produkować żywność, ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy, ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
5: Projekt tzw. Lex Rolnik zakłada, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie. Znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak hałas, zapachy czy praca maszyn.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: W Śmiczu powstanie teren rekreacyjny, z którego będą mogli korzystać także turyści rowerowi jadący malowniczymi szlakami Bociana Białego. Na to zadanie gmina Biała uzyskała 258 tysięcy złotych unijnego dofinansowania. Zostanie wybudowane m.in. wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i siatkówki, mówi Anna Rogosz z Urzędu Miejskiego w Białej.
10: Planujemy również plac zabaw, który wyposażymy w taką małą innowację. Na terenie naszej gminy będzie to pierwszy tor do minigolfa. Mamy nadzieję też w innych miejscach to później rozpropagować. Ten teren leży przy szlakach rowerowych Bociana Białego. Też osoby przejeżdżające przez Śmicz skorzystają z tego obiektu, bo też ten teren jest zielony.
5: Planowany koszt to 468 tysięcy złotych, a wykonawca ma zrealizować zadanie do końca czerwca przyszłego roku.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Witold Sułek. Piękno natury to tytuł wystawy grupy malarskiej działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Opola, której wernisaż odbędzie się w środę o godzinie 18 w Galerii Zamostek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na ulicy Minorytów 4. Jest to sekcja malarska, która nosi nazwę Żyj kolorowo i którą opiekuje się Towarzystwo Przyjaciół Opola, a działa w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu i tam od września w każdy piątek odbywają się zajęcia, na które twórcy również zapraszają. Wystawę można będzie oglądać do 5 września. Zmieniamy temat. Również w najbliższą środę w namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbędzie się otwarte spotkanie w ramach cyklu Letnie Wierszowisko, które w tym roku odbędzie się pod hasłem Tkajmy sensy wierszem do wiersza. Organizatorem wydarzenia jest Opolski Oddział Związku Literatów Polskich, który zaprasza nie tylko członków, ale wszystkich chętnych poetów i poetki do poetyckiego dialogu i prezentacji swojej twórczości. Spotkanie poprowadzi Teodozja Świderska, a oprawę muzyczną zapewni Tomasz Sawicki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16:30, a wstęp jest wolny. Ponownie zmieniamy temat. W czwartek 20 sierpnia w sali klubowej Filharmonii Opolskiej odbędzie się kolejny koncert jazzowy, a tym razem będzie to wieczór z muzyką Krzysztofa Komedy, którego twórczość od dekad zachwyca kolejne pokolenia słuchaczy. Podczas koncertu zabrzmią zarówno doskonale znane kompozycje w nowych aranżacjach, jak i premierowe interpretacje, przygotowane specjalnie na ten wieczór w nieoczywistej dla twórczości Komedy odsłonie instrumentalnej. Na scenie wystąpi bowiem kwintet smyczkowy złożony z muzyków Orkiestry Filharmonii Opolskiej z gościnnym udziałem Macieja Fortuny na trąbce. Początek koncertu o godzinie 19.
12: Pogoda. Zaglądamy do Olesna, a tutaj 18 stopni powyżej zera, powiem z wrodzonym optymizmem. W nocy będzie chłodniej, bo tak około 13-14 stopni. Cała noc w ogóle to taka średnio pochmurna, a jutro również tak się rozpocznie dzień. Opady pierwsze, ale takie przelotne, nieznaczne. Jutro w Olesnie około 9-10, później dzień pochmurny, ale ciepły do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: Rozpoczyna się ostatnia godzina naszej popołudniówki, a w niej za chwilę porozmawiamy o ułanach. Tak, najprawdziwszych ułanach wołyńskich, pochodzących prosto z Opola. Także o tym, co się dzieje na Ukrainie, relacja prosto właśnie z tamtych stron. Wszystko do godziny 19. Zapraszamy Dariusz Kuzera, który realizuje nasz program, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Twoje Radio Opole.
1: Po godzinie 16 w naszej popołudniówce rozmawialiśmy z Tomaszem Sawickim, opolaninem, który na co dzień mieszka trochę w Hiszpanii, trochę w Opolu. No i okazało się, że jest bardzo, bardzo zainteresowany rozwojem turystyki w Polsce. Bardzo mu się podoba to, w którą stronę to zmierza. No ale również, gdy przyjeżdża do Opola, kultywuje piękne tradycje łańskie. Woli nawet strój łana i prawdziwego wierzchowca od korridy.
2: Taki ułan, który jest, jak to się mówi, rekonstruktorem, czyli właściwie pielęgnującym historię tej kawalerii polskiej. No i tutaj angażujemy się w różne rzeczy, które są związane z tym, a więc bierzemy udział w uroczystościach państwowych. No ale jako, że jesteśmy też stowarzyszeniem, do którego należymy, to Stowarzyszenie 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, właśnie w tym miesiącu mamy obchody święta pułkowego. No i w tą sobotę, czyli 22 sierpnia, będziemy mieć uroczystości z tym związane, na które zresztą zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola. Ktokolwiek by chciał przyjść, to zapraszamy serdecznie. Będą one miały miejsce przy ulicy Krapkowickiej 17 w Opolu. No i będzie dosyć sporo niespodzianek. Będą też i pokazy ułańskie. Będą bardzo takie niebezpieczne nawet, bo będą skakać ułani przez ogień. Więc no, będzie dużo takich emocjonujących rzeczy. Koridy nie potrzeba, już wystarczy to.

No i tak oto niepostrzeżenie minął ten czas, kiedy w popołudniówce byliśmy u Państwa. Przypomnę, że mówiliśmy o tym, co oferują przedsiębiorstwa turystyczne na Opolszczyźnie, a także w Hiszpanii. No i że bilans jest bardzo, bardzo wyrównany. No jedyne to to, że w Hiszpanii bywa taniej, ale trzeba zapłacić albo za dojazd, albo za samolot. Niezależnie czy tu, czy tam, wszystkim życzę pogody ducha. No i do usłyszenia, do jutra. Dodam jeszcze, że audycję zrealizował Dariusz Kuzera. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski. Jutro powinno być bez zmian. Do usłyszenia.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po reklamie.
3: I już za chwilę godzina 19, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich o zmianach w szkolnych stołówkach. Powiemy także o kolejnych krokach w sprawie blokady kont Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To na wniosek firmy Pfizer. Zapowiemy także kluczborski bieg przełajowy i marsz Nordic Walking.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Od 1 września będą obowiązywać zmiany dotyczące jedzenia w szkołach oraz przedszkolach. W jadłospisach mają częściej pojawiać się warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste. Dodatkowo woda ma być podstawowym napojem podawanym dzieciom, mówi Agnieszka Brzezina z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
4: Ograniczyć ilość dodawanych cukrów do napojów przygotowanych w koktajlach na miejscu. Wprowadzać obowiązkowe potrawy roślinne w ramach obiadu przynajmniej

0: raz w tygodniu i uwzględnić potrzeby osób, które w ogóle nie spożywają produktów odzwierzęcych. Dodatkowo przygotowywanie zup na bazie wywarów warzywnych minimum 2 razy w tygodniu.
1: Nowe przepisy mają przede wszystkim poprawić jakość posiłków oraz kształtować zdrowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat. Zarówno stołówki, jak i sklepiki będą kontrolowane przez sanepid.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: To nie wpłynie na bezpieczeństwo lotów w Polsce. Tak decyzję belgijskiego sądu komentuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Na dzisiejszej rozprawie belgijski sąd odroczył rozpatrzenie skargi agencji dotyczącej niewypłacania należnych jej opłat nawigacyjnych. Rozprawa ma się odbyć 15 października. Rzecznik Agencji Żeglugi Marcin Hadej powiedział Polskiemu Radiu, że oznacza to też konieczność pomocy agencji ze strony budżetu państwa.
3: W praktyce oznacza to również tyle, że ciągłość działania polskiej przestrzeni powietrznej, a także maksymalny, jak zawsze, poziom bezpieczeństwa wszystkich operacji lotniczych zostanie utrzymany. Natomiast bez wątpienia niezbędne jest zapewnienie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pewnego rodzaju pomostowego finansowania po to, aby właśnie ta ciągłość mogła być formalnie zabezpieczona.
1: Rzecznik dodał, że taka gwarancja na poziomie rządowym była już deklarowana. Trwa ustalanie, w jaki sposób tego rodzaju finansowanie pomostowe będzie formalnie zrealizowane. W lipcu konta agencji zostały zablokowane na wniosek firmy Pfizer, która domagała się od Polski pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw, ponieważ, jak zaznacza, nie jest powiązana ze sporem dotyczącym szczepionek.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
1: Pijanego mężczyznę na hulajnodze elektrycznej zatrzymał w centrum Raciborza funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu. Nie dość, że 26-latek kierował mimo upojenia alkoholowego, to jeszcze przewoził 17-latkę, wjechał w ławkę, po czym próbował uciec. Taka sytuacja miała miejsce w sobotę około 22, mówi podkomisarz Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: Gdy mężczyzna wjechał na płytę chodnikową, stracił panowanie nad hulajnogą i uderzył w ławkę. W wyniku tego zderzenia nastolatka przewróciła się i doznała urazu nogi. Młoda kobieta została przewieziona do szpitala. Śledczy podjął interwencję i po chwili zatrzymał 26-latka. Badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.
1: Teraz nieodpowiedzialny 26-latek odpowie za wykroczenie przed sądem. Do 16 września trwają zapisy na 13. Kluczborski Bieg Przełajowy i 7. Marsz Nordic Walking o Złotą Barć. Zawody odbędą się 20 września. Marsz na 5 km wystartuje o 11, a o 13 rozpoczną się biegi na 5 i 10 km. Limit uczestników wynosi 350 osób. Każdy otrzyma medal i pakiet startowy, a najlepsi mogą zdobyć puchary i nagrody.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 19 stopni za oknami, a ciśnienie to 1009 hektopaskali. W regionie pochmurno, ale możliwe też większe przejaśnienia, ale również przelotne opady deszczu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W nocy będzie pochmurno i deszczowo z temperaturami od 13 do 15 stopni. A jutro w dzień, pomimo wielu chmur, mogą być większe przejaśnienia, ale także oczywiście przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne jutro w dzień od 22 do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję. Dziś aż trzy tematy. No i chciałem powiedzieć troje gości. I tak rzeczywiście będzie, bo na każdy temat, o każdym wydarzeniu będzie opowiadała inna gościni, bo akurat tak się składa, że będą to same, drodzy Państwo, kobiety. Wybrałem się na wystawę do galerii ZPAP. Pierwsze piętro, tam między innymi, bo wystawy były dwie. Dziś posłuchamy o pierwszej z nich. Wystawa obrazów Agnieszki Plech, Submarine. I tutaj powiem, że jak komuś się kojarzy z Beatlesami, to jest to bardzo dobre skojarzenie. Od tej rozmowy zaczniemy już za chwilę. Później pojawi się w studiu Monika Ostrowska. Opowiemy, jacy goście, pisarze, zespoły i artyści, bo będą również wystawy, pojawią się na tegorocznej edycji Unii Kultur Polska-Ukraina. Pierwsze wydarzenie już 23. A w kolejnej godzinie moją gościnią będzie Dominika Gorgosz-Złoty i opowiemy o planszówkach na zamku w Rogowie. Nocne będzie to też wydarzenie, bo zacznie się w piątek po południu i można będzie grać, jak się dowiecie, całą noc do rana i później jeszcze cały kolejny dzień. A są takie gry, że naprawdę wchłaniają na wiele, wiele godzin. Tak to wszystko wygląda w skrócie, a teraz posłuchajcie rozmowy z Agnieszką Plech o jej wystawie. Wybrałem się na wernisaż wystawy do galerii ZPAP, pierwsze piętro na ulicy Krakowskiej, gdzie mamy dwie nowe wystawy, a jedną z nich jest wystawa malarstwa Agnieszki Plech o tytule
2: Submarine.
1: No i tutaj powiem, bo Państwo jeszcze nie widzicie, mam nadzieję, że przyjdziecie i zobaczycie. Kiedy wszedłem do przestrzeni wystawienniczej, zobaczyłem obrazy, zdecydowanie dominuje kolor żółty. No i teraz, kiedy już macie skojarzenie, że kolor żółty, a submarine, czyli łódź podwodna, no to niechybnie przychodzi mi na myśl Yellow Submarine, słynny przebój grupy The Beatles. Mam wrażenie, że to gdzieś w głowie ci grało, prawda? Dając tytuł, że to nie jest przypadek, to moje skojarzenie. Żółty, Beatlesi i tytuł wystawy.
2: No dokładnie tak jest. W moim zresztą krótkim takim wprowadzeniu do tej wystawy właśnie o tym mówię. Singiel Revolver, który miał dwie strony, Yellow Submarine, a na drugiej stronie Eleanor Rigby, to był singiel, który był w zbiorze winyli moich rodziców. I ja tego słuchałam jako dziecko bardzo często. Raz obłędnie cały czas Yellow Submarine, a raz za innym razem Eleanor Rigby. I to po prostu była taka szajba. I jak malowałam ten cykl, to miałam cały czas muzykę Beatlesów w głowie. Nie dlatego, że jestem jakąś ekstremalną fanką, ale bardzo ich cenię, bardzo szanuję i jest to bardzo inspirujące. I w tym momencie było to dla mnie bardzo fresh inspiracja.
1: Pójdźmy tym wątkiem, bo wiemy, myślę, że ci, którzy interesują się muzyką, wiedzą,

0: że w przypadku akurat Yellow Submarine, tego przeboju, powstał również film animowany, gdzie grupa The Beatles przymieszcza się tą łodzią podwodną. Jest tam dużo więcej piosenek, ale mamy też epokę hipisowską, Flower Power, mamy kolorowe wizje, najróżniejsze dziwne światy i postaci. I tutaj, chociaż nie jest to sztuka figuratywna, czyli nie zobaczycie klasycznej łodzi podwodnej, klasycznych postaci, twarzy czy pejzażu, jest to abstrakcja, to mam wrażenie, że jednak cała ta kultura hipisowska i te lata 60., te ich wizje, ta ich fascynacja też wschodem, no nie powiem o różnych środkach, które wtedy też niedozwolonych absolutnie zażywano, ale to, żeby było jasne, to też nie są tego typu wizje. To nie jest przeniesienie, nie przeniesiemy się tutaj do lat 60. 1:1 do hipisowskich wizji, aczkolwiek to, że jest to abstrakcja, mam takie poczucie, że są to jakieś twoje wizje, czy to oddanie dźwiękiem muzyki, skojarzeń. Właściwie trudno znaleźć jednoznaczny ślad, no ale już trzymam się tych Beatlesów. Rzeczywiście tak jest, że troszeczkę to wszystko, ta hipisowska, halucynogenna epoka, poszukująca ducha, odcisnęła tutaj też swoje piętno.
1: Oprócz psychodelii, którą niewątpliwie reprezentował film i album Yellow Submarine, i przypomnę, że album był w 60, single był w 66, natomiast film animowany powstał i został wypuszczony premierowo w lipcu 68 roku, w którym to ja się urodziłam, ale moja mama nie miała szansy, żeby słuchać i oglądać ten film. Natomiast oprócz tej warstwy psychodelicznej, to przede wszystkim tam jest bardzo humanistyczne przesłanie. I to jest to, co mi przyświecało, tak naprawdę szukać jasności w ciemności. To znaczy, jeżeli my jesteśmy w naszej Yellow Submarine, wyzwoleni przez ekipę ratunkową, która nas chroni, trochę jest bańką ta Yellow Submarine, a trochę też jest sposobem na to, żeby w tej arteterapii swoistej po prostu się schronić przed takim chaosem i ciemnością, która nas niewątpliwie zalewa i bardzo niepokoi. I to jest taki rodzaj też medytacji, którą uprawiałam, malując te obrazy. To była też taka próba, żeby spróbować nie dawać kolejnej warstwy, tylko się skupić na tym, co jest najprostsze, bo tutaj szukam tego spokoju. I jak widać, nie zawsze mi się to udawało, ale tak jak też napisałam w takim krótkim wprowadzeniu, jestem w drodze cały czas. I to poszukiwanie spokoju, zwłaszcza w tej chwili, gdy mój czas osobisty, rodzinny też jest bardzo trudny, to było takie doświadczenie bardzo kojące.
0: No tak, bo ten żółty to też rzeczywiście słońce. Dla mnie najbardziej jasny, słoneczny. Wydawałoby się, że łódź podwodna to koniecznie musi być woda. Tutaj oczywiście są elementy granatowego czy też mocno niebieskiego, ale ja przyznaję, że bardziej mam skojarzenia słoneczne i wyobraziłem sobie taką łódź, którą próbujemy zanurzyć się właśnie w słońce, w jasność, w ciepło, że to są te rzeczy. Czyli ta łódź jakby nieco w innym kierunku płynie niż w głąb jakiegoś oceanu i mroku, ale właśnie ku słońcu.
1: Ona ten mrok rozświetla, ta żółć i to światło i ta jasność. I to jest ta próba, żeby jednak skoncentrować się i otulić się pozytywną aurą w bardzo trudnym czasie. I kiedy jest taki zalewający ciemny ocean, no to wtedy ta żółta łódź podwodna absolutnie jest szalupą, która nas może ocalić. No ja też myślę, że jako bańka, znaczy cała w ogóle twórczość, cała kreatywna sprawa, bo też przecież Beatlesi śpiewali i ta muzyka była tym środkiem do ocalenia indywidualnego bytu. Muzyka niosła ocalenie, muzyka niosła ratunek. Myślę, że w ogóle sztuka niesie ratunek. W trudnych momentach, w ciemnych momentach zawsze sztuka jest odpoczynkiem, oddechem i jakimś jednak ocaleniem. Ja to tak odbieram i tak się tym delektuję.
0: No to jeżeli, drodzy Państwo, macie ochotę się podelektować i wsiąść do żółtej łodzi podwodnej i w ten świat Agnieszki Plech, której obrazy możecie zobaczyć w galerii ZPA pierwsze piętro i rzeczywiście na piętrze, bo piętro niżej jest inna wystawa, a wystawa Agnieszki Plech jest na piętrze najwyższym, to gorąco, gorąco zapraszam. Zakładam, że będzie co najmniej do końca wakacji, czy dłużej, jest termin jaki?
1: Teoretycznie do 28, ale jeszcze 1 września też będzie dostępna po weekendzie. Mam tak oficjalnie zapisane ramy do 1 września. Być może jeszcze się spotkamy na jakimś takim spotkaniu, żeby jednak ten letni czas trochę ustąpić.

0: zmonitoryzować i spotkać się z większą liczbą znajomych, którzy wrócą z wakacji.
1: Czyli warto zaglądać też na social media Galerii ZPAP, bo jeżeli będzie finisarz, będziecie mogli też na finisarzu spotkać się z artystką osobiście i o tym, co zobaczyliście, porozmawiać. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, gratuluję wystawy i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 20, czas na wiadomości, zapraszam. Rusza pierwszy etap modernizacji trasy Głubczyce-Wiechowice. Będą nowe bramki automatycznej odprawy paszportowej na wrocławskim lotnisku. Izrael zaatakował lotnisko wojskowe w Syrii.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Głubczyckie starostwo pozyskało ponad 3 miliony złotych dotacji na modernizację trasy Głubczyce-Wiechowice. To w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury. To dla nas bardzo ważna inwestycja, którą będziemy realizować w trzech etapach, mówi Anna Kobierska-Mróz, starosta głubczycka.
2: Ten etap, który my teraz przewidzieliśmy do realizacji jako pierwszy etap inwestycji na trasie Głubczyce-Wiechowice, obejmuje odcinek od początku miejscowości Wódka do skrzyżowania z drogą wojewódzką 419. W sumie będzie to ponad 2 kilometry drogi i musimy i chcemy już ruszyć lada dzień. Mamy zaplanowany jeszcze w tym tygodniu ogłoszenie postępowania przetargowego, tak żeby jak najszybciej wyłonić wykonawcę tej inwestycji.
0: A inwestycja, która ma usprawnić połączenie lokalnych miejscowości, ma być zrealizowana do końca tego roku.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Będą nowe bramki automatycznej odprawy paszportowej na wrocławskim lotnisku. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska i zarząd wrocławskiego lotniska podpisali umowę na ich finansowanie. Nowocześniejsze i szybkie urządzenia mają pomóc rozładować długie kolejki. Prezes portu lotniczego Wrocław Karol Przywara wyjaśnia, że rosnąca liczba podróży poza strefę Schengen wymaga ustawienia dodatkowych bramek.
3: Dzisiaj takich bramek funkcjonuje 8, natomiast po wymianie będzie tych bramek 12, 6 bramek na przylotach i 6 bramek na odlotach. Po momencie rozbudowy naszego terminala będziemy także przewidywać dodatkowe stanowiska dla funkcjonariuszy.
0: Dotacja wojewody na zakup nowych automatycznych bramek kontroli to 8 400 000 zł, a na wrocławskim lotnisku mają się one pojawić do końca tego roku. Izrael po raz pierwszy zaatakował Syrię z powietrza. Celem ataku było lotnisko wojskowe na północnym zachodzie kraju. Państwa Bliskiego Wschodu oraz Stany Zjednoczone potępiają ten atak i przestrzegają przed dalszą destabilizacją regionu.
4: Celem ataku izraelskich myśliwców była baza w Abu ad-Duhur w prowincji Idlib. Zbombardowane zostały obiekty magazynowe oraz pas startowy. Nie ma ofiar w ludziach. Dotychczas izraelskie ataki na Syrię ograniczały się do południa i centrum kraju, ostatni raz w marcu. Abu ad-Duhur oddalony jest od granicy o ponad 300 kilometrów. Kraje regionu potępiają atak, podkreślając, że jest to poważne i niczym niesprowokowane naruszenie suwerenności Syrii. Zaniepokojenie wyraził także amerykański ambasador w Turcji i pełnomocnik amerykańskiego prezydenta na Bliskim Wschodzie. Turcja, która jest głównym sojusznikiem obecnych władz syryjskich, wezwała społeczność międzynarodową do zajęcia stanowiska wobec, jak się wyraziła, narastającej agresji Izraela.
0: Mówiła Milena Rashid-Shehab. Dodajmy, że izraelskie media, powołując się na źródła w administracji, twierdzą, że Tel Awiw jest zaniepokojony przyspieszeniem odbudowy syryjskich sił powietrznych, w tym rekrutacji, szkoleń nowych pilotów.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Drugi przetarg ma wyłonić wykonawcę rewitalizacji Zamku Książęcego w Niemodlinie. W pierwszym 3 oferty były zbyt kosztowne, mówi Anna Kardasińska, administratorka obiektu i prezes Fundacji na rzecz Zamku Książęcego.
5: Rozmawiamy w trybie projektu i buduj, jest procedura zadawania pytań, doprecyzowania przez wykonawców, także doprecyzowaliśmy to. Sprawdzimy to jeszcze raz, teraz skrupulatnie. Jesteśmy otwarci, tutaj rozmawiamy, też nasi inżynierowie mieli tu burzę mózgów, w jaki sposób można to doszczegółowić, żeby sprawdzić też oferty rynkowe.
0: Drugi przetarg ma wyłonić wykonawcę rewitalizacji, ma być ogłoszony w tym tygodniu. Prace mają ruszyć we wrześniu i potrwać do przyszłego roku. Na rewitalizację udało się pozyskać prawie 5 milionów złotych unijnej dotacji.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wciąż 19 stopni za oknami, a ciśnienie także się nie zmieniło. 1009 hektopaskali. W regionie pochmurno i deszczowo, możliwe także większe przejaśnienia. W nocy podobnie. Zachmurzenie, przelotne opady deszczu i temperatura od 13 do 15 stopni. A jutro w dzień, pomimo chmur, większe przejaśnienia i temperatury od 22 do 24 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
13: No już, już, biedactwo.
14: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
15: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Dominika Gorgosz-Złoty. Cześć Dominiko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Kierowniczka Strefy Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ale tym razem opowiemy Wam o wydarzeniu, które nie będzie odbywało się w Opolu, chociaż oczywiście Zamek w Rogowie do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej należy.
1: Dokładnie, wszystko się zgadza. Pakujemy nasze gry planszowe 21 sierpnia i od godzin wieczornych, bo od godziny 18 aż do soboty, też do godziny 18 jesteśmy właśnie w gościnnych progach Zamku w Rogowie. Właściwie dwa działy będą współpracowały przy tej inicjatywie, a tą inicjatywą są planszówki na Zamku w Rogowie. Po raz pierwszy Wojewódzka Biblioteka Publiczna organizuje tego typu wydarzenia. Jest to wydarzenie, które pozwoli spotkać się, zintegrować się miłośnikom gier planszowych z całego województwa, ale nie tylko, bo jest możliwość wykupienia noclegu, oczywiście też w Rogowie i już mamy takie osoby, które sobie zaklepały ten nocleg i przyjeżdżają specjalnie właśnie, żeby spędzić ten weekend z innymi fanami gier planszowych.
0: To odpowiedziałaś już na moje kolejne pytanie, bo jak powiedziałaś o tym, że zaczyna się to wszystko w piątek o 18 i trwa do soboty do 18, to tak pomyślałem, wiedząc o tym, że tam są noclegi, także na zamku, to pomyślałem, ale byłoby fajnie, jakbym miał grać, a są takie gry i o tym za chwileczkę będziemy opowiadali, czy one są dla dzieci, dla dużych i jakiego rodzaju, tego wszystkiego się dowiecie w trakcie rozmowy, no to ja wiem, że to czasami są wielogodzinne rozgrywki, to myślę, idealnie byłoby usiąść o tej 18, przygotować sobie termos i kanapki i grać do białego rana, no i okazuje się, że można
1: jak najbardziej. Sama kiedyś uprawiałam tak zwaną turystykę planszówkową, bo tak to nazywamy. Dużo jest wydarzeń, które odbywają się w różnych częściach Polski i są też to tacy ludzie, tacy fani, którzy po prostu pakują się na weekend, jadą, przy okazji zwiedzają, spotykają się z graczami, których znają chociażby z różnych grup planszówkowych i grają cały weekend. I zazwyczaj, jeżeli jest to takie już większe wydarzenie, często osoby wybierają jakiś jeden hotel, jakąś salę konferencyjną rezerwują i grają też w nocy po tej części oficjalnej. Sama uczestniczyłam w tego typu rozgrywkach. My też taką możliwość dajemy. Robimy w piątek na rozruch taki planszówkowy biforek, my to tak nazwaliśmy, czyli od godziny 18, bo wtedy będą już nasi goście, bo aż z Koszalina przyjeżdżają do nas youtuberzy, którzy w Koszalinie organizują, prowadzą też taki koszaliński klub gier planszowych, ale oprócz tego, że tam animują życie planszówkowe, to też prowadzą kanał na YouTubie. Planszówki online mają ponad 4000 subskrybentów. To jest duża liczba jak na planszówkowy, powiedzmy, YouTube. Tam nagrywają filmiki, tak zwane gameplaye, czyli pokazują, jak grać, omawiają zasady. One bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą. Są też aktywni na różnego rodzaju platformach, gdzie można im postawić kawę wirtualną, czy zostać patronem tej działalności i to Gandalf i Barolek, bo...
0: No właśnie zdradziłaś, a ja chciałem zrobić słuchaczom niespodziankę, bo mam przed sobą, drodzy Państwo, program i tutaj w programie na ulotce jest możliwość zagrania z Gandalfem i Barolkiem. No i już myślałem, że wszyscy, jak to z Gandalfem? Prawdziwy Gandalf, przecież to postać z książki. No a już się okazuje, że to pseudonim jest taki.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale powiem tak, wszyscy znamy ich pod tymi pseudonimami i chyba mało kto wie, jak mają naprawdę na imię nazwisko, bo od wielu lat już funkcjonują w tym świecie planszówkowym i oni też przyjadą z grami, które w ogóle nie są jeszcze dostępne na polskim rynku, ale dzięki temu, że to są tacy fani, to oni kupują te gry w zagranicznych sklepach, ogrywają, promują je też wśród polskich graczy, bo to nie jest problem kupić grę, sprowadzić z Francji, z Anglii. I takie gry też do nas przywiozą i przez ten weekend obiecują, że jeżeli ktoś podejdzie, oni wytłumaczą, będzie można z nimi zagrać i oni przyjeżdżają, taki jest plan, że o 17 do Opola jedziemy do Rogowa i od 18 już jesteśmy i czekamy na wszystkich fanów.
0: No to ja myślę, że wiele osób się teraz zainteresuje, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to tylko po prostu na Zamku w Rogowie, jako nowym, ciekawym, ładnym miejscu, po prostu można pograć w planszówki. No nie, jak się okazuje, atrakcji jest dużo więcej. Ja myślę, że to zwłaszcza młode pokolenie, jeżeli gry są nawet z zagranicy, po angielsku, no to dzisiaj dzieci uczą się angielskiego od przedszkola, więc nie jest
1: to, myślę, stanowiło żadnego problemu, zapewniam, naprawdę. Tym bardziej, że ten język w grach często jest powtarzalne słownictwo, rzuć kością, przesuń, zrób jakiś ruch, a więc ci gracze już też opanowują ten język planszówkowy, także to słownictwo planszówkowe również w języku angielskim.
0: Mhm. Ale to oczywiście nie koniec atrakcji, bo osobno jeszcze będą warsztaty, ma być zagadka smoczego jaja, o tym też wam opowiemy, ale najpierw odrobina muzyki.

0: I już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka Strefy Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Rozmawiamy o dwudniowym wydarzeniu Planszówki na Zamku w Rogowie 21 i 22 sierpnia, początek 21 o 18 z możliwością noclegu. To tak skrótowo o tym, że można nocować. Jest też informacja jeszcze, że będzie bezpłatny dojazd busem z Opola po wcześniejszych zapisach. To jest ważne mimo wszystko.
1: Tak, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy musi być zmotoryzowany, a jednak poruszanie się po tych mniejszych miejscowościach i docieranie do różnych punktów może być dla kogoś utrudnieniem, dlatego też oferujemy taką możliwość dotarcia właśnie z Opola naszym po prostu busem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Trzeba się tylko zgłosić, bezpłatnie będziemy zawozić. Na razie 2 godziny są uruchomione, czyli godzina 9:30 w sobotę oraz godzina 13:00, powrót o godzinie 14:00 oraz o godzinie 18:00. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, to uruchomimy kolejne godziny, a zapisy po prostu mailowe wydarzenia.rogów@wbp.opole.pl. Też wszystko jest chociażby na wydarzeniu na Facebooku. Zatem zachęcamy, nie ma wymówki, że nie mamy jak dojechać, krótko mówiąc.
0: To często są wymówki, tak. Chociaż przyznaję, że ja jako osoba właśnie ta niezmotoryzowana, rzeczywiście wiele takich wydarzeń, które dzieją się w niedużych miejscowościach, gdzie są naprawdę 3 autobusy w ciągu dnia, a w czasie weekendów bardzo często w ogóle, niestety, to jest prawdziwe
1: wyzwanie.
0: Jesteś
1: wykluczony.
0: No jestem wykluczony, no tak. Przecież nie kupię specjalnie samochodu z tego powodu, bo jest jakieś wydarzenie gdzieś tam w jakiejś malutkiej miejscowości czy na wiosce, a dwa, że nie widzę powodu. Jest przyjemnie, kiedy jednak są autobusy i komunikacja publiczna. Wtedy jest o wiele, wiele łatwiej i chętniej też człowiek bierze udział w tego typu wydarzeniach. A tutaj od razu powiem, że będą też dla dzieci atrakcje. I zastanawiałem się, bo jest fabularna przygoda Zagadka smoczego jaja. Czy już to przypadkiem nie będzie dla dzieci? Ja oczywiście, jak widzę smocze jajo, to mi się przypomina absolutnie kultowy komiks Jonek, Jonka i Kleks, Smocze jajo.
1: Oczywiście.
0: I zastanawiałem się, czy to się jakoś łączy, czy tylko zbieżność na...
1: Nie, my mamy nasze smoki, że tak powiem, bo Strefa Gier WBP ma swojego smoka. Kto odwiedza to miejsce albo też śledzi nasze materiały promocyjne, ten wie, że taki smok się pojawia. Jest też taki mural na ścianach naszych pomieszczeń, bo w drugim także jest. A więc my mamy swojego smoka, a Zamek w Rogowie też ma smoka. Jest historia związana z tamtejszym smokiem, jakiś też pierścień odnaleziono, gdzie był smok. Tamtejszy smok nazywa się Luiza i ma perły. I te nasze smoki się połączą właśnie. Będziemy współpracować, jak mówiłam, to jest współpraca pomiędzy dwoma działami, czyli Zamek w Rogowie i Strefa Gier WBP. Stąd też smok Luiza ma jajo, jego jajo skrywa jakąś zagadkę i trzeba będzie, chodząc po zamku, szukać poszczególnych części tego jaja, żeby odkryć ten skarb. To jest w skrócie, to jest zabawa dla dzieci, tak w wieku przedszkolnym. Rodzice mogą spokojnie pomagać, zachęcamy jak najbardziej. Zapisy też na miejscu, po prostu w takim punkcie informacyjnym, który będzie w sali kominkowej, to będzie zaraz na wejściu. Do zamku mamy kilka wejść, ale chcemy w tym dniu, żeby ułatwić to poruszanie, tylko przez salę kominkową. Tam będzie punkt informacyjny, tam będzie duży games room, czyli takie miejsce, w którym można wziąć planszówkę i pójść do jakiegoś stołu sobie w nią zagrać. Tam też będzie stoisko sprzedażowe, jeżeli ktoś ma ochotę jakieś zakupy zrobić, też będzie taka możliwość. No a potem rozchodzimy się po prostu po zamku.
0: I wiem, że obok była, przepraszam, bo byłem tylko kilka razy, ale podczas poprzedniego wydarzenia dużego, zresztą wtedy dyrektor biblioteki świeżo objął swoje stanowisko i zapowiadał, że ten zamek w Rogowie będzie chciał, żeby on bardziej był aktywny, żeby to nie było już tylko konferencje, prace archiwalne i ewentualne zwiedzanie, ale żeby działo się więcej. Tutaj mamy namacalny
1: przykład
0: dowód. Tak, że rzeczywiście nie tylko powiedział, obiecał, ale rzeczywiście obietnicę realizuje, co mnie bardzo cieszy, bo to nie jest wcale taka oczywista, jasna sprawa, że ktoś obiecuje i realizuje, jak Państwo doskonale na pewno wiecie, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Wiem, że wtedy była strefa też gastro, czyli można tam zjeść, bo to jest też, tak, ktoś powie, pojadę na noc, ale czy tam gdzieś na tej wsi jest co jeść?
1: Oczywiście osoby, które wykupią sobie nocleg, też będą mieć zapewnione śniadania i kolacje, ale w ciągu dnia na dziedzińcu będzie tak zwana strefa gastro, będą food trucki, jak zwykle wspiera nas sołectwo, także Rogów Opolski, które serwuje rewelacyjne ciasta, to mogę zapewnić, bo za każdym razem, kiedy jestem na imprezie, to ja zawsze też kupuję te ciasta, bo one to są domowe ciasta, będzie też grill przez nich przygotowywany, przygotowują też jakieś danie w kotle jednogarnkowe, lody będą też, tak więc na dziedzińcu będzie można śmiało zjeść, a oprócz tego na dziedzińcu, bo już mówiliśmy o tej grze terenowej, to poszukiwanie tego smoczego jaja, ta zagadka, to tam też będą takie miejsca z warsztatami dla dzieci, czyli na przykład dzieci będą mogły swoje kostki pomalować, jak zwykle malowanie tatuaży i tak dalej, no wszystkie takie atrakcje artystyczne będą się odbywały na dziedzińcu, tam zapraszamy, rodzice mogą się posilić, dzieci mogą się pobawić, artystycznie wyżyć, a potem wchodzimy do zamku.
0: No to powiem tak, mam nadzieję, że jeszcze jakieś miejsca są, bo teraz jak ludzie posłuchają, szczerze mówiąc, ja się poczułem tak zachęcony, ja nie jestem jakimś wielkim lwem planszówkowym, żebym namiętnie grywał, ale to wszystko tak mnie wkręciło i ten zamek jest zresztą tak piękny, te wnętrza i to wszystko,
1: i park,
0: że w gruncie rzeczy to jest pomysł, nawet gdybyśmy mieli pograć w jakąś prostą grę, nie wiem, w Chińczyka na przykład, to już warto, prawda?
1: Dokładnie. Też wydawcy i autorzy gier, zatem jeżeli ktoś chciałby przyjechać i spróbować nowości, to będzie taka możliwość i też mamy strefę prototypów. To jest też zupełnie coś nowego od jakiegoś czasu, od kilku dobrych lat w Polsce wspiera się też autorów gier, czyli osoby, które nie tylko grają, ale też chcą stworzyć swoją planszówkę. Nie jest to tak łatwy proces, bo wymaga przede wszystkim testów, czyli sprawdzenia, czy mój pomysł jest realny, czy on się nadaje, czy ludzie czerpią radość i przyjadą do nas autorzy takich gier, które są na razie na takim etapie tworzenia. Niektóre są też w takim temacie historycznym, na przykład Chciwi kupcy z Jagiellońskiego szlaku, oparta ta gra jest o prawdziwą historię tego Jagiellońskiego szlaku. Gry edukacyjne, tak chyba mogę też powiedzieć, chociażby Immunobellum, bitwa w twoim ciele, to jest gra, która też opiera się o nasz
0: układ immunologiczny.
1: Tak, dokładnie, o walkę z tymi wirusami i tak dalej. Jest też bardzo ciekawy projekt. Zapraszamy będą sami autorzy tych gier, którzy zagrają z wami, wytłumaczą zasady, a przy okazji też zapytają, co wam się podoba, a co nie podoba się, żeby po prostu przed wydaniem zmienić, poprawić, uzupełnić albo dodać.
0: Ja przyznaję, że pomysł jest bardzo dobry, bo tak jak czasami autorzy, autorki książek pokazują komuś zaufanemu fragmenty, czytają, sprawdzają. Czasami kompozytorzy muzyki również dają zaufanym osobom do posłuchania, prawda, powiedz, co o tym sądzisz, żeby jeszcze w razie czego coś właśnie zrobić. No to w przypadku gry rzeczywiście dobrze jest przetestować ją w boju. Słowo bój akurat niespecjalnie sympatyczne, ale tak to jest.
1: Ale to będziemy boje tworzyć na planszy albo na kartach, bo chociażby będzie też taka gra jak Intrygi Świata, gra karciana, tak więc będzie co testować, to dla tych, którzy chcą też wnieść coś od siebie do tego świata planszówek.
0: Mhm. Dominiko, ja już właściwie praktycznie wszystko powiedzieliśmy, ale ja mam taką jedną ciekawostkę i będę chciał o niej porozmawiać, więc jeszcze, jeżeli pozwolisz, nie wypuszczę cię ze studia, za chwilę znowu z Państwem będziemy.

0: wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Mówimy o planszówkach na zamku w Rogowie, ale ja jestem ciekaw, bo planszówki planszówkami. Nie wiem, czy to właściwie jest, bo były też takie planszówki, tak jak w szachy, że rysowano wielką szachownicę i żywe figury, czyli na przykład jak gdzieś na zamku chciano zagrać, bawić się, no to często właśnie takie ogrodowe, pałacowe gry i zabawy. I tak się zastanawiam, bo, drodzy Państwo, jakiś czas temu odkryto na zamku w Ćmielowie młynek, grę. Właśnie taką w ogrodzie został specjalnie stworzony, więc fantastyczna historia. Oczywiście ktoś ma ochotę do Ćmielowa się wybrać i zobaczyć, to jak najbardziej może, ale podejrzewam, że w każdym pałacu, na każdym zamku, i to w ogóle jest XVI wiek, więc jakby ktoś myślał, że gry to tylko jakiś nowoczesny wynalazek. Nie, no wiemy, że szachy są bardzo, bardzo stare.
1: Królowa gier, można tak powiedzieć. Go też, chociaż my mamy Grego w strefie gier uczymy, można przyjść i zagrać. I to są tak zwane, my je nazywamy klasyczne gry, bo to jest klasyka. Szachy, warcaby. Owszem, promujemy nowoczesne gry planszowe, no bo tak jak mamy klasykę literatury, no to też promujemy nowoczesną literaturę. To, co tu i teraz się pojawia, pokazujemy trendy, pokazujemy współczesnych autorów, no ale też poprzez akcje chociażby promuje się też klasykę literatury. Tak samo jest w świecie gier planszowych. Nie brakuje takiej klasyki, czy sprzed tych kilku wieków, czy sprzed 100 lat, no przecież gra Monopoly to też już chyba koło setki jest, bo przecież to był lata 30. XX wieku, z tego co pamiętam, to no to zaraz ta gra będzie miała 100 lat, a my ją kojarzymy jako taką współczesną grę, a ona już jest też wiekowa. Takie gry jak Chińczyk, no to też nie jest to gra nowoczesna, współczesna, ale od wielu pokoleń bawi i te gry też mamy w strefie gier i te gry też zabierzemy ze sobą do zamku w Rogowie. Tutaj jeżeli ktoś, no mówiliśmy o tych nowoczesnych grach planszowych, one wymagają takiego zaangażowania, że trzeba się zastanowić, raczej te gry pobudzają myślenie strategiczne, logiczne, uczą ekonomii, podejmowania decyzji. I żeby ktoś, kto nas słucha, nie był wystraszony, że nie gram, nie znam się.
0: Dlatego chciałem właśnie, żebyśmy porozmawiali o tych prostszych grach, że też będą tak
1: one
0: na spokojnie.
1: One też będą, tak, tak. Podam przykład chociażby z ubiegłego tygodnia, gdzie po południu do strefy gier przyszło takie małżeństwo w wieku emerytalnym i pytają się, bo byli pierwszy raz, co tu można zagrać, czy mamy Rumi Kuba. My mówimy, że oczywiście zapraszamy, no i Państwo sobie wzięli grę z półki i siedzieli i grali. I to nie byli studenci, których najczęściej widzimy, czy tam młodzież albo rodziny w strefie gier, to byli emeryci, którzy sami znają zasady, po prostu szukali miejsca takiego, w którym można swobodnie sobie zagrać, bo być może nie mają tej gry w domu, nie mają stołu odpowiedniego. U nas to wszystko jest. Zapraszamy zatem też ludzi w takim wieku. Nie trzeba się bać. Nawet powiem tak, ja w tym świecie gier planszowych trochę siedzę i też jestem chociażby w kapitule gry planszowej roku. To jest taka nagroda, która już od 20 lat jest przyznawana. Jestem w kapitule gier rodzinnych i mieliśmy takie pierwsze spotkanie i właśnie rozmawialiśmy na temat definicji gier rodzinnych, czyli to takie gry, do których usiądzie ciocia, rodzic, dziecko 8-letnie powiedzmy. Tak my po prostu podejmujemy, taką definicję sobie utworzyliśmy. No jeden z członków tej kapituły też powiedział, że testował grę na przykład w jakimś klubie seniora, gdzie ja byłam na początku w szoku, że wow, nie pomyślałam o tym, a on eksperymentuje, też zanosi takie gry i seniorzy sobie świetnie poradzili, trzeba tylko być otwartym na nowość.
0: O tak, a jeżeli ktoś będzie chciał się poruszać na przykład i zrobić sobie coś innego, bo wiadomo, że przy stole cały dzień, całą noc, to tak warto zadbać, to można w razie czego w ogrodach, w parku pałacowym pobawić się, w ciuciu babkę
1: pewnie.
0: Też.
1: No,
0: ja już tak szukam takich po prostu skojarzeń, ale kto wie, może to jest nawet jakiś pomysł na jakiś osobny zupełnie jeszcze event, na przykład dawne gry pałacowo-zamkowe i wtedy rzeczywiście odświeżyć te wszystkie jakieś ciuciu babki i inne rzeczy takie.
1: Wszystko
0: zachęcić ludzi, żeby się w takie gry retro jak rzeczywiście to było za dawnych czasów. Pobawić, bo po prostu sprzyja temu to otoczenie. I ten zamek, i ten park, to wszystko aż zachęca do tego, żeby szukać tam po prostu nowych, takich fajnych pomysłów.
1: A nawet jeżeli byliście na zamku 2-3 lata temu, tam się dużo zmieniło w ciągu minionego roku, bo jak powiedział dyrektor, chcemy ożywić ten zamek i warto przyjechać, zobaczyć, co jest nowego, pobyć w tych wyjątkowych, zabytkowych wnętrzach, szczególnie, że dalej w sierpniu mają być też upały, to tamte mury chronią nas przed upałami. Zatem zapraszamy 22 sierpnia od 10 do 18, a jeżeli ktoś ma już piątek wolny, to od 18 do 22 gramy w gry planszowe na Zamku w Rogowie. Zaprasza Strefa Gier i Zamek w Rogowie.
0: A w razie czego wszystkie oczywiście informacje potrzebne są także na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, bo przypomnę, organizuje to wszystko Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, więc tam na stronie, jak czegoś nie zdążyliście zapisać, zanotować, zapamiętać, wszystko to dokładnie jest też rozpisane. Dominiko, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie.
0: I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bowiem ją kończymy, więc życzę Wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia w kolejnej.

0: Już za kilka sekund, godzina 21:00, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich Wody Polskie o przyczynach podtopień w rejonie potoku Bodzanowskiego. Rząd przyjął ustawę o działalności rolniczej i w sprawie inwestycji infrastrukturalnych. W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Gwałtowny wzrost przepływu potoku Bodzanowskiego był związany przede wszystkim z intensywnym spływem wód opadowych z okolicznych terenów rolniczych, wskazują Wody Polskie. Woda trafiała do potoku częściowo poprzez rowy melioracyjne. W efekcie doszło do lokalnych podtopień oraz zalania dróg i posesji. Analizujemy również wpływ obiektów znajdujących się w korycie i bezpośrednim sąsiedztwie potoku, takich jak mosty, kładki czy przepusty, tłumaczy Patryk Bałajewicz, rzecznik RZGW we Wrocławiu.
2: Wody Polskie od lipca prowadzą na tym odcinku działania kontrolne dotyczące zabudowy, która może mieć wpływ na warunki przepływu wód. Od momentu wystąpienia zdarzenia pracownicy są w terenie. Służby zarządu zlewni w Nysie prowadziły monitoring również w godzinach nocnych, patrolując przede wszystkim potok Bodzanowski oraz pozostając w stałym kontakcie z samorządami i służbami zarządzania kryzysowego.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Rząd przyjął ustawę o działalności rolniczej i w sprawie przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych, poinformował o tym rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka.
3: Na pierwszą z tych ustaw oczekiwała część rolników. Ma ona zakończyć ich problemy z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją. Natomiast przepisy dotyczące przyspieszenia przygotowania projektów infrastrukturalnych, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, są fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
4: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych.
0: Był to materiał Klaudii Wróblewskiej. Przed sądem federalnym w Kalifornii rozpoczną się przesłuchania w kluczowym procesie przeciwko firmie Meta Platforms, właścicielowi serwisów takich jak Facebook czy Instagram. Poszczególne amerykańskie stany domagają się miliardów dolarów odszkodowania za rzekome szkody wyrządzone dzieciom poprzez media społecznościowe.
5: Prokuratorzy generalni Kalifornii, Colorado, Kentucky, New Jersey domagają się kary finansowej, która teoretycznie może sięgnąć blisko 1,5 biliona dolarów, a także zmian w sposobie, w jakim firma zarządza serwisami Facebook i Instagram. Wspomniane stany należą do grupy 29, które w 2023 roku pozwały technologicznego giganta w związku z kwestiami bezpieczeństwa dzieci i ochrony prywatności. Sprawy pozostałych 25 stanów zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie. Firma mierzy się również z pozwami w sądach stanowych. Pozew zarzuca gigantowi mediów społecznościowych przyczynianie się do kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży przez świadome i celowe projektowanie funkcji uzależniających dzieci od swoich platform. Wskazuje również, że Meta rutynowo gromadzi dane na temat osób poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, co stanowi naruszenie prawa federalnego.
0: Z Miami mówił Jan Pachlowski. Dodajmy, że Meta chce podczas rozprawy zaprezentować wdrożone mechanizmy ochronne na rzecz nastolatków.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Trwa kompleksowa modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Cerekwi. W budynku usunięto m.in. stary dach, który już niebawem zastąpi nowe poszycie. Po remoncie obiekt będzie spełniać wszystkie obowiązujące obecnie standardy, mówi Wojciech Błajda, wiceburmistrz Kietrza.
6: Obiekt może nie przybierze nowego kształtu, gdyż jest on jako zabytek jest chroniony, więc sama elewacja nie ulegnie jako takiej zmianie. Na pewno my ją odnowimy, odświeżona zostanie. Natomiast cały środek, można powiedzieć kolokwialnie, zostaje wypruty i zrobiony od podstaw. Przede wszystkim zostanie zrobiony cały nowy dach, co dzisiaj widać. Mamy dach rozebrany. Pogoda troszkę nam teraz na chwilę obecną nie sprzyja, ale miejmy nadzieję, że wykonawca sobie poradzi nawet z tymi niedogodnościami.
0: Cała inwestycja będzie kosztować 2 300 000 zł. Samorząd Kietrza pozyskał na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych, a remont ma być wykonany do końca tego roku.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Minęły 4 minuty po 21:00.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Koszykarze reprezentacji Polski zremisowali z Bułgarią 93-93 w meczu kontrolnym rozegranym w Krakowie. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 21, zdobył Mateusz Ponitka. W czwartek Polska zagra towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Mecz odbędzie się w Sarajewie. Jan Zieliński odpadł w pierwszej rundzie gry podwójnej podczas tenisowego turnieju ATP w Cincinnati. W meczu 1/16 finału Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edwardem Rogerem Weselinem 6-3, 4-6, 3-10. Następnymi rywalami Nessa i Rogera Weselina będą Finn Harry, Helio Vara i Brytyjczyk Henry Patten lub Szwed Andre Goransson i Norweg Kasper Ruud. Katarzyna Peter była jedyną polską deblistką w turnieju tenisowym WTA 1000 w Cincinnati. W nocy z poniedziałku na wtorek poznanianka występująca w parze z Janice Tien z Indonezji uległa Chinkom Xianyu Yang i Shuai Zhang 5-7, 7-6, 7-10. Był to mecz pierwszej rundy gry podwójnej. Patryk Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. 50-letni szkoleniowiec zastąpi na tym stanowisku Pape Thiawa, którego związek zwolnił po tegorocznych Mistrzostwach Świata. Urodzony w Dakarze Vieira to były reprezentant Francji, z którą zdobył Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy. Podczas kariery trenerskiej Vieira pracował m.in. w Crystal Palace, Strasburgu i Nicei. Polscy pływacy wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni wywalczyli w Paryżu dwa medale. Po złoto na 50 metrów stylem dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasik, a po brąz na 400 metrów stylem zmiennym Justyna Kozan. Z Katarzyną Wasik rozmawiał Grzegorz Nowaczyk.
8: Nadal to troszkę nie dowierzam, ale już się oswajam z tym medalem i na pewno towarzyszą mi dużo emocji, dumy przede wszystkim, że zrobiłam to. Byłam naprawdę skupiona na moim dystansie i tak naprawdę chciałam jak najlepiej popłynąć, pokazać prawdziwą Kasię. Przed startem powiedziałam: Panie Boże, daj mi to, na co jestem przygotowana. I no jak zobaczyłam tablicę, to nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. To było coś pięknego. Wiele jest takich ludzi, którzy troszkę są dołowani właśnie przez to, że są starsi. Jeżeli dzieci mają marzenia, to pozwalamy się tym dzieciom rozwijać. A jeżeli dorosły ma te marzenia, no to je zamykamy, bo już jego najlepsze lata są za nimi. Nie, nie, jak to pokazałam, że to nie jest prawda i mam to marzenie i kolejnym moim marzeniem są igrzyska w Los Angeles.
7: W grudniu polskich pływaków czekają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie.
1: Pogoda.
0: Już coraz chłodniej, 18 stopni za oknami, a ciśnienie to wciąż 1009 hektopaskali. W regionie pochmurno i deszczowo, możliwe większe przejaśnienia. Tak będzie również w nocy, ale temperatury wtedy spadną nawet do 13 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, będą także większe przejaśnienia. Temperatury maksymalne jutro od 22 do 24 stopni, a wiatr na ogół słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty. Północno-zachodni i zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
10: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
9: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
11: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
12: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
11: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
13: Ukraina. Charków. Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięderska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy mówić nie tylko o uśmiechu, który potrafi przełamać się bariery i dodać sił w najtrudniejszych chwilach, sprawić, by człowiek nie czuł się samotny, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, że śmiech, radość, bycie z drugim człowiekiem, empatia mogą realnie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, a także wspierać dobrostan, a nawet zdrowie. To wszystko można odnaleźć w działaniach Fundacji Dr Clown, która już prawie od 20 lat ma także swoją siedzibę i swoje działanie i swoich wolontariuszy w Opolu. Wielki jubileusz w marcu przyszłego roku nas czeka. A gościem audycji dzisiaj jest Marta Szewerda-Koszyk z Fundacji Dr Clown w Opolu. No to może powiedzmy, na czym polegają działania organizacji. Pewnie Państwo wiedzą i słyszeli, że to jest organizacja założona przez Patcha Adamsa, który był lekarzem, który też robił badania na temat śmiechu i radości. Zapewne Państwo widzą także czasami wolontariuszy, którzy przechodzą na różnych wydarzeniach w Opolu, na szczudłach, śmieją się, rozśmieszają, promują tę inicjatywę, no ale też wiemy, że odwiedzają przede wszystkim wolontariusze dzieci i dorosłych w szpitalach, hospicjach i placówkach opiekuńczych.
1: Więc na całym świecie możemy spotkać różne organizacje, które się zajmują tą ideą. W Polsce to faktycznie jako pierwsza jest Fundacja Dr. Clown już od ponad 25 lat. I drugie, co trochę skontruję, to, że już właściwie po pandemii, kiedy mieliśmy trochę więcej czasu ogólnopolsko, żeby się zastanowić nad tym, gdzie fundacja chce być i w którym miejscu, to zaczęliśmy się trochę rzadziej pojawiać w tej przestrzeni publicznej. Dlatego, że no jednak Dr. Clown trochę nie chce być kojarzony bezpośrednio z takim animatorem clownem. Zaczęło się trochę tak robić, że my bardzo dużo telefonów odbieraliśmy właśnie, a tutaj czy moglibyście się tylko z nami pobawić na pikniku, trochę jako taka, powiedzmy, ja czasem odbierałam jako tania siła robocza, a tu w ogóle nie o to chodzi. Wolontariusze, pojawiamy się dalej w przestrzeniach publicznych, ale jednak zaczęliśmy pojawiać się w innym kluczu, trochę takiego może edukowania nawet, oswajania z obszarem szpitalnym, więc najczęściej to jest jakiś mobilny szpital doktora Clowna. No i sporadycznie jasne, zapraszamy do tych aktywności, żeby też trochę nawet dzieciom, z którym w szpitalu mówimy, do zobaczenia na zewnątrz, żeby gdzieś tam się pojawić, ale jednak bardzo chcemy rozwijać się i jak najbardziej w tych obszarach tego humoru terapeutycznego i tego klauna jakby szpitalnego, tego klauna medycznego.
0: Badania pokazują jasno, że śmiech może wspierać odporność i że te osoby, które się śmieją, mówią o tym, chociażby neurony lustrzane, dużo szybciej wracają do zdrowia, no bo zmienia się odporność organizmu, która ma więcej siły do tego, żeby walczyć z różnymi przeciwnościami, nie tylko takimi fizycznymi, ale też psychicznymi.
1: Tak, medycyna śmiechu jest tutaj bardzo rozbudowana i faktycznie dużo można jej opowiadać. Nie jest tak, że filozofowie dawno wiedzieli, że śmiech jest najlepszym lekarstwem. Oni wtedy jeszcze nie wiedzieli dlaczego. Oni tylko czuli, że to działa, więc na dworach królewskich pojawiali się ci komicy, jakby, którzy nawet przy posiłkach towarzyszyli, żeby lepiej trawić, więc jakby wykorzystywali, potem zaczęli się zastanawiać dlaczego. Jeden z prekursorów również terapii śmiechem, Norman Cousins, trochę sam chorował na chorobę zwyrodnieniową stawu kręgosłupowego, gdzie nie dawano mu za dużo szans na wyzdrowienie, bardzo bolesna z tego co wiem choroba, więc on na swoją prośbę wypisał się ze szpitala, przyniósł się do hotelu, gdzie otaczał się przyjaciółmi, oglądał komedię i sam zaobserwował, że po 10 minutach serdecznego, takiego głębokiego śmiechu, jest w stanie zasypiać bez bólu na 2 godziny. No i zaczęto jeszcze bardziej pogłębiać ten temat, co się z nami dzieje, kiedy my się śmiejemy, tak bardzo, bardzo medycznie, tak, nie z poziomu naszych wyobrażeń, o dobra, bo to pomaga, bo to mam wrażenie, że czasem my tak spłycamy trochę ten temat, a dobra, pośmieję się, to tam, ale czy my tak naprawdę w to wierzymy, to nie jestem przekonana, że dużo osób tak, no dobra, czy faktycznie jak ja się pośmieję, to ja się poczuję lepiej, no może, ale no, czy ja biorę, jakby puszczam sobie komedię, kiedy jestem chory, i świadomie wybieram ścieżkę takiego wsparcia tej psychicznej jakby strony zdrowia? Mam wrażenie, że czasem nie. A autentycznie medycyna bardzo mocno podkreśla, że w naszym ciele wytwarza się bardzo dużo rzeczy, kiedy my dostarczymy sobie tą dawkę śmiechu. Od przeróżnych hormonów, tych najbardziej jakby kojarzonych endorfin, ale i dopaminy, tam jest bardzo dużo serotoniny. Kiedy się śmiejemy, bardzo mocno poruszamy narządy wewnętrzne, więc w ogóle super masaż narządów, przyspieszamy faktycznie trawienie, głęboko oddychamy, filtrujemy powietrze, przyspieszamy bicie serca, więc i układy krążenia, tak, jakby profilaktyka trochę zawołów serca też jest udowadniana w tej terapii śmiechem. Więc no myślę, że to wsparcie tej tej takiej ścieżki leczenia naturalnej, w sensie medycznej, poprzez uzupełnienie jej terapii uśmiechem, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą i taką, myślę, że cały czas nie aż tak oczywistą ścieżką.
0: Psychologia pozytywna z Seligmanem, badaczem na czele, z autorem też tej koncepcji, mówi o tym jasno, że w zasadzie to każdy z nas powinien sobie planować pozytywne emocje. To znaczy, żeby wpisywać w kalendarz to wszystko, co poprawia nasz dobrostan, czyli spotkania z przyjaciółmi, czyli wyjście na spacer, czyli taki śmiech, który może być spowodowany z opowiadaniem sobie różnych śmiesznych sytuacji albo z takim dystansowaniem się do tego, co nas spotyka w codzienności, że to jest w zasadzie obowiązek dla wszystkich, obojętnie czy jesteśmy zdrowi w danym momencie, czy też nie.
1: To jest taka profilaktyka.
0: To jest taka profilaktyka takiego zdrowego myślenia i zdrowego funkcjonowania, bo wiadomo, że to nie rozwiązuje naszych problemów, ale daje nam więcej siły, żeby sobie z tymi różnymi problemami poradzić. I też robione są badania na ten temat naukowe, no i badania wskazują jasno, poprawia to zdrowie.
1: Zdecydowanie tak. Taka stara anegdota lekarska mówi, że jak pacjent uprze się, żeby wyzdrowieć, to medycyna jest bezradna. I myślę sobie, że to jest właśnie to, że jeżeli my mamy takie nawyki myślowe dotyczące ciągnięcia w tą pozytywną stronę, to że jak mi ptak narobi na głowę, to się cieszę, że krowy nie latają. To taki też żart, ale on pokazuje, że no nasz styl myślenia to my trochę definiujemy, w którą stronę albo będę cały dzień narzekała, bo jej, ja tu mam pecha i to akurat na mnie musiało się wydarzyć i kolekcjonuję te dalsze wydarzenia takie negatywne, albo ściągam to w ten pozytyw. I myślę, że to jest kształtowanie takich nawyków, że kiedy już jest źle, kiedy się ta choroba pojawia, jakieś trudniejsze wyzwanie, to wtedy nasz mózg trochę jest nauczony już tych schematów ciągnięcia w pozytywną stronę, a jestem przekonana, że to też może pomagać później właśnie w walce z tą chorobą i jakby w pokonaniu jej.
0: Dzisiaj także bardzo dużo się mówi o takiej metodzie narracyjnej w psychologii, to znaczy, żeby opowiadać sobie rzeczywistość. Absolutnie nie o to chodzi, żeby uciekać w jakieś fikcje, ale też w jaki sposób opowiadamy sobie nasze życie i nas, żeby robić bardzo świadomie i odnajdywać też te pozytywne elementy we wszystkim, co nas spotyka, no bo za tym idzie nasza uwaga, za tym idą też nasze emocje, więc można to opowiadać też w takim balansie i pozytywnych emocji. W Japonii też jest bardzo ciekawie, ponieważ jest coś takiego jak joga śmiechu wprowadzana w różne korporacje,
1: dokładnie,
0: w różne spotkania.
1: To przyszło mi do głowy teraz, tak. Myślę sobie, że to jest ten moment, żeby o tym powiedzieć, bo joga śmiechu, tu mówimy o świadomej narracji, tak? A joga śmiechu jest trochę świadomym wyborem, ale niekoniecznie świadomą narracją. Czyli nasz mózg obojętnie, czy wie, z czego się śmieje, czy nie wie. Czyli to jest trochę tak, że te korzyści ze śmiechu, obojętnie, czy są powodowane prawdziwym źródłem, czy nas coś naprawdę rozśmieszy, czy są przez sztuczny sposób wywołane, to rezultaty w ciele są te same. I teraz obojętnie, to jest, joga śmiechu dla mnie jest takim w ogóle bardzo ciekawym tworem, bo ja nie zawsze ją od razu tak rozumiałam i ja na przykład nie potrafiłabym w ogóle prowadzić jogi śmiechu, natomiast z zadziwieniem oglądam rezultaty podczas spotkań jogi śmiechu i będą w październiku, będziemy zapraszać na dwie sesje jogi śmiechu mieszkańców Opola, także w ramach tygodnia uśmiechu, który już planujemy, także będzie można skorzystać i zobaczyć, że to jest trochę tak, że w grupie to działa ta socjologiczna funkcja śmiechu, że po prostu jedna osoba zaczyna się głośno śmiać, potem kolejna i tak naprawdę niby mnie nic nie śmieszyło, ale uruchamiam mechanizm śmiechu przez zwykłe nawet haha, ha, hi, hi, hi, he, he, he, to też różne w ogóle mięśnie funkcjonują, różne oddziaływania takie fizyczne, w sensie uruchamiamy konkretne mięśnie, które są odpowiedzialne i przekazują konkretne sygnały do mózgu dotyczące tego śmiechu, ale też właśnie to, że bardzo poważni panowie w garniturach stoją w kręgu i robią jakieś w ogóle turbo dziwne ćwiczenie, nie wiem, nalewania sobie śmiechu do tej szklanki i to jest nieważne, jakie jest źródło tego śmiechu. Ważny jest ten rezultat, że po prostu godzinę wywołujemy ten śmiech i po godzinie wychodzimy lepiej dotlenieni i właśnie z tymi wszystkimi korzyściami, które śmiech nam dostarcza.
0: No tak, no bo mówi się dzisiaj o neuronach lustrzanych, to znaczy, że my te emocje też odbijamy. Kiedy chodzimy na różne spotkania kabaretowe, stand-upowe i wszyscy się śmieją, to mamy czasami takie poczucie, że się śmiejemy i nie wiadomo, co nas śmieszy, ale samo to spotkanie w grupie jest niesamowicie energetyczne. Marto, ty koordynujesz pracę wolontariuszy w Fundacji Dr. Clown od wielu już lat w Opolu. Na czym polega praca tych osób, które do was przychodzą? Wiem, że cały czas też rekrutujecie. W lipcu była bardzo też taka ciekawa ciekawa rekrutacja, 5 osób. Natomiast co jakiś czas też zgłaszają się do Was osoby, które chcą coś robić, które chcą działać, które chcą przejść szkolenie, bo to nie jest takie proste, żeby zostać wolontariuszem, wolontariuszką.
1: To jest taki paradoks, bo to jest i jednocześnie bardzo proste i zupełnie nieproste. Cały czas od tylu lat mam takie zadziwienie na to, że w ogóle postać doktora Klauna jest tak oczywista, a jednocześnie właśnie zupełnie skomplikowana. Bo z jednej strony doktor Klaun po prostu spotyka się z drugim człowiekiem i po prostu próbuje spędzić z nim czas, towarzyszyć mu i nawiązać relację opartą na uśmiechu. I to jest proste. No my się spotykamy z ludźmi, spotykamy się z dziećmi. To nie jest jakiś ze założenia bardzo skomplikowany proces, ale jednocześnie, kiedy chcemy się w tym rozwijać i kiedy chcemy być coraz bardziej takim doktorem klaunem, który w różnych sytuacjach naprawdę potrafi zachęcić do tego uśmiechu i trochę właśnie tam, gdzie jest naprawdę bardzo nie do śmiechu, no to my próbujemy troszkę ten kąciki ust podnieść do góry. No i to już czasem wymaga takiej ekwilibrystyki pod tytułem okej, jakie narzędzie teraz może zadziałać, jak to subtelnie zrobić, żeby uszanować emocje drugiej strony, jak z tych emocji tego kogoś wyciągnąć w tą pozytywną stronę. I tutaj cały czas staramy się niezmiennie rozwijać i też szkolić jako nasz zespół. Tutaj bardzo dużo przeróżnych spotkań, w tym roku też mamy dużo szkoleń dotyczących właśnie i tej takiej technicznej strony pedagogiki cyrku, czy wykorzystywania konkretnie narzędzi, które używamy tak twardo, ale też całej tej emocjonalnej, czyli to jest też trochę tak, że każdy doktor klaun rozwija się też jako człowiek, bo tego się nie da rozdzielić, tak? Co mi robi lęk, jak ja robię ten lęk, jak sobie z nim radzę, kiedy on mi służy, a kiedy mnie blokuje. Więc różne obszary z takiej psychologii, która dotyka no właśnie i nas samych, bo to jest czasem tak, że przecież doktor klaun doświadcza też tych emocji, tak? Kiedy idzie, kiedy myśli sobie, kurczę, a może nie dam rady. To jest w ogóle zupełnie okej, zupełnie normalne, że ja mogę mieć taką myśl, a kurczę, może nie dam rady, może się nie nadaje, no i patrzę, co ja z tym mogę zrobić. Ja albo idę w uciekanie i po prostu tego nie robię, albo myślę sobie, okej, mogę się tym zaciekawić i mogę sprawdzić, co ja tam mogę zdziałać.
0: Bardzo dużo osób też mówi o tym, że miało jakieś takie momenty zwątpienia albo braku poczucia sensu w życiu i kiedy trafiło na przykład do Fundacji Dr. Klaun, zostało wolontariuszem, to te procesy, o których mówisz, czyli ta praca też z sobą, ze swoim smutkiem, ze swoim lękiem, ale też spotkanie z drugim człowiekiem stało się taką przestrzenią rozwoju. No nie chcę mówić odnalezienia sensu, chociaż tutaj też to przychodzi do głowy, ale sam proces działania, tego, że widzi się zmiany, tego, że spotyka się z drugim człowiekiem, powoduje, że człowiek staje się bardziej otwarty, przyjazny i też nie dotyka go samotność. Dzisiaj też żyjemy w takim bardzo zautonomizowanym świecie, gdzie tak naprawdę nie potrzebujemy ludzi już do niczego. Wszystko można zorganizować, załatwić w cudzysłowie poprzez aplikację. Można być samowystarczającym i o ile jest to świetne z jakichś powodów, to z drugiego powodu potrzebujemy ludzi.
1: Ale trochę jest tak, że każdy wolontariusz, myślę, że trochę ma inną motywację i trochę co innego czerpie. Zawsze jakoś bliskie mi są słowa bodajże Sokratesa, który powiedział, weź to, czego potrzebujesz, daj tyle, ile możesz. I dla mnie wolontariat trochę taki jest. My w definicji mamy, że to jest bezinteresowne działanie. A to ja tak nie wiem, czy do końca tak jest. Owszem, my przychodzimy z intencją tego, okej, chcę swój czas jakby dać komuś, kto go potrzebuje. Natomiast mam wrażenie, że te działania matematyczne, gdybyśmy tu próbowali zrobić, to 2 plus 2 będzie 5, bo ta wygrana będzie zawsze większa. I różne rzeczy faktycznie można wygrać, bo ktoś, no właśnie, jakby z różnych powodów może nie mieć takiej grupy po prostu, do której przynależy, nie? Skończył jakiś obszar pracy na przykład i mówi, dobra, no i co teraz? Gdzie ja teraz mam przynależeć do jakiegoś zespołu? I znajduje przynależność do grupy, po prostu do grupy, która myśli podobnie, która może ma podobny styl w ogóle filozofii życiowej, właśnie szukania tych pozytywów, a nie opowiadania o tym, co tam w wiadomościach złego się wydarzyło, a ile chorób dookoła, tylko no jednak to są ludzie, którzy też w pewien sposób, no mówię, szukają jakiegoś kanału tego pozytywnego myślenia, więc na tych spotkaniach naszych, różnych szkoleniach, piciu kawy wspólnej, no to też inną energię od siebie czerpiemy niż na przykład ze środowisk być może pracy, czy czasem rodziny, no wyrywamy się z pewnego środowiska i z niego coś czerpiemy. Więc jest ta motywacja, jest szukanie sprawczości, jest nowa energia dotycząca właśnie rozwoju, która no też myślę, że jest niezwykle cenna i ważna, że jeżeli ktoś tak zbudowany konstrukt swój jako osobowy i że lubi co chwilę coś nowego, no to to jest też ta przestrzeń, nie? Okej, w ogóle, nie wiem, turbo niepotrzebne mi będzie chodzenie na szczudłach, ale je poznam, bo w ogóle może być dla mnie fajną energią świeżości i nowości, nie? Więc potem przecież w ogóle nie muszę tego używać, ale może być takim doładowaniem, właśnie pozytywnym wzmocnieniem takiej frajdy życia po prostu, więc no jakby można by było pewnie bardzo długo tutaj dyskutować o tych właśnie korzyściach, czy to samotności. Myślę, że fundacja nie jest miejscem terapeutyzowania. To na pewno nie jest tak, że jak naprawdę mam bardzo duży jakiś kryzys psychiczny, no to myślę, że jednak tutaj warto zwrócić się do specjalistów.
0: To z pewnością, bo nie jesteśmy w stanie przecież pomagać innym, kiedy wiadomo, że musimy zadbać o siebie, bo są takie momenty w życiu, kiedy trzeba szczególnie o siebie zadbać i to jest też w porządku, bo wiadomo, że jesteśmy wszyscy w jakichś procesach życiowych, w jakichś określonych dynamikach, ale kiedy czegoś poszukujemy, bo takie drobne kryzysy, które mamy, są też takimi momentami pęknięć naszej rutyny, naszej codzienności, kiedy otwiera się jakaś przestrzeń i chce zrobić coś nowego, coś zmienić,
1: tak,
0: albo czegoś
1: się dowiedzieć.
0: Tak,
1: tutaj to tak, więc jakby dlatego chcę to rozróżnić, że na pewno nie jesteśmy przestrzenią, w której okej, ja mam teraz w ogóle, nie wiem, depresję, to ja sobie pójdę do fundacji, która uśmiecha i ja sobie tą depresję zakleję. No to nie, to jakby nie my wtedy. Tu myślę, że trzeba się po prostu zgłosić do kogoś, kto może nam faktycznie realnie pomóc w tym kryzysie zdrowia psychicznego. Natomiast tak jak mówisz, no takie okej, no właśnie mój dzień, tydzień po tygodniu wygląda tak samo, nie? Zaczyna mnie to po prostu męczyć. I tutaj, nie? To jest też taka przestrzeń, że można jakby trochę zatroszczyć się o kogoś na zewnątrz, a jednocześnie zatroszczyć się trochę o siebie.
0: Albo też na przykład mam poczucie humoru i przy mnie ludzie czują się dobrze, albo mi dają takie informacje zwrotne, że po rozmowie z tobą czuję się dużo lepiej, no to wtedy to można skanalizować na bardzo konkretne działania i konkretną pomoc. To jest też przecież wspaniałe.
1: No, czasem sobie myślę, że takie osoby, które właśnie mają taki dar, to aż po prostu powinno być takie zobowiązanie społeczne, kurczę, podziel się tym ze światem. No bo skoro jesteś taką osobą, która naprawdę zaraża tym entuzjazmem, nie? No to przecież te 2 godziny w miesiącu, no to nie jest jakaś ekstremalnie duża jednostka czasu, którą, nie wiem, kosztem swojego życia możemy na przykład przeznaczyć na to, żeby, okej, skoro mam taki potencjał i taki dar, no to może mogę się nim podzielić po prostu.
0: Jasne. Tak w ogóle myślę, że każdy z nas, gdybyśmy ćwiczyli, że każda rozmowa z drugim człowiekiem mogłaby spowodować, że ktoś się przy nas poczuje lepiej, że poczuje się lepszym człowiekiem, że się trochę ucieszy, trochę zaśmieje, a z drugiej strony ja dowiem się czegoś nowego, czego jeszcze nie wiem i o tej osobie, i o świecie, i o życiu, to te nasze rozmowy weszłyby trochę na taki inny poziom, może trochę głębszy, może chciałoby nam się więcej rozmawiać, bo działania Fundacji Dr. Clown to są także działania, które bardzo dużo mówią o spotkaniu. Nie tylko to jest śmiech, ale to jest głębokie spotkanie z drugim człowiekiem, no właśnie poprzez tę radość. Wolontariusze przychodzą i mają czas, żeby
1: tak,
0: się zatrzymać.
1: Tak, i tutaj też te spotkania warto powiedzieć, że one są bardzo różne, dlatego że doktorzy klauni jednak odwiedzają, no najczęściej jesteśmy kojarzeni z dziećmi, ale w ogóle zupełnie inna energia jest w różnych oddziałach nawet szpitalnych dziecięcych. No jednak zupełnie inaczej jak odwiedzamy chirurgię, gdzie są na przykład dzieci po zabiegach, a zupełnie inaczej jak neurologię, gdzie są na diagnostykach na przykład, tak? Zupełnie inny rodzaj spotkania organizujemy na psychiatrii dziecięcej, a zupełnie jeszcze inne, kiedy idziemy do dorosłych, bo odwiedzamy też oddziały dla dorosłych przy Szpitalu Wojewódzkim na Katowickiej czy w Betanii, w hospicjum. I to są w ogóle zupełnie inne spotkania. Jak idziemy do dzieci z niepełnosprawnościami, to znowu jest inny rodzaj spotkania. I teraz taką może zanikającą kompetencją społeczną będzie to, że my po prostu chcemy otwierać się i po prostu rozmawiać z drugim człowiekiem. I bo tak dużo jest tej komunikacji, no takiej SMS-owej, facebookowej, my tylko piszemy i mamy takie spostrzeżenia, że coraz trudniej młodym ludziom, że oni by tak właściwie to chcieli czasem na ten wolontariat przyjść, no ale tam trzeba gadać do drugiego człowieka. No i okazuje się, że czasem zaczyna to być jakieś wyzwanie, jakaś taka, czyli do obcego człowieka mam się odezwać i tak po prostu mam zawiązać z nim relacje i to nie zawsze jest takie oczywiste, nie? A myślę sobie, że to jest w ogóle super, żebyśmy cały czas z tego korzystali i nawet jeżeli jest jakaś taka obawa, okej, czy ja będę wiedział jak, no to za pierwszym razem może nie, może za drugim, ale może za trzecim już w ogóle będziesz ekspertem z tego, nie? Bo odkryjesz, że to i to i zadziałało i zobaczyłeś uśmiech w oczach drugiego człowieka i ten blask, kiedy ktoś mówi, kurczę, od po prostu kilku godzin w ogóle nie mogłam się uśmiechnąć. Czasem ktoś mówi, ojej, od pierwszy raz od tygodnia się uśmiechnął, nie? I to jest, no już mam ciarki, jak o tym mówię, no bo to są takie małe momenty, które potem niosą, nie? Które nawet mamy takie, nawet ekstremalne, trochę nie wiem, czy o nich mówić, bo to nie jest tak, że to jakby na co dzień nam się zdarza, ale są takie momenty, kiedy jesteśmy poproszeni o to, żeby odwiedzić kogoś na intensywnej terapii i na przykład idziemy, dostajemy informację, że to dziecko jest bez kontaktu, no ale żeby tam jednak Mikołaj, na przykład jak idziemy na, bo no też odwiedzamy oczywiście na Dzień Dziecka, na Mikołaja, więc może żeby z Mikołajem tam spróbować podejść. No i wolontariusze idą, myślą, że dziecko będzie bez kontaktu, a nagle oni myślą sobie, kurczę, to dziecko w ogóle normalnie się z nami kontaktuje. Przychodzą lekarze, mówią, ale ono się wcześniej nie kontaktowało, że ono jakby no, jak, na jakiś impuls tego noska na przykład, tego dotyku, tej zabawy, być może jakiegoś bodźca tego Mikołaja, nagle coś przeskakuje i zaczyna działać. Innym razem byliśmy u nastolatka, który też po wypadku i tutaj poszliśmy z dogoterapią i też personel medyczny, który mówi, kurczę, chcieliśmy odpalić w nim jakiekolwiek emocje, bo bardzo duży zjazd właśnie zdrowia psychicznego też zaobserwowali i ja tak nie do końca wiedziałam, bo tam był i śmiech na tym spotkaniu i łzy. O to chodziło. O to chodziło, żeby w ogóle uruchomić emocje, a nie taką apatię całkowicie, nie? Więc to jakby też człowiek myśli sobie okej, nie? Jakby te każde spotkanie ma sens. Każde spotkanie.
0: Ale potrzebujemy też takiej obecności, po prostu fizycznej obecności. Nie wiem, jak to jest wśród dorosłych, ale badania, które wykonuje Ministerstwo Cyfryzacji, pokazują, że młody człowiek, nastolatek, a w zasadzie osoba do 24 roku życia spędza ponad 4 godziny, 4 godziny 20, 25, co roku jest przyrost kilkuminutowy w mediach społecznościowych, no to też daje to takie pytanie, jakich kompetencji w tym czasie nie trenuje, czego nie robi, no czyli nie rozmawia, nie kontaktuje się fizycznie z drugim człowiekiem, skoro jest w tych mediach społecznościowych, a my potrzebujemy, bo wytwarza się i oksytocyna. I tak jak tutaj teraz pięknie opowiadasz, jesteśmy tak przecież skomplikowani jako ludzie, mamy układy i neuronalne i bardzo różne bodźce je stymulują, że nigdy nie wiadomo, co zadziała, w jakim stopniu, co będzie tym elementem, który właśnie wywoła jakąś radość, chęć czy też kontakt. To jest też takie bardzo cenne.
1: Wydaje mi się to takie oczywiste, takie, że tak, potrzebujemy tego i drugi człowiek, no w pandemii chyba też zobaczyliśmy to, że jednak no, my wcale nie chcemy być tacy odseparowani, no nie chcemy być wiecznie w tym świecie online'owym i tak naprawdę te najprawdziwsze spotkania i te najprawdziwsze emocje są w stanie się wydarzyć tylko na żywo. My czasem, ponieważ jesteśmy ogólnopolską fundacją, no to część szkoleń staramy się robić online'owo, żeby wolontariusze też mogli, wiadomo, powymieniać się doświadczeniami, trochę poinspirować, ale one rzadko kiedy mają aż taki prawdziwy wymiar jak ten śmiech, kiedy się spotykamy w sali, kiedy ta relacja no jednak jest bliższa. Ja trochę nawet nie mogę powiedzieć, czym to się różni, ale widocznie z poziomu psychologicznego to zmienia, że my siedzimy obok siebie, a nie siedzimy przed tym ekranem, więc...
0: No i wymaga to też takiego trochę przekraczania siebie, no bo w jaki sposób rozmawiać z osobą, która jest chora, która jest w hospicjum, która jest w szpitalu. Tak jak powiedziałaś, bardzo często mamy problem, żeby w ogóle porozmawiać w windzie z sąsiadem, a to są takie small talki, kiedy możemy po prostu zapytać o pogodę. Natomiast w jaki sposób zacząć rozmowę z kimś, kto przewlekle choruje od roku, dwóch, trzech, no to też wymaga takiego w ogóle otwarcia.
1: Wymaga, ale z drugiej strony my sami siebie trochę straszymy. To jest to, o czym na początku powiedziałam, że to jest taki paradoks, że doktor Clown jest jednocześnie tak prostą i tak skomplikowaną postacią, bo my bardzo często właśnie się straszymy w głowie, ojejku, ja nie dałbym rady, ojejku, o czym ja z nim mam porozmawiać, ojejku. A tak naprawdę, no my kiedy mieliśmy rozpocząć działania w hospicjum, to dokładnie ja byłam tym przykładem, kiedy ja myślę sobie, nie no, no niby okej, niby fajnie, no ale jak ja mam tych ludzi przygotować do tej wizyty tam? Czyli właśnie jak mam im ich nastawić, jak oni mają rozmawiać z ludźmi, co mamy robić, czy mamy być w strojach, czy jednak tylko w koszulce? Bałam się, że ludzie nas po prostu tak jakby wyśmieją albo pogonią, no niech pani sobie jaj nie robi, nie? No jakby idźcie do dzieci, no ale tutaj, no wie pani, my już naprawdę walczymy o życie, więc no może nie ma czasu na heheszki. A w ogóle to było tak mocno w mojej głowie i okazuje się, że w ogóle tak nie wygląda rzeczywistość, że znaczna większość pacjentów Betanii wraca do nas z informacją, o super, a kiedy znowu przyjdziecie, a nie wiedziałam, że w hospicie może być tak fajnie. I wcale nie trzeba jakichś bardzo skomplikowanych narzędzi psychologicznych, żeby po prostu być z drugim człowiekiem. I okazuje się, że sprawdza się kolor, sprawdza się energia, sprawdzają się nawet balony, co z jednej strony wydaje nam się takie trywialne, tak? No przecież jak osobie dorosłej, no ja teraz balonika skręcę, kwiatka balonowego. Ale ten kwiat zostaje wizualną formą energii, wspomnienia, spotkania takiego prawdziwego właśnie, niewykreowanego. No tutaj ta prawdziwość emocji też myślę, że jest taka kluczowa, że my naprawdę nie staramy się, to jest też trochę o doktorze Klaunie, że my nie jesteśmy osobą, tym się różnimy od klauna w ogóle, że zadaniem klauna w arenach cyrkowych było wejść na scenę i rozśmieszyć publiczność. No jak tego nie zrobił, no to było do zwolnienia, tak? Rozumiem, że po prostu się nie nadawał do tej postaci. A doktor Klaun tylko wykorzystuje elementy tej terapii śmiechem, śmiechoterapii do tego, żeby nawiązać relację opartą o uśmiech. Czyli my zawsze będziemy ciągnąć w stronę uśmiechu, ale czasem nie na siłę. Jeżeli jest ten moment, kiedy no nie wiem, no dziecko naprawdę jest po czwartej kroplówce, piątym zaszczyku, tęskni, przychodzi i płacze, no to ja nie mówię, ej, weź uśmiechnij się, nie? tylko jakby szanuję te jego emocje i trochę go zaciekawiam tym, co ja tam przyniosłam i pomału próbuję wyprowadzić akurat z tych łez, które gdzieś tam po policzku spływają. I to jest w ogóle super, że ten dzieciak leży w łóżku, na przykład płacze, a jak ja go zapytam, a wiesz, ja tutaj mam taką magiczną sztuczkę, chcesz zobaczyć? I on tylko kiwa tym głową i ja widzę ten proces zmiany, że tych łez jest coraz mniej, coraz więcej jest zaciekawienia w tych oczach. Potem się pojawia delikatny uśmiech i kiedy wychodzę, to dziecko wcale nie musi śmiać się po pachy. Ale jest ta zmiana, która nastąpiła, czyli była mu w stanie w tym kryzysie, w którym akurat teraz był, to z niego go wyciągnąć, czym zaciekawić, zostawić jakieś wspomnienie, jakieś inne skojarzenie nawet ze szpitalem, tak? Czyli że coś, czasem się śmiejemy, że oni są tam na wakacjach all inclusive, zwłaszcza jak teraz wchodzimy i tam jest 40 stopni, mają opaski na rękach, jedzenie jest, animacje są, nic tylko nie wychodzić, oczywiście śmieję się, no ale o to chodzi, nie? Żeby trochę nabierać też dystansu do tego. Nasza głowa nas czasem straszy, a im więcej mamy takiego myślenia trochę perfekcyjnego, tym ona bardziej zadaje nam takie pytania, okej, ale to jak, czy ja będę umiał, a my może czasem musimy odpuścić właśnie te takie straszenie się, tego krytyka wewnętrznego wypuścić na spacer i powiedzieć, okej, jestem tutaj taki, jaki jestem, z tymi zasobami, które mam i to ci proponuję, nie? Proponuję ci te 5 minut mojego czasu, czy 10, możemy pogadać, jeśli będę chciała i umiem i to mnie jakby kręci żonglować, czy kręcić talerzem, to spędzę ten czas w ten sposób z tobą, a może mogę ciebie nauczyć modelować balonów, jeżeli jesteś już nastolatkiem, bo już oferowanie balona nie jest dla ciebie ciekawe, ale już nauczenie się skręcania balonów okazuje się, że jest. No i szukam tych kanałów, tak? I to jakby paradoksalnie wcale nie musi być właśnie takie trudne, nie? Bo czasem się straszymy tym, że jejku, to może to jest tak proste i tak trudne jednocześnie.
0: Trochę tutaj opowiadamy o tej metodzie doktor Klaun. Oczywiście osoby zainteresowane mogą sobie więcej doczytać i też są strony internetowe, jest świetny film Patchy Adams, gdzie można trochę też zobaczyć, jak ta metoda powstawała. Bardzo to jest wszystko ciekawe. Ale też tak myślę, że to przecież można przekładać do swojej codzienności, do swojego życia, bo tak jak teraz powiedziałaś, to nie o to chodzi, żeby zaśmiewać życie i zaśmiewać problemy, ale żeby spotykać je w autentyzmie i smutku, i cierpienia, ale w tym samym czasie jednak się zaciekawić, zdziwić, przekierowywać trochę uwagę, nie poddawać się tylko tym negatywnym narracjom, tylko wpuścić też ten kanał pozytywnego myślenia, to co mnie spotyka każdego dnia, to, że jest słońce, to, że ktoś przychodzi, to, że jest coś śmiesznego, to przecież może być taki równoległy kanał doświadczania i bycia w rzeczywistości. I to już daje taki poziom świadomej energii, no i wzrostu tego wszystkiego, co pozytywne w naszym ciele.
1: I dodam jeszcze, bo tu tylko się mogę zgodzić z tym, ale też mogę dodać, że myślę, że też dystansu, że ta postać doktora Klauna też uczy nas takiego dystansu do różnych rzeczy, bo z jednej strony doktor Klaun, no właśnie spotyka się z różnymi wyzwaniami osób w kryzysach, czy to zdrowia, czy no różnego zdrowia, tak? Jakby, bo kiedyś jeszcze spotykaliśmy różne osoby w różnych innych kryzysach, no w sensie jak była powódź, no to jesteśmy tam, gdzie jest powódź, tak? Jak jest COVID, to jesteśmy, gdzie jest COVID. Czy bywaliśmy też w obszarach wcześniej takich pomocowych, czyli w ośrodkach interwencji kryzysowej. No teraz jakby trochę mówię, zawężamy jednak do tej ścieżki zdrowia fizycznego czy psychicznego, ale uczymy się takiego dystansu właśnie do swoich problemów. Okazuje, dobra, może to nie jest w ogóle wielki problem, nie? W ogóle mogę się ogóle tym nie zajmować, nie? Czyli nawet uświadomienie sobie, okej, spotkałam dzisiaj osoby, które mają większe problemy niż ja, mogę się tym po prostu nie zajmować. To pomaga przekierowywać też tą uważność na tą pozytywną stronę życia, ale też doktor Clown myślę, że trochę uczy takiego dystansu, no bo, ponieważ ja muszę zrobić z siebie takiego trochę błazna, nie? Znaczy muszę, nie muszę, no bo naprawdę postać doktora Clowna każdy może sobie swoją dobrać. Natomiast jeżeli wybiorę taką ścieżkę, no jednak muszę się przebrać jakoś, tak? Jakby dobieram. I być może ktoś wybierze sobie taką ścieżkę, że sprawdzi, okej, czy ja mogłabym być tym, nie? Czy to, przecież ja jestem na co dzień takim poważnym człowiekiem, czy ja w ogóle ten nosto w ogóle mogę założyć? I kiedy ludzie mnie zobaczą w tym nosie, czy oni się nie będą śmiać, no bo część osób, ja w ogóle nie mam z tym problemu, ja mogę iść w ogóle środkiem ulicy w tym stroju, bo już też tak może dużo z dystansu przez te lata złapałam. W ogóle jakby, no trochę jest to dla mnie okej, nie? Że ktoś patrzy na mnie i myśli sobie, okej, kurczę, dziwnie trochę, nie?
0: No ale to są jego myśli, a nie twoje, prawda?
1: Dokładnie.
0: Nie mamy wpływu na to, co kto myśli o nas przecież.
1: Ale to pomaga akceptować też siebie, bo kiedy ja wyjdę z założenia, okej, startuję trochę, od jakiegoś czasu myślę sobie w ogóle o tym, że ktoś, kto wygenerował postać klauna, zrobił to z tak najgłębszych pobudek miłości do drugiego człowieka. No bo kim jest ten klaun taki? To jest postać, która specjalnie jest przerysowana, ma wielki brzuch, nie wiem, czasem ma wielkie uszy, wielki nos, wielkie buty, tu się potknie, tu się wywróci. Tylko po co ona to wszystko robi? Ona to robi po to, żeby zadbać o komfort drugiego człowieka i dać mu uśmiech. No to ja się zastanawiam, czy jest piękniejsza forma miłości, że ja jestem w stanie zrobić wszystko, co ty mi powiesz, że ty możesz mną niejako nawet drygować, tak? Powiedz, weź tutaj stań na rzęsach, nie? A ja będę, okej, nie umiem jeszcze, ale zaraz spróbuję. I zrobię to z miłości do drugiego człowieka, bo chcę, żeby tobie było lepiej, nie? No to ja nie wiem, no to myślę sobie, że co można więcej zrobić, nie? Że to jest tak fajne u tej podstawy w ogóle idei. I teraz...
0: I staje też w takiej pokorze.
1: Tak, no ale z tej perspektywy ja też, no nie ma możliwości, żebym dystansu nie nabrała, bo skoro ja mam w sobie zgodę na to, że ja może czasem mogę być właśnie taka nieidealna, taka pokraczna po to, żebyś ty się uśmiechnął, to w momencie, kiedy okej, czasem w życiu mam jakieś, każdy ma jakieś obszary, które są dla niego okej, no tutaj jestem nieidealny, nie? Jedni mają podbródki, inni mają brzuchy, trzeci krzywo chodzą, a tutaj włosy się nie układają i myślę sobie, okej, no to może ja też siebie mogę takiego po prostu akceptować i może jakby uczymy się też akceptacji właśnie takich różnych swoich dyskomfortów, czy tych takich rzeczy, które nam doskwierają i mamy z nimi jakąś trudność.
0: Ile osób jest w Opolu w wolontariacie?
1: Na ten moment jest kilkanaście osób i to jest taka liczba, no, która z jednej strony przydałoby się, żeby było więcej, ale tak naprawdę kilka więcej. Więc myślę, że teraz następny nabór, który będziemy robić w październiku, będzie podobnym naborem do lipcowego, tak sobie na razie wyobrażam, dlatego że no my bardzo stawiamy na z jednej strony zaangażowanych, świadomych wolontariuszy, czyli kogoś, kto no nie wpada tutaj na chwilę, a dobra, to chodź, pokaż mi, tylko okej. Decyduję się na to, żeby na przykład przez najbliższe pół roku dwa razy w miesiącu regularnie odwiedzać. Jest to moja deklaracja i na to się z wami umawiam, ale my w zamian też bardzo dbamy o to, żeby rozwijać wolontariuszy, żeby dawać im ścieżkę wsparcia, żeby taki wolontariusz był zaopiekowany i miał przestrzeń właśnie i takiego rozwoju, ale też takiego doskonalenia siebie w tej roli doktora Clowna, więc no to jest takie, że jasne, że chcielibyśmy mieć jak najwięcej, bo wtedy jak najwięcej osób możemy jak najczęściej odwiedzać, ale też tak realnie, żeby faktycznie małymi krokami zaopiekować wolontariuszy.
0: W całej Polsce jest około 500 wolontariuszy, około 40 000 podopiecznych. To są bardzo duże liczby. W Opolu gdzie chodzą ci wolontariusze? Do hospicjum?
1: Tak,
0: do oddziałów szpitalnych?
1: Betania, jesteśmy w szpitalu przy ulicy Wodociągowej, w szpitalu przy ulicy Witosa. Jesteśmy kilka razy w roku przynajmniej w placówkach specjalnych. Tutaj współpracujemy z Fundacją Dom, współpracujemy z przedszkolem specjalnym, ze stowarzyszeniem TRISO. To są takie najczęstsze właściwie obszary. No dorośli na ulicy Katowickiej, tutaj mamy oddziały dla dorosłych, więc to jest następny szpital. I wyjazdowo również staramy się obejmować szpitale, które mamy w województwie. Bardziej na stałe jesteśmy również w Prudniku, tam budujemy taki malutki zespół, gdzie regularnie tam starają się odwiedzać różnym, ale jeżeli ktoś nas słucha z Prudnika, tak, to jest tam na pewno przestrzeń do tego, żeby dołączyć. No i regularnie mówię, tak przynajmniej staramy się, regularnie to jesteśmy w Opolu, natomiast dwa razy w roku mniej więcej staramy się również być we wszystkich szpitalach w województwie, w Strzelcach Opolskich, w Nysie, w Brzegu, w Oleśnie, w Krapkowicach, tak, w Kędzierzynie Koźlu, więc no trochę tego jest.
0: Bardzo intensywnie.
1: W Kłup, bo nie wymieniłam. Tak, no zaraz wszystkich, to nie chodzi o to, żeby wszystkie wymienić, myślę, tylko żeby bardziej pokazać ten zakres, mówię, różnych działań. No ale też zdarza się, że robimy różne inne inicjatywy, bo to są i warsztaty, które różne prowadzimy, czy to w szpitalach, czy jakieś projekty takie CSR-owe, które realizujemy z różnymi firmami. Są też kąciki zabaw, które remontujemy, więc są też te obszary takie budowlane, bym powiedziała, ale chodzi o to, żeby zaopiekować też te obszary, że no jeżeli my nie jesteśmy w stanie gdzieś być też cały czas, a przecież nigdy nie będziemy tam cały czas, bo nie będziemy spać na oddziale, żeby ta przestrzeń, w której jesteśmy, w której dzieci na przykład przebywają, żeby była po prostu przyjemniejsza, żeby było się czymś zająć, żeby były, nie wiem, czasem na Witosa były smart gamesy, czyli też taka przestrzeń, że na co dzień na przykład nie mamy na to czasu. Szpital jest też takim miejscem, że okej, nagle tego czasu mam za dużo, no bo się nawet nudzę i mogę nawet się trochę porozwijać, tak? Czyli mogę gdzieś tam zrobić rzeczy, których nie mam, na co dzień właśnie możliwości poćwiczyć. No i kąciki zabaw takie, że typowo po prostu, nie wiem, czekamy na coś albo właśnie mamy na oddziale po południu czas, no to żeby ten czas miło spędzić.
0: Wolontariusze są w każdym wieku.
1: Każdym, nie, od 18 roku życia.
0: Od 18 do 100 lat.
1: Tak. Tak, tutaj tej górnej granicy wieku nie ma i faktycznie nasz zespół jest z bardzo dużą różnorodnością wiekową, bo mamy ich tych przy 18, 19, 20, a mamy bodajże teraz najstarszy wolontariusz ma chyba 76. Średnia wychodzi nam około 40. Średnia oddziałowa, jak liczyłam ją jakiś czas temu, to chyba była 41, zdaje się.
0: To jest taki dobry wiek, 41 lat. Można oczywiście tę pedagogikę, bo też mówimy o bardzo konkretnych narzędziach, o pedagogice, o tym, że to są metody wspierające dobrostan, pozwalające powrócić do zdrowia. Można je wprowadzać na co dzień, do swojej codzienności. Wy też robicie takie warsztaty, spotkania, tak jak mówiłaś, w październiku będzie tydzień uśmiechu, po to, żeby pokazać ludziom, że potrzebujemy tego na co dzień.
1: Tak, dlatego że pierwszy piątek października to jest właśnie Dzień Uśmiechu, a w tym roku w Opolu będziemy cały tydzień świętować. Będzie wystawa trochę promująca wolontariat, a może zmieniająca myślenie, mam nadzieję, o wolontariacie, tak przynajmniej próbujemy ją zaplanować. Będą spotkania rodzinne takie, żeby trochę taki connecting family, bym powiedziała, żeby ten czas, właśnie nie tylko zajęcia osobno dla dzieci, a osobno dla dorosłych, tylko żeby ten czas razem budować, a budować dlatego, że będziemy te warsztaty robić przy wykorzystaniu klocków Lego, więc konkretnie będziemy budować relacje i budować przeróżne rzeczy właśnie w kontekście uśmiechowym, czy właśnie będzie joga śmiechu, czy będą taka możliwość będzie wolontariatu akcyjnego, bo też myślę, że takiego czasem nam potrzeba, gdzie my będziemy mogli jako wolontariusze akcyjni wyprodukować na przykład upominki dla pacjentów, bo też odwiedzamy na przykład DPS w Opolu i tam czasem jak jesteśmy tam prowadzimy dogoterapię, czy ośrodek Magnolia, też jesteśmy, no tyle mamy tych placówek, że nie sposób wszystkie wymienić, ale faktycznie wtedy, no dla dzieci to zawsze są inne upominki, a dla seniorów myślę, że taki ręcznie zrobiony jakiś mały upominek ma też inną wartość, że ktoś mi ten czas przeznaczył na stworzenie tego upominku, więc też będziemy tworzyć na przykład upominki, więc no tam sporo się będzie działo.
0: No bo to jest też jakiś taki rodzaj energii, prawda? Taki upominek, taka rzecz, która jest wytworzona.
1: A to jest też bardzo dbanie o właśnie zdrowie psychiczne. No to jest tak jak kiedyś szkubanie pierza, że niby siedzimy, robimy coś, kiedyś szkubaliśmy pierze, a teraz możemy wspólnie znowu w grupie usiąść i te ręce zająć czymś, więc głowa jest wolna trochę, uwalnia się od tych wszystkich czasem napięć czy myśli, a ręce zajmują, a my sobie siedzimy i czasem możemy gadać właśnie o głupotach, bo to o to chodzi, nie? Żeby dać taką przestrzeń bycia razem. Czasem jak usiędziemy z kimś po prostu na, nie wiem, na kawie, herbacie, to możemy pomyśleć, ojejku, a jak nam się skończy temat do rozmowy, nie? To będzie taka niezręczna cisza. A kiedy my coś robimy wspólnie, to ta cisza nie przeszkadza nagle, bo każdy coś robi i tu można pogadać, tu może być chwilę ciszy, też jest takie bardzo prawdziwe.
0: Kiedyś były tak zwane fejderbale właśnie, czyli to skubanie pierza, kiedy wykonywały się konkretne czynności. Dzisiaj zmienił nam się trochę świat, bo nie pracujemy już tak ciężko jak kiedyś, ale właśnie możemy się spotykać, żeby zrobić coś, wytworzyć coś manualnego, coś, co będzie nam służyło. To mogą być i przetwory przecież. To mogą być bryloczki, to mogą być laurki, wszystko, co w jakiś sposób pozwala nam też manualnie pracować i coś wytwarzać i też kontaktować się z emocjami, bo to są też emocje przecież.
1: No to jest taka przestrzeń jakiegoś, właśnie uwolnienia tej głowy, nie? Od bycia. Kiedy odwiedzamy oddział psychiatrii, to tam też na przykład obecność doktora klauna jest zupełnie inna, bo sam klaun jednak młodzieży trochę za bardzo kontrastuje z tym takim filmową postacią, trochę jakby creepy, trochę taką straszną. I tam w ogóle nasza rola jest zupełnie inna. I tam faktycznie bardzo duża i nasza część działalności to są takie warsztaty rękodzielnicze. Robimy mydełka, robimy maski w ogóle takie od początku do końca karnawałowe. Przy okazji trochę oczywiście zawsze

0: dawać głowie ten odpoczynek w kontekście tej pracy tylko rękami. Przy okazji rozmawiać o różnych właśnie takich kontekstach, albo no na przykład usłyszałam od chłopca przy zwykłych takich bryloczkach z makramy, które robiliśmy i mówię, no jak poszło? Dobrze poszło? Udało się? On mówi, tak, udało mi się, a nigdy mi się nic nie udaje, a dzisiaj mi się udało. No i to są takie rzeczy właśnie, żeby podnosić małymi rzeczami też trochę wiarę w siebie, tą, okej, ja zrobiłem jakiś wytwór rąk, który normalnie mógłbym w mydlarni na przykład kupić takie mydełko, a teraz ja go zrobiłem, ja mogę komuś prezentować, powiedzieć, sam dla ciebie zrobiłem. No i to też jest siła, nie? To jest siła wiary w siebie, sprawczości właśnie, tego, czego również młodym ludziom w kryzysie zdrowia psychicznego brakuje po prostu.
1: Warto zaczynać od małych kroków, chociażby od uśmiechu takiego po prostu. Tak jak tutaj do mnie uśmiecha się teraz koordynatorka Fundacji dr Klauna Popolu, Marta Szewerde-Koszyk. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję i jeśli ktoś poczuje taką gotowość i chęć, to zapraszamy do fundacji.
1: Zapraszamy. I dobrego wieczoru dla Państwa oczywiście.
0: Dobranoc. Nie.

0: Słuchają Państwo Radia Opole, jest godzina 22. Czas na wiadomości, zapraszam. A w nich o wypadkach w drodze do Medjugorje. Jutro ruszają zapisy na bezpłatne badania USG dzieci. W wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. W ciągu ostatnich 25 lat w drodze do Medjugorje zginęło 45 pielgrzymów. Zdaniem ekspertów to wina pośpiechu związanego z niskim budżetem, ale także nieostrożności pasażerów. W niedzielę kierowca prowadzący autokar z polskimi pielgrzymami prawdopodobnie zasnął i to miało być przyczyną wypadku. Życie straciło 12 osób.
2: Tragiczny bilans pielgrzymek do Medjugorje eksperci tłumaczą na kilka sposobów. Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski zwraca uwagę na brak lub nieprawidłowo zapięte pasy.
3: Powinny być dociągnięte, o tym wielu, nie tylko kierowców, ale i pasażerów zapomina.
2: Kolejny wątek to odległość i napięty grafik. Drogi na Bałkanach należą do szczególnie niebezpiecznych, a jak podkreśla psychiatra dr Michał Skalski, nawet odsypianie w dzień nie wystarcza i kierowcy mogą być zmęczeni.
4: Nasz mózg jest nastawiony na spanie, tylko na czuwanie. Poza tym mówię, ten drugi aspekt, tak zwany chronobiologiczny, który powoduje, że w nocy nasza sprawność spada, czy tak, czy tak.
2: Rzeczniczka prasowa Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska apeluje, aby każdy wyjazd oceniać indywidualnie. Wskazuje jednak, że zainteresowanie pielgrzymkami jest duże, chociaż oficjalnych danych nie ma.
5: Polska ma bardzo silną tradycję turystyki pielgrzymkowej.
2: Polacy ze wszystkich narodów świata najczęściej odwiedzają Medjugorje. Rocznie robi to 500 000 pielgrzymów z Polski.
0: A była to relacja Krzysztofa Polasika.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Jutro ruszają zapisy na bezpłatne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. To dzięki wizycie mobilnej kliniki Dom Ronalda McDonalda Polska na Opolszczyźnie. 1 września specjalna ciężarówka zaparkuje przy restauracji Fast Food w Lubrzy, 2 przy restauracji w Krapkowicach, a 3 września przy Toyota Park w Opolu. Badania będą prowadzone od 9 do 17. Chodzi o profilaktykę, a celem jest szybkie wykrycie ewentualnej choroby nowotworowej oraz różnych zaburzeń i wad wrodzonych nerek czy tarczycy, mówi Agata Przybyła, organizatorka akcji.
6: To, co mogę powiedzieć, żeby uspokoić rodziców, jest to badanie bezbolesne. Odbywa się w takiej atmosferze bez łez dla dzieci. Także tam są naprawdę osoby, które wiedzą, jak z dzieciaczkami pracować. Jest szybkie, bezpłatne, co ważne. Tutaj nie potrzeba żadnego skierowania. Wyniki otrzymujecie Państwo od razu. No i mam nadzieję, że nie. No ale jeżeli byłyby konieczność dalszej diagnostyki, pogłębienia jej, to takie wytyczne, takie konkretne kroki również są Państwu dawane.
0: Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy potrwają do soboty w godzinach od 10 do 18. Strażacy ugasili pożar w okolicy Polany Włosienica w Tatrach. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym użyto do tego celu drona.
7: Za pomocą drona TOPR-u udało się zlokalizować miejsce pożaru, które okazało się trudno dostępne dla strażaków. Ratownicy zostali przetransportowani tam na pokładzie śmigłowca. Wodę do gaszenia pożaru nie można było dostarczyć bezpośrednio z wozów strażackich, więc transportowano je w podwieszanych pod drony pojemnikach.
8: Z wykorzystaniem drona ze służb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji.
7: Mówi zastępca oficera prasowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, brygadier Krzysztof Leja.
8: Pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
7: Akcja była wyjątkowa, bo rzadko dochodzi do pożarów w tym rejonie.
0: A mówił Mariusz Pieśniewski.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: Od września w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie ruszy klasa mundurowa o profilu policyjnym. Dziś w starostwie powiatowym podpisano z policją oraz szkołą porozumienie w sprawie utworzenia. Uczniowie oprócz realizacji standardowego programu nauczania będą mogli teraz poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania policji, jej zadań, zasad służby i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tego zawodu.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
9: Witаю до вашої уваги інформаційний підсумок дня українською мовою. В студії з вами Олександра Піаста. Розпочинаємо. Неспокійна ніч у столиці країни-агресорки. Москва та Московська область цієї ночі зазнали масованої атаки українських безпілотників. За даними місцевих ЗМІ, у напрямку російської столиці рухалися близько 620 українських дронів. Російські медіа називають цей удар одним із наймасштабніших від початку повномасштабної війни. У Московській області пошкоджено логістичний термінал Wildberries. Уламки дрона влучили у стіну складської будівлі. Окрім цього, у регіоні зафіксовано руйнування низки об'єктів цивільної інфраструктури через невдалу роботу російської ППО. Щонайменше 10 людей загинули у печенігах на Харківщині. Сьогодні вранці у результаті влучання російської ракети-дрона «Бандероль». 17 людей постраждали, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Також унаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. Сили спеціальних операцій звільнили від російських окупантів село Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку. Росіяни намагалися захопити населений пункт малими піхотними групами. Під час комплексної операції українські військові відновили контроль над селом. 30 російських військовослужбовців здалися в полон, а тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Загалом від початку року на Олександрівському напрямку сили оборони звільнили вже 26 населених пунктів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за створення постійного військового формування Європейського легіону. В інтерв'ю в одній з закордонних газет він заявив, що до нього могли б долучатися досвідчені військові, зокрема українські ветерани. За словами Сікорського, легіон має доповнювати НАТО, а не змінювати альянс. Міністр також заявив, що Росія вже веде війну проти Європи через дезінформацію, диверсії та кібератаки. Він наголосив, тривалий мир у регіоні неможливий без участі України, а Європа має бути за столом можливих мирних переговорів. І це була остання інформація нашого випуску. Слухайте українські новини вже завтра. В студії для вас працювала Олександра Піаста. На все добре.
0: Pogoda. Już tylko 16 stopni za oknami, a przypominam, że temperatura minimalna tej nocy od 13 do 15 stopni. W nocy pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu i tak będzie od rana, tylko jutro w dzień będą jeszcze większe przejaśnienia. Temperatury maksymalne od 22 do 24 stopni. Jutro na ogół wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjęli dziś doktor habilitowany Piotr Dynowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek Rady Naukowej Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz pan Zbigniew Kwiatkowski, przewodniczący Rady Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: A to nie będzie żadna tajemnica, że spotykamy się w trakcie prowadzonej ekspedycji badawczej, właśnie którą państwo przeprowadzają na Kamionce Piast w Opolu po raz drugi. Cóż ta kamionka w sobie ma, że tak fascynuje?
1: Wszyscy nas pytają i to cały czas nas pytają i to chyba kolejny program, w którym nas pytają, ale to chyba dobrze, bo to znaczy, że obywatele, wolontariusze, społeczeństwo trochę się interesuje tym, co jest dookoła i to, co jest rzeczywiście unikalne.
0: Bo wydawałoby się, że cóż w takim wyrobisku być fascynującego? A tu proszę bardzo.
3: Jest to wyrobisko pod względem takim antropogenicznym, bo to powstało przy udziale rąk ludzkich. Wyjątkowe jak na ten obiekt, tak, bo to jest przede wszystkim piękna woda, bardzo bogata roślinność, dużo zwierząt. Tutaj pan Piotr Dynowski będzie pewnie nie za bardzo zachwycony, że te zwierzęta tam przebywają w tej wodzie.
0: A dlaczego?
1: Przynajmniej co niektóre.
0: A dlaczego? Skąd takie obawy i uprzedzenia?
1: Może nie tyle w żadnym wypadku uprzedzenia, natomiast może trochę obaw jest. Tak jak kolega powiedział, rzeczywiście ta bioróżnorodność jest niebywała i ona się wykształciła, myślę, że w większości samoczynnie, to znaczy w sposób naturalny. Kiedyś przecież wysadzane fragmenty z tego, co nam opowiadano, tutaj skał i wyrobiska, i koparki, i maszyny. Potem nabrała się sama praktycznie woda i później raptem w tej wodzie zaczęło coś się pojawiać. I to coś się zaczęło pojawiać dość szybko, bo raptem kilkadziesiąt lat, a mamy praktycznie zbiornik, który jest bardzo podobny, a właściwie w niektórych przypadkach można powiedzieć, że biocenotycznie, czy biologicznie, czy przyrodniczo może, przyrodniczo o wiele ciekawszy niż niektóre jeziora pochodzenia naturalnego.
0: Panie doktorze, ale przyznam, że to może być zaskakujące dla przeciętnego mieszkańca Opola, bo jeszcze kilka lat temu stamtąd wyciągaliśmy tony śmieci.
1: No i śmieci tam jeszcze trochę jest rzeczywiście.
3: Jest ich dużo, tak.
1: Ale tak jak i w jeziorach naszych, tak jak pani redaktor tu wspomniała, myśmy przyjechali z północno-wschodniej Polski i znamy nasze jeziora pochodzenia naturalnego, gdzie też jest dużo śmieci niestety. Ludzie traktują wodę jako to, co widać tylko na powierzchni, natomiast jeszcze jest ten trzeci wymiar, przecież tam coś na dole też jest. Więc jakbyśmy wodę zabrali, to raptem by się okazało, że mamy krajobrazy, tak, oczywiście podwodne, o których też coraz więcej w naszym kraju się zaczyna mówić i to też pod kątem naukowym. Zresztą nasza Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej jest zaangażowana w te tworzenie i typologii krajobrazów podwodnych w tej chwili. To jest rzecz taka, można powiedzieć, że nowa. I jakbyśmy tą wodę zabrali, to tam i będą rośliny, i będą zwierzęta, i można nawiązać do wyglądu tak, jak wygląda las, i można nawiązać do obrazu taki, jaki widzimy, czy krajobrazu przede wszystkim.
0: Słyszałam, że nawet łąkę tam można wypatrzeć.
1: I łąkę można ramienicową znaleźć.
3: Łąki ramienicowe,
1: które są tworzone przez kilka gatunków ramienic, w tym ze 2-3 gatunki unikalne w skali kraju. No i wracając do początku naszej rozmowy, samo się to praktycznie zrobiło, czyli zrenaturalizowało, nie było nic, tak? I raptem powstało coś takiego unikalnego i jest.
0: A czy to właśnie ukształtowanie tego dna sprawiło, że tak to się szybko wszystko zrenaturalizowało?
1: Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Czyli może właśnie po to są te badania, prawda?
1: Myślę, że powinno się zaciekawić jak największą liczbę naukowców różnych, nie tylko nas. My zajmujemy się trochę tak na pograniczu geografii, ekologii, hydrobiologii, hydrobotaniki właściwie, bo też i makrofitami się zajmujemy, bo te krajobrazy no, składają się z wielu elementów i pochodzenia antropogenicznego, czyli jakieś właśnie to, co pani wspomniała, zatopione maszyny, no, śmieci, coś, co człowiek wrzucił czy stworzył wcześniej tam i zostało to zalane, ale też i z tych elementów pochodzenia naturalnego, czyli właśnie rośliny, jakieś fragmenty drzew, konarów, zwierzęta, które tam się pojawiły.
3: Ale myślę, Piotrze, że przyznasz rację, że to dzięki takim programom tutaj, jak pani prowadzi, jesteśmy w stanie dotrzeć do tych ludzi, nagłośnić jakby problem, który no, chyba jest nie tylko tutaj na Kamionce Piast, ale też na innych zbiornikach. No i spróbować stworzyć budowanie takiej świadomości społecznej, bo na tym nam najbardziej zależy, żebyśmy uświadomili tą lokalną społeczność, że jednak taki zbiornik jest zbiornikiem taką perełką, tak, jak rozmawialiśmy sobie, to jest taka perełka, gdzie no, należałoby to chronić, tak, w jakiś sposób, no i jak mam wyrzucić te śmieci, to może lepiej by było się zastanowić, czy tam no powinny właśnie trafić.
0: Powiem panu, że to jest dla mnie zaskakujące, bo ostatnio słyszałam, że Kamionka Piast może być równie fascynująca, jak nurkowanie w Egipcie.
3: Tak, to prawda. To prawda, ta przejrzystość tej wody, bogactwo roślinności, bogactwo zwierząt, które tam są, plus to różnorodnie ukształtowane dno powoduje, że naprawdę płetwonurek, zanurzając się do tej wody, może odnieść wrażenie, że jest w Egipcie.
0: Mhm. To niech pan nam opowie, jak pan się właśnie, ile metrów pan się musi zanurzyć, żeby poczuć się jak w bajce.
3: No tutaj myślę, że na Kamionce nie trzeba szukać jakichś ogromnych głębokości. Tutaj naprawdę już od 3-4 metrów można naprawdę podziwiać to ukształtowanie dna, tą roślinność i te ryby, które naprawdę z ciekawością, tak jak okonie, podpływają do człowieka, oglądają z każdej strony, tak?
0: Także nie płoszą tutaj się?
3: Nie, nie. Akurat okoń jest taką rybą bardzo ciekawską. On podpłynie, on zacznie oglądać, tu podziwiać coś, co my tutaj mamy, tak? Możemy nawet go zwabić do siebie, lekko pod nie palcem poruszając, i on podpłynie do nas i zaciekawi się coś. To może dla niego będzie, tak? Szczupak znowu jest taką rybą trochę jak sołtys na wsi, tak? Im większa wieś, większy szczupak, więc on tak stoi, będzie podziwiał, tak oglądał nas z każdej strony też.
1: No i pilnował swojej wsi, bo szczupak jest bardzo terytorialną tak, rybą, chociaż jest... przemieszcza się oczywiście, ale okonie wspomniane przez kolegę to właśnie będą pływały, szukały, sprawdzały, myślę jednak, że co do zjedzenia jest.
3: Gdy, tak jakby jak ten Kinemo, prawda?
1: Tak, no i gdyby ten płetwonurek był mniejszy, to myślę, że skończyłby.
3: Chętnie by go skubnęły.
1: Natomiast, no tak, behawior ryb jest, różnych gatunków jest różny, także to można i tutaj też można u państwa to zauważyć. No.
0: A karp jest zamulony? Czy też no jest ciekawski?
1: Z tym karpiem, karp raczej nie. Karp jest raczej płochliwą rybą. Większość karpiowatu, tak, większość karpiowatych gatunków jest płochliwymi rybami, więc tutaj płetwonurkowie, którzy używają troszeczkę innego, bardziej zaawansowanego sprzętu, tak zwanego obiegów zamkniętych, gdzie wydychając nie uwalnia się pęcherzyków wydychanego gazu do wody, czyli nie powoduje się tego hałasu, no to wtedy łatwiej troszeczkę poobserwować właśnie tego zamulonego karpia. Natomiast no, warto tu podkreślić i podkreślać, tak jak nie wrzucajmy śmieci do wody i odpadów, tak samo nie wrzucajmy gatunków i nie wprowadzajmy gatunków obcych do naszych wód, bo jest to po pierwsze niezgodne z prawem, a po drugie czyni straszne spustoszenie w ekosystemach.
0: No niestety, a czy właśnie w naszej Kamionce coś się znajduje takiego inwazyjnego, niebezpiecznego?
1: Tak, no to no, mieliśmy no, nieprzyjemność też przy nas być świadkiem no, wpuszczania na przykład karasia srebrzystego do Kamionki, no, czego no, nie powinno mieć miejsca. Tak? Także no, pewnie nie wynika to ze złej woli osób.
3: Raczej z nieświadomości.
1: Robimy, tak, z nieświadomości, no ale właśnie chociażby nawet po to też te programy no właśnie, nie powinno się o tym mówić.
3: Tak, tak? Żebyśmy nagłaśniali to, co jest jakby, powinno być właściwe.
0: A to była młoda osoba, starsza osoba?
1: No to były osoby, które w wiaderkach przyniosły ryby, więc trudno nam było, że tak powiem, jakoś ocenić, ale też i no, zwracać uwagę, bo my od tego nie jesteśmy, tak? No bo są służby odpowiednie, które mają prawo wylegitymować, ukarać i wyciągnąć konsekwencje. Natomiast no, my jedynie gdzieś tam zapytaliśmy później, że no, skąd to i dlaczego i po co, tak? No bo to konsekwencje tego są takie same zresztą i dla kamionki tutaj u państwa,
3: dla każdego
1: i dla innych
3: jest,
1: tak, i dla innych zbiorników, tak, także tych gatunków obcych nie powinniśmy wypuszczać, tak,
3: bo one są ważne. A wiemy już na przykładzie innych zbiorników, na których prowadzimy badania, że no, gatunki inwazyjne jednak robią dość duże spustoszenie.
0: A gdyby pan mógł podać przykład, bo to jest fascynujące właśnie. Wiem, że do kamionki piasku to jeszcze wrócimy, ale panowie prowadzą badania w całej Polsce i być może poza Polską też. Ale właśnie gdzie takie największe spustoszenie spowodowały te gatunki inwazyjne?
3: No myślę, że jednym z takim bardzo popularnych zbiorników nurkowych i takim, w którym występuje ten gatunek inwazyjny, to jest jezioro Hańcza i rak sygnałowy. To chyba, Piotrze, przyznasz rację.
1: No różne grupy ekologiczne, tak? No skorupiaki też, no mamy raka amerykańskiego, mamy raka sygnałowego. Jeżeli mówimy o rybach, no to w tej chwili chyba te takie gatunki najbardziej i obce, i inwazyjne, bo nie każdy obcy gatunek jest inwazyjnym, każdy inwazyjny jest obcym, no to trawianka, sumik z roślin, na przykład moczarka delikatna w tych naszych jeziorach potrafi zupełnie skolonizować, przekształcić cały ten ekosystem jeziorny w strefie fitolitoralnej, jeżeli mówimy o roślinie, jeżeli mówimy o zwierzętach, no to one będą intensywnie żerowały, na przykład na naszych gatunkach, czasami krzyżowały się z naszymi gatunkami, wypierały nasze gatunki, tak jak kolega wspomniał o raku sygnałowym w jeziorze, no w rezerwacie Hańcza, jeziorze, które jest naszym najgłębszym jeziorem, na którym też dość dużo przebywamy i też na prośbę i Parku Krajobrazowego, i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku próbujemy inwentaryzować niektóre elementy tego ekosystemu, no dużego i trudnego, tak, głębokiego ekosystemu. No ale tam taki przykład właśnie jest tym rakiem sygnałowym. Natomiast myślę, że dla naszych jezior, no sumik, to z tym się spotykamy bardzo często, no to z kolei jest presja na praktycznie na wszystko, no bo on wyżeruje i wyżerowuje ikrę, i larwy, i narybek naszych gatunków.
0: Panie doktorze, ale to, że takie organizmy pojawiają się właśnie w takich zbiornikach, czy to jest tylko i wyłącznie zasługa człowieka, czy to może być tak, że też jakieś zwierzę przetransportowało, powiedzmy, daną rybę albo daną roślinę do tego jeziora?
1: To trudno tak powiedzieć bez jakiejś jednoznacznie, bez jakiejś głębszej analizy, natomiast no myślę, że podstawa jednak to nasza działalność człowieka, wręcz
0: świadoma. Czyli opróżniamy jakieś akwarium i wrzucamy po prostu z tymi roślinami egzotycznymi
1: na przykład, lub czasami celowo wprowadzamy taki gatunek, chociażby nawet karpie, o których już tam mówiliśmy, tak, już karpie jest obcym gatunkiem, nie wolno go wprowadzać, no chociażby nawet wspomniany karaś tutaj u państwa, tak, czy chociażby chyba największą szkodę, jaką to znam osobiście, jezioro z kolei z naszego podwórka, jezioro prywatne, jezioro Tylsko, gdzie został wpuszczony amur, który w 90% zniszczył roślinność tego jeziora, które niedawno było jeszcze rezerwatem. I no to my czynimy no, świadomie, pewnie przy niewiedzy też osób, które to czynią, no ale czynimy to świadomie. A później, to jak pani wspomniała, rzeczywiście, może z jakimś materiałem zarybieniowym, czy przy pomocy jakichś narzędzi połowowych, rybackich, te gatunki są roznoszone, być może przez inne zwierzęta, no i dalej kolonizują i w przypadku roślin następuje też i sukcesja, i kolonizacja, tak?
3: Też trzeba wspomnieć, że to jest, później jest to ogromny problem z takim gatunkiem inwazyjnym, żeby się go w ogóle w jakiś sposób, już nie mówię pozbyć, ale nawet zatrzymać jego, tą inwazję. To jest ogromny problem.
0: Ale takim gatunkiem obcym też w naszej kamionce piast jest ta meduza, która od czasu do czasu jest zauważalna.
3: No tutaj pan Piotr się wypowie.
1: Ja tej meduzy osobiście nie widziałem, natomiast oczywiście ona jest. Nie, ona się pojawia w określonych okresach tylko. Natomiast, tak jak już wspomnieliśmy, nie każdy obcy gatunek jest inwazyjny. Mhm. Więc czy ta meduza coś tutaj robi złego, to no, trudno mi też powiedzieć. Ja nie zajmuję się tak sensu stricte zoologią.
3: Ja nie wiem, czy Uniwersytet Adama Mickiewicza się tym nie zajmował.
1: Chyba tak. Koledzy też z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Wydziału Biologii też tu się pojawiają. Być może ich należałoby zapytać, jeżeli oni tam coś większą analizę jakoś tego robili i badali to bardziej.
0: A jeśli chodzi o skorupiaki, jak to wygląda na kamionce piast? Pewnie Zbyt nie wie.
3: W mojej, tutaj ja nie spotkałem jakby innych skorupiaków niż są w pozostałych zbiornikach, także w takich normalnych tutaj chyba nie ma.
1: Natomiast my te nasze obserwacje, tak jak mówiliśmy, no czynimy drugi raz w tej chwili. Także to o to pewnie należałoby spytać tutaj też i rodzimych płetwonurków.
3: To jest trochę za krótki okres, żebyśmy mogli jakąś głębszą analizę wyprowadzić z tego, bo to trzeba by było tutaj naprawdę dużo czasu spędzić.
1: No my się skupiamy na tych krajobrazach, tak? I na tych elementach, czyli na zasadzie bardziej tutaj wizualnej oceny i oczywiście, jeżeli zaobserwujemy coś na danej powierzchni, która jest wyznaczona do badania, no to oczywiście to odnotowujemy, tak? Jeżeli tego w danym momencie nie zauważymy, no to no niestety to pomijamy. Taką mamy metodę przyjętą. W tamtym roku, zaczynaliśmy, roku, tak, to część łąk ramienicowych jednego z gatunków Nietolopsis obtuza, po polsku, przepraszam, nie pamiętam jak się teraz nazywa, ale dało się zauważyć, no pogryzione niby liście, pozgryzane, też takie charakterystyczne konsekwencje żerowania na przykład amura, tak, o amurze też nie słyszeliśmy tutaj, właściwie go nie widzieliśmy, tak jak kolega mówił, oczywiście wielkie, piękne, duże liny, które też fotografowaliśmy nawet jak przystępowały do tarła, co też wygląda spektakularnie. Nie zauważyliśmy na przykład amurów, tak? No ale ślady są podobne do tych, jakie na przykład spotykamy w naszych jeziorach.
3: Po amurach.
1: Po amurach, no bo to tak charakterystycznie one wygryzają całe powierzchnie właśnie zbiorowisk roślinnych, no szczególnie na ramienicach to widać.
0: Jak się przeprowadza taką eksplorację kamionki piast? Jaki państwo mają system?
1: No przede wszystkim trzeba stworzyć sobie metodę. Nasza metoda polega na tym, że niekoniecznie kamionki, ale innych zbiorników też to dotyczy. Dzielimy taki zbiornik losowo w systemie informacji przestrzennej na poligony. W zależności od wielkości zbiornika automat czy też system nam to dzieli na określoną siatkę albo kwadratów, albo prostokątów. To ustalamy sobie bok tego. Staramy się wyznaczać też tą granicę bezpiecznego zasięgu nurkowania, tak? No bo my, to też warto powiedzieć, korzystamy z pomocy wolontariuszy, bardzo wielu. I tak też oczywiście...
3: Poza tym no, ta roślinność i to, co, na czym nam zależy tak najbardziej, tak? Na tych... No to... Ona nie sięga aż tak głęboko, tak powiedzmy.
1: No do zasięgu, fitolitoral, tak, to jest do zasięgu światła, więc w naszych zbiornikach, no u państwa jest to do dna, tak, czyli 14, 15, 12 metrów, w naszych jeziorach to jest 5, o 6 to by było dobrze. No i dalej te poligony nam automat, czy też komputer wrysowuje, nazwijmy to w linię brzegową danego zbiornika. No i teraz wyznaczamy centroidy tych poligonów i nad każdy poligon, czy też nad każde poletko badawcze wysyłany jest zespół płetwonurków wraz z ekipą.
3: Grupą napowierzchniową,
1: tak, grupą na pontonie, czy na pontonie, na łodzi.
0: Z ilu osób składa się taka ekipa płetwonurków?
3: No generalnie rzecz biorąc, taka ekipa optymalna składa się z dwóch osób na łodzi. Jedna do sterowania taką łodzią czy pontonem, druga do pozyskiwania danych od płetwonurka, tak? Natomiast kolejna ekipa to jest dwóch płetwonurków, którzy schodzą na dno i te poletka, o których tutaj Piotr wspominał, badają, tak? Jest to metoda
1: wizualna.
3: Wizualna, poglądowa, możemy nagrywać, możemy robić zdjęcia, zbieramy te dane i po każdym takim poletku wynurzamy się i przekazujemy te informacje do
0: kolegów.
3: Tak,
1: do zespołu, na Łodzi i wypełniana jest tabela bonitacyjna. Tak.
3: Później te dane są przekazywane dalej do obróbki takiej większej, żebyśmy mieli tutaj taki pełny obraz tego, jak to się tam na tym dnie zachowuje i jak się kształtuje, tak? Także, no tak to wygląda.
0: A ile mniej więcej spędza dana ekipa pod wodą? Jaki to jest czas?
3: No właśnie, to jest trudne pytanie, ponieważ to zależy również od wielkości tego poligonu, czy
0: tego poletka. Są równe poligony.
1: Poligony są równe, natomiast głębokości są różne.
3: Głębokości są różne,
1: więc
3: tak.
1: Te czasy nie będą...
3: Ale poligony też nie zawsze mają 50 na 50.
1: Nie, no tak jak mówiliśmy, to my ustalamy ten...
3: My sobie ustalamy, tak? Tak jak tutaj, to możemy nawet na kamionce piast, możemy sobie taki poligon zrobić 25 na 25 albo 50 na 50, tak? No jest łatwo ten 50 na 50 tutaj przebadać, ponieważ jest bardzo dobra widoczność. Zasięg i kamer, i ludzkiego oka może naprawdę zebrać dużo danych z dookoła płetwonurka, więc spokojnie możemy sobie, tak powiem, taki poligon 50 na 50 wyznaczyć i sobie go skanować, tak? I to może nam zająć, tak jak tutaj w Opolu, myślę, że około 20 minut. Natomiast na innych zbiornikach, tam gdzie jest słaba przejrzystość, większe głębokości, może nam to zejść nawet sporo dłużej, do 40 minut.
0: Mhm. I wtedy z jakąś czołówką się schodzi, z jakąś lampką, czy nie mogą Państwo tego używać?
3: Nie, latarki możemy używać, nawet są potrzebne, ponieważ te latarki przy słabych widocznościach są też również komunikacją naszą z partnerem pod wodą, więc one są bardzo przydatne. No i oczywiście doświetlają nam te poletka. Tak jak tutaj też należałoby trochę wspomnieć o kolorach, bo kolory pod wodą też zanikają, więc tutaj... Wraz z głębokością, tak. Najszybciej zanika kolor czerwony, więc tutaj powinniśmy o tym pamiętać, tak.
0: Dlatego już to światło słoneczne nie dochodzi, tak?
3: Tak, dochodzi tam o odbicie świateł i przenikanie fal, bo każdy kolor ma jakieś swoje fale, które gdzieś tam docierają, tak, i akurat czerwony kończy się najszybciej. Natomiast jak doświetlimy tą latarką, to wtedy możemy wydobyć tą pełnię barw, które tam widzimy. To nie są już te barwy szare, to są te barwy takie właśnie doświetlone przez latarkę, to są te naturalne barwy, jakie właśnie są tam właśnie pod wodą.
0: A jakiego sprzętu panowie używają? I czy to jest tak, że trzeba zebrać kilka godzin tego materiału, żeby potem stworzyć ten krajobraz, czy wystarczy kilka dobrych plików, kilka dobrych kadrów?
1: Nie, to myślę, że w godzinach, to raczej w dniach. Bo tak jak kolega powiedział, że to samo zbieranie materiału to jest taka najprzyjemniejsza chyba rzecz.
0: Wierzę.
1: Natomiast później obróbka tego, przeliczanie wskaźników, robienie map już w systemach GIS-owskich, których używamy, to już się wiąże z klikaniem przed komputerem.
3: Tak jak kolega powiedział, dniami.
1: Tak, natomiast o sprzęt, używamy dość ciekawego sprzętu, bo tutaj kolega wcześniej powiedział o sprzęcie takim samym sensu stricte umożliwiającym oddychanie czy też przebywanie pod wodą. Natomiast my używamy też sprzętu, który trochę pomaga nam się, przyspiesza nam poruszanie się. Używamy ciągników podwodnych, tak zwanych potocznie skuterów, tylko może troszkę bardziej zaawansowanych niż te, którą dysponuje większość płetwonurków. No i używamy też, właściwie staramy się powoli używać jednej z takich nowocześniejszych w tej chwili nawigacji podwodnej, która nie wymaga kontaktu z GPS-em. Z GPS-em, sygnałem GPS-owym.
3: Sygnał GPS.
1: Zresztą tą nawigację już parokrotnie używaliśmy i za pomocą tej nawigacji mamy wytyczone takie wirtualne transekty w Morskim Oku, w Tatrzańskim Parku Narodowym. No i co ileś lat, czy coś kilka lat staramy się tam wracać i dzięki tym urządzeniom jesteśmy w stanie przepłynąć ten sam transekt, tą samą drogę i to samo miejsce znaleźć i szybciej i bardziej dokładnie, tak? Nie musimy niczego znakować, pozostawiać na dnie.
3: Należałoby wspomnieć również o tym, że no jak zrobimy te transekty, które są blisko zejścia, można je zrobić bardzo szybko, tak? Bo one są blisko naszego zejścia pod wodę, tak? Ale już jak mamy transekty gdzieś wydzielone, gdzieś bardzo daleko.
1: Na drugim brzegu drugim brzegu, tak, no to trzeba się tam dostać.
3: To trzeba się jednak dostać, więc no takie ciągniki, takie skutery potocznie nazywając, no naprawdę przyspieszają nam tą pracę, tak. Oczywiście rodzime firmy nas tutaj bardzo mocno wspierają, tak? Mam i suche skafandry, które są wykorzystywane do właśnie przebywania dłuższego. My możemy, osiągając lepszy komfort termiczny, my możemy sobie dłużej czasu być pod tą wodą, tak? I przede wszystkim ciało będzie suche, tak? Bo tak to należałoby wspomnieć. Oczywiście jest sprzęt taki ten specjalistyczny, jak worki wypornościowe, płyty i tak dalej. To wszystko nam tą pracę bardzo, bardzo ułatwia, no i wspiera te nasze działania.
0: Wracając jeszcze do kamionki Piast i tych roślin, o których tych panowie w ogóle mam wrażenie, że z dużą ekscytacją opowiadają, to które są najbardziej fascynujące? Co tam w ogóle, jeśli chodzi o te warstwy roślinną, się znajduje?
3: Myślę, że chyba te ramienice i te łąki ramienicowe robią naprawdę taki oszałamiający efekt, bo oprócz tego, co tutaj kolega powiedział, one natleniają nam tą wodę, to bardzo fajnie jest wejść do takiej wody w momencie właśnie, pomóż mi, bo nie wiem, czy to produkcji tlenu, czy jak to nazwać.
1: No, najlepiej wejść w czasie słonecznego dnia, bo tak, rośliny pod wodą zachowują się tak samo jak na powierzchni, czyli no, produkują sobie pożywienie i
0: odchylają jakoś liście, tak?
1: No nie. One rozpoczynają proces fotosyntezy i produkując sobie pożywienie, no produktem ubocznym, jak tam gdzieś tam w szkole nas uczono, jest tlen. I rośliny lądowe dokładnie tak samo się zachowują. I ten tlen czasami, jeżeli jego jest bardzo dużo, pogoda jest słoneczna i to, co kolega wspomniał, właśnie odbywa, czy też jesteśmy na powierzchni właśnie łąk ramienicowych, bardzo często ten tlen się wysydza w postaci pęcherzyków gazu. Więc to widać.
3: To jest widać na skafandrach tych suchych. Pani.
0: Wow.
3: Będziemy całe bąbelki będą się przyklejały do nas. To jest po prostu efekt niesamowity.
1: I to jest czysty tlen.
0: Niesamowite. Czyli pod wodą widać, jak się produkuje tlen.
3: Dokładnie tak.
1: To są takie fabryki.
3: O to powinniśmy dbać. O to powinniśmy dbać.
0: Jak panowie zeskanują już te nasze kamionka Piast, to co będzie efektem właśnie tych badań? Czy będziemy mogli stworzyć makietę całą podwodną naszej kamionki?
1: Makietę, no może jak ktoś by się pokusił, to można by było stworzyć makietę, nawet trójwymiarową, coś tam próbować drukować. Natomiast takim no, efektem tej naszej działalności chcemy, aby był taki cykl, czy właściwie kilka czy kilkanaście map, które będą pokazywały różnorodność tego zbiornika. Wskaźniki, które sobie przeliczamy, one nam będą mówiły o atrakcyjności poszczególnych tych poletek monitoringowych, czyli tych właściwie inwentaryzacyjnych na razie, bo monitoringu jeszcze nie prowadzimy, tak, bo to pierwszy raz robimy. Natomiast tych poletek, w których wykonujemy inwentaryzację, no i mamy nadzieję, że powstanie różnokolorowa mapa tych kwadratów, czy też prostokątów. No i te prostokąty nam pokażą miejsca mniej lub bardziej atrakcyjne, ewentualnie miejsca mniej lub bardziej bioróżnorodne, lub też miejsca te, w których występują właśnie największe koncentracje, chociażby nawet tych wspomnianych już przez nas tutaj wielokrotnie łąk ramienicowych. Czyli taką mapę teoretycznie można by było i praktycznie też wykorzystać do zarządzania tym zbiornikiem, tak? Czyli chociażby nawet kanalizacji ruchu turystycznego, no płetwonurkowanie jest turystyką kwalifikowaną, więc jak najbardziej turystów płetwonurkowych też się powinno kanalizować, to jest takie określenie,
3: może
1: żeby
3: wpuszczać poziomie wyszkolenia.
1: To jest kanalizacja ruchu turystycznego, tak? Czyli krótko mówiąc, tworzyć tym płetwonurką takie ścieżki, czy też trasy, które z jednej strony...
3: My już na początku naszej drogi, żeby coś takiego stworzyć, także to też jest dość taka ciekawa. Taki szlaki turystyczne, podwodne.
0: To trochę oznacza to, że za chwilę kamionka Piast może być obiektem najazdu nurków, którzy będą zafascynowani tym światem.
3: Myślę, że to już jest. I tak jak kolega wspomniał, fajnie by było monitorować to, co już pod tą wodą mamy, tak, w tym Opolu, tutaj w tej kamionce, bo to właśnie dałoby taki pełny obraz tego, czy to idzie w dobrą stronę, czy może trzeba by było troszeczkę właśnie skanalizować, jak to tutaj padło takie określenie, żebyśmy tutaj mogli pomóc temu zbiornikowi. No
1: na lądzie też przecież tak się wyznacza szlaki, tak, że szlaki się prowadzi obok czegoś z reguły, co jest cenne, niekoniecznie informując turystów o tym, że tam jest tak, aż tak cenne miejsce, żeby ich za bardzo nie przyciągać, ale z drugiej strony ten szlak pokazuje im na przykład to miejsce z daleka, czyli gdzieś omija się jakieś ostoje cennych gatunków i podobnie pod wodą można robić, czyli zaprowadzić je tak zwaną poręczówką, czyli rozprowadzoną liną, które zresztą już się znajdują tam u państwa na dnie, które to liny czy też poręczówki wyznaczają kierunek do jakiejś atrakcji podwodnej, ale również dobrze można by było stworzyć taką trasę podwodną, taki podwodny szlak turystyczny, który by na przykład omijał, czy też troszeczkę odciągał tych płetwonurków od tych właśnie najbardziej cennych miejsc. Niech oni sobie je zobaczą, ale niekoniecznie muszą przez nie na przykład przepływać, tak?
0: Panie doktorze, a czy na podstawie właśnie tych wyników badań, czy panowie będą przekazywać jakieś rekomendacje na przykład do władz miasta, żeby właśnie zachować ten bioróżnorodny charakter tego zbiornika, żeby go nie modernizować, żeby przypadkiem nie zatracić tych fascynujących rzeczy, które tam mamy?
1: My nie będziemy tego i nie przekazaliśmy już tego, bo pierwszą część takiego, można powiedzieć, raportu, czy też takiej wstępnej oceny myśmy już wykonali.
0: W ubiegłym roku,
1: Tak, w ubiegłym roku. Przekazaliśmy to Stowarzyszeniu Nurków Opolskich, koleżankom i kolegom stąd od państwa. Na potrzeby, to co pani tutaj wspomina, rozumiem, że rozmowy z miastem, chyba tutaj koleżanki i koledzy płetwonurkowie tych naszych, czy też wyników, no nazwijmy to ekspertyz, czy też inwentaryzacji używali, tak? Czyli my... Miasto się do nas nie zwróciło oczywiście i my nie...
3: Oczywiście jak się zwróci...
1: No tak, jak najbardziej.
3: Nas, to jesteśmy w stanie pomóc i jakby ukierunkować tutaj.
1: Myśmy tego
0: Chodzi mi o to, że bywają w Polsce czasami takie decyzje, które no, wpływają bardzo negatywnie na dane obiekty, prawda?
1: No niestety jest sporo takich decyzji. Mhm.
3: Tak, a tutaj jednak...
0: Trzeba alarmować właśnie, żeby zachowywać takie...
3: To jest bardzo ważne, co pani powiedziała. To jest ten alarm o właściwym czasie, to jest taką jakby dobrym kierunkiem, tak? Ponieważ to jest naprawdę zbiornik bardzo unikatowy pod tym względem takim i turystycznym, i samej infrastruktury, tak?
1: Znaczy ja osobiście nie znam, no trochę nurkuję tam przez te kilkanaście lat, ale... No może trochę więcej, trochę niż trochę. Natomiast parę różnych zbiorników wodnych i naturalnych, i sztucznych w Polsce widziałem i oglądałem. No takiego nie widziałem.
0: Czyli mamy w kamionce Piast najpiękniejsze krajobrazy w Polsce podwodne?
1: Najpiękniejsze, no nie chciałbym tu skrzywdzić innych miejsc, no bo jeszcze mamy i Jaworznokoparki, i Zakrzówek, i Honoratkę, jeszcze parę lub naście i Piechcin by się znalazło.
3: Ale że jest to jeden z bardziej unikatowych.
1: I urozmaiconych, o może w ten sposób, krajobrazowo też zbiorników, ale myślę, że przyrodniczo z tych wszystkich, które gdzieś tutaj wymienia, nie, nawet chyba tych, które znamy w ogóle, to oni nie wymieniliśmy, to chyba jest, nie ma bardziej takiego bioróżnorodnego zbiornika.
3: I dużej bioróżnorodności, tak, to jest Perełka Opola.
0: A w ubiegłym roku panowie, jak tutaj byli i po raz pierwszy się zanurzyli na taki rekonesans, to jakie były te pierwsze wrażenia właśnie? Zaskoczenie, zdziwienie, że to jest
1: zdziwienie.
0: W takim stanie?
3: To było,
1: zdziwienie,
3: to
1: może było, u mnie zdziwienie.
3: Zdziwienie dość duże, ponieważ nie spotyka się tak, potocznie mówię, jak to mówią nurkowie, prawda? Tak pięknej wizury i tak ładnych łąk ramienic. No, jedyny zbiornik znam taki o podobnej...
0: Jaki?
3: To jest jezioro Staw, tak, ale to jest...
1: No, ale to zupełnie inne pochodzenie.
3: Tak, inne pochodzenie,
1: jest,
3: tak, to jest...
1: Przy granicy Wigierskiego Parku Narodowego w Gawrychudzie.
3: Tak, można go porównać, że to jest tak piękny zbiornik, jak ten zbiornik jezioro Staw. Ja też dużo nurkuję, jeżdżę po świecie i no, woda dla mnie tutaj to jest taka sama, jak nad jeziorem Attersee w Austrii, gdzie tam jest też ta infrastruktura bardzo mocno rozbudowana, bardzo mocno tam się kładzie nacisk na tą turystykę i nurkową, ale również i to, co się dzieje pod wodą, więc oni o to dbają, tak, szanują to wszystko, mają swoje zasady i według tych zasad płetwonurkowie muszą się stosować i wchodzić do tej wody, także fajnie by było, żeby na Kamionce Piast też powstały takie zasady.
1: No i to, co kolega wspomniał, to jest unikalne miejsce też pod takim kątem, że tu wymieniliśmy no, tą naszą Gawrochrudę, mówię naszą, no bo to jedno z takich rzeczywiście piękniejszych miejsc, do których zaglądamy poza badaniami też, przynajmniej ja, ale to, co kolega wspomniał, to miejsce tutaj w Opolu jest połączeniem tej antropogenicznej działalności, czyli to, czego płetwonurkowie bardzo często szukają pod wodą, wręcz wrzucają do naszych jezior, specjalnie topią różne przedmioty, samochody, rowery i inne, już nie chcę tutaj wymieniać, żeby nie przerażać Państwa, ale rzeczywiście różne rzeczy się znajdują dziwne w zbiornikach po to, żeby to urozmaicić. A wy to macie tu już Państwo
3: naturalne,
1: u siebie
3: tak
1: jakby, no nie naturalne, no, ale
3: naturalne,
1: nie, inaczej,
3: tak.
1: Naturalnie powstało takie nurkowisko w sposób nienaturalny.
3: Tak.
1: A nie, czekaj, bo to nie, to nie można mówić, no bo to
0: przez działalność człowieka.
1: Przez działalność człowieka znaturalizowało się, czyli tak jakby zbiornik poszedł, połączył dwa kierunki. Tej bioróżnorodności i tej naturalności razem z tą działalnością człowieka i z tym, czego płetwonurkowie szukają,
3: że
1: gdzie
3: człowiek
1: idzie.
3: Człowiek tworząc to nie miał pojęcia, że
1: na
3: powstanie
1: pewno,
3: coś
1: wydaje mi się, że nie miał pojęcia.
3: Jak Kamionka Piast.
0: Mhm. Matka natura tutaj po prostu zajęła się tym, zaopiekowała się i wyszło z tego coś pięknego, fascynującego i tak jak pan tutaj Zbigniew powiedział, to wydaje mi się, że cudze chwalicie, a swego nie znacie i wy to odkrywacie.
3: To jest prawda, naprawdę uważam,
1: no i dziwne,
3: że
1: bo my przyjeżdżamy z północy, żeby u państwa
3: to
1: tutaj...
3: To powinno być bardzo nagłośnione i pokazane, że jednak taki zbiornik jest tutaj w Opolu, o tak pięknej wodzie, tak pięknych gatunkach czy tych ramienic. No i tych zwierząt, tak, jest tutaj naprawdę, jest co podziwiać.
1: No ale myślę, że miasto to powinno też wykorzystać. Dziwię się, że nie wykorzystuje, chociaż no trudno, powiem coś niepolitycznego, ale moje miasto również nie wykorzystuje potencjału, które ma. Gdzie mamy przepiękne jeziora i jeszcze do niedawna jedno z piękniejszych jezior, jedno z większych nurkowisk nawet w Polsce. Zresztą szkolimy tam na tym nurkowisku cały czas, ale widzimy, jak to jezioro jakby to delikatnie powiedzieć, bardzo delikatnie mówiąc, nie jest doceniane przez władze i nie włodarze naszego miasta nie przywiązują zbyt dużej wagi chyba do rzeczywistej ochrony tego zbiornika. To jest potężny zbiornik, bo około 500 hektarów. Natomiast no...
0: Trzeba uświadamiać, prezentować, pokazywać
3: żeby
0: walory.
3: Aż
1: by się prosiło z tego, żeby...
3: obudzić tą świadomość, tą społeczną świadomość, że jednak to trzeba wykorzystać, bo to jest unikat.
1: Nie, no zrobić z takich rzeczy należałoby chyba robić, aż się prosi, produkty turystyczne, które mogą być wizytówką i no przecież chwalić się tym można
3: wszędzie,
1: myślę, że za granicą, bo tak jak kolega mówi, Austria, Włochy...
3: Nie tylko latem, wiosną,
1: ale zimą
3: on będzie
1: też
3: miał również potencjał zimą, bo nurkowie nie tylko wchodzą do wody latem i na wiosnę, wchodzą też zimą pod lód. To jest potencjał.
1: I to są też bardzo ładne nurkowania i bardzo fajne.
3: To są piękniejsze nurkowania pod lodem niż latem, w mojej ocenie.
0: A propos pół roku, to zapytam jeszcze o pory dnia. Kiedy najładniej w ogóle jest pod wodą? chociażby w naszej Kamionce.
3: To chyba pani nie powinna się pytać, powiem
1: trudno
3: tak.
1: Trudno powiedzieć, każda pora roku jest.
3: Każda pora dnia i
1: roku,
3: nocy,
1: tak, i nocy, i doby,
3: jest pod wodą,
1: tak.
3: Naprawdę.
0: Jest równie fascynująco.
3: Tak, tak. No oczywiście tam mogą zdarzyć się jakieś opady deszczu, które gdzieś tam naniosą nam jakieś osady do wody i stracimy, jak to się mówi.
1: No ale przy takim standardzie, no to,
3: to
1: przy lat,
3: to
1: dnie, za dnia, no to co, mamy tą grę świateł, grę słońca, czyli możemy patrzeć właśnie na tą fotosyntezę, która tam się rośliny prowadzą i odbywa się pod wodą.
3: Konary pod wodą.
1: Tak, oświetlone w różny sposób. A z kolei w nocy wchodzimy i pojawiają nam się właśnie jakieś bezkręgowce, ryby zmieniają swój behawior, bo wtedy łatwiej można podpłynąć i bliżej podpłynąć do tych ryb.
3: Tak naprawdę w ich naturalnym środowisku ich cykl żywieniowy, czyli jak polują.
1: No tak, polowanie, po prostu, czy żerowanie,
3: tak.
1: Czy też no, spanie, tak? No bo ryby przecież śpią.
3: Niektóre też tak.
1: Oczy śpią. Nie zamykają, ale śpią.
3: No, ale
1: tak.
3: Śpią, to prawda.
1: Więc
3: tak.
1: To wszystko można zobaczyć. Wtedy uwaga nasza też się koncentruje nie na przestrzeni dookoła, tylko na przykład na snopie światła, które emituje nasza latarka, czy nasze źródło oświetlenia. No i wtedy jeszcze bardziej przyglądamy się na przykład tym drobnym zwierzętom.
3: Zupełnie inaczej, jakby ten sam konar, który będziemy oglądać za dnia, będzie wyglądał
0: nocą.
3: Naprawdę, to jest coś niesamowitego i warto jakby to tak podziwiać sobie i za dnia, i w nocy właśnie.
0: A czy nie mają panowie czasami takiego poczucia, że są panowie intruzami w tym pięknym świecie zwierząt i roślin?
3: Być może tak jest, natomiast to nie jest nasze środowisko, prawda? My wchodzimy do obcego środowiska, ale wchodząc tam, my musimy mieć tą świadomość, żeby zostawić je w nienaruszony sposób. Dlatego tutaj kolega

0: jedzie, ogląda, też nie jest jakby w swoim naturalnym świecie, ale niech sobie popodziwia, niech zobaczy, wróci i niech nic nie rusza. Niech nic nie dotyka, bo jak dotknie, to tylko może zepsuć.
1: I myślę, że tym akcentem zakończymy właśnie to nasze spotkanie. Pamiętajmy o tym, żeby szanować przede wszystkim to, co dała nam Matka Natura, tak. Nawet jeśli wcześniej stworzył to człowiek, a potem Matka Natura sobie to przekształciła w taki fascynujący sposób.
0: Przyroda sobie sama poradzi, naprawdę bez naszej ingerencji.
1: Mamy prawdziwą perełkę w Opolu, to Kamionka Piast, o czym mówili dzisiaj w naszym programie doktor habilitowany Piotr Dynowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, to członek Rady Naukowej Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: A także pan Zbigniew Kwiatkowski, przewodniczący Rady Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Dziękuję również.
0: Dziękuję, dobranoc.
1: A za uwagę dziękuję również Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia. Szepty.

0: Już godzina 23, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Jutro powróci do kraju 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Unijne dofinansowanie można otrzymać na rozwój turystyki. Iran zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Jutro do Polski powróci dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego dr Marcin Podgórski powiedział Polskiemu Radiu, że na pokładzie każdego samolotu będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz.
2: Będziemy to realizować dwoma samolotami LJ-75 w konfiguracji trzynoszowej, czyli będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz. Zaplanowane są 2 transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów.
0: Marcin Podgórski podkreślił, że pierwszy samolot wystartuje na Węgry jutro rano, a ranni zostaną przetransportowani do Rzeszowa.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Unijne dofinansowanie można otrzymać na rozwój turystyki. Ruszył nabór Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad. Wnioskodawca musi mieć partnera z Czech. Nabór wniosków na rozwój przygranicznej turystyki prowadzi czeska strona Euroregionu Pradziad. Tutaj beneficjentami mogą być też wnioskodawcy z Opolszczyzny, mówi Piotr Bąk ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku.
3: Dofinansowanie będzie można uzyskać na projektach związanych z naprawą, rewitalizacją i udostępnieniem zabytków. Wsparciem objęte będą projekty infrastruktury turystycznej, sieci ścieżek rowerowych, pieszych, wodnych, jeździeckich, projekty związane z promocją niematerialnego dziedzictwa kulturowego. I ten nabór będzie trwał do 30 września 2026.
0: Na przedsięwzięcia turystyczne wnioskodawcy wraz z zagranicznym partnerem może uzyskać w sumie do 80 tysięcy euro. Dofinansowanie pochodzi z unijnego programu Interreg Czechy-Polska. Przenosimy się za granicę. Iran zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie. 2 irańskie rakiety balistyczne zostały przechwycone przez tamtejszą obronę powietrzną. Nie wyrządziły szkód. To pierwszy taki atak na Emiraty od maja. Kraj uważany jest za jednego z największych sojuszników USA w regionie.
4: Jak podały władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, obie rakiety spadły do morza, nie wyrządzając materialnych szkód. Może to być jednak szkoda dla procesu pokojowego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Po tym jak negocjacje utknęły w martwym punkcie, obie strony zdają się zmieniać taktykę. Irańczycy zapowiedzieli przejście do ofensywy militarnej. Donald Trump ogłosił natomiast, że stawia na naciski ekonomiczne związane z amerykańską blokadą irańskich portów. Zapowiedział również, że wkrótce ogłosi cieśniny Ormus terytorium USA. Tymczasem w cieśninie Ormus nadal trudna sytuacja. Ruch ograniczony jest do zaledwie kilku statków dziennie, bo większość armatorów boi się podjąć ryzyko żeglugi. Dziś rano w wyniku ostrzału statku handlowego, który próbował przepłynąć cieśninę, zginął marynarz.
0: A była to relacja Mileny Rashid-Szehab.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Strzelnica OKS Husarz w Brzegu od 22 do 23 sierpnia będzie miejscem największej imprezy strzeleckiej roku w Polsce. Dla zawodników Piro, sympatyków strzelań dynamicznych, to najważniejsze zawody sezonu. OKS Husarz zawody organizuje po raz piąty, ale po raz pierwszy z rangą Mistrzostw Polski. W zawodach wezmą udział czołowi zawodnicy z klubów strzeleckich z całego kraju. Rywalizacja będzie prowadzona na dynamicznych torach strzeleckich, przygotowanych i zabezpieczonych zgodnie z regulaminami sportowymi oraz zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 15 stopni za oknami, a ciśnienie nieco w górę, 1010 hektopaskali. Do rana będzie zachmurzenie duże i możliwe lokalnie przelotne opady deszczu. Przypominam, temperatura minimalna tej nocy to 13 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i temperatury od 22 do 24 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.
5: Горяла вишня, ядлишко, под ним сидела, милючка, дробная.

0: utwór Gorjała Wiśnia z Bukowiny Rumuńskiej rozpoczął dzisiejsze spotkanie z Państwem. Dobry wieczór. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Nagrania od 1 do 18 z płyty Muzyka Źródeł, wolumen 16, Polacy na Ukrainie, w Rumunii i Kazachstanie są świadectwem życia Polaków zamieszkujących Bukowinę rumuńską i ukraińską. Zarejestrowany w latach 1995-96 repertuar pokazuje, że muzyka była dla tej społeczności nie tylko formą rozrywki, lecz przede wszystkim sposobem przechowywania pamięci, języka, obyczajów i religijnej tradycji. Pierwsze utwory, takie jak Gorjała Wiśnia, Panowie Mularze czy Syrba, wprowadzają w świat muzyczny Bukowiny, w którym spotykają się elementy polskiej tradycji z wpływami kultury lokalnej. Szczególnie interesująca jest Syrba, przykład muzyki tanecznej, pokazujący, że repertuar bukowiński nie ograniczał się do śpiewu, lecz obejmował również żywą tradycję instrumentalną i taneczną. Ważną rolę odgrywały także pieśni związane z życiem rodzinnym i obrzędowym. Utwory takie jak Nie dejcie mi mamko, Puśćcie, że nas puśćcie, Juści jedźweczko oraz Hej, wesiele, wesiele odwołują się do atmosfery wesela, pożegnania i przejścia w kolejny etap życia.
1: Panowie mularze, fajno murujecie, fajno murujecie. Po jednej cegielce do muru kładziecie. Po jednej cegielce do muru kładziecie.

musiała je służyć, gdzie chcie miała użyć, musiała.

Kijek szedł na wojnę, dziewczęko piekłaczki, a ja pochwalony u nogore znaczki. Dzieci moje, dzieci, ma was jako śmieci, o pszolach się wami, jak róża kwiatami. Róża je

Kurza, z góry jadź, z góry jadź, na dolince hamuj, nie idź do dziweczki, pyrwisę ją namu. Do dziweczki pójdę namawiać, nie będę, hej, z góry pojadę, hamować nie będę. Za słodkie gruszki i za słodkie jabłka dostaniesz dziweczkę, pierinę poduszki. Służył Jasio przy dworze, przy francuskim klasztorze, klasztorze przy francuskim klasztorze. Zasłużył se dziewczynę, siedmioletnie glorczunie, glorczunie, siedmioletnie glorczunie. Sam pojechał na wojnę, za 7 lat powracał, powracał, za 7 lat powracał. Już Gloczuni nie został, tararara, nie został, nie został, tararara, nie został. Weszła mamcia w żalobie, twa Gloczunia już grobie, już grobie, twa Gloczunia już grobie. Weszła siostra w biały szat, masz tu dziewczą cały świat, masz tu dziewczą cały świat. Niech tu będzie i 1000, z niektórą się nie przysiąg, nie przysiąg, niektórą się nie przysiąg. Siedzi cesarz na tronie, siedzi cesarz na tronie, myśli sobie o wojnie, myśli sobie o wojnie. Mam ja córki, mam ja dwie, mam ja córki, mam ja dwie, dam na wojnę obydwie, dam na wojnę obydwie. Ty córeczko najstarsza, najstarsza, ty córeczko najstarsza, najstarsza, tyś do wojny najdalsza, tyś do wojny najdalsza. Ja tatuniu nie pójdę, nie pójdę, ja tatuniu nie pójdę, nie pójdę, ja wojować nie będę, ja wojować nie będę. Bo ja serca miękkiego, miękkiego, bo ja serca miękkiego, miękkiego, nie zabiję nikiego, nie zabiję.

najmłodsza, najmłodsza, tyś do wojny najdalsza, tyś do wojny najdalsza. Ja, tatuniu, ja pójdę, ja pójdę. Ja, tatuniu, ja pójdę, ja pójdę. Ja wojować, ja będę, ja wojować, ja będę. Bo ja serca twardego, twardego. Bo ja serca twardego, twardego. Ja zabiję każdego, ja zabiję.

Eweni, dawniej nazywani Łamutami, to rdzenny tunguski lud zamieszkujący północno-wschodnią Syberię w Rosji. To jest rejon Morza Ochockiego i Jakucji. Liczący ponad 22 tysiące osób, są oni blisko spokrewnieni z Ewenkami. Eweni prowadzili półkoczowniczy tryb życia w surowym klimacie tajgi i tundry. Ich muzyka i śpiew są głęboko zakorzenione w koczowniczym trybie życia, animizmie oraz relacji z naturą i reniferami. Artyści naśladują wiatr, ryk jeleni, głosy ptaków oraz tętent koni. Każdy pasterz posiada własną pieśń osobistą, opisującą jego drogę i renifery. Śpiew służy do zwoływania stad reniferów na wielkich przestrzeniach tundry.

Minna da wurda win ma ci holda, ay, in ma ci holda, ay.

Hallama upan jadogo khadogo na ga madogo na ho yaran gat.

Hell gun, oh, hell gun, oh, hell gun, gung der, gung der,

0: Rezon ogórkowy.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję. Dziś aż trzy tematy. No i chciałem powiedzieć troje gości i tak rzeczywiście będzie, bo na każdy temat, o każdym wydarzeniu będzie opowiadała inna gościni, bo akurat tak się składa, że będą to same, drodzy Państwo, kobiety. Wybrałem się na wystawę do galerii ZPAP, pierwsze piętro. Tam między innymi, bo wystawy były dwie. Dziś posłuchamy o pierwszej z nich. Wystawa obrazów Agnieszki Plech, Submarine. I tutaj powiem, że jak komuś się kojarzy z Beatlesami, to jest to bardzo dobre skojarzenie. Od tej rozmowy zaczniemy już za chwilę. Później pojawi się w studiu Monika Ostrowska. Opowiemy, jacy goście, pisarze, zespoły i artyści, bo będą również wystawy, pojawią się na tegorocznej edycji Unii Kultur Polska-Ukraina. Pierwsze wydarzenie już 23. A w kolejnej godzinie moją gościnią będzie Dominika Gorgosz-Złoty i opowiemy o planszówkach na zamku w Rogowie. Nocne będzie to też wydarzenie, bo zacznie się w piątek po południu i można będzie grać, jak się dowiecie, całą noc do rana i później jeszcze cały kolejny dzień. A są takie gry, że naprawdę wchłaniają na wiele, wiele godzin. Tak to wszystko wygląda w skrócie, a teraz posłuchajcie rozmowy z Agnieszką Plech o jej wystawie. Wybrałem się na wernisaż wystawy do galerii ZPAP, pierwsze piętro na ulicy Krakowskiej, gdzie mamy dwie nowe wystawy, a jedną z nich jest wystawa malarstwa Agnieszki Plech o tytule
2: Submarine.
1: No i tutaj powiem, bo Państwo jeszcze nie widzicie, mam nadzieję, że przyjdziecie i zobaczycie. Kiedy wszedłem do przestrzeni wystawienniczej, zobaczyłem obrazy, zdecydowanie dominuje kolor żółty. No i teraz, kiedy już macie skojarzenie, że kolor żółty, a submarine, czyli łódź podwodna, no to niechybnie przychodzi mi na myśl Yellow Submarine, słynny przebój grupy The Beatles. Mam wrażenie, że to gdzieś w głowie ci grało, prawda? Dając tytuł, że to nie jest przypadek, to moje skojarzenie. Żółty, Beatlesi i tytuł wystawy.
2: No dokładnie tak jest. W moim zresztą krótkim takim wprowadzeniu do tej wystawy właśnie o tym mówię. Singiel Revolver, który miał dwie strony, Yellow Submarine, a na drugiej stronie Eleanor Rigby, to był singiel, który był w zbiorze winyli moich rodziców. I ja tego słuchałam jako dziecko bardzo często. Raz obłędnie cały czas Yellow Submarine, a raz za innym razem Eleanor Rigby. I to po prostu była taka szajba. I jak malowałam ten cykl, to miałam cały czas muzykę Beatlesów w głowie. Nie dlatego, że jestem jakąś ekstremalną fanką, ale bardzo ich cenię, bardzo szanuję i jest to bardzo inspirujące. I w tym momencie było to dla mnie bardzo refreshing inspiracja.
1: Pójdźmy tym wątkiem, bo wiemy, myślę, że ci, którzy interesują się muzyką, wiedzą, że w przypadku akurat Yellow Submarine, tego przeboju, powstał również film animowany, gdzie grupa The Beatles przemieszcza się tą łodzią podwodną. Jest tam dużo więcej piosenek, ale mamy też epokę hipisowską, Flower Power, mamy kolorowe wizje, najróżniejsze dziwne światy i postaci. I tutaj, chociaż nie jest to sztuka figuratywna, czyli nie zobaczycie klasycznej łodzi podwodnej, klasycznych postaci, twarzy czy pejzażu, jest to abstrakcja, to mam wrażenie, że jednak cała ta kultura hipisowska i te lata 60., te ich wizje, ta ich fascynacja też wschodem, no nie powiem o różnych środkach, które wtedy też niedozwolonych absolutnie zażywano, ale to, żeby było jasne, to też nie są tego typu wizje. To nie jest przeniesienie, nie przeniesiemy się tutaj do lat 60. 1:1 do hipisowskich wizji, aczkolwiek to, że jest to abstrakcja, mam takie poczucie, że są to jakieś twoje wizje, czy to oddanie dźwiękiem muzyki, skojarzeń. Właściwie trudno znaleźć jednoznaczny ślad, no ale już trzymam się tych Beatlesów. Rzeczywiście tak jest, że troszeczkę to wszystko, ta hipisowska, halucynogenna epoka, poszukująca ducha, odcisnęła tutaj też swoje piętno.
2: Oprócz psychodelii, którą niewątpliwie reprezentował film i album Yellow Submarine, i przypomnę, że album był w 60, znaczy singiel był w 66, natomiast film animowany powstał i został wypuszczony premierowo w lipcu 68 roku, w którym to ja się urodziłam, ale moja mama nie miała szansy, żeby słuchać i oglądać ten film. Natomiast oprócz tej warstwy psychodelicznej, to przede wszystkim tam jest bardzo humanistyczne przesłanie. I to jest to, co mi przyświecało, tak naprawdę szukać jasności w ciemności. To znaczy, jeżeli my jesteśmy w naszej Yellow Submarine, wyzwoleni przez ekipę ratunkową, która nas chroni, trochę jest bańką ta Yellow Submarine, a trochę też jest sposobem na to, żeby w tej arteterapii swoistej po prostu się schronić przed takim chaosem i ciemnością, która nas niewątpliwie zalewa i bardzo niepokoi. I to jest taki rodzaj też medytacji, którą uprawiałam, malując te obrazy. To była też taka próba, żeby spróbować nie dawać kolejnej warstwy, tylko się skupić na tym, co jest najprostsze, bo tutaj szukam tego spokoju i jak widać nie zawsze mi się to udawało, ale tak jak też napisałam w takim krótkim wprowadzeniu, jestem w drodze cały czas i to poszukiwanie spokoju, zwłaszcza w tej chwili, gdy mój czas osobisty, rodzinny też jest bardzo trudny, to było takie doświadczenie bardzo kojące.
1: No tak, bo ten żółty to też rzeczywiście słońce, dla mnie najbardziej jasny, słoneczny. Wydawałoby się, że łódź podwodna to koniecznie musi być woda. Tutaj oczywiście są elementy granatowego czy też mocno niebieskiego, ale ja przyznaję, że bardziej mam skojarzenia słoneczne i wyobraziłem sobie taką łódź, którą próbujemy zanurzyć się właśnie w słońce, w jasność, w ciepło, że to są te rzeczy. Czyli ta łódź jakby nieco w innym kierunku płynie niż w głąb jakiegoś oceanu i mroku, ale właśnie ku słońcu.
2: Ona ten mrok rozświetla, ta żółć i to światło i ta jasność. I to jest ta próba, żeby jednak skoncentrować się i otulić się pozytywną aurą w bardzo trudnym czasie. I kiedy jest taki zalewający ciemny ocean, no to wtedy ta żółta łódź podwodna absolutnie jest szalupą, która nas może ocalić. No ja też myślę, że jako bańka, znaczy cała w ogóle twórczość, ta kreatywna sprawa, bo też przecież Beatlesi śpiewali i tam muzyka była tym środkiem do ocalenia indywidualnego bytu. Muzyka niosła ocalenie, muzyka niosła ratunek. Myślę, że w ogóle sztuka niesie ratunek. W trudnych momentach, w ciemnych momentach zawsze sztuka jest odpoczynkiem, oddechem i jakimś jednak ocaleniem. Ja to tak odbieram i tak się tym delektuję.
1: No to jeżeli, drodzy Państwo, macie ochotę się podelektować i wsiąść do żółtej łodzi podwodnej i w ten świat Agnieszki Plech, której obrazy możecie zobaczyć w galerii ZPA pierwsze piętro i rzeczywiście na piętrze, bo piętro niżej jest inna wystawa, a wystawa Agnieszki Plech jest na piętrze najwyższym, to gorąco, gorąco zapraszam. Zakładam, że będzie co najmniej do końca wakacji, czy dłużej, jest termin jaki?
2: Teoretycznie do 28, ale jeszcze 1 września też będzie dostępna po weekendzie. Mam tak oficjalnie zapisane ramy do 1 września. Być może jeszcze się spotkamy na jakimś takim spotkaniu, żeby jednak ten letni czas trochę ustrukturyzować i spotkać się z większą liczbą znajomych, którzy wrócą z wakacji.
1: Czyli warto zaglądać też na social media Galerii ZPAP, bo jeżeli będzie finisarz, będziecie mogli też na finisarzu spotkać się z artystką osobiście i o tym, co zobaczyliście, porozmawiać. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, gratuluję wystawy i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Monika Ostrowska. Cześć Moniko.
1: Dzień dobry.
0: Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód, a więc jak możecie się domyślać, stali słuchacze na pewno, bo rokrocznie od dłuższego czasu się już spotykamy, będą kolejne wydarzenia, nie tylko jedno, organizowane przez stowarzyszenie i wspólnie tutaj, bo Wschód to oczywiście jest bardzo szerokie pojęcie, ale to od dłuższego czasu, zwłaszcza odkąd jest pełnoskalowa wojna w Ukrainie, głównie jednak dotyczy Ukrainek i Ukraińców i to z nimi jest, głównie są organizowane te wydarzenia, chociaż oczywiście zachęcamy wszystkich innych, nie tylko Polaków i Ukraińców, bo to jest szeroko dla każdego, kto jest chociaż troszeczkę wrażliwy, a przy okazji jest ciekaw oferty kulturalnej, bo to nie będą spotkania historyczno-polityczne, ale głównie w dużym stopniu kulturalne, chociaż oczywiście to się będzie i siłą rzeczy musi się łączyć, dopóki ta wojna trwa. Tak myślę.
1: Tak, rozpoczynamy jak zwykle od pewnego czasu przy końcu sierpnia trzecią już edycję Unii Kultur Polska-Ukraina, projektu, który realizujemy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, dzięki oczywiście wsparciu finansowemu, które rokrocznie dostajemy i jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo wdzięczne. Projekt jest współfinansowany zarówno przez Urząd Miasta Opola, jak i Urząd Marszałkowski i dzięki połączeniu tych funduszy możemy zaproponować Państwu naprawdę w naszym odczuciu ciekawy projekt i ciekawy program artystyczny. W tym roku odwiedzą nas pisarze i pisarki zarówno z Polski, jak i z Ukrainy i artystki, artyści. Zacznę chyba tak chronologicznie. Otwieramy tegoroczną Unię Kultur dzień przed Świętem Niepodległości Ukrainy, czyli 23 sierpnia w Domu Sztuki Żar, który od pewnego czasu też nas regularnie gości. Swoje prace zaprezentuje lwowsko-opolska artystka Natalia Nosowa. I tu Państwo pewnie słyszą, że się uśmiecham, ponieważ ja jestem wielką fanką talentu Natalii, ale też jej osobowości. Miałam ogromną przyjemność współpracować z Natalią przez 3 lata, biurko w biurko. I przyznam, że trochę żeśmy jakoś nie wiemy, dlaczego tak się stało, że przez te 3 lata nie wpadłyśmy na to z Darią Ogon i Ireną Danecką ze stowarzyszenia, że trzeba byłoby zrobić Natalii wystawę. Przecież wypadałoby, zwłaszcza, że Natalia...
0: Szczęśliwie, przepraszam, niedawno w Panaceum też była, bo Natalia była moją gościnią w studiu. Tutaj odsyłam jeszcze, ale jak już słyszymy, że kolejna, to już się cieszę też. Ale czasami tak jest, że no ja się spodziewam, że inna, ale przede wszystkim czasami tak jest, na marginesie wtrącę, że jak jest ktoś obok, to właśnie szukamy, zastanawiamy się, no przecież mamy obok artystkę.
1: I to bardzo obok, ponieważ Natalia co roku robi nam tak zwany layout, czyli całą oprawę graficzną i te plakaty i całą wizualizację Unii Kultur, którą Państwo co roku mogą podziwiać i cieszyć się oko, to jest zawsze dzieło Natalii. Natalia od pewnego czasu spełnia swoje wielkie marzenie, czyli ilustruje również książki dla takiego wydawnictwa Top of the Top, czyli Starego Lwa, wydawnictwo Stary Lew ze Lwowa. Natalia ilustruje tam książki, projektuje okładki. I to właśnie te prace będziemy prezentowali na wystawie. Zostaną zaprezentowane ilustracje z książki kierowanej do takiego trochę młodszego czytelnika. Książka nie ukazała się po polsku jeszcze. Jeżeli wydawnictwa mi słyszą, to podpowiadamy piękny kierunek, w który można obrać w następnych publikacjach. Natomiast myślę, że to w niczym nie przeszkadza, żeby te ilustracje Natalii podziwiać. Natalia też nam na pewno opowie trochę o samej książce. A Natalii pracę mogą Państwo oglądać w Panaceum, tak jak wspomniałeś w tej chwili, ale również dość regularnie jej ilustracje ukazują się w czasopismach takich jak Znak albo Pismo Magazyn Opinii. Dosyć często tam Natalia ilustruje teksty. Więc ten wernisaż odbędzie się 23 sierpnia i nim otwieramy tegoroczną edycję.
0: W Domu Sztuki Żar,
1: tak, na Małym Rynku.
0: Dobrze, to ja Moniko zrobię tak, żeby już zrobimy taką krótką pauzę, ale naprawdę króciutką, żebyśmy do kolejnych wydarzeń później przeszli, żeby nam się one wszystkie nie zlały jakby razem, bo później ktoś tam... Państwo możecie sobie przygotować jakieś notesy, oczywiście długopisy, żeby coś wynotować, ale jak wiemy doskonale dziś w obecnej dobie wszystko też będzie później w mediach społecznościowych, zresztą są też podcasty na stronie Radio Opole, będą z tego na pewno jakieś też serwisy, ale jeżeli macie ochotę, to sobie coś przygotujcie do pisania, do notowania, za chwilę do Was wrócimy i dowiecie się, kto jeszcze, no bo jak już jak słowo książka padło, zawsze do tej pory byli to też autorzy książek i autorki, więc myślę, że tym razem tak będzie, a czy tak będzie naprawdę, to o tym za chwilę usłyszycie.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu Moka Ostrowska, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód. Na razie wiecie, że 23 sierpnia będzie otwarcie, ale całego cyklu wydarzeń na otwarciu będzie wernisaż, ale jak też wspominałem wcześniej, zawsze byli to też autorzy i autorki, i ważni pisarze, poeci, poetki, i zakładam, że w tym roku będzie podobnie, też ktoś się taki pojawi.
1: Tak, ponieważ no, pisarze mają tą taką światłoczułość, że jednak potrafią jak w soczewce skupić czasami w swoich książkach najistotniejsze wycinki naszej rzeczywistości. No, w tym roku mamy takie duże nazwiska, co mnie bardzo, bardzo cieszy, ponieważ nasze zaproszenie przyjęła między innymi polska pisarka, reporterka, socjolożka, doktoressa, która wydała i prozę, i reportaże, ale przede wszystkim chyba najbardziej zasłynęła jako autorka szalenie popularnej serii dla młodszych czytelników, czyli Kocie i Szajki. Wszyscy, którzy mają dzieci, już się pewnie domyślają, że naszą gościnią będzie Agata Romaniuk, która przyjedzie do nas 28 sierpnia, to jest piątek, i spotka się z nami przy okazji książki, którą wydała parę miesięcy temu, książki prozatorskiej pod tytułem Dina Dina, opowiadającej historię dziewczyny z Ukrainy, i to jest fikcja, ale fikcja, która została zapoczątkowana prawdziwymi wydarzeniami i prawdziwymi osobami, które Agata poznała na początku wojny, w pierwszych tygodniach pełnoskalowej wojny. Spotkanie z Agatą odbędzie się 28 sierpnia w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nie będę więcej Państwu mówić, ponieważ mam nadzieję, że Państwo przyjdą i sami Agatę dopytają, kim jest Dina w Rajstopach w kropki.
0: To ja mogę dodać od siebie od razu, że ja będę starał się, aby z Agatą Romaniuk porozmawiać, i jeżeli naprawdę nie będziecie mogli, chociaż zachęcamy, bo na żywo zawsze jest okazja zadać pytanie, porozmawiać, dopytać, no ale czasami się zdarzy, że ktoś bardzo nie może, no musiał, był w pracy albo musiał wyjechać, to ja wtedy postaram się zrobić tak, żeby z Agatą Romaniuk się spotkać, też po tym spotkaniu nagrać audycję, zaprosić i porozmawiać o tej książce też na antenie Radia Opole. Oczywiście wtedy taka rozmowa ukaże się w audycji Wszystko o literaturze, natomiast imię Dina jest bardzo pięknym imieniem, to raz, bo to jest imię rzeczywiście, na dowód przypomniałem mi się od razu, dlatego to moje skojarzenie, pisarka z Taszkentu, żydowskiego pochodzenia, zresztą od wielu lat już pomieszkająca właśnie w Izraelu, Dina Rubina. Przy okazji bardzo mocno zachęcam do czytania jej książek, bo to naprawdę wyjątkowe i piękne książki. To taka moja Dina, jak słyszę Dina, to od razu mi się tak po prostu kojarzy. Więc jestem bardzo ciekaw tej Diny, ukraińskiej dziewczynki, którą Agata Romaniuk, no, w formie fabularnej jednak, ale z dużą dozą jakby faktów prawdziwych, pewnie przeżyć, doświadczenia pisała.
1: No podobno ze świetnym researchem, ponieważ akcja tej książki dzieje się w Charkowie. Ja nigdy nie byłam w Charkowie, ale podobno jest bardzo wiernie oddany. Ja już czytałam Dinę Dinę, bardzo mi się podoba. Ja podobnie jak Agata Romaniuk wychowałam się na Krystynie Siesickiej i to dosyć czuć w Agaty prozie. Więc to będzie nasze pierwsze spotkanie autorskie, a już kilka dni później, 1 września, i ja wiem, że to jest taka data u nas kojarząca się zupełnie z czym innym, ale być może to jest dobre skojarzenie i być może to jest dobrze związać ze sobą rocznicę obchodów wybuchu wojny tej dawnej, prawie 100 lat temu, ale nie zapominać, że za naszą wschodnią granicą cały czas ta wojna się toczy. I wtedy przyjedzie do nas z Charkowa właśnie Julia Ilucha, ukraińska poetka, która wydała w Kewie taki zbiór krótkich form prozatorskich, ale takich mocno impresyjnych, Moje kobiety. Zbiór króciutkich opowiadań o kobietach w trakcie wojny i z czym one się mierzą. I to spotkanie odbędzie się 1 września. I tak jak mówię, ta data jest dyktowana zupełnie innymi rzeczami, właściwie dostępnością autorki tak naprawdę, ale wydaje mi się, że ten 1 września, który jest tak ważny i tak symboliczny w Polsce, jest dobrym momentem, żeby przypomnieć, że wojny są nie tylko za przeszłe i w przeszłości, ale dzieją się tu i teraz również naszym wschodnim sąsiadom.
0: No, jeżeli mogę tutaj od siebie osobiście, uważam, że tak, bo takie tylko wspominanie dawnej wojny, co do której coraz bardziej nam się zacierają też, no bo odchodzą pokolenia, które ją przeżyły, prawda, doświadczały jej, na własnej skórze, więc a przy tej ilości gier fabularnych, gdzie wszyscy się na okrągło mordują, filmów, które też troszeczkę fabularnych, no bo mamy oczywiście ważne filmy o Norymberdze, o procesach, prawda, różnych bataliach, ale mam wrażenie, że z tego troszeczkę zrobiło się takie show i rozrywka bez takiego realnego poczucia, czym ta wojna rzeczywiście jest. A tutaj niestety dzięki temu, to słowo dzięki temu jest tutaj oczywiście w dużym cudzysłowie, możemy poczuć, że tak, że taka druga wojna, zresztą umówmy się, zawsze przecież te hasła, które były akurat mądre hasła, nigdy więcej wojny. Szkoda, że to tylko w teorii, tylko ładnie było malowane na transparentach, a jakoś nieszczególnie przełożyło się i przekuło na realne życie. No to tak, jeżeli mamy nigdy więcej wojny, a coraz częściej mówimy przecież o tym, że grozi nam wojna, wiele osób zakłada i bierze pod uwagę, że oby to się nie przerodziło w światowy konflikt, no to rocznica drugiej oby nigdy nie stała się jednocześnie na przykład początkiem trzeciej. Więc ważne jest, żeby o tym rozmawiać i uświadamiać sobie, jak to wygląda naprawdę.
1: Choć ja nie jestem taka pewna, czy to, co obserwujemy od prawie 5 lat, proszę Państwa, za naszą wschodnią granicą nie jest pewną formą trzeciej wojny światowej, ale tak jak mówię, to...
0: W moralnym, takim etycznym wymiarze tak, dlatego że zaangażowanych jest wiele stron, które muszą w jakiś sposób się opowiadać. My też na przykład mamy do dziś, no różnie wygląda to z tym, jakie były nasze oczekiwania wobec Francji i Anglii w czasie II wojny, jak ona wybucha, prawda, też niekoniecznie nam się wszystko podoba, co mogłoby się zdarzyć, czego oczekiwano, prawda?
1: A co teraz, nam się już w przeszłości
0: zdarzało. A teraz dziwimy się sami oczekiwaniom, prawda, pomocy, że my też pewnych rzeczy oczekujemy. Też mieliśmy tego typu oczekiwania, które mało tego wynikały z pewnego rodzaju traktatów, które, jak wiemy zresztą, żaden traktat do tej pory nie okazał się skuteczny, jeżeli chodzi o wojnę. To tak zupełnie na marginesie.
1: Tak, a ja tak sobie pomyślałam, że taką dobrą przeciwwagą między tymi dwoma spotkaniami, które no, obydwie, jak Państwo słyszą, wiążą się w pewien sposób z Charkowem, to pomiędzy, tak wprowadzę lekki chaos, przepraszam, w sobotę 29 robimy koncert i być może Państwo pamiętają, ci, którzy byli z nami rok temu, że rok temu zrobiliśmy koncert Gordija Starucha, który grał na Lirze Korbowej i ten koncert z przyczyn od nas niezależnych miał się odbyć w środku, w atelier w Teatrze Jana Kochanowskiego, ale z przyczyn od nas niezależnych wyciągnęliśmy go na zewnątrz i zrobiliśmy go na podejście. No i przyznam, że był to strzał w dziesiątkę i że ta wspaniała ukraińska muzyka, która jest śpiewana pełną piersią i pełnym sercem, niosła się cudownie po placu Jana Pawła II. No i w tym roku spotkaliśmy się z taką samą życzliwością Teatru Jana Kochanowskiego i znów robimy wspólnie koncert. 29 sierpnia wieczorem, gdy już zacznie zachodzić słońce, zapraszamy Państwa na zewnątrz teatru, od strony wejścia przy atelier, znów, jeżeli pogoda pozwoli, to na podejście na zewnątrz będzie koncert zespołu Gulay Gorod. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwy. Gulay Gorod to jest trio, dwie wokalistki oraz muzyk, który tradycyjne pieśni ukraińskie miksuje z nowoczesną muzą. Także będziemy mieli tradycyjne pieśni na tle takiego elektronicznego brzmienia. No jest to naprawdę wspaniały projekt. Myślę, że będzie nawet można potańczyć, więc będziemy mogli na chwilę zrzucić z siebie też ten ciężar wojny i też przeżyć to, co tak naprawdę ludzie też podczas wojny potrzebują, nie? I była miłość w getcie, mówił Marek Edelman, i jest też potrzeba chwytania się jakiejś normalności w opętanej wojną Ukrainie. I ta niesamowita twórczość ich przyjedzie do nas. Także proszę Państwa, proszę sobie tą sobotę rezerwować. Będzie można śpiewać, będzie można tańczyć.
0: Czyli zupełnie za darmo, skoro też
1: oczywiście,
0: trenerowo.
1: To jest ale ważne. My wszystko robimy za darmo. Wszystkie nasze wydarzenia są bezpłatne, niebiletowane. We wszystkich mogą Państwo brać udział, wszystkie są otwarte. A kończymy tak naprawdę dopiero w połowie września, ponieważ dopiero w połowie września może do nas przyjechać Wojciech Tochman. I to jest wielki zaszczyt dla nas, że Wojciech Tochman przyjął nasze zaproszenie we współpracy z tym razem Wojewódzką Biblioteką Publiczną. Po raz pierwszy przy Unii Kultur będziemy współpracować z WBP. Bardzo mnie to cieszy. Wojciech Tochman nas odwiedzi ze swoją książką również z frontu, ale z tego frontu, gdzie od kilku lat jako wolontariusz wraz z innymi wolontariuszami, ale też żołnierzami i opiekunami ratują zwierzęta przed wojną. Ja myślę, że my do Wojciecha Tuchmana jeszcze wrócimy w bliższym terminie, bo to jest dopiero, to tylko Państwu sygnalizuje, że Wojciech Tuchman, gdyby Państwo szukali okazji spotkania z Tuchmanem, będzie w Opolu 17 września. A poza tym będzie kino plenerowe, będą również warsztaty z Natalią Nosową. Dogrywamy ostatnie szczegóły i już wkrótce na naszych social mediach dokładny program Państwo zobaczą. Powiem, że film jest, wybrałyśmy film, który jest też nieco inny, bo jest ukraiński science fiction, podobno z świetną dozą humoru.
0: To mnie to akurat bardzo interesuje, bo przyznaję, że nie widziałem jeszcze w życiu ukraińskiego filmu, który byłby filmem science fiction, więc ja się czuję już zachęcony, zwłaszcza, że...
1: Recenzje i nagrody tego filmu nas bardzo, bardzo zachęciły. Film ma tytuł Jesteś Wszechświatem, wyreżyserował Pawlo Ostrikow i my bardzo go chcemy zagrać Państwu plenerowo we współpracy oczywiście z kinem Meduza. Jak zwykle mnóstwo instytucji, podmiotów oraz samorząd, Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski nas w realizacji tego projektu wspierają. No bez Państwa by nam się to nie udało, na pewno naszemu małemu stowarzyszeniu, więc serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, które tak chętnie otwierają swoje podwoje i przyjmują Unię Kultur i wspierają też tym samym ten tak zwany front kultury ukraiński, który jest niezwykle też ważny i często te inicjatywy wspierają po prostu realną walkę o wolność.
0: Ja się do tego wszystkiego oczywiście tylko mogę i wyłącznie przychylić, przytaknąć. Moniko, bardzo dziękuję Ci za spotkanie w studiu. Tak jak Państwo mówiliśmy, jak będą znane jeszcze jakieś szczegóły wrześniowe, na pewno Wam o tym jeszcze przypomnimy i się spotkamy. Wszystko możecie jeszcze też znaleźć w razie czego w tak zwanych social mediach, jak mówią. Monika, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu przypomnę, Monika Moka-Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód była moją i Waszą gościnią. Z Moniką się pożegnałem, z Wami jeszcze nie, bo wracam do Was w kolejnej godzinie.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Dominika Gorgosz-Złoty. Cześć Dominiko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Kierowniczka Strefy Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ale tym razem opowiemy Wam o wydarzeniu, które nie będzie odbywało się w Opolu, chociaż oczywiście Zamek w Rogowie do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej należy.
1: Dokładnie, wszystko się zgadza. Pakujemy nasze gry planszowe 21 sierpnia i od godzin wieczornych, bo od godziny 18 aż do soboty, też do godziny 18 jesteśmy właśnie w gościnnych progach Zamku w Rogowie. Właściwie dwa działy będą współpracowały przy tej inicjatywie, a tą inicjatywą są planszówki na Zamku w Rogowie. Po raz pierwszy Wojewódzka Biblioteka Publiczna organizuje tego typu wydarzenia. Jest to wydarzenie, które pozwoli spotkać się, zintegrować się miłośnikom gier planszowych z całego województwa, ale nie tylko, bo jest możliwość wykupienia noclegu, oczywiście też w Rogowie i już mamy takie osoby, które sobie zaklepały ten nocleg i przyjeżdżają specjalnie właśnie, żeby spędzić ten weekend z innymi fanami gier planszowych.
0: To odpowiedziałaś już na moje kolejne pytanie, bo jak powiedziałaś o tym, że zaczyna się to wszystko w piątek o 18 i trwa do soboty do 18, to tak pomyślałem, wiedząc o tym, że tam są noclegi, także na zamku, to pomyślałem, ale byłoby fajnie, jakbym miał grać, a są takie gry i o tym za chwileczkę będziemy opowiadali, czy one są dla dzieci, dla dużych i jakiego rodzaju, tego wszystkiego się dowiecie w trakcie rozmowy, no to ja wiem, że to czasami są wielogodzinne rozgrywki, to myślę, idealnie byłoby usiąść o tej 18, przygotować sobie termos i kanapki i grać do białego rana, no i okazuje się, że można.
1: Można jak najbardziej. Sama kiedyś uprawiałam tak zwaną turystykę planszówkową, bo tak to nazywamy. Dużo jest wydarzeń, które odbywają się w różnych częściach Polski i są też to tacy ludzie, tacy fani, którzy po prostu pakują się na weekend, jadą, przy okazji zwiedzają, spotykają się z graczami, których znają chociażby z różnych grup planszówkowych i grają cały weekend. I zazwyczaj, jeżeli jest to takie już większe wydarzenie, często osoby wybierają jakiś jeden hotel, jakąś salę konferencyjną rezerwują i grają też w nocy po tej części oficjalnej. Sama uczestniczyłam w tego typu rozgrywkach. My też taką możliwość dajemy. Robimy w piątek na rozruch taki planszówkowy biforek, my to tak nazwaliśmy, czyli od godziny 18, bo wtedy będą już nasi goście, bo aż z Koszalina przyjeżdżają do nas youtuberzy, którzy w Koszalinie organizują, prowadzą też taki koszaliński klub gier planszowych, ale oprócz tego, że tam animują życie planszówkowe, to też prowadzą kanał na YouTubie Planszówki Online. Mają ponad 4000 subskrybentów. To jest duża liczba jak na planszówkowy, powiedzmy, YouTube. Tam nagrywają filmiki, tak zwane gameplaye, czyli pokazują, jak grać, omawiają zasady. One bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą. Są też aktywni na różnego rodzaju platformach, gdzie można im postawić kawę wirtualną, czy zostać patronem tej działalności. I to Gandalf i Barolek, bo...
0: No właśnie, zdradziłaś, a ja chciałem zrobić słuchaczom niespodziankę, bo mam przed sobą, drodzy Państwo, program i tutaj w programie na ulotce jest możliwość zagrania z Gandalfem i Barolkiem. No i już myślałem, że wszyscy, jak to z Gandalfem? Prawdziwy Gandalf, przecież to postać z książki. No a już się okazuje, że to pseudonim jest taki.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale powiem tak, wszyscy znamy ich pod tymi pseudonimami i chyba mało kto wie, jak mają naprawdę na imię nazwisko, bo od wielu lat już funkcjonują w tym świecie planszówkowym i oni też przyjadą z grami, które w ogóle nie są jeszcze dostępne na polskim rynku, ale dzięki temu, że to są tacy fani, to oni kupują te gry w zagranicznych sklepach, ogrywają, promują je też wśród polskich graczy, bo to nie jest problem kupić grę, sprowadzić z Francji, z Anglii. I takie gry też do nas przywiozą i przez ten weekend obiecują, że jeżeli ktoś podejdzie, oni wytłumaczą, będzie można z nimi zagrać i oni przyjeżdżają, taki jest plan, że o 17 do Opola jedziemy do Rogowa i od 18 już jesteśmy i czekamy na wszystkich fanów.
0: No to ja myślę, że wiele osób się teraz zainteresuje, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to tylko po prostu na Zamku w Rogowie, jako nowym, ciekawym, ładnym miejscu, po prostu można pograć w planszówki. No nie, jak się okazuje, atrakcji jest dużo więcej. Ja myślę, że to zwłaszcza młode pokolenie, jeżeli gry są nawet z zagranicy, po angielsku, no to dzisiaj dzieci uczą się angielskiego od przedszkola, więc nie jest
1: to, myślę, stanowiło żadnego problemu, zapewniam, naprawdę. Tym bardziej, że ten język w grach często jest powtarzalne słownictwo, rzuć kością, przesuń, zrób jakiś ruch, a więc ci gracze już też opanowują ten język planszówkowy, także to słownictwo planszówkowe również w języku angielskim.
0: Mhm. Ale to oczywiście nie koniec atrakcji, bo osobno jeszcze będą warsztaty, ma być zagadka smoczego jaja, o tym też wam opowiemy, ale najpierw odrobina muzyki.

0: już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka Strefy Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Rozmawiamy o dwudniowym wydarzeniu Planszówki na Zamku w Rogowie 21 i 22 sierpnia, początek 21 o 18 z możliwością noclegu. To tak skrótowo o tym, że można nocować. Jest też informacja jeszcze, że będzie bezpłatny dojazd busem z Opola po wcześniejszych zapisach. To jest ważne mimo wszystko.
1: Tak, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy musi być zmotoryzowany, a jednak poruszanie się po tych mniejszych miejscowościach i docieranie do różnych punktów może być dla kogoś utrudnieniem, dlatego też oferujemy taką możliwość dotarcia właśnie z Opola naszym po prostu busem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Trzeba się tylko zgłosić, bezpłatnie będziemy zawozić. Na razie 2 godziny są uruchomione, czyli godzina 9.30 w sobotę oraz godzina 13. Powrót o godzinie 14 oraz o godzinie 18. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, to uruchomimy kolejne godziny, a zapisy po prostu mailowe wydarzenia.rogów@wbp.opole.pl. Też wszystko jest chociażby na wydarzeniu na Facebooku. Zatem zachęcamy, nie ma wymówki, że nie mamy jak dojechać, krótko mówiąc.
0: To często są wymówki, tak. Chociaż przyznaję, że ja jako osoba właśnie ta niezmotoryzowana, rzeczywiście wiele takich wydarzeń, które dzieją się w niedużych miejscowościach, gdzie są naprawdę 3 autobusy w ciągu dnia, a w czasie weekendów bardzo często w ogóle, niestety, to jest prawdziwe
1: wyzwanie. Jesteś wykluczony.
0: No jestem wykluczony, no tak. Przecież nie kupię specjalnie samochodu z tego powodu, bo jest jakieś wydarzenie gdzieś tam w jakiejś malutkiej miejscowości czy na wiosce, a dwa, że nie widzę powodu. Jest przyjemnie, kiedy jednak są autobusy i komunikacja publiczna. Wtedy jest o wiele, wiele łatwiej i chętniej też człowiek bierze udział w tego typu wydarzeniach. A tutaj od razu powiem, że będą też dla dzieci atrakcje. I zastanawiałem się, bo jest fabularna przygoda Zagadka smoczego jaja. Czy już to przypadkiem nie będzie dla dzieci? Ja oczywiście jak widzę Smocze jajo, to mi się przypomina absolutnie kultowy komiks Jonek, Jonka i Kleks, Smocze jajo.
1: Oczywiście.
0: I zastanawiałem się, czy to się jakoś łączy, czy tylko zbieżność na...
1: Nie, tytuł. My mamy nasze smoki, że tak powiem, bo Strefa Gier WBP ma swojego smoka. Kto odwiedza to miejsce albo też śledzi nasze materiały promocyjne, ten wie, że taki smok się pojawia. Jest też taki mural na ścianach naszych pomieszczeń, bo w drugim także jest. A więc my mamy swojego smoka, a Zamek w Rogowie też ma smoka. Jest historia związana z tamtejszym smokiem, jakiś też pierścień odnaleziono, gdzie był smok. Tamtejszy smok nazywa się Luiza i ma perły. I te nasze smoki się połączą właśnie. Będziemy współpracować, jak mówiłam, to jest współpraca pomiędzy dwoma działami, czyli Zamek w Rogowie i Strefa Gier WBP. Stąd też smok Luiza ma jajo, jego jajo skrywa jakąś zagadkę i trzeba będzie, chodząc po zamku, szukać poszczególnych części tego jaja, żeby odkryć ten skarb. To jest w skrócie, to jest zabawa dla dzieci, tak w wieku przedszkolnym. Rodzice mogą spokojnie pomagać. Zachęcamy jak najbardziej. Zapisy też na miejscu, po prostu w takim punkcie informacyjnym, który będzie w sali kominkowej, to będzie zaraz na wejściu. Do zamku mamy kilka wejść, ale chcemy w tym dniu, żeby ułatwić to poruszanie, tylko przez salę kominkową. Tam będzie punkt informacyjny, tam będzie duży games room, czyli takie miejsce, w którym można wziąć planszówkę i pójść do jakiegoś stołu sobie w nią zagrać. Tam też będzie stoisko sprzedażowe, jeżeli ktoś ma ochotę jakieś zakupy zrobić, też będzie taka możliwość. No a potem rozchodzimy się po prostu po zamku.
0: I wiem, że obok była, przepraszam, bo byłem tylko kilka razy, ale podczas poprzedniego wydarzenia dużego, zresztą wtedy dyrektor biblioteki świeżo objął swoje stanowisko i zapowiadał, że ten zamek w Rogowie będzie chciał, żeby on bardziej był aktywny, żeby to nie było już tylko konferencje, prace archiwalne i ewentualne zwiedzanie, ale żeby działo się więcej. Tutaj mamy namacalny dowód. Tak, że rzeczywiście nie tylko powiedział, obiecał, ale rzeczywiście obietnicę realizuje, co mnie bardzo cieszy, bo to nie jest wcale taka oczywista, jasna sprawa, że ktoś obiecuje i realizuje, jak Państwo doskonale na pewno wiecie, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Wiem, że wtedy była strefa też gastro, czyli można tam zjeść, bo bo to jest też, tak, ktoś powie, pojadę na noc, ale czy tam gdzieś na tej wsi jest co jeść.
1: Oczywiście osoby, które wykupią sobie nocleg, też będą mieć zapewnione śniadania i kolacje, ale w ciągu dnia na dziedzińcu będzie tak zwana strefa gastro, będą food trucki, jak zwykle wspiera nas sołectwo, także Rogów Opolski, które serwuje rewelacyjne ciasta, to mogę zapewnić, bo za każdym razem, kiedy jestem na imprezie, to ja zawsze też kupuję te ciasta, bo one to są domowe ciasta, będzie też grill przez nich przygotowywany, przygotowują też jakieś danie w kotle jednogarnkowe, lody będą też, tak więc na dziedzińcu będzie można śmiało zjeść, a oprócz tego na dziedzińcu, bo już mówiliśmy o tej grze terenowej, to poszukiwanie tego smoczego jaja, ta zagadka, to tam też będą takie miejsca z warsztatami dla dzieci, czyli na przykład dzieci będą mogły swoje kostki pomalować, jak zwykle malowanie tatuaży i tak dalej, no wszystkie takie atrakcje artystyczne będą się odbywały na dziedzińcu, tam zapraszamy, rodzice mogą się posilić, dzieci mogą się pobawić, artystycznie wyżyć, a potem wchodzimy do zamku.
0: No to powiem tak, mam nadzieję, że jeszcze jakieś miejsca są, bo teraz jak ludzie posłuchają, szczerze mówiąc, ja się poczułem tak zachęcony, ja nie jestem jakimś wielkim lwem planszówkowym, żebym namiętnie grywał, ale to wszystko tak mnie wkręciło i ten zamek jest zresztą tak piękny, te wnętrza i to wszystko,
1: i park,
0: to
1: park,
0: że w gruncie rzeczy to jest pomysł, nawet gdybyśmy mieli pograć w jakąś prostą grę, nie wiem, w Chińczyka na przykład, to już warto, prawda?
1: Dokładnie. Też wydawcy i autorzy gier, zatem jeżeli ktoś chciałby przyjechać i spróbować nowości, to będzie taka możliwość i też mamy strefę prototypów. To jest też zupełnie coś nowego od jakiegoś czasu, od kilku dobrych lat w Polsce wspiera się też autorów gier, czyli osoby, które nie tylko grają, ale też chcą stworzyć swoją planszówkę. Nie jest to tak łatwy proces, bo wymaga przede wszystkim testów, czyli sprawdzenia, czy mój pomysł jest realny, czy on się nadaje, czy ludzie czerpią radość i przyjadą do nas autorzy takich gier, które są na razie na takim etapie tworzenia. Niektóre są też w takim temacie historycznym, na przykład Chciwi kupcy z Jagiellońskiego szlaku, oparta ta gra jest o prawdziwą historię tego Jagiellońskiego szlaku. Gry edukacyjne, tak chyba mogę też powiedzieć, chociażby Immunobellum, bitwa w twoim ciele, to jest gra, która też opiera się o nasz
0: układ immunologiczny.
1: Tak, dokładnie, o walkę z tymi wirusami i tak dalej. To jest też bardzo ciekawy projekt. Zapraszamy, będą sami autorzy tych gier, którzy zagrają z wami, wytłumaczą zasady, a przy okazji też zapytają, co wam się podoba, a co nie podoba się, żeby po prostu przed wydaniem zmienić, poprawić, uzupełnić albo dodać.
0: Ja przyznaję, że pomysł jest bardzo dobry, bo tak jak czasami autorzy, autorki książek pokazują komuś zaufanemu fragmenty, czytają, sprawdzają. Czasami kompozytorzy muzyki również dają zaufanym osobom do posłuchania, prawda, powiedz, co o tym sądzisz, żeby jeszcze w razie czego coś właśnie zrobić. No to w przypadku gry rzeczywiście dobrze jest przetestować ją w boju. Słowo bój akurat niespecjalnie sympatyczne, no ale tak to jest.
1: Ale tu będziemy boje tworzyć na planszy albo na kartach, bo chociażby będzie też taka gra jak Intrygi Świata, gra karciana, tak więc no będzie co testować, to dla tych, którzy chcą też wnieść coś od siebie do tego świata planszówek.
0: Mhm. Dominiko, ja już właściwie praktycznie wszystko powiedzieliśmy, ale ja mam taką jedną ciekawostkę i będę chciał o niej porozmawiać, więc jeszcze, jeżeli pozwolisz, nie wypuszczę cię ze studia, za chwilę znowu z Państwem będziemy.

0: wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Mówimy o planszówkach na zamku w Rogowie, ale ja jestem ciekaw, bo planszówki planszówkami. Nie wiem, czy to właściwie jest, bo były też takie planszówki, tak jak w szachy, że rysowano wielką szachownicę i żywe figury, czyli na przykład jak gdzieś na zamku chciano zagrać, bawić się, no to często właśnie takie ogrodowe, pałacowe gry i zabawy. I tak się zastanawiam, bo, drodzy Państwo, jakiś czas temu odkryto na zamku w Ćmielowie młynek, grę. Właśnie taką w ogrodzie został specjalnie stworzony, więc fantastyczna historia. Oczywiście ktoś ma ochotę do Ćmielowa się wybrać i zobaczyć, to jak najbardziej może, ale podejrzewam, że w każdym pałacu, na każdym zamku, i to w ogóle jest XVI wiek, więc jakby ktoś myślał, że gry to tylko jakiś nowoczesny wynalazek. Nie, no wiemy, że szachy są bardzo, bardzo stare.
1: Królowa gier, można tak powiedzieć. Go też, chociaż my mamy gregowy w strefie gier uczymy, można przyjść i zagrać. I to są tak zwane, my je nazywamy klasyczne gry, bo to jest klasyka. Szachy, warcaby. Owszem, promujemy nowoczesne gry planszowe, no bo tak jak mamy klasykę literatury, no to też promujemy nowoczesną literaturę. To, co tu i teraz się pojawia, pokazujemy trendy, pokazujemy współczesnych autorów, no ale też poprzez akcje chociażby promuje się też klasykę literatury. Tak samo jest w świecie gier planszowych. Nie brakuje takiej klasyki, czy sprzed tych kilku wieków, czy sprzed 100 lat, no przecież gra Monopoly to też już chyba koło setki jest, bo przecież to były lata 30. XX wieku, z tego co pamiętam, to no to zaraz ta gra będzie miała 100 lat, a my ją kojarzymy jako taką współczesną grę, a ona już jest też wiekowa. Takie gry jak Chińczyk, no to też nie jest to gra nowoczesna, współczesna, ale od wielu pokoleń bawi i te gry też mamy w strefie gier i te gry też zabierzemy ze sobą do zamku w Rogowie. Tutaj jeżeli ktoś, no mówiliśmy o tych nowoczesnych grach planszowych, one wymagają takiego zaangażowania, że trzeba się zastanowić, raczej te gry pobudzają myślenie strategiczne, logiczne, uczą ekonomii, podejmowania decyzji. I żeby ktoś, kto nas słucha, nie był wystraszony, że nie gram, nie znam się.
0: No dlatego
1: się.
0: Chciałem właśnie, żebyśmy porozmawiali o tych prostych grach, że też będą tak
1: one
0: na spokojnie.
1: One też będą, tak, tak. Podam przykład chociażby z ubiegłego tygodnia, gdzie po południu do strefy gier przyszło takie małżeństwo w wieku emerytalnym i pytają się, bo byli pierwszy raz, co tu można zagrać, czy mamy Rumi Kuba. My mówimy, że oczywiście zapraszamy, no i Państwo sobie wzięli grę z półki i siedzieli i grali. I to nie byli studenci, których najczęściej widzimy, czy tam młodzież albo rodziny w strefie gier, to byli emeryci, którzy sami znają zasady, po prostu szukali miejsca takiego, w którym można swobodnie sobie zagrać, bo być może nie mają tej gry w domu, nie mają stołu odpowiedniego. U nas to wszystko jest. Zapraszamy zatem też ludzi w takim wieku. Nie trzeba się bać. Nawet powiem tak, ja w tym świecie gier planszowych trochę siedzę i też jestem chociażby w kapitule gry planszowej roku. To jest taka nagroda, która już od 20 lat jest przyznawana. Jestem w kapitule gier rodzinnych i mieliśmy takie pierwsze spotkanie i właśnie rozmawialiśmy na temat definicji gier rodzinnych, czyli to takie gry, do których usiądzie ciocia, rodzic, dziecko 8-letnie powiedzmy. Tak my po prostu podejmujemy, taką definicję sobie utworzyliśmy. No jeden z członków tej kapituły też powiedział, że testował grę na przykład w jakimś klubie seniora, gdzie ja byłam na początku w szoku, że wow, nie pomyślałam o tym, a on eksperymentuje, też zanosi takie gry i seniorzy sobie świetnie poradzili, trzeba tylko być otwartym na nowość.
0: No tak, a jeżeli ktoś będzie chciał się poruszać na przykład i zrobić sobie coś innego, bo wiadomo, że przy stole cały dzień, całą noc, to tak warto zadbać, to można w razie czego w ogrodach, w parku pałacowym pobawić się, w ciuciu babkę
1: pewnie.
0: Też.
1: No,
0: ja już tak szukam takich po prostu skojarzeń, ale no, kto wie, może to jest nawet jakiś pomysł na jakiś osobny zupełnie jeszcze event, na przykład dawne gry pałacowo-zamkowe i wtedy rzeczywiście odświeżyć te wszystkie jakieś ciuciu babki i inne rzeczy takie.
1: Wszystko
0: i zachęcić ludzi, żeby się w takie gry retro jak rzeczywiście to było za dawnych czasów. Pobawić, bo po prostu sprzyja temu to otoczenie. I ten zamek, i ten park, to wszystko aż zachęca do tego, żeby szukać tam po prostu nowych takich fajnych pomysłów.
1: A nawet jeżeli byliście na zamku 2-3 lata temu, tam się dużo zmieniło w ciągu minionego roku, bo jak powiedział dyrektor, chcemy ożywić ten zamek i warto przyjechać, zobaczyć, co jest nowego, pobyć w tych wyjątkowych, zabytkowych wnętrzach, szczególnie, że dalej w sierpniu mają być też upały, to tamte mury chronią nas przed upałami. Zatem zapraszamy 22 sierpnia od 10 do 18, a jeżeli ktoś ma już piątek wolny, to od 18 do 22 gramy w gry planszowe na Zamku w Rogowie. Zaprasza Strefa Gier i Zamek w Rogowie.
0: A w razie czego wszystkie oczywiście informacje potrzebne są także na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, bo przypomnę, organizuje to wszystko Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, więc tam na stronie, jak czegoś nie zdążyliście zapisać, zanotować, zapamiętać, wszystko to dokładnie jest też rozpisane. Dominiko, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie.
0: I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bowiem ją kończymy, więc życzę Wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia w kolejnej.